Pod moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli. Niczego już nie mogę zmienić.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Jasne, spoko, mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś w dupę ze mną.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap, bo wie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Czwórka, radio i podcast.
1: Gramy!
0: Gramy!

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

Yo, nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej.

0: Polskie Radio.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję się

Wsiadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał, troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz matkę filolożkę i feminatywem lubię błysnąć rzadkim. Z wierzchu złotówa w środku człowiek.

W pół drogi, jeszcze nie pod domem. Może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik. Pomyślisz, złotówa z wąsem i kto wie, czy dobrze nie pomyślisz. Może rzecz zagaisz ostrożną, czy to 1-9 wtedy i kiedy był rozrząd. Ja o korkach wspomnę, jak to źle tu teraz, ale obejdzie cię to tyle, co nie przymierzając mnie twój melanż.

0: Polskie Radio.
1: Mordza.

0: Podcast. Gramy
1: w czwórce.
2: Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno, przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ja dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i

na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mijając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 penset. Ostry sosik, plan i bluzę, gdzieś przy rondo ON.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yo, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem. Yo,

beatu, się ci trochę zmieniło to stilo. Dym, woda, czas, ciągle na filu, bądź po milu, opcji na własny sound, ci trochę zmieniło to stilo.

0: Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk!

0: ktoś dzwoni.
1: Yo, skumaj, pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
0: Dobra, skończ mi, to już się nudne robi.
1: Dobra.
0: Yo.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze wypi...
4: Co mówiłeś?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz. Jakie to uczucie?

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Ty, to najwyższa pora, siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak jedna tysięczna kilo.
2: Proszę się przebierać.

0: Rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
1: Ambicja w sporcie potrafi być świetnym paliwem, to dzięki niej wychodzimy na codzienny trening, próbujemy jeszcze raz, poprawiamy wyniki albo nie odpuszczamy po gorszym dniu, ale ta sama ambicja może w pewnym momencie zacząć działać przeciwko nam, kiedy ruch przestaje dawać przyjemność, a zaczyna być kolejnym obowiązkiem do odhaczania. O tym, gdzie przebiega granica między zdrową motywacją a przymusem, dziś porozmawiam z magister Anią Marć, psycholożką sportu i trenerką mentalną. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry.
1: Spójrzmy na ambicje najpierw od tej dobrej strony, którą opisałem. Z perspektywy psychologa, trenera mentalnego, co ta ambicja daje osobie, która tak sobie amatorsko poszła popykać, coś popodnosić, przebiec się, przejechać?
2: Wydaje mi się, że ambicja jest generalnie dobrą cechą, dlatego że ona nas motywuje, ona nas gdzieś pcha do tego, żeby działać, żeby osiągać lepsze wyniki, żeby progresować, zwiększać ciężary, dystanse i tak dalej. Czyli generalnie, żeby nie stać w miejscu, tylko iść do przodu. Więc ja generalnie ambicję bym uważała za dobrą cechę i myślę, że każdy sportowiec gdzieś tą ambicję w sobie ma.
1: A tak jak pracujesz z młodymi sportowcami, kiedy widzisz, że ta zdrowa z początku ambicja nagle zaczyna zmieniać się w presję? Jakie to są najczęściej momenty? Co takiego się wydarza w życiu tego sportowca?
2: Myślę, że tutaj to zależy i myślę, że może być wiele czynników. Na pewno ta ambicja wchodzi wtedy, kiedy gra o wyższe cele, kiedy już to nie jest tylko dla zabawy, tylko gdzieś zaczyna się ten sport, powiedzmy, półprofesjonalny, profesjonalny. I ja też zawsze mówię, że ten profesjonalny sport przyspiesza, bo dawniej się mówiło, że sport profesjonalny to jest tam po szkole, po 20 roku życia, kiedy się gdzieś tam pierwsze pieniądze zarabia. Teraz ten świat wygląda troszeczkę inaczej, bo już w wieku 15 lat mamy kadrę narodową U15, wchodzą sponsorzy, wchodzą właśnie jakieś kontrakty, więc ta presja może być większa w tym sporcie młodzieżowym.
1: Myślę sobie, że to jest też ważne, żeby zaznaczyć, że ten moment, o którym teraz rozmawiamy, no to nie dzieje się z wtorku na środę, tylko to jest raczej proces, jakaś suma doświadczeń, które doprowadziły mnie do tego, że moja ambicja nagle stała się właśnie tą presją.
2: Wydaje mi się, że ta ambicja idzie też w taką stronę, że uderza znowu w tożsamość. Czyli, że ja muszę być dobry, muszę gdzieś osiągać wyniki, bo wtedy jestem dobrym człowiekiem, wtedy jestem coś wart. I w ogóle ten wiek nastoletni to jest to poszukiwanie tożsamości. I te wyniki kształtują to postrzeganie młodego człowieka o sobie. Czyli moja ambicja mówi mi, że muszę wygrywać, bo chcę być jak najlepszy, bo wtedy ludzie będą mnie lubić, bo wtedy ludzie będą mnie szanować, bo wtedy będę fajny. Czyli to wszystko ze sobą jest powiązane.
1: Ale myślę sobie, że to musi być ultra trudne, szczególnie w przypadku tych młodych sportowców. No bo umówmy się, że jeśli chodzi o wykręcanie naprawdę dobrych wyników, no to często trzeba naprawdę mocno podporządkować swoje życie pod sport. I myślę sobie, że bardzo łatwo jest zatrzeć

0: taką granicę między dyscypliną a przymusem.
1: Tak, myślę, że tak, zwłaszcza, że życie młodego sportowca jest trudne, ma wiele obowiązków, chociażby chodzenie do szkoły. Mhm. To nie jest tak jak sport zawodowy, że możemy sobie pozwolić na drzemkę w ciągu dnia, czy mamy dwa treningi i reszta jest wszystko podporządkowana pod sport, a tutaj ten nasz młody sportowiec, on ma obowiązki szkolne, on ma obowiązki w domu, on również chce się spotykać z przyjaciółmi, więc ten grafik, no i treningi, wyjazdy, mecze, umówmy się, to nie jest mało. I jakby tutaj on podejmuje już we wczesnym wieku bardzo dużo decyzji, czyli na przykład, czy pójść na urodziny koleżanki, czy jechać na turniej weekendowy. Zwyczaj idzie na turniej weekendowy, no bo ambicja, presja, chęć gdzieś odniesienia sukcesu, czyli on już od dość młodego wieku musi priorytety stawiać sobie.
0: Czy można w takim razie powiedzieć, że sport zaczyna w jakimś stopniu męczyć psychicznie wtedy, kiedy przestaje być wyborem?
1: Myślę, że u młodych sportowców dalej jest to wybór, bo to oni, nikt ich nie... Znaczy zdarzają się oczywiście sytuacje, kiedy gdzieś na przykład rodzice mają swoje ambicje, niespełnione marzenia i oni pchają to dziecko w sport, ale jednak zwykle ci młodzi sportowcy trenują, bo chcą, bo to sprawia im dalej przyjemność. Oczywiście męczy, ale ta radość i ta chęć uprawiania sportu jest większa niż te wszystkie jakieś negatywne konsekwencje.
0: O zegarkach, o aplikacjach i o presji liczb porozmawiamy sobie, no bo ambicja sama w sobie problemem nie jest, ale współczesny świat zorganizowany jest tak, że bardzo łatwo jest porównać swoje wyniki do innych. Temu przyjrzymy się już za moment w kolejnej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, że słuchacie dziś Rozgrzewki w Czwórce.
2: Nabicie! Nabicie! Yeah.

0: Medusę.
1: W czwórce wracamy do rozmowy o tym, dlaczego ambicja w sporcie potrafi czasami zabrać przyjemność, która płynie z samego ruchu. O tym z Anią Marcie, psycholożką sportu i trenerką mentalną. Przed piosenką, pod koniec pierwszej części naszej rozmowy powiedziałem, że przyglądać się będziemy liczbom, zegarkom, aplikacjom, programom treningowym, planom. Wszystko, co opiera się o jakieś dane, które można przeliczyć, przemnożyć, podzielić. Jak ty podchodzisz do takich narzędzi? Kiedy one z perspektywy właśnie takiej pracy nad siłą mentalną w sporcie są przydatne, a kiedy są przeszkadzaczem?
2: Wydaje mi się, że liczby mogą pełnić super funkcję, dlatego że one nam dają jakiś odnośnik. Czyli na przykład pytam się młodego sportowca, i na ile się dzisiaj czułeś pewny siebie w skali 1 do 10? No na 5, a na przykład za pół roku już będzie 7, czyli generalnie to nam pokazuje progres. Tak samo jeżeli chcemy gdzieś w sporcie mieć odniesienia, no to kilogramy, czas, dystans i tak dalej, to jest wszystko super odnośnik do tego, że robimy postępy i to nas motywuje. Ale znowu, te liczby mogą zadziałać na naszą niekorzyść, bo wtedy znowu możemy przekładać nasze doświadczenie i naszą chęć rozwoju i bycie w tym procesie. Jakby to idzie na drugi plan, a ważniejsze stają się liczby, żeby wykręcić dobry wynik. I zamiast na przykład idziemy na bieganie do lasu, jest super pięknie, jesteśmy zadowoleni, zachwyceni, że spędziliśmy tam czas, po czym wychodzimy z lasu, patrzymy na zegarek, no nie, słabszy wynik niż oczekiwaliśmy. I jakby te liczby zastępują to doświadczenie.
1: I stają się oceną.
2: Tak, tak. I tylko przez te liczby patrzymy, znowu uderza to w naszą tożsamość, czyli to był słaby trening, czyli jesteśmy słabi.
1: No to jak sobie wytłumaczyć, że to był właśnie dobry trening w momencie, kiedy liczby tego nie potwierdzają? W tamtym tygodniu udało mi się przebiec 5 km w 28 minut, dziś zrobiłem to w 29,5. No ewidentnie, no to są gorsze liczby, no ten trening do kosza.
2: Myślę, że tak samo można powiedzieć na przykład w meczu, że dzisiaj przegraliśmy, nie wiem, 3-0 z przeciwnikiem, z którym miesiąc temu wygraliśmy łatwo. To o czym mówią nam te liczby? One nie mówią nam o tym, jakimi jesteśmy sportowcami. One nam mówią tylko naszą dyspozycję dzienną, dzisiaj. Czyli na przykład mamy piłkę nożną i mecz zakończył się 2-0. No to nie mówi o tym, że jestem słabym bramkarzem, bo puściłem 2 bramki, a ty jesteś super bramkarzem, bo nie puściłeś żadnej, tylko o tym, że padły 2 bramki w meczu. Na to się złożyło wiele różnych sytuacji, ale to nie świadczy o tym, że ta drużyna jest słaba, a ta jest dobra, bo weźmy sobie, nie wiem, Real z Barceloną. Jeżeli jedno wygra, no to nie mówimy, że drugie jest gorsze. Albo jest złe.
1: Ale jest taka sytuacja, która dotyczy social mediów głównie, że często ludzie publikują swoje wyniki treningowe, czas, w którym udało się przebiec, ciężar, który udało się podnieść, czy właśnie liczbę bramek, którą udało się strzelić. I czy dzieje się taka sytuacja, czy może się wydarzyć taka sytuacja, że publikując te informacje, troszkę podświadomie, bądź może nawet niepodświadomie, zaczynamy trenować, grać pod cudze spojrzenie?
2: Tak, bardzo często to się wydarza. No i żyjemy w takich czasach, że te media społecznościowe są codziennością. My wstajemy, bierzemy telefon do ręki i naprawdę bardzo łatwo popaść w tą pułapkę porównywania się do innych. Tylko zapominamy przy tym, że ktoś nam pokazuje wyrywek swojego dnia, pokazuje minutę, pokazuje najlepszy czas, jaki udało mu się zrobić. On nie pokaże słabego treningu, on pokaże tylko coś, z czego jest dumny. A poza tym my nie widzimy kulis tej osoby. My możemy porównywać się do kogoś innego, ale nie wiemy, że na przykład on od 3 lat trenuje, a my tylko rok. Więc nie ciężko dorównać takiej osobie po prostu.
1: Skoro już jesteśmy przy liczbach, to jeśli realnie czujemy, że zamiast jednego dnia odpoczynku potrzebujemy 2 lub 3, żeby się zregenerować, to jak wytłumaczyć samemu

0: sobie to, że dzień bez treningu nie jest dniem straconym, a regeneracja jest częścią właśnie procesu treningowego.
1: Regeneracja to jednostka treningowa i należy tak do tego podchodzić, dlatego że jeżeli na przykład sen, pierwsza rzecz to jest w ogóle sen, o którą należy zadbać i szybko wyjaśnię dlaczego. Bo paradoksalnie, jeżeli nie mamy czasu, to pierwszą rzeczą, którą odpuszczamy, jest spanie. A powinniśmy spać 6, 7, 8, 9 godzin dziennie. Dlatego, że podczas snu następuje konsolidacja pamięci, czyli tłumacząc tak mega prosto, zapisujemy informacje na twardym dysku. Czyli możemy zrobić super trening, ale jeżeli będziemy zarywać nocki, to nie będziemy mieć takich efektów po prostu, czyli marnujemy swój czas. Dodatkowo, jeżeli nie będziemy spać i dbać o tą regenerację, to mamy dwukrotnie większe ryzyko kontuzji. Czyli znowu strzelamy sobie w kolano. Więc należy potraktować ten odpoczynek jako jednostkę treningową, czyli nie tylko trzy jednostki na siłowni, tylko oprócz tego musimy odpoczywać, żeby później być efektywni.
0: Liczby, o których mówiliśmy w tej części naszej rozmowy, oczywiście mogą porządkować trening, ale myślę sobie, że nie powinny odbierać nam kontaktu z własnym ciałem i z naszymi własnymi celami. W ostatniej części porozmawiamy o tym, jak wrócić do ruchu, który daje satysfakcję, a nie tylko wynik.

0: sport bardzo łatwo może stać się kolejnym obowiązkiem. Po pracy, po zadaniach, po całym dniu rozliczania się z efektów, a przecież może być i chyba powinien być miejscem na oddech, na zabawę, na ulgę i kontakt z samym sobą. Dziś o tym wszystkim rozmawiam z Anią Marć, psycholożką sportu i trenerką mentalną. Teraz będę chciał wrócić do takiego pożądanego momentu, kiedy to trening nie jest tylko o poprawianiu formy, ale o przynoszeniu sobie czystej radości. Ale najpierw, po czym poznać, że sport przestał być przyjemnością, a stał się kolejnym obowiązkiem?
1: Myślę, że samo podejście do chodzenia na treningi dużo nam mówi, czyli czy my jesteśmy podekscytowani, czy to jest nasz ulubiony moment w ciągu dnia, kiedy idziemy zrobić trening, czy to sprawia nam radość, czy raczej no nie, znowu trzeba iść na trening, ale mi się nie chce, no ale dobra, pójdę i to się ciągnie tygodniami, dniami, to wtedy zastanowiłabym się, czy to jest na pewno to, co chcę

0: robić, bo to nie jest tak, że jeżeli dany sport nie sprawia nam przyjemności, że musimy w nim tkwić, bo chcemy zbudować swoją tożsamość wokół tego, czyli chcemy być biegaczem, chociaż nienawidzimy biegać. To nie jest tak, że musimy się zmuszać do czegoś, bo być może po prostu wybierzmy inny sport, bo to nie chodzi o to, żeby jakby jesteśmy zdani na jeden i do końca życia musimy go uprawiać, nawet jeżeli coś nam się w nim nie podoba, tylko możemy próbować wielu sportów, możemy każdy dzień robić coś innego. I nie musimy podchodzić do uprawiania sportu jak do zawodowstwa, czyli muszę zrobić 4 treningi na korcie czy na hali i tak dalej, tylko ja mogę pójść sobie tu pobiegać ze znajomymi, a może zagrać w padla, a może w siatkę podbijać i potraktować znowu ten sport jako przyjemność, jako miłą formę spędzania czasu, a nie jako projekt życiowy, że muszę osiągać jakieś rekordy.
1: To jak pracować podczas treningu właśnie bez tej myśli, że jeśli dziś nie zrobię progresu, jeśli dziś nie padnie mój rekord, no to ten trening, mało, że ten trening się nie liczy, ale w ogóle unieważniam całą moją, nawet amatorską karierę sportową.
0: Przede wszystkim oddzielić wynik, czyli te liczby, od siebie. Dlatego, że ten wynik pokazuje tylko naszą dyspozycję dzienną. My nie będziemy mieli równego wyniku każdego dnia, bo progres w sporcie nie jest taki prostoliniowy, że on nie idzie równiutko, tylko możemy zrobić szybki wystrzał, a potem możemy troszeczkę mieć poczucie, że stoimy w miejscu, chociaż niekoniecznie tak jest. Więc jeżeli będziemy utożsamiać siebie ze swoim wynikiem, no to może być różnie, bo będziemy tylko wtedy usatysfakcjonowani, jeżeli będziemy robić rekordy. A to nie jest tak, że codziennie będziemy robić rekordy. Gdzieś się zatrzymamy, gdzieś na przykład zejdzie nam 2 czy 3 miesiące, żeby gdzieś dalej ruszyć. I co to znaczy, że przez 3 miesiące jesteśmy słabymi sportowcami? No nie. To po prostu znaczy, że muszę na przykład coś zmienić. Ale wydaje mi się, że to jest ogólnie taka rada i do sportowców amatorów, i do młodzieży, i do profesjonalistów, że wynik nie definiuje was jako ludzi i on tylko pokazuje, co dzisiaj się wydarzyło. Nie mówi, jakim ty jesteś człowiekiem.
1: Ale nie zachęcamy do tego, żeby żadnych ambicji i planów wokół sportu nie mieć. No, jednak jakiś cel powinien zostać postawiony?
0: Tak, powinien zostać postawiony, ale on musi być realny do naszych możliwości przede wszystkim. On fajnie jakby był ambitny, czyli żeby gdzieś on nie był za łatwy, tylko żeby troszeczkę, żebyśmy musieli cisnąć, żeby ten cel osiągnąć. Ale żeby on dalej gdzieś był w naszym zasięgu. Czyli wszystko, ambicja ambicją, ale żeby tak troszkę zdroworozsądkowo do tego podejść, bo jeżeli wypalimy zbyt ambitny cel na nasze aktualne warunki, no to raczej go nie spełnimy, przez co gdzieś może się wypalimy i potrenujemy tydzień i odpuścimy.
1: Zastanawiam się, co jeszcze można zrobić dla samego siebie, żeby trening przestał być robiony tylko z obowiązku, a ponownie został robiony dla przyjemności. Od razu przyszła mi do głowy taka rzecz, być może z kategorii tych nieco niższych, ale ja na przykład mam tak, że jak do sportu zakupię jakieś nowe akcesorium, nowy strój, od razu jakoś ta motywacja się odświeża. Masz jeszcze jakieś inne praktyczne patenty?
0: To jest tak, że motywacja zewnętrzna, bo o takiej powiedziałeś, ona działa, tylko ona nie jest tak mocna jak motywacja wewnętrzna. Czyli te dodatki, czyli nowe buty, czy na przykład ktoś nas pochwali, że robimy coś, żeby wystartować, że może pozna Instagramie, że ktoś nas oznaczy, to nas będzie motywować, czyli to, co jest z zewnątrz, bo motywację zewnętrzną dzielimy na tą dobrą, czyli te dobre rzeczy, które możemy zyskać, ale też uniknięcie kary. Czyli na przykład mnie może motywować to, że nie chcę przytyć, na przykład, żeby kolan nie obciążać, czyli żeby czegoś uniknąć. Ale ta motywacja zewnętrzna, ona jest raczej chwilowa, i ona jest fajna, żeby dać sobie taki dopalacz naturalny, a jednak skupiłabym się na tej motywacji wewnętrznej, no bo ona jest bardziej stała. Czyli znowu wrócić do tego, dlaczego ja chcę uprawiać ten sport, jaki jest mój cel, bo jeżeli ja nie lubię biegać, a to jest modne, ale no po prostu chce mi się płakać, jak muszę iść biegać, no to trzeba się zastanowić, czy to jest coś dla mnie, bo być może ja wezmę sobie rakietkę i będę gdzieś pójdę sobie w tenisa zagrać i to sprawia mi radość. Stricte to nie jest bieganie, nie udostępnię na Instagramie, ile przebiegłam, jaką długość, ale to jest dalej ruch, to jest dalej sport, to mi sprawia przyjemność. Więc nie musimy patrzeć na to, co jest w trendach, tylko na to, co naprawdę lubimy, co nam sprawia przyjemność.
1: O tym wszystkim dziś w czwórce z przyjemnością opowiada magister Ania

0: Marć, psycholożka sportu i trenerka mentalna. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: I przypominamy na koniec, że czasem najlepszy trening to nie ten, który wygląda imponująco na zdjęciu na Instagramie, tylko ten, po którym my rzeczywiście czujemy się imponująco. Po tej stronie mikrofonu Michał Piwowarek, teraz w czwórce poranek. Poranek czwórki. Zostańcie z nami koniecznie. Niech ten dzień będzie dobry.
2: To była rozgrzewka w czwórce. Rozgrzewka w czwórce.

chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę wystawo, wiesz, mam różne swoje takie. Chociaż to dziwne miejscu, z którym

sezon. Ale łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zrobić, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo w

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
2: Dziś w Polsce kolejny ekstremalnie upalny dzień. Temperatura wyniesie od 29 stopni w Szczecinie, przez 35 stopni w Białymstoku czy w Bydgoszczy, do nawet 39 stopni w Rzeszowie, Kielcach czy Lublinie. Nie zapomnijcie o nawadnianiu się, nakryciu głowy i w miarę możliwości pozostaniu w zacienionych miejscach.
1: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: 5 minut po 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: A to był Stormzy, O'Deal i 24 Hours na sam początek poranka w czwórce. Poranek poniedziałkowy, 29 czerwca. Dzień dobry, cześć. Mam nadzieję, że dziś nie obudził was skwar i przegrzane mieszkanie, tylko chociaż trochę tego świeższego powietrza jesteście w stanie o poranku zaczerpnąć. A rzeczywiście przed nami kolejny dosyć ciężki pogodowo i upalny dzień, dlatego warto się do niego przygotować. Warto już z samego rana więcej wody wypić, elektrolity, zanim ruszymy do pracy, do szkoły, czy być może na wakacje. Z dobrych wiadomości to podobno jest ostatni tak gorący, piekielnie gorący dzień. W tym tygodniu na przykład opener i to myślę, że to wydarzenie standardowo zapowiada i ściąga jednak te 20 stopni i deszcz, czyli taką klasyczną openerową

0: pogodę, która już od środy, czwartku się pojawi w wielu miejscach w Polsce. No ale co dzisiaj w poranku, na pewno dużo gorących nowości muzycznych, które dla Was przygotowałam. Będziemy też między innymi rozmawiać o tym, jakie przedmioty gubimy w taksówkach. To może tak ku przestrodze, żebyście wiedzieli, co rzeczywiście w tych swoich torebkach i plecakach pilnować. Będziemy też rozmawiać o festiwalach, no bo sezon festiwalowy w pełni. Więcej już za moment, a tymczasem zagrajmy, zaczynamy Krzaku, Kania i Akta.
1: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie, niesie, niesie, niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój życie.

0: Little Sims i Flood w poranku czwórki, a na zegarze 12 minut po godzinie 7. Powoli rozbudzamy się po tym upalnym weekendzie. No i rzeczywiście jeszcze jeden taki upalny dzień nas czeka. Jest to dzień dzisiejszy, a później powinno być już coraz chłodniej, także o tym chyba będziemy musieli dzisiaj bardzo intensywnie myśleć, żeby się nie przegrzać. A ja dla Was przygotowałam jeszcze nowość z naszej czwórkowej playlisty, czyli świeży singiel od Huberta, który za 3 dni dostarczy nam swój drugi długo grający krążek o tytule Się Porobiło. No bo rzeczywiście się porobiło. Hubert coraz więcej sukcesów, gra koncertów i w zasadzie jego życie polega teraz na ciągłej trasie i dawaniu swoim słuchaczom to, czego lubią, to co lubią najwięcej, czyli właśnie tych skocznych, imprezowych koncertów. Jednocześnie artysta oznajmił, że spełni w tym roku swoje największe marzenie i słuchajcie, zagra na skoczni Wisła Malinka imienia Adama Małysza, czyli w miejscu, w którym no jeszcze koncertów raczej nigdy nie było. Koncert już się w całości wyprzedał, a my wiemy, że na albumie gościnnie pojawi się między innymi duet Kols. Czekamy na album i gramy pierwszy singiel właśnie z tego wydawnictwa, czyli Hubert i Wszystko na Bursztynowo.
1: To jest nowość czwórki.

ziemi. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

Pięknie płynące Odyssey na ficie Ralph Rio i utwór Maybes w poranku czwórki na zegarze 21 minut po godzinie 7. A jeżeli są tu jacyś fani elektronicznych brzmień, takich trochę szybszych o poranku, a w szczególności brzmień od koreańskiej DJ-ki i producentki Peggy Gu, no to mamy dobrą wiadomość, bo dostaliśmy od niej bardzo podobny do poprzednich numer, ale to nam totalnie nie przeszkadza. Singiel Woman, w którym, i tutaj niespodzianka, wokalnie udziela się nigeryjska piosenkarka Ayra Starr. Peggy Gu już w tym tygodniu wystąpi w Gdyni w ramach festiwalu Open Air. Jeżeli jesteście w okolicy albo na tego Open Aira się wybieracie, to nie może was zabraknąć pod sceną na jej secie. A my

Peaches and Cream. Snoop Doggy, Peaches and Cream, na zegarze 28 minut po godzinie 7, a to jest poranek, czwórki poranek, już upalny tak naprawdę, bo praktycznie 30 stopni od samego rana w całej Polsce, no i te temperatury mogą osiągnąć w niektórych miejscach, takich jak Kielce, czy w ogóle południe Polski, 39 stopni, ale to ostatni taki dzień, podobno od jutra już coraz chłodniej, także jeszcze dzisiaj musimy wytrzymać, schować się gdzieś w bardziej zacienionym miejscu, pić dużo wody, wody z elektrolitami. No i jeszcze jeżeli macie opcję jakiegoś wiatraka, jakiejś klimatyzacji, to już w ogóle super. A jeżeli chodzi o gorące emocje, które wczoraj, no to za nami ostatni koncert Dawida Podsiadło z trasy Obrotowy Tour. Wczoraj Dawid ogłosił w Warszawie, że osiągnął na Stadionie Narodowym stadionową pełnoletniość, bo to jego i jego ekipy 18 taki koncert stadionowy. No i rzeczywiście widać to doświadczenie, to jest show na skalę światową w kontekście wizuali, efektów specjalnych, fajerwerków, ale też ilości ludzi, bo z uwagi na to, że scena była na środku tego stadionu, no to rzeczywiście on maksymalnie wypełnił się fanami, słuchaczami Dawida. Gościnnie wczoraj zagrał m.in. Problem, były zarówno te takie klasyki, które znają wszyscy, jak i utwory z nadchodzącego albumu Dawida, który podobno jeszcze w tym roku wyląduje na streamingach. A my zagramy klasyczek, utwór, który znają zarówno fani Dawida, jak i ci, którzy gdzieś tam raz na jakiś czas o nim usłyszą. Dawid Podsiadło i Nie ma fal.

Czwórki, na zegarze za 24 minuty godzina 8, a ja na chwilę teraz brzmieniowo przeniosę się razem z wami do Wielkiej Brytanii, Wysp Brytyjskich. Tam producent Muramasa przedstawił

stawia współpracę z londyńskim undergroundem. Muramasa jest w ogóle znany jako producent zdigowania takich jeszcze nieznanych artystów, którzy przedstawiają nową falę ciekawych brzmień. No i tym razem padło na współpracę z duetem Led by Hair w utworze o nazwie Nidia, który jest mieszanką UK garażu, drum and bassu, takich charakterystycznych, pokrojonych wokali, które przyrządził właśnie Alex. Muramasa, Led by Hair i Nidia teraz w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbite a 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam, skąd ma hajsy. Jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę.

6-0, tako Hemingwaya, dokładnie remix DJ-a Eproma tego utworu. Tylko 16 minut pozostało do godziny 8, a teraz kolejna nowość muzyczna w pierwszej godzinie poranka. Tylko 17 dni zostało do premiery krążka Oh Yeah od Steve'a Lacey'ego, czyli amerykańskiego wokalisty i producenta, znanego m.in. z grupy The Internet. Z tej okazji jeszcze na przystawkę od artysty otrzymaliśmy świetny R&B utwór stworzone z SZA, czyli wokalistką, która również porusza się w tym R&B świecie. No jeżeli cała płyta utrzyma poziom tych singli, to ja już ustawiam się w kolejce po winyl. Is It Cool od Steve'a Lacey'ego i SZA teraz w czwórce.

0: 21 Savage i utwór I Wish w poranku czwórki na zegarze za 9 minut godzina 8. No nie samymi muzycznymi nowościami człowiek żyje. Zostajemy w świecie hip-hopowym, teraz czas na rapowy album tygodnia, a jest nim debiutancki album od Jay-Z wydany w 1996 roku, który z czasem zyskał status jednego z najważniejszych krążków w historii hip-hopu, a mowa o albumie Reasonable Doubt właśnie od tego artysty. Więcej o nim opowie oczywiście Delem.
1: Rapowy album tygodnia. Rapowy album tygodnia. Poleca Delem.
2: Jay-Z świętuje w tym roku 30-lecie swojego debiutanckiego albumu Reasonable Doubt. Raper próbował wydać ten krążek w wielu wydawnictwach, jednak nikt nie był nim zainteresowany. Co zrobił młody Hov? Założył własną wytwórnię Roc Nation. Potem ta wytwórnia wydała takie gwiazdy jak J. Cole, Rihanna czy późniejsza żona Jay-Z.

Beyoncé. Wszystko zaczęło się od jednej płyty, która pokazała jego skille, inteligentne teksty, stonowane bity i estetykę określaną później mafioso rapem. Dzisiaj Reasonable Doubt jest absolutnym klasykiem hip-hopu, który inspirował takich twórców jak chociażby Pusha T czy Kendrick Lamar. Pierwszym singlem zapowiadającym to wydawnictwo był legendarny numer Dead Presidents, a jego pierwszą wersję za chwilę usłyszycie w czwórce. Mówił do Was Dead.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Zapraszam do stanowiska.

0: Agnieszka.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
4: Push me up, push me up, push me up, push me up, push me up. I'm already close to the edge. Smile on my face with my

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Minęła ósma.
0: Pogoda.
1: Dziś w Polsce kolejny ekstremalnie upalny dzień. Temperatura wyniesie od 29 stopni w Szczecinie, przez 35 stopni w Białymstoku czy w Bydgoszczy do nawet 39 stopni w Rzeszowie, Kielcach czy Lublinie. Także nie zapomnijcie o nawadnianiu się i o nakryciu głowy.
0: Autopromocja.
2: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
7: Zdrowit. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabat

0: Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Za 6 minut godzina 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: A tak naprawdę to 6 minut po godzinie 8. Czas wolno płynie w poranku czwórki. Wszystko dlatego, że chyba już powoli rozpływamy się z racji tego, że temperatura dziś naprawdę bardzo, bardzo wysoka. A przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Na samym początku pragnę powiedzieć wam trochę o tym, co już miało miejsce w weekend, ale nadal się dzieje. Toruń po raz kolejny staje się stolicą odważnego kina, bo rozpoczęła się 24. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest. W programie znalazły się produkcje autorskie, społecznie zaangażowane i prowokujące do dyskusji, a także spotkania z reżyserami.

0: reżyserami, aktorami i debiutującymi twórcami. To festiwal, którego hasłem przewodnim jest niepokorność i opowieść o człowieku w całej jego złożoności.
1: Festiwal jest świetny, jest tak bardziej kameralnie i to też jest taka fajna atmosfera. Super dla ludzi, którzy lubią kino, ale też chcą poznawać nowych twórców i też jednak te klasyki stare.
2: Przyszłam tu właśnie z myślą, żeby coś odkryć nowego, więc z przyjaciółką idziemy na kilka seansy losowych i zobaczymy, może odkryję jakąś nową miłość.
3: Jednym z najważniejszych elementów festiwalu Toffee Fest jest międzynarodowy konkurs pierwszych i drugich pełnometrażowych filmów fabularnych On Air. Prezentowane są w nim polskie i europejskie premiery, a ocenia je profesjonalne jury Andrzej Chyra, Wojciech Gostomczyk, Magdalena Łazarkiewicz, Ksawery Żuławski i Karolina Gruszka.
4: Zawsze jest ból serca, że się komuś daje, a chciałoby się jeszcze komuś i jeszcze komuś. No oczywiście nie robi się filmów dla nagród. Niemniej jednak te nagrody jakoś tam mają wpływ, no przynajmniej na to, czy film, zwłaszcza filmy takie bardziej niszowe, no na ile one się przedrą później do publiczności. Taka nagroda to zawsze jest jakiś stempel jakości dodatkowy, który pewnie to na widzów jakoś działa mobilizująco, żeby przyjść i zobaczyć taki film.
3: A co mają w sobie właśnie te pierwsze i drugie filmy reżyserskie?
4: Na pewno mają w sobie świeżość, na pewno mają, nie zawsze, czasami debiutanci robią filmy, które są bardzo zaskakująco wtórne. No ale festiwale mają to do siebie, że tutaj jest selekcja i rzeczywiście te filmy, które trafiają, one już są w jakiś sposób wyjątkowe. No więc na pewno świeżość, na pewno też odwagę, że można, zwłaszcza te pierwsze filmy. Myślę, że też się różni pierwszy film od drugiego, to znaczy pierwszy film to jeszcze wszystko możesz i nie masz tej presji, bo nikt od ciebie niczego nie oczekuje, a jak udał ci się pierwszy film, to zazwyczaj z tymi drugimi jest problem, że trzeba sprostać później.
2: Wiele jakichś ciekawych gości z różnych zakątków świata. Jestem tu też pierwszy raz, więc to są takie moje pierwsze doświadczenia.
5: Najbardziej czekam chyba na spotkanie z Agatą Kuleszą, która jest tutaj laureatką nagrody.
6: Każde takie spotkanie to gdzieś tam we mnie zostaje i nie zapomnę, jak kiedyś taka pani na jakimś spotkaniu powiedziała, że one z mamą mówią, że idą sobie pokuleszować i to oznacza, że one idą wtedy z herbatką, z książką pod koc. Bardzo mnie to ujęło.
3: Na początku chciałabym pogratulować nagrody Złoty Anioł za niepokorną twórczość i zapytać, czym w pani rozumieniu samej laureatki właśnie jest ta niepokorna twórczość? Czy tę niepokorność trzeba w sobie pielęgnować? Czy to jest dzisiaj trudne? Może jest to coś takiego intuicyjnego?
6: Właśnie trochę się zdziwiłam, bo mam wrażenie, że ja jestem bardzo pokorną artystką, ale rozumiem, że ta moja niepokorność chyba łączy się lub może się tak kojarzyć z tym, że jestem konsekwentna w swoich wyborach, w tym jak chcę prowadzić ten mój zawód, jak chcę prowadzić to moje bycie aktorką, to w tym sensie mogę się wydawać w jakiś sposób osobna, bo robię to po swojemu. Oczywiście robię to tak naprawdę intuicyjnie, instynktownie i nie mam tutaj sztabu ludzi, którzy mi doradzają, jakie role mam przyjmować i jak mam się rozwijać, albo jak zwiększać popularność, albo ją zmniejszać. Nie mam, robię to sama i wielki to jest luksus i przyjemność, że nadal kocham ten zawód i to, co robię, więc tak naprawdę mogę być tylko zachwycona, że jeszcze tą moją pracę inni ludzie zauważają. To wspaniałe.
3: Czym w takim razie kieruje się pani podejmując decyzje twórcze, artystyczne? Czy to jest właśnie ta intuicja, o której pani wspomniała? To jest to, co wychodzi na pierwszy plan?
6: Ja myślę, że ja staram się być bardzo szczera wobec samej siebie i że po prostu wiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba i co chcę robić, a czego nie chcę robić. I tutaj śmiem twierdzić, że mam zaufanie do samej siebie chyba największe i w związku z tym słucham siebie. Różne decyzje, bo przecież różne są sytuacje życiowe, czasami weźmie się coś, jakąś propozycję, żeby po prostu zarobić i to jest też okej. A czasami, no wiadomo, że szukam takiego materiału do grania, który będzie mnie satysfakcjonował i chyba pierwsze kryterium jest, jak czytam scenariusz, czy ja chciałabym zobaczyć taką historię, czy ja bym chciała to obejrzeć w kinie. I jak sobie myślę, tak, chciałabym to obejrzeć, to wtedy mówię, o, dobra, porozmawiajmy dalej.
3: Złotego Anioła za niepokorność twórczą otrzymała również Nastasia Kiński, jedna z najbardziej niepokornych i rozpoznawalnych ikon światowego kina oraz aktor wielu twarzy, niepowtarzalny i, jak dodają twórcy nagrody, zawsze pozostawiający niedosyt, Tomasz Szuchart.
7: To jest niesamowitym wyróżnieniem i tak trochę jestem zdziwiony, że jednak przed 40, a to już jest za całokształt, także. Ale czym jest niepokorność? Wydaje mi się, że czymś, czym należy się kierować w sztuce. Nie wiem, czy ja do końca to robię, ale też jakoś specjalnie z nurtem nie idę. Wydaje mi się, że staram się przygotowywać zawsze ciekawie do rzeczy, które robię i ta moja ciekawość potem też ciekawi ludzi.
8: W tym roku wybraliśmy film 12 małp na motyw przewodni. Magda Grynczel, koordynatorka do spraw promocji i komunikacji
3: Toffee Fest.
8: Dlatego, że my zawsze szukamy takiego filmu, który dosyć dobrze odnosi się zarówno do rzeczywistości, ale też staramy się odświeżyć takie dosyć dobrze znane

0: klasyki. 12 małp Terry'ego Gilliama to jest trochę taki bardziej insiderski klimat i znają go bardzo dobrze fani kina. Natomiast chcielibyśmy go pokazać szerszej publiczności, bo to nam się właśnie tutaj udało. Bruce Willis jest na ulicach Torunia, wszędzie dostrzegany.
1: Wspomniany Bruce Willis został twarzą plakatu promującego tegoroczną edycję

0: 18 minut po godzinie 8, graliśmy espresso, tonik, ze mną w studiu jest już Jędrzej Rosiewicz, popijając...
1: Dżem dobry, wodę oczywiście,
0: a,
1: gazowaną,
0: myślałam, że jakieś
1: zimną.
0: Americano, a nie,
1: nie
0: espresso tonik.
1: Americano to nie jest jakaś aberracja, to nie jest jakieś bezeceństwo związane z kawusią? Włosi
0: nie
1: dają okejkę?
0: Wydaje mi się, że Włosi dają okejkę. Kupisz Americano we Włoszech, mimo że pewnie oni woleliby, żebyś rano espresso. No ale to ja pytam o espresso tonik w takim razie. Lubisz na poranek...
1: Espresso tonik? Co to są za jakieś... elitarno-warszawskie wymysły.
0: A widzisz, a ja,
1: nie,
0: myślę,
1: ja chyba
0: że to
1: raz
0: już nie
1: piłem.
0: Tylko w Warszawie.
1: Ja chyba raz albo dwa razy w życiu piłem, ale to, co z takich kawusi mi najbardziej odpowiada, to jest, jak mamy włoskiego buta, to jest ten taki obcas i to jest Apulia. I tam jest takie miasteczko Lecce i w tymże miasteczku serwują lecceską kawę i to polega na tym, że dają tak espresso, lód i syrop
0: jak...
1: migdałowy. I to jest świetne, przepyszne.
0: Myślałam,
1: super.
0: Że Lecce, że mleko. Lecce to jest chyba w...
1: No właśnie, Lecce i bez Lecce, no proszę bardzo. Żadnego tam Lecce w tym Lecce.
0: No to słuchaj, tonik espresso brzmi tak, smakuje tak jak brzmi, czyli to jest po prostu espresso, szocik espresso zalany tonikiem i rzeczywiście, jeżeli chcecie się dzisiaj trochę schłodzić, a pewnie warto, bo zobaczymy znowu wartości takie jak 39 stopni na termometrze, to może warto sobie taką kawkę zaserwować. Ale my dzisiaj nie o napojach na gorący dzień, a o tym, co potrafimy, na przykład biorąc taksówkę z miejsca w miejsce, bo jest za gorąco, zgubić w tej taksówce.
1: Zgubić w taksówce, w autobusach, no wszędzie dosłownie. Ostatnio został opublikowany raport Uber Lost and Found 2026, no i ujawnił, co klienci zostawiają w taksówkach. No to Dominiko, poproszę o strzał, co jest na pierwszym miejscu?
0: Na pierwszym miejscu, no po prostu
1: no,
0: ja bym jakoś tak grała bardzo bezpiecznie, czyli cała torebka zostawiona po prostu.
1: Cała
0: czy
1: torebka.
0: Nie, czy nie mogę tak powiedzieć?
1: No, nie, chociaż wiesz co, to pewnie by było uwzględnione, natomiast tu chodzi konkretnie o przedmiot, jakim jest po prostu telefon i aparat fotograficzny też, co ciekawe. Ale telefon to akurat mnie nie zdziwiło. To jest prawie co trzecia zgubiona rzecz, jeśli chodzi...
0: co trzecia osoba jadąca Uberem gubi tam telefon.
1: No tak, tak, no właśnie właściwie to tak jest, więc na kolejnych miejscach znalazły się plecaki i torby, tutaj niespełna 19%. Potem mamy fanów muzyki, słuchawki, głośniki, a już kolejne to klucze, portfele i torebki. Zaskakuje wysoka liczba paszportów, wysoka pozycja to jest, bo dokumenty potrzebne do podróży odpowiadają za 4,5% wszystkich zgłoszeń i to jest nawet więcej niż jeśli chodzi o laptopy czy biżuterię, więc proszę bardzo, podróżujemy.
0: To ciekawe, co... Podróżujemy, rozumiem, a z drugiej strony dokumenty, czy są nam potrzebne one rzeczywiście w taksówce, w sensie potrzebne, żebyśmy je wyciągali. Ja mam wrażenie, że swój paszport to zawsze w takiej, wiesz, kieszonce chowam, takiej zamkniętej na zameczek i raczej go nie przeglądam. Lubisz oglądać swój własny dokument, sprawdzać, jak się wyglądało te 10 lat temu?
1: Co, właśnie jeszcze do niedawna w moim paszporcie wyglądałem tragicznie na tym zdjęciu. Teraz obecne moje zdjęcie, jestem świeżuteńki, ładny i pachnący.
0: Ja rozumiem, świetnie. Że lubisz przeglądać, więc być może zgubisz w taksówce.
1: Ale wiesz co, ja akurat jestem jakimś takim zwolennikiem właśnie, no bo niby strefa Schengen i tak dalej, można sobie na dowód podróżować, ale ja jakoś ten paszport zawsze lubię przy sobie mieć.
0: Ale ja również, ja zawsze to od rodziców wpojone chyba mam, że wolę mieć dwa dokumenty, bo gdybym za granicą zgubiła, to zawsze na tym drugim mogę wrócić.
1: Ale swoją drogą w ogóle
0: takie
1: paszporty.
0: Takie tipy i triki dla tych, którzy być może teraz wyjeżdżają na wakacje.
1: Tak, i jeszcze dodatkowo mnie zawsze fascynowało w paszportach to, że to są takie jednak małe dziełka sztuki i niektóre państwa przykładają naprawdę bardzo dużą wagę do tego, żeby ten paszport wyglądał świetnie. Gdzieś spotkałem się z opinią,

0: że szwajcarski paszport jest najładniejszy na świecie, co według mnie jest absolutną bzdurą i to jest najgorszy paszport na świecie, bo wygląda jak jakiś, nie wiem, mini zeszyt po prostu. Żadnej sztuki w tym paszporcie nie widzę, natomiast Norwegowie się bardzo postarali, bo tam wchodzi cała na biało, na czarno, a wręcz na kolorowo fluorescencja i tam naprawdę na pierwszy rzut oka nie widać pewnych elementów, jakiś tam norweski reniferek czy coś, a wiesz, zgasisz sobie gdzieś tam światło, gdzieś tam sobie podświetlisz, zrobisz jakieś takie eksperymenty świetlne i nagle pojawia ci się piękny krajobraz norweski, jakieś takie właśnie elementy związane z norweską kulturą.
1: To my w takim razie sprawdzamy teraz, jak wyglądają oba te paszporty, a do tematu wracamy za moment.

0: soulmate. Sweetie, Doja Cat, utwór Best Friend na zegarze 26 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu mój best friend Jędrzej Rosiewicz, który dziś w poniedziałkowe poranki zresztą ze mną w roli współprowadzącego drugiej godziny, a zazwyczaj jest również moim wydawcą. To warto podkreślić tutaj, bo to jest taka szara eminencja, która pracuje nad tym, żeby poranki działały.
1: Ale żeś mnie teraz opisała.
0: Proszę,
1: tutaj.
0: Reklama.
1: Let's go, autopromocja. No dobrze, paszport.
0: Ale wróćmy do tego,
1: właśnie.
0: Co my gubimy w tych taksówkach.
1: A co gubimy? Dobra, sorry, bo tutaj, no te paszporty też gubimy oczywiście, ale natomiast najdziwniejsze rzeczy znalezione w taksówkach, tych wiadomo, które tam czarne logo, no to już padła ta nazwa, ale to nie będziemy reklamować, więc najdziwniejsze rzeczy, uwaga, sztuczne włosy, odkurzacz przemysłowy, fotelik dziecięcy, wózek inwalidzki, no i wydawać by się mogło, że no dobra, to jest jeszcze, jakoś tam przejdzie.
0: Nie są to dziwne rzeczy moim zdaniem.
1: Ale wtedy wjeżdża potem na przykład cały tort. Wyobraź sobie przewozić, gdzie oni go wsadzili, ten cały tort.
0: Myślałam, znaczy, że to jest jakaś przenośnia. Cały tort, po prostu cały tort.
1: Taki nienadgryziony. Lakier do włosów, różowa torba. No dobra, spoko. Ale ktoś zgubił też pojedynczy damski pantofel. To jednak chyba Kopciuszek jeździ Uberem, się okazuje.
0: Może, być może w tej torbie swojej na przykład jakieś tam pantofelki miał na zmianę i jeden mu wypadł. Ale może. No z tortem to rzeczywiście, no być może jakaś sytuacja stresująca. Jak sobie myślę o przewożeniu tortu taksówką właśnie, no to sobie wyobrażam, że, no nie wiem, to musi być jakaś stresująca last minute sytuacja, w której ty musisz przewieźć coś tam, wiesz, tu się denerwujesz, stresujesz i z tego całego pośpiechu i stresu zapominasz o najważniejszej rzeczy, czyli na przykład
1: o godności i honorze.

0: o torcie na urodziny twojego psa.
1: Nie. A przewoziłaś jakąś dziwną rzecz taksówką właśnie?
0: Nie przypominam sobie, żeby coś takiego bardzo dziwnego. Zgubiłam raz słuchawki. Albo ten taki pudełeczko od słuchawek, że słuchawki miałam założone, to takie bezprzewodowe.
1: Malutkie
0: na uszach.
1: Takie.
0: Tak, malutkie takie. A samo pudełeczko rzeczywiście zgubiłam i później próbowałam dodzwonić się na infolinię i to pudełeczko znaleźć, bo co się okazało, niestety to nie działa tak w kontekście tej jednej konkretnej firmy, która zaczęła te takie małe, białe słuchaweczki produkować. Nie działa to tak, że możesz sobie samo to pudełeczko, nie wiem, znaleźć puste na jakiejś stronce i kupić.
1: Ale oni bardzo utrudniają.
0: To musi być twoje pudełeczko, więc musisz wtedy do właśnie tej firmy również pisać, tudzież dzwonić i prosić o wyprodukowanie dla ciebie kolejnego stricte pudełeczka, które będzie pasować właśnie do twoich słuchaweczek.
1: No to nie dość, że musisz pisać w sprawie pudełeczka, to jeszcze te słuchaweczki są takie malutkie. Ja się nigdy nie porwałem na zakup takich słuchawek, bo się zawsze bałem, że właśnie je zgubię, dlatego ja tylko nauszne.
0: Powiem ci, że ja, żeby nie zgubić przez czas czekania na to pudełeczko, bo to było jeszcze duże wyzwanie dla mnie, żeby tych słuchaweczek malutkich nie zgubić przy okazji czekania na nowe pudełeczko, to schowałam je w takim pudełeczku, jak masz takie automaty na kulki do różnych jakichś takich zabawek.
1: A, no i tak, ja że wrzucasz monetę i przekręcasz taką wajchę i ta kulka ci wychodzi.
0: Dokładnie.
1: Ale to jest stare, to jeszcze działa? To chyba nad morzem gdzieś polskim, prawda?
0: Nie pamiętam, skąd tą kuleczkę znalazłam, ale rzeczywiście chowałam te słuchaweczki do tego plastikowego pomieszczenia, pojemniczka, żeby przypadkiem jeszcze tego nie zgubić. Także, no, jakaś taka nieprzyjemna zguba, ale zazwyczaj rzeczy w taksówkach nie gubię.
1: No ja też nie gubię raczej. Ja raczej znajduję właśnie. Znalazłem raz te słuchaweczki, o których mówisz, w samolocie. Udało mi się jeszcze złapać, bo dosłownie wstawał i już by poszedł człowiek bez tych słuchaweczek.
0: Znalazłem... A widzisz, mogłeś dokupić pudełeczko i byś miał komplet.
1: No w sumie tak. Ale nie, no ja dobry człowiek, także tam wiesz, jak coś znajdę, to mówię. Znalazłem w dużym sklepie niedawno, teraz mi się przypomniało, portfel wypchany, po prostu karty, wszystko, wszystko. I tak myślę, co by tu zrobić? Chciałem iść do ekspedientek, od razu to dać, ale sobie myślę, na co, jak one sobie ten portfel wezmą? I tak wiesz, i zacząłem...
0: A, nie ufałeś im.
1: No tak, no tutaj polskie prawo jest brutalne i trzeba to od razu, wiesz, zgłaszać. Nie można tam sobie tego portfela trzymać. I wiesz co, no zacząłem patrzeć po prostu po różnych tam papierkach. Znalazłem jakiś numer telefonu. Dzwonię pod ten numer telefonu. Okazało się, że to syn właścicielki. Umówiliśmy się ciach-ciach.
0: No i
1: pani
0: proszę.
1: Mi chciała 100 zł znalezionego. Ja mówię, proszę pani, niech pani kupi jakieś jedzonko dla piesków czy kotków i się dogadaliśmy.
0: Bierzcie przykład z Jędrzeja Rosiewicza w takich sytuacjach jak najbardziej, a my o kolejnych zgubach porozmawiamy za moment.

0: czwórki, na zegarze za 26 minut godzina 9. Upalny, gorący, słoneczny poranek czwórki. To ostatni taki w tym tygodniu. Podobno od jutra już temperatury będą coraz chłodniejsze.
1: Będzie czym oddychać.
0: Ze mną
1: tak.
0: Jędrzej Rosiewicz. No właśnie, Jędrzeju, ty masz jakieś sposoby na upał? Już przetestowałeś przez weekend jakiś taki, wiesz, stały patent?
1: No ja jestem niezniszczalny, tak sobie pomyślałem wczoraj. Idę w tych 40 stopniach i jest gorąco, rzeczywiście byłem spocony, ale na luzie, jakby wiesz, nie było dużej wilgotności akurat, co jakoś tam też się przyczynia do cierpienia w tych upałach, więc nie, ja akurat, wiesz co, ja jestem ciepłolubem, wolę jak jest te 39-40 niż jakby miało być minus 20.
0: O wow, no to teraz mnie zszokowałeś w takim razie.
1: A ty
0: no, wszyscy raczej na ten upał narzekają. Ja nie jestem zimnolubna, no ale jednak 40 stopni to jest co innego niż, wiesz, 28-30. No i tutaj rzeczywiście na zewnątrz trochę ciężary. Brakuje mi takiego momentu, żebym sobie mogła wyjść i jakiś pouprawiać sport. Byłam wczoraj na basenie, żeby się schłodzić. No to jedyna taka opcja, którą wybrałam jako jedna z połowy chyba mojej tutaj dzielnicy i rzeczywiście sporo osób na tym basenie się starało schłodzić. No kolejną taką opcją jest na przykład pójście do pracy po prostu.
1: Gdzie jest klimatyzacja? Paradoksalnie właśnie w te upały można się zaziębić, bo niektórzy jak się przykleją za mocno do klimatyzacji, no to wiadomo, to potem będzie katar, a być zaziębionym w trakcie upałów, to wydaje mi się jest chyba jedna z najgorszych rzeczy.
0: Można też na przykład brać jakiś środek transportu, tutaj między innymi w Warszawie SKM-ki mają bardzo dużą,
1: dobrze
0: mocno podkręconą klimatyzację, także jeżeli ktoś chce sobie zrobić jakąś rundę, nie wiem, do Sulejówka i z powrotem, to też rzeczywiście jest opcja. No albo jechać taksówką, o czym cały czas rozmawiamy.
1: Albo taksóweczką, oj tak, ja właśnie ostatnio miałem okazję, to była po prostu lodówka w środku. No i właśnie, co my tam w tych taksówkach gubimy, porozmawialiśmy sobie o tym, co w Polsce. O, wiesz na przykład, co jeszcze w Polsce ktoś coś zgubił? Nóż wczesnośredniowieczny. To jakiś tutaj fan dawnych lat, natomiast
0: to
1: za granicą.
0: Niebezpieczne, to bym się przeraziła jako
1: no,
0: kierowca.
1: Trochę niebezpieczne, ale wiesz, o, teraz mi się przypomniało sytuacja taka, kiedyś tam brałem udział w takim teleturnieju, coś tam i wiesz, i przyszedł jeden człowiek, który na ten teleturniej, który przyszedł normalnie z kataną. Ja tak patrzę, co tu się w ogóle dzieje? On sobie chodzi, ochroniarz jakiś do niego podchodzi, mówię, proszę pana, tam no nie wolno tutaj z takim nożem samurajskim przychodzić, a on tam, nie, to jest wszystko okej. I on, że prawie, że go tam wpuścili dosłownie, wiesz, na plan.
0: No wiesz, takie osoby też czasami jeżdżą taksówkami, więc normalna sytuacja. To no, co tam jeszcze gubimy w takim razie?
1: Co gubimy? No to na przykład przenosimy się do Argentyny, ktoś zgubił 7,5 kg masła. Tam są naprawdę kreatywni ludzie. W Brazylii kierowca znalazł w swojej taksówce grill ogrodowy, a w Meksyku zgubiono szczoteczkę do zębów dla kota.
0: No to szczoteczka do zębów, taka mini, to rozumiem, ale grilla, żeby zgubić, w sensie zgubić. Taksówkarz znalazł, w sensie szukał tego grilla po tym samochodzie. Bardzo dużo pytań tutaj w mojej głowie się rodzi rzeczywiście.
1: No, ja nie chcę się zastanawiać, co tam mogło być jeszcze schowane. Grill ogrodowy, pewnie tam były jeszcze jakieś inne ciekawe, ale Ghana na przykład, pasażer zostawił perukę prawniczą, a w Nigerii porzucona kuchenka gazowa, stołowa.
0: To może w takim razie zapytajmy jeszcze naszych słuchaczy. Najdziwniejsza czy najciekawsza rzecz, którą wy znaleźliście albo zgubiliście w swoim samochodzie czy w taksówce? Jeżeli przypomniała wam się teraz jakaś ciekawa historia, to dzwońcie 226452100, a my do tematu wracamy za moment.

lata, beztroskie marzenia. Świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję.

0: gorące.
1: A ja czuję się lepiej, kiedy w poniedziałkowy poranek jest ze mną tutaj w studiu Jędrzej Rosiewicz.
2: I wzajemnie.
1: Tym bardziej z takim ciekawym tematem. I czuję się też lepiej, kiedy są z nami słuchacze, a jest z nami Filip. Halo, halo.
2: Siemano.
3: Siemano, cześć.
1: Cześć Filipie, powiedz w takim razie, co zgubiłeś albo co znalazłeś, bo o tym dziś rozmawiamy.
3: Że zgubiłem, to nie będę oryginalny, że z jakąś gotówkę zgubiłem kiedyś telefon, to normalne. Ale co znalazłem? W parku w krzakach rzucone profesjonalne ukulele.
1: O, oh, wow.
3: No takie profesjonalnie tam 5 stówek chyba kosztuje. Nawet się zastanawiałem, czy to nie czyjeś, więc czekałem z pół godziny, zanim je wziąłem. No ale stwierdziłem, że dobra, biorę. I co ciekawe, dalej, 100 metrów dalej, w innych krzakach był futerał od niego. Od tego dokładnie.
1: Może ktoś miał dość po jakichś zajęciach, wiecie, może miał jakiś kryzys twórczy albo coś takiego.
2: Ale to czekaj, tak siedziałeś sobie z tym ukulele, te pół godziny czekałeś na tego, kto to może zgubił i później co? Tak. Potem już chyba zacząłeś w desperacji sam na nim grać.
3: No tak trochę się uczyłem. No i fajne. Ale bo to jest motywacja, muszę wrócić do tego, żeby się pouczyć na nim.
2: No tak, właśnie, to jest super, bo ja też miałem okazję grać na ukulele i sobie tak kupiłem, myślę, no chyba proste. I rzeczywiście tam już 3-4 akordy na krzyż to od razu można złapać nawet.
3: Tak, tak, tak. I od razu brzmi jak ukulele.
2: Tak.
1: A może to była jakaś po prostu magiczna sytuacja, która miała ci, Filipie, pokazać, że to jest twoje powołanie, żeby zacząć taką nowe hobby, nową zajawkę, tak po prostu.
3: Może tak. Albo... jeszcze jedną ciekawą rzecz znalazłem. Dymiarkę taką koncertową. Działają.
1: No

0: No to tutaj już sobie nie wyobrażam, w jakim momencie ktoś mógł gdzieś wyrzucić dymiarkę, no bo to jednak spory sprzęt.
1: To było przy śmietniku, natomiast działająca i też taka profesjonalna. W sumie mogę połączyć ukulele z dymiarką, to by się łączyło teoretycznie.
2: To wszystko się łączy
0: moim
2: tutaj.
0: Moim zdaniem tutaj nie ma przypadków i to są jakieś kolejne puzzle, które pokazują ci, Filipie, że być może twoje miejsce jest na scenie. Dziękujemy ci bardzo, że podzieliłeś się z nami swoją historią. Dobrego dnia ci życzymy. To ja chyba już, wydaje mi się, że nawet raport tego nie pobije, tego co powiedział teraz Filip.
2: Nie, dymiarka ukulele. To nie ma szans.
0: Brzmi jak zestaw idealny, taki przenośny do tego, żeby jakieś, wiesz, w upalne wieczory, występy, na przykład nie wiem, w parku, czy gdzieś się pokazywać.
2: Ale to fajnie tutaj, że Filip poruszył akurat temat instrumentów muzycznych. Jeśli ktoś na przykład z was teraz się zastanawia, jakieś hobby może sobie znajdę na wakacje, coś zacznę fajnego robić, to akurat no wiadomo, pianino, fortepian, można się na początku prosto nauczyć, nie jest to nic aż tak trudnego. W porównaniu na przykład w przeciwieństwie do takiej wiolonczeli czy tych instrumentów strunowych, ale takie ukulele, rzeczywiście ja byłem naprawdę zaskoczony, jak można szybko to złapać. No potem jak już taka wirtuozeria, jak tutaj Filip mówi, jakieś profesjonalne granie, no to trzeba trochę pewnie się przyłożyć.
0: Ja też rzeczywiście miałam swój epizod z ukulele. Wydaje mi się, że kupił je mój brat, który no dziś zawodowo jest producentem, więc już od małego dzieciaka te instrumenty gdzieś zbierał. I również bardzo podobało mi się, w szczególności w kontekście mojego braku cierpliwości, to jak szybko można się, wiesz, nauczyć jakichś czterech akordów i już sobie na tym ukulele grać jakieś piosenki. Ukulele też świetny instrument na przykład na żagle, czyli jak jedzie się na jakiś rejs albo do łódeczki.
2: Wszędzie można wziąć.
0: Dokładnie, wszędzie można wziąć, jednocześnie stać się atrakcją wieczoru w jakiejś przystani, wiesz, zwabić.
2: Chłopak z gitarą.
0: Dokładnie, jako chłopak z gitarą zwabić się na swoją łódkę jakieś dodatkowe osoby, także tutaj jeżeli brakuje wam na przykład jakiegoś hobby na lato, za chwilę przytrafi wam się upragniony urlop, to być może to jest jakaś zajawka. To może na końcu, co robić, żeby nie gubić rzeczy? Jedna rada od ciebie, Jędrzeju, bardzo szybciutko.
2: Co robić, żeby nie gubić?
0: Żeby nie znaleźć się w tym raporcie, od którego wyszliśmy.
2: Zachowywać wewnętrzny spokój, rozsądek i uważność.
0: To ja jeszcze dam taki bardziej praktyczny tip. Są to takie tagi, które można poprzypinać do konkretnych rzeczy, które mają większą wartość i po tych tagach wtedy widzimy na telefonie, gdzie coś nam wędruje. Wiem, że większość osób, które pracują na przykład nad filmami, mają dużo sprzętów, to co mówiłeś, aparatów i kamer, to wszędzie te tagi rzeczywiście, takie lokalizatory jakby przy tym sprzęcie mamy. To jest też fajny w ogóle prezent dla kogoś, nie wiem, na urodziny,
2: bardzo,
0: czy z jakiejś okazji. Taki set takich właśnie tagów, żeby sobie poprzypinać, a to do kluczy, a to do laptopa, szczególnie dla osób, które gubić rzeczy lubią.
2: Ale to dobrze, to ja mam jeszcze w takim razie taką jedną radę. To jest dla mnie zmora, jak widzę po prostu osoby, które trzymają smartfony w tylnej kieszeni, w spodniach. Mam po prostu, aż mnie ręka świeżbi, żeby te smartfony powyjmować.
0: Żeby wyciągnąć i wsadzić
2: sobie do kieszeni, tak, i odjechać.
0: I odjechać. I z tą puentą dziękuję ci bardzo, Jędrzeju, za dzisiejszy wejścia, a my wracamy za moment. I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character. Say, please don't make a scene. Say, what's your income?

0: Nas w poranku czwórki, na zegarze za 9 minut godzina 9, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Po godzinie 9 nie będę w tym studiu sama, a to wszystko dlatego, że będziemy rozmawiać o Muse Festiwalu, który już 24, 5, 6 lipca odbędzie się w bardzo wyjątkowym miejscu, bo w Pałacu Balzac w Kawęczynie. Jest to festiwal muzyki elektronicznej, który właśnie przede wszystkim stawia na taką wyjątkową lokalizację. No a to wszystko dlatego, że pierwsza edycja odbyła się w Pałacu Goszcz, druga w zabytkowych wnętrzach Centrum Świętego Jana oraz industrialnej przestrzeni Krakhaus. Jak będzie wyglądał ten festiwal w tym roku i kto zagra w ramach tego festiwalu? O tym wszystkim porozmawiamy już po godzinie 9 z Dominikiem Kalamarzem, organizatorem i jedną z częścią line-upu festiwalu oraz z Faustyną Maciejczuk, która również na tym festiwalu zagra. Zostańcie razem z nami.
1: Słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać, nie możesz tam spać.

0: morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i morze, gdzieś morze.

0: morze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara, rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Początek tygodnia będzie ekstremalnie gorący. Na wschodzie i w centrum kraju będzie nawet 40 stopni w poniedziałek i 35 jeszcze we wtorek, w poniedziałek, czyli dzisiaj. Później temperatura będzie wyraźnie się obniżać i w czasie najbliższego weekendu możemy spodziewać się od 17-18 stopni na wybrzeżu do 25 stopni na południu Polski.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
4: i Ula.
2: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
6: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
7: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
6: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
7: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
8: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
13: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
14: Czwórka. Polskie Radio.

0: Na zegarze 5 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: A to jest trzecia godzina poranka w czwórce, kolejnego ekstremalnie upalnego poranka, dlatego pewnie już odczuwacie te wysokie temperatury od wczesnych godzin. My zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim się nawadniać. Jeżeli możecie, to zostać w domu, no chyba że w pracy macie pomieszczenie klimatyzowane, no to wiadomo, że warto wtedy do tego miejsca pracy się przenieść. Być może jedziecie dzisiaj na wakacje, na wyjazdy i uciekacie przed tymi ekstremalnie wysokimi temperaturami w jakieś chłodniejsze miejsca, to również jest zalecane. Rzeczywiście te końcówka czerwca dosyć upalna, z tego co wiemy lipiec ma być już chłodniejszy i to o lipcu będziemy za chwilę rozmawiać, a dokładniej o festiwalu Muse Festival, który już 24, 5 i 6 lipca w bardzo wyjątkowej przestrzeni, jak to zawsze bywa w kontekście tego właśnie festiwalu. Ta edycja, trzecia edycja odbędzie się w Pałacu Balzac w Kawęczynie. Co to takiego, co to za miejsce i kto wystąpi w ramach tego festiwalu? O tym wszystkim już za chwilę porozmawiamy z Dominikiem Kalamarzem, a.k.a. Mislawem, czyli producentem muzycznym, sound designerem i DJ-em, który współorganizuje Muse Festival. Zostańcie razem z nami. Back out the trunk, from the front to the back.

0: producent muzyczny, sound designer, DJ, współorganizator Muse Festiwalu, o którym dzisiaj trochę porozmawiamy. Będziemy mieli też dorastania wejściówki na ten festiwal, także słuchajcie uważnie. To może zacznę od samego początku takiego pytania na rozgrzewkę. Sposoby na wysoką temperaturę, koncertowo, festiwalowo, czy w ogóle na co dzień? Czy ty już masz jakieś swoje triki po tych ostatnich trzech ekstremalnie upalnych dniach? Czy miałeś okazję w weekend coś grać i jakoś przetestować się?
1: Tak, miałem okazję grać w ten weekend, taki mały evencik w Warszawie i było bardzo gorąco. Mieliśmy wachlarz, graliśmy z Faustyną, która miała wachlarz i nas wachlowała przez cały czas, a było to 5 godzin seta, więc się nawachlowała trochę. Oprócz tego, sądząc po tym, jak się nie wyspałem przez ostatnie 3 dni w tych upałach, to nie mam za dobrych sposobów. Polecam wodę, zimne napoje i wachlarze, jakoś to będzie.
0: A to jest w ogóle ciekawe, sam ten koncept tego wachlarzu. Ja nie wiedziałam, że to aż tak pomaga generalnie.
1: Pomaga. Jest to też bardzo popularna rzecz w środowisku muzyki elektronicznej ogólnie, na imprezach techno czy tym podobnych. Szczególnie na przykład w Berlinie wszyscy się wachlują cały czas. Zrozumiałe.
0: Ja się kompletnie nie dziwię. Byłam na 2 wydarzeniach w ten weekend i też rzeczywiście ten wachlarz był zbawienny. Wachlowanie się wzajemnie osób różnych w kolejkach.
1: Na
0: dwie strony. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy element. No i świetnie też wygląda, tu akurat wracając do koncertu stadionowego Dawida Podsiadło, no niesamowicie te wachlarze wyglądały właśnie w kontekście takiej ilości ludzi, troszeczkę jakby takie owady, muchy jakieś startowały do lotu z odległości. Ale wróćmy do Muse Festiwalu. Jak słuchaczowi, który nigdy wcześniej nie słyszał o tym festiwalu, którego to już 3. edycja w tym roku, w pigułce opowiedzieć, co wyjątkowego na tej festiwalowej mapie podaje nam Muse?
1: Jest to festiwal, przede wszystkim festiwal techno, z line-upem mocno opartym na fajnych wyszukanych nazwiskach z świata techno, z całego świata, w nietypowej lokalizacji, w neogotyckim pałacu, który sam w sobie jest przepiękny i ma przepiękne tereny. I my tą przestrzeń, tą muzyką staramy się wypełnić, dołączyć do tego wizualizacje, które jeszcze podbudują cały ten klimat i stworzy spójną całość. I tak to w pigułce mniej więcej bym nazwał.
0: To jak w takim razie wyglądało wyszukiwanie kolejnej takiej wyjątkowej miejscówki, bo wydaje mi się, że to jest taki element, który wyróżnia wasz festiwal. 1. edycja w Pałacu Goszcz, 2. we wnętrzach Centrum Świętego Jana i jeszcze w przestrzeni Krakhaus. No i teraz dostajemy też bardzo egzotyczną miejscówkę. Jak wygląda digowanie w ogóle takich miejsc w Polsce, w których można urządzić, są przepiękne, ciekawe, jednocześnie można tam urządzić festiwal techno?
1: No powiem szczerze, że jest to wyzwanie. Jest to misja, która zajmuje nam wiele miesięcy i też nas trochę stresuje, bo czas tyka, a czas leci, a miejscówka musi zostać znaleziona fajna i tak jak mówisz, spełniać te warunki, że po pierwsze jest ciekawa, ma przestrzeń do stworzenia festiwalu, a zarazem właściciele czy zarządcy chcą pójść w taką formę rozrywki jak w technofestiwal. Więc jest to na pewno dla nas misja. I jak wygląda digowanie? Metoda prób i błędów. Szukamy na wszystkie sposoby w internecie, lokalnie, jeżdżąc nawet z drogi, patrząc, o, ale miejsce ciekawe, co to jest.
0: Co to za piękny zamek? Tak. Czy tutaj można grać techno?
1: Dokładnie. Techno? Pukamy, dzwonimy, próbujemy się jakoś dobić do właścicieli i zagadać. No i jak na razie się udaje.
0: I jak to się stało, że właśnie na ten pałac Balzac w Kawęczynie padło w tym roku? Bo wy też napisaliście na swoich mediach społecznościowych, że odetchnęliście z ulgą, czyli to no rozumiem, tak, że to były ciężkie poszukiwania.
1: To były ciężkie poszukiwania, znaczy ciężkie. Były po prostu o tyle ciężkie, że już czas, tak jak mówię, gonił, a myśmy dalej nie byli pewni, czy i gdzie możemy to zrobić w taki sposób, jak chcemy, bo gdzieś tam zawsze można się zaczepić, ale nam zależy na tym, żeby jakość była wysoka i to miejsce było naprawdę ciekawe. No i po tym, jak odezwaliśmy się też do przyjaciół, do ludzi o pomoc w poszukiwaniach, rzeczywiście nasza znajoma, też DJ WRK, nagle podesłała mi post z Instagrama właśnie z takim to pałacem Balzac, który prosił o pomoc. Też bo ma problemy finansowe i tak dalej. Ja mówię, o kurczę, ale miejsce.
0: Sytuacja idealna.
1: No i tak od słowa do słowa. Akurat byliśmy oglądać inne miejsce w ten dzień i zadzwoniliśmy prosto do tego Balzaca, podjechaliśmy i okazało się, że kliknęło.
0: No to w takim razie o tym, kto wystąpi w ramach festiwalu Muse Festival, porozmawiamy za moment, a tymczasem zagrajmy.
2: Right now, them fool we long enough, them now fool we again. Right now, what do you be in the hall? Lion! Lion! Lion!

0: Na zegarze 21 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu cały czas Dominik Kalamasz, czyli Mislav, producent muzyczny, sound designer, DJ, współorganizator Muse Festiwalu, i to o tym festiwalu dzisiaj rozmawiamy. No to przejdźmy w takim razie do tematu najważniejszego, czyli do line-upu. Kto w tym roku wystąpi w ramach Muse Festiwalu i jakim szyfrem w ogóle ten line-up był w tym roku dobierany?
1: Jeśli chodzi o szyfr, to skupiliśmy się na techno, bo w zeszłych latach też mieliśmy trochę więcej muzyki basowej, house. W tym roku też się taka muza pojawi, szczególnie w dzień, ale jednak stwierdziliśmy, że skupiamy się maksymalnie w tym roku na jakościowym techno, mimo że właśnie jakieś lżejsze czy trochę bardziej eksperymentalne tematy też się pojawią. A jeśli chodzi o ten jakby core festiwalu, w tym roku zaprosiliśmy Japończyka Takaki Itoh, który będzie czarował bardziej hipnotyczną stroną techno, troszkę może wolniejszą. Do tego do kompletu Błażej Malinowski, który na pewno świetnie się z nim skomponuje. Jeśli chodzi o bardziej energetyczne rzeczy, mamy z Grecji świetną producentkę i DJ-kę Annę. Mamy też moją ostatnią muzyczną miłość, czyli Tubris, gościu z Monachium bodajże pochodzi. W ogóle świetny człowiek i robi naprawdę genialne, świeże, bardzo skoczne i melodyczne techno. Do tego Absolut, która gra często w Berghain. Nie wiem, czy jestem rezydentką, nie wydaje mi się, ale też ostatnio jesteśmy bardzo zauroczeni jej wizją techno.
0: No ale wystąpisz również ty,

0: i będziesz tutaj w duecie z Faustyną Maciejczuk. Czy trochę więcej o tym możesz nam opowiedzieć? Jak do współpracy doszło i co w ramach tego festiwalu zagracie?
1: Mogę, jak najbardziej. Ogólnie z Faustyną Maciejczuk robimy projekty różne od jakiegoś czasu, od roku, prawie dwóch, można powiedzieć. I pierwsza gałąź tego projektu to jest bardziej moje produkcje dla Faustyny, jako producenta, który robi coś na pograniczu pop, elektro, nie wiem nawet jak to nazwać, ale muzykę taką niezbyt bardzo określoną, a wokalną w dużej mierze, w której to Faustyna gra pierwsze skrzypce, że tak powiem, ta druga gałąź to jest bardziej moje techno, w którym Faustyna też daje wokal i też trochę się dogrywa, bo ona również potrafi grać na DJ-ce. I właśnie w takiej formie będziemy grać, czy to na festiwalu, czy na paru też innych eventach w te lato. Będzie to po prostu DJ set, głównie mój, z wstawkami live i z wokalem Faustyny na żywo, który będzie preparowany na różne takie techno sposoby, że będzie po prostu ciekawie ogarnięty, plus zagramy też parę takich naszych utworków, tylko bardziej w remiksach techno.
0: No właśnie, taki jeden remiks przygotowaliśmy dzisiaj, tą największą świeżynkę z tego, co mi się wydaje, czyli wasz utwór, w zasadzie utwór Faustyny, Kuby Więcka i PZ-a, którego remiks poczyniłeś, jeżeli mogę tak stwierdzić. Jak tutaj wyglądała współpraca nad tym remiksem i jak w ogóle współpracowało ci się z Kubą Więckiem? Czy on ci dał całkowicie ścieżki i wolną kreatywną, jakąś artystyczną tutaj, wiesz, drogę, żeby to robić, czy jednak współpracowaliście jakoś razem nad tym remiksem?
1: Tak, dostałem od Kuby ścieżki i on nie wiedział nic, co ja tam wyczyniam i co ja zrobię, a remiks mu się bardzo podoba, z czego się cieszę. Z Kubą zresztą znamy się prywatnie od lat, jesteśmy z jednego miasta i bardzo się kumplujemy, więc...
0: Czyli to było wszystko bardzo naturalna współpraca.
1: Jak najbardziej.
0: No to może w takim razie posłuchajmy teraz waszego wspólnego utworu Gołębie, Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek, PZ i Mislav, który wypoczynił, chyba powtórzę to słowo, remiks tego utworu teraz w czwórce.

0: To była Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek, PZ i utwór Gołębie w remiksie od Mislawa, który cały czas z nami tutaj w studiu. Dominik Kalamasz, producent muzyczny, DJ, współorganizator Muse Festiwalu, o którym cały czas rozmawiamy. No i może teraz wypada przejść do tego momentu, w którym pytamy słuchaczy, czy chcecie wpaść, bo jeżeli tak, to mamy podwójne wejściówki do rozdania. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100, żeby taką wejściówkę na Muse Festival zdobyć. A my wróćmy do samego festiwalu, który z jednej strony bardzo ciekawych artystów, producentów, DJ-ów ze sobą niesie, z drugiej strony to nie jest tylko muzyka, ale i panele dyskusyjne. Jakie są teraz takie najbardziej palące tematy w przestrzeni muzyki elektronicznej? Czy są takie tematy, o których mówi się na każdym backstage'u jakichś DJ setów?
1: To jest trudne pytanie, szczerze mówiąc. Jakie są najbardziej palące tematy? Mi się wydaje, że te tematy się cały czas zmieniają i wracają też również. Tematy, o których myśmy na przykład mówili w zeszłym roku na panelach, czyli obecność i jakby sposób traktowania też, w mojej opinii, kobiet, dziewczyn w branży. Temat, który chcieliśmy poruszyć, żeby pokazać, że tak naprawdę bardzo, bardzo dużo dziewczyn buduje tą całą sferę, tą muzykę elektroniczną, a mało się o tym mówi, czy rzadziej się o tym mówi. Często gdzieś tam na piedestale są chłopy, jak zawsze, i my staramy się to pokazać trochę w innym świetle. Czy również prawdopodobnie, w mojej opinii, tematem, który powinien być poruszany, jest temat używek, czy ilości używek, które są używane na takich imprezach, czy zdrowia, które jest trochę po macoszemu traktowane przez to wszystko.
0: To też jest tematem tabu bardzo często, mam wrażenie, jeszcze w tabu. Polsce, w tej kulturze właśnie festiwali elektronicznych.
1: Dokładnie, albo się o tym nie mówi, albo się z tego śmieje, co nie powinno tak być, bo jest to nieodłączna część w ogóle kultury muzyki elektronicznej, ale powinno być właśnie traktowane poważnie i z szacunkiem. I też z podejściem od strony zdrowotnej, jak najbardziej.
0: No, tych tematów rzeczywiście jest sporo. O tych kobietach w branży muzyki elektronicznej też rozmawiałam między innymi z kolektywem Poise, który rzeczywiście działa tutaj bardziej w tych strefach trójmiejskich, ale no, wydaje mi się, że w całej branży muzycznej dalej mimo wszystko mamy problem, że tak jak tutaj powiedziałeś, trochę więcej tych chłopów jest i przez to tak musimy bardzo o to dbać, żeby ta przestrzeń dla kobiet również była. A jak rozwija się w ogóle sama scena muzyki elektronicznej w Polsce, twoim zdaniem? Bo ja mam wrażenie, że z jednej strony tych przestrzeni, festiwali, eventów, DJ setów jest coraz więcej, że to się naprawdę mnoży i tych odbiorców też na tę muzykę jest naprawdę sporo, ale też odbiorców z zagranicy, którzy do nas na te eventy przyjeżdżają. Z drugiej strony na przykład z Fryderyków znika w ogóle nominacja do albumu muzyki elektronicznej.

0: elektronicznej i tutaj tej reprezentacji nie mamy. Jak to jest? Czy z twojego punktu widzenia rzeczywiście to się cały czas poszerza, czy jednocześnie mamy jakieś ryzyka z tym związane?
1: Na pewno się poszerza, chociaż ja jestem zdziwiony, że w tak dużym i prężnie działającym na wielu polach kraju jest tak mało producentów na przykład światowej klasy, czy rzeczywiście, no może festiwal już trochę mamy, ale dalej jest to w porównaniu do rynku, chociażby mam porównanie do rynku z Gruzji, która jest krajem, w którym mieszka łącznie trochę więcej ludzi niż w samej Warszawie, gdzie są świetne kluby, świetne eventy, genialni producenci, a jest to malutki krajek, więc wiem, że można zdecydowanie lepiej do tego podejść. Też trochę, boli mnie, nie lubię w ten sposób mówić, ale wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj w Polsce lepiej ze sobą współpracować, to znaczy trochę bardziej otwarcie między kolektywami, na przykład między klubami, bo jest dużo jakichś takich backstage'owych...
0: Podgrupek.
1: Tak, podgrupek i takich małych walk, czy podgryzanie siebie nawzajem, co według mnie nie prowadzi do niczego mądrego. Więc chciałbym, żeby to się zmieniło, ale właśnie jest ta jasna strona, która nam pokazuje, że jest coraz więcej odbiorców, coraz więcej ludzi w ogóle zna tą muzykę, ją rozumie, no bo w porównaniu do chociażby Berlina jesteśmy jeszcze z 30 lat do tyłu prawdopodobnie, jeśli chodzi o samą, no może nie chcę powiedzieć edukację, ale taką świadomość tego, czym jest na przykład techno, czy tam house, czy inne rodzaje elektroniki, czy do UK na przykład, gdzie w Wielkiej Brytanii już od wielu, wielu lat ludzie słuchają w mainstreamowych radiach elektroniki, gdzie na przykład już w latach 90. gdy Prodigy było na przykład na pierwszym miejscu.
0: Ja myślę, że na pewno takie wydarzenia jak Muse Festival pomagają w tym, żeby coraz więcej osób odkrywało właśnie tych ciekawych producentów, ciekawych twórców i właśnie tę społeczność. Festiwal już 24, 5 i 6 lipca. Czy wy macie już jakiś wstępny umówiony line-up na następną edycję, czy na razie jest pełen fokus na to, co się będzie działo w lipcu, a potem będziemy
1: pełen
0: się
1: fokus,
0: zastanawiać?
1: Jak co roku, pełen fokus, potem tydzień odpoczynku i myślimy nad kolejną
0: edycją. I lecimy dalej. To kogo w takim razie możemy zaprosić tak na sam koniec na Muse Festival?
1: Kogo możemy zaprosić?
0: Tak.
1: Wszystkich, którzy lubią dobrą muzę. Niekoniecznie to musi być techno. Ja na przykład też się musiałem przekonać do techno wiele lat temu, dopiero będąc na festiwalu na Audio River, jeszcze w Płocku. A oczywiście każdych fanów muzyki elektronicznej i ludzi, którzy lubią trochę bardziej cozy klimat, nie ogromne festiwale, to poczułem się jak u siebie na pewno.
0: Dominik Kalamasz, czyli Mislav, był moim gościem w czwórce w poranku. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. I jeszcze na sam koniec wejściówki na Muse Festival Do mamy dla was 226452100. To numer, pod który możecie dzwonić, żeby taką wejściówkę zgarnąć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki również.

Za 19 minut godzina 10, to jest poranek czwórki, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Wejściówki na Muse Festival rozdane, a ja jeszcze wrócę do gorącego sobotniego wieczora na scenie letniej progresji. W ramach swojego 30-lecia wystąpił skład Molesty Evenement. Była tam również czwórka. Materiały znajdziecie na naszych mediach społecznościowych, a działo się rzeczywiście ogrom gości, świetna publika. Wystąpili m.in. JWPBC, Numer, Eldo, ale z młodszego pokolenia również m.in. raper O Co Chodzi. Było takie przysłowiowe 100 lat i tych 100 lat na pewno Moleście cały czas życzymy i gramy 16 liter od Molesty.

0: 10. J-Has w poranku czwórki, a ze mną w studiu już Ula Kaczyńska. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, robimy jakieś podsumowanko. Pamiętasz, kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy w studiu
0: Radiowej dzisiaj, no właśnie, tak dzisiaj bardzo wspomnieniowo, ponieważ poranna rezydencja kończy swoje pasmo takie przedwakacyjne, wchodzimy w to wakacyjne.
1: Wakacje należy koniecznie spędzić z czwórką, będzie najlepsza muzyka. Ja nie wiem, czy już mogę powiedzieć, ale będzie dużo tej muzyki w ogóle u nas na antenie, więc będą powody do tupania nogami. Dziś ostatnia przed wakacjami poranna rezydencja, no i też taka okazja, żeby spojrzeć wstecz na to wszystko, co się działo i w porannej rezydencji, ale nie tylko. Przyjeżdżając tutaj myślałam sobie o naszym pierwszym wspólnym spotkaniu. No i to są takie bardzo ciepłe wspomnienia. Ty zagrałaś tu koncert, bo to spotkałyśmy się w trakcie, na rozmowę w trakcie jednej z audycji, to chyba było Wszystko Gra.
0: To
1: no
0: prawda.
1: I tak to się zaczęło. A teraz proszę, siedzisz i mówisz, a za
0: jak
1: chwilę,
0: to się stało?
1: A za chwilę
0: że ja ciebie,
1: Ula Kaczyńska.
0: Dokładnie, że ja ciebie dzisiaj tutaj w takim wyjątkowym dniu, no przekazuję ci tę antenę. Ja mam nadzieję, że jeszcze w tej formie, formule nieraz się
1: przekazki.
0: Spotkamy. Oczywiście,
1: no,
0: że,
1: pewnie,
0: tak.
1: Że tak.
0: Z przekazki wywiadu ja też szykuję kolejne nowości, także jeżeli ci się spodobają, to proszę bardzo.
1: Oczywiście, że będziemy rozmawiać, chociaż najpierw zapiszę się do ciebie na lekcję odpakowywania prezentów, bo wczoraj...
0: bo to, co unboxing robiłeś, tak zwany.
1: Tak, dziękuję. Wczoraj twój unboxing kosmetyków luksusowych na Instagramie naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie.
0: To bardzo mi miło w takim razie. Myślę, że pewnie o unboxingach nie będziemy rozmawiać, a o muzyce. Ale chciałabym ci tutaj na antenie przede wszystkim bardzo podziękować, bo byłaś jedną z pierwszych dziennikarek, które przeprowadzały ze mną wywiady jeszcze przy tych moich pierwszych takich, wiesz, baby raczkujących wydawnictwach. I jest niewielu dziennikarzy, i tutaj będę słodzić z racji tego, że nie wiemy, kiedy następnym razem się przekażemy. Mało jest dziennikarzy, którzy mają w sobie tyle spokoju i słońca na swojej twarzy, żeby tego debiutanta zestresowanego, wiesz, od razu gdzieś tam uspokoić. Także bardzo ci za to dziękuję.
1: Że ja?
0: Co w ramach Last Dance'u w
1: Słuchaj,
0: takim
1: tańczymy.
0: Razie? Czy dzisiaj jest best of jakiś? Czy...
1: Wiesz co, bardziej myślałam, w ogóle jak przygotowywałam playlistę do dzisiejszej audycji, to było jeszcze chłodno, to znaczy w stosunku do tego, co nadeszło po kilku dniach, więc to będzie playlista chłodząca, ale przede wszystkim to też będzie, Ayla będzie, bo chciałabym zaprezentować, to jest właśnie muzyka na taki upał moim zdaniem, bo oczywiście będą numery taneczne,
0: ja
1: nie będziemy
0: tak
1: próżnować. Natomiast ona się tak leje, tak roztapia się jak lód, jest niezwykle zmysłowa. Jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy z tą artystką na polskiej scenie, bo ja cały czas się zastanawiam, ale tak też było w przypadku ciebie i w przypadku innych dziewczyn, które daleko wychodzą poza schemat. Czy my jesteśmy na to gotowi?
0: Wydaje mi się, że to młodsze pokolenie już tak i cały czas bardzo głęboko wierzę, że takie projekty wymagają trochę więcej siły i większej ilości lat, ale też Ayla jest bardzo młodziutką wokalistką, więc ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o to, że ona sobie bardzo dobrze poradzi. Za nią mocno trzymam kciuki. Więcej takich lepkich, lejących się brzmień od Uli Kaczyńskiej już po godzinie 10:00. A ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Ostatnia audycja Backstage w tym sezonie już jutro od godziny 18:00. Tam się słyszymy, a na sam koniec zagramy Uli Last Dance.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.
6: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: Kay Tempest, Irish Goodbye. Jest godzina 10.
1: Pogoda.
0: Nie wiem, co mam powiedzieć, jeśli chodzi o prognozę pogody, bo to, co dzieje się na termometrach od kilku dni, a zwłaszcza w sobotę i w niedzielę, po pierwsze, dziś będzie miało swoją kontynuację, a po drugie, jest niebezpieczne. Są natomiast tacy ludzie, i w tym gronie jestem ja, która no, w takich upałach żyje. I nie ma z wysokimi wskaźnikami na termometrze żadnego problemu. Niemniej jednak ten problem istnieje, zwłaszcza wśród osób starszych, zwłaszcza wśród dzieciaków, zwierzęta. To są te grupy, którymi powinniśmy się dzisiaj szczególnie zaopiekować. Pamiętajmy o wodzie, zatrzymajmy babcię w domu, idźmy jej zrobić zakupy. Jeśli chodzi o dzieci, no to też o nie zadbajmy. Pijmy dużo wody, bo to są właściwie rady, które dziś dotyczą całej Polski. Znów będzie bardzo, bardzo gorąco. W Warszawie aż 39 stopni Celsjusza. W słońcu temperatura odczuwalna znacznie przekroczy 40 stopni. Lublin, Łódź, Rzeszów 38 stopni. Białystok, Katowice, Kielce, Kraków 37 stopni. Bydgoszcz, Toruń 35 stopni. Wieczorem w pewnej części kraju będzie się to zmieniać, ale czy na lepsze, to znaczy najchłodniejsze, no to o tym powiem w następnej prognozie pogody.
1: Autopromocja.

0: No, trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.

0: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie. Czwórka. Polska.

0: Poranną rezydencję zaprasza Ula Kaczyńska. Ula Kaczyńska.
1: Dzień dobry, pięknie witam w pierwszy oficjalny poniedziałek wakacji, 29 dzień czerwca w kalendarzu. No wiadomo, to te wakacje dla wszystkich tych, którzy lubią upałę, no zaczęły się wspaniale, jeśli taką pogodę będziemy mieć do końca sierpnia, no to będziemy mogli mówić o prawdziwych tropikalnych wakacjach także w Polsce. Oczywiście synoptycy już informują i pocieszają, że za chwilę przyjdzie ochłodzenie i że takich temperatur raczej już nie będzie w to lato. To są oczywiście tylko prognozy, z nimi różnie bywa. Natomiast nie zmienia to faktu, że dziś ta playlista ułożona jest trochę pod chłodzące klimaty. No i dlatego rozpoczął triki. Pomyślicie, triki z gitarami jako chłodzący eliksir na upały. No, prawda jest taka, że ten utwór to jest cover. Cover utworu Kylie Minogue Slow, a jeśli znacie twór

twórczość tej artystki, albo na przykład interesujecie się wideoklipami, to prawdopodobnie wiecie, że to ten klip do tego utworu, wspaniały, przepiękny, powstał na basenie, na który po latach ze swoim klipem wróciła też Dua Lipa. Więc cały czas jesteśmy w przestrzeni wodnej i tak będziemy, i tego się będziemy trzymać dziś do godziny 12. Ten niezwykłej urody basen mieści się w Barcelonie. Jeśli chcecie, wrzućcie sobie nazwę w sieć i zobaczcie, jaka to jest piękna przestrzeń. To jest basen, który jest umieszczony tak wysoko, że podziwiać z niego można panoramę Barcelony. Tak jak mówiłam przed momentem, rozmawiając z Dominiką Płonką, dziś będzie też kilka polskich nowości. Ta najbliższa, czyli Ayla, to jest dziewczyna, która bardzo dużo dobrego zrobiła dla moich uszu, kiedy wydała swój debiutancki album. I w ogóle myślę sobie, że jeśli chodzi o muzykę, to no, wieszczę jej daleką i dobrą przyszłość, 8-8 wspierający, także współprodukujący część utworów. Przepiękne nawiązanie na płycie do Hanny Banaszak, do utworu Samba przed rozstaniem. Tu jest w ogóle, to jest taki smak, to wszystko jest niby mroczne, bardzo sensualne, leje się z tego głośnika jak lawa, a jednocześnie w tak dużym szacunku dla polskiej tradycji piosenki zrobione. Naprawdę chapeau bas. Ayla teraz w czwórce.

Wspaniałe, wspaniałe to jest. Ayla, jej płyta debiutancka, na której znalazły się produkcje takich artystów jak chociażby Kręc, Lukasi, Skolsów czy 2K88. Tytuł albumu Kąpałam się wczoraj w snach. No i wydaje mi się, że to jest tytuł, który można opisywać ostatnie 3 dni, jeśli chodzi o pogodę w Polsce. Tu czwórka, poranna rezydencja, prawie 20 minut po godzinie 10. To co, pokąpmy się jeszcze w takich mrocznych i dusznych dźwiękach. Co nam szkodzi? O ta!

Club 20 śpiewała i produkowała Ota, produkowała oczywiście bity. To jest czwórka i poranna rezydencja, 25 minut po godzinie 10. Szykujemy się do wakacji, tutaj w czwórce też. Za chwilę rusza nasza letnia ramówka. Wiosenną to my właśnie powoli żegnamy. Letnia ramówka. Nie wiem, jak dużo mogę o niej powiedzieć, ale na pewno będziecie zadowoleni i mówię tutaj głównie z myślą o tych, którzy lubią dobrą muzykę, a wiadomo, że czwórka ma stempel jakości, jeśli chodzi o dobre brzmienia. Tego na naszej antenie w wakacje nie zabraknie, no ale przecież też chodzi o to, żeby w wakacje się bawić przy dobrej muzyce. Teraz powróci jeszcze na chwilę moja ulubiona, albo jedna z moich ulubionych artystek ostatnich lat, której pseudonim zupełnie przeczy temu, co robi na scenie i co robi w muzyce. Oczywiście mowa o Brytyjce Shy Girl. Zupełnie wbrew temu, jak nazywa się nieśmiała dziewczyna, wstydliwa dziewczyna, no to Shy Girl potrafi odważnie eksperymentować z brzmieniami. Grywała na małych imprezach modowych, teraz już grywa na dużych i na najważniejszych festiwalach, a jej twórczość to ciągłe obalanie stereotypów i zderzenie z oczekiwaniami na temat queerowych kobiet wielorasowego pochodzenia. Jestem absolutnie Team Shy Girl, podobnie zresztą jak i Björk.

Miso Extra w czwórce w porannej rezydencji. 19 minut nam zostało do godziny 11. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie od dzieciństwa muzyką interesowała się Gavin Turek. To jest artystka, która swoją drogę na scenę zaczynała, na drogę na scenę wkroczyła tanecznym krokiem, bo zaczynała rzeczywiście jako tancerka, no ale później doceniono także jej umiejętności wokalne. To, co jest, nie chcę powiedzieć najciekawsze, bo najciekawsza w Gavin Turek jest jej muzyka. Natomiast artystka słynie z zamiłowania do Frenzy i podczas jej występów na scenie najczęściej można ją zobaczyć w ręcznie robionych, mieniących się sukienkach z frędzlami w stylu lat 70. Podobno artystka posiada ten model kreacji w niemalże każdym kolorze. No to czas na Disco Boots i Gavin Turek.

Gawin Turek w czwórce w porannej rezydencji. Za 10 minut będzie godzina 11. Za chwilę w czwórce prognoza pogody. Dziś bez większych zaskoczeń, ale za to z kilkoma ważnymi wskazówkami, co robić w trakcie upałów. A już teraz Rachel Jordan w utworze La Dida. Dziś poranna rezydencja skonstruowana jest w taki sposób, żeby było dużo utworów tanecznych, dużo piosenek na takim miękkim bicie. No i mam nadzieję, że to są też takie utwory, które jeśli jeszcze ich nie znacie, no w sumie nowości dzisiaj jest niewiele, no to być może chętnie zechcecie sobie zapisać do wakacyjnej playlisty. Świetnie sprawdzają się te piosenki na plaży, świetnie sprawdzają się, kiedy człowiek leży i nic nie robi na hamaku. Na piknikach też poleca się nasza playlista. No i w ogóle czwórka bardzo poleca się Wam na wakacje.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Hany Dijon, New Wave Groove. Zbliża się godzina 11.
1: Pogoda. Pogoda.
0: No nie będę oryginalna, właściwie dzisiejsze wartości na termometrach zbliżone będą do tych, które pojawiły się wczoraj. Jeśli cokolwiek się zmieni, to to, że w niektórych miejscach będzie dużo cieplej niż wczoraj. W Warszawie w cieniu 39 stopni, to oznacza, że w słońcu grubo powyżej 40 stopni. W Krakowie 37, Lublin 38, Poznań 30. Jeśli chodzi o Gdańsk, no tutaj ci, którzy wypoczywają w Gdańsku nad morzem, 31 stopni i słonecznie. W Szczecinie 28 stopni. Na razie jest ciepło i w dużej części kraju będzie tak aż do wieczora. Ciepło. Upalnie. Natomiast w niektórych miejscach możemy się spodziewać bardzo gwałtownych burz. Tak będzie na przykład w Lublinie i w okolicach. Tam synoptycy zapowiadają, że to ryzyko burz jest bardzo wysokie. No i jeszcze w okolicach Poznania, czyli Wielkopolska, tam też możemy się dziś spodziewać gwałtownych burz po południu.
1: Reklama.
2: Barbara, rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: rezydencję zaprasza Ula Kaczyńska.
1: Ula Kaczyńska.
2: No dobra, dobra, 7 minut po godzinie 11 to nie taki poranek, chociaż z drugiej strony w wakacje, dlaczego nie? W tej godzinie będzie więcej piosenek do tańca. No oczywiście rozpoczęliśmy od Confidence Man, no bo jakżeby inaczej, skoro tytuł tego utworu brzmi Holiday. Jeszcze jeden taki holiday, właściwie jeszcze jedne takie wakacje w tytule piosenki miała Madonna i przez wiele lat muszę wam powiedzieć, że właściwie do dziś mam tak, że kiedy rozpoczyna się ten sezon wakacyjny, urlopowy, bez względu na to, czy ja akurat mam zajętości, czy sama gdzieś wyjeżdżam, no to Madonna i Holiday to jest czas, który, to jest taki, nie chcę powiedzieć red flag, bo to nie o to chodzi, raczej green flag. Oho! Możemy rozpiąć wrotki i możemy sobie po prostu wziąć głęboki oddech. Oczywiście cały czas z głową. A dziś to przede wszystkim, moi drodzy, pamiętajcie o nawodnieniu siebie i bliskich dookoła. To jest w tej chwili rzecz priorytetowa.

17 minut po godzinie 11, tu czwórka, poranna rezydencja. No i teraz będziemy zmierzać w kierunku klasyki muzyki tanecznej. No i ja już wielokrotnie opowiadałam wam o tym utworze, który zrobił na mnie wrażenie właściwie kiedy tylko był dostępny w Polsce, a to było lata temu i wcale nie było tak prosto, bo nie było internetu, tak powszechnie dostępnego oczywiście. I myślę sobie tak. Nie wiem, co większe wrażenie na mnie zrobiło, czy warstwa muzyczna tej opowieści, czy teledysk, który bardzo na mnie oddziaływał i oddziaływuje do dziś, bo to jest opowieść o trójce, o trzech przyjaciółkach, które rzucają pracę na weekend, to znaczy nie kończą pracy, nie rzucają papierami, nie mówią sayonara, tylko mają przedłużony weekend i lecą z Wielkiej Brytanii na Ibizę. I to jest tak, że one na tej Ibizie i mają imprezy, i dobre jedzenie, i wodę, i wszystko jest takie piękne, a potem wraca życióweczka, wracają obowiązki. Jedna z nich wspomina sobie ten piękny czas. I to jest taki utwór, który mam zarezerwowany na wspominanie wakacji, kiedy tylko przychodzą chłodniejsze dni. No, dziś o chłodniejszych dniach nie ma mowy, natomiast warto sobie ten utwór zapisać jako taką wspominajkę tego, co dzieje się w wakacje. Wszystkich wakacyjnych przygód.

0: like this.
1: Love, Sweet Sound i Groove Armada w porannej rezydencji. 28 minut po godzinie 11. Tu czwórka. Słuchamy tanecznej muzyki, która utoruje drogę wprost do wakacji. One oczywiście już trwają i myślę sobie, że wszyscy ci, którzy zaplanowali wakacje, urlopy na pierwszą część wakacji, czyli przełom czerwca i lipca, mogą być usatysfakcjonowani, chociaż oczywiście ta pogoda... No, lekka przesada w temperaturze jest. My jeszcze posłuchamy przez chwilę Groove Armady. Będzie jeden z najbardziej ich rozpoznawalnych utworów. Później czeka nas jeszcze Carlita. A co poza tym? No, myślę, że bicep też dzisiaj się będzie lepił. Och, tak. To zapraszam.

0: Za 18 minut będzie godzina 12. Nie za 13, nie za 16, nie za 15, tylko za 18.
1: Czyli poczekaj, nie mamy w tym momencie godziny 11:41 ani 43. Nie, tylko jest 11:42, 23 sekundy. Dodajmy na radiowym zegarze, który wisi na ścianie, w tym wielkim oknie takim, na tej pomarańczowej ścianie.
0: Tak to mniej więcej wyglądało. Opowiadamy sobie swoje wspomnienia z podróżowania z różnymi stacjami radiowymi. Czasami tak to wygląda.
1: Tak, ja wiem, że niektórzy kochają taki spokój radiowy, gdzie prowadząca opowiada, że na piątej stronie płyty była czwarta piosenka wydana w 86 roku przez taką i taką wytwórnię. To jest spoko. Mhm. Ale nie wiem, dlaczego mnie to doprowadza do szału. Po prostu inny charakter.
0: No i pewnie inny tryb życia też.
1: Tak, i myślę, że taki prowadząca ma minutę i musi ją wypełnić i dla mnie taka wypowiedź może wartości nie ma, bo interesuje się też czymś innym. Dlaczego my w ogóle tak o warsztacie radiowym rozmawiamy? Ulka, nasza ostatnia przekazka.
0: Dobra, to teraz będzie zupełnie na poważnie. Słuchaj, ostatnio już pochwaliłam cię swoimi mięśniami, swoimi osiągnięciami na siłowni. Przyjrzałam się twojemu Instagramowi. Dużo poważnych treści zamieszczasz około sportowych, czyli takich, z których wynika, że ty już doskonale wiesz, w którym miejscu jesteś i czego nie chcesz. I to jest piękne.
1: Ula, dojrzewam.
0: No kiedyś trzeba, wiem.
1: Kiedyś trzeba przestać być tym mentalnym nastolatkiem, ale mam wrażenie, i to się już sprawdziło wielokrotnie, że jeżeli o czymś opowiem publicznie, to dana rzecz nabiera jeszcze większej mocy. Czyli jeżeli opowiadam ludziom o tym, że zdrowy tryb życia jest super, to potwierdzeniem tego jest na przykład jakiś post lub rolka. I wczoraj zebrałem sobie w wolny weekend myśli dotyczące mnie i najbliższego czasu i tego, jak pracowałem w ostatnim okresie. I w ogóle to świetnie, nie chcę powiedzieć zażarło, ale zauważyłem, że wiele osób przybiło mi tę mentalną piątkę, czując dokładnie to samo. Widziałem to w wiadomościach prywatnych na przykład.
0: Robisz sobie dłuższe wakacje. W związku z tym powiedz mi, czym kończysz ten sezon audycji?
1: Imbą. Imbą w internecie jest imba dotycząca elektrolitów. Na bank widziałaś i słyszałaś.
0: Jakie jest twoje zdanie? Bo ja słyszałam, że to wcale nie jest tak, że powinniśmy je pić i pić.
1: To jest tak. Elektrolity, zwłaszcza te

0: wysokosodowe, nasycone tą solą. To nie jest sól kuchenna, prawda, ale wiadomo, o co chodzi. Rzeczywiście przydadzą się w ekstremalnych sytuacjach. Będę miał dzisiaj dietetyków i akademickich, i sportowych, Jagoda Podkowska i Paulina Szymczak, i chciałbym ostateczną odpowiedź na to pytanie pozostawić specjalistom. Ja używam od czasu do czasu elektrolitów. Ja czuję różnicę w momencie, kiedy zrobię mocny trening na zewnątrz w gorący dzień. Ale też znam swoje ciało i wiem, jak zareaguje, więc to jest bardzo kwestia indywidualna. Mówimy tu o badaniach, na podstawie których jest ta internetowa imba, tak to nazwijmy, czyli afera, mówiąca o tym, że Polacy przesadzają z solą.
1: To prawda.
0: Tak.
1: Jeżeli ktoś tej soli dużo używa w ciągu dnia,
0: to tych elektrolitów pić nie powinien. Dokładnie. Z takim składem, gdzie ten sód jest o podwyższonej, ma podwyższone wartości.
1: Kiedy próbowałam Piotrka jeszcze podpytać, jakie ma wakacyjne plany, to powiedział: nic nie powiem, to jest słodka tajemnica. Zamierzam robić nic. A ja mówię: Piotrek, ty nic. Ale życzę ci jak najlepszego wypoczynku. No i oczywiście zachęcam was, żeby zostać z czwórką po godzinie 12 i żeby słuchać nas w wakacje, bo zaskoczymy was niejednokrotnie.
0: Widziałem plany, widziałem ramówkę. Rozkochacie się w czwórce na nowo.
1: Koniecznie z nami zostańcie. Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dziś.
0: Dziękuję bardzo, Ula. Ja ze słuchaczami przez najbliższe 2 godziny, a z tobą do zobaczenia w październiku.
1: Taka jest szansa. Dzięki!

0: Autopromocja.
1: Masz inne zdanie?
2: Inne zdanie?
1: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Poniedziałek, 29 czerwca, minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Najchłodniejszym miejscem aktualnie w Polsce są Słubice. Tam tylko 22 stopnie, a może i aż tak naprawdę. Najcieplej aktualnie w Kozienicach 37 stopni. Jak się domyślacie, podajemy wam temperaturę oczywiście w cieniu, bo ta w słońcu może być odczuwalna o wiele wyższa, więc chronimy się, pijemy dużo wody i unikamy bezpośredniego kontaktu z upałem. Patrząc na mapę Polski, to myślę, że najlepiej mają w tym momencie i turyści, i mieszkańcy pasa nadmorskiego, bo od Szczecina po Gdańsk mamy 25-26 stopni gdzieś w okolicach Słupska, po 27 w Gdańsku. Patrząc na mapę, jest jak zwykle. Wszędzie 35, odejmujemy 10 i jesteśmy nad polskim morzem. Pamiętajcie, aby chronić się przed upałami. Mają również dziś na południowym zachodzie Polski wystąpić burze, więc patrzymy w niebo i również chronimy się przed porwistym wiatrem i deszczem.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus.
1: Dobra, mili państwo, to powinno być chłodzimy, a jak w końcu takie wysokie temperatury i właśnie o treningu w upałach dziś porozmawiamy. Już za chwilę moimi gośćmi będą Jagoda Podkowska i Paulina Szymczak, dietetyczki. Będzie również o aferze elektrolitowej, która grzeje dosyć mocno ostatnio internet. To w końcu pić te elektrolity, czy nie pić? Czy my rzeczywiście za dużo tej soli spożywamy? Czy też to wszystko są wymysły tych, którzy siedzą w internecie i szukają po prostu afery? No, myślę, że każdy z nas będzie szukał również odpowiedzi, bo upały są, reklamy mówią jedno. No, dlatego warto zaprosić specjalistów i zapytać, jak jest. Tyle do godziny 13. Po 13 wpada do mnie Kamil Goleń, trener motoryczny, wykładowca akademicki z warszawskiego AWF-u i porozmawiamy sobie tuż przed wakacjami właśnie o treningu motorycznym, jak bardzo potrzebny jest w każdej dyscyplinie sportu. No to co, chłodzimy, 12.05.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Dobrze, że mamy dobrą klimę w studiu, bo na zewnątrz gorąco i wewnątrz również już gorąco, bo dyskusja na temat elektrolitów i tego, czy powinniśmy uzupełniać elektrolity podczas upałów, podczas treningów, będąc zwykłym Kowalskim, niezwykłym Kowalskim, jest już gorąca. W tej dyskusji uczestniczą Jagoda Podkowska, dietetyczka, i Paulina Szymczak, również dietetyczka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dziewczyny, aż nie wiem, od czego zacząć, bo wszystkim tym, którzy odłączeni są od internetu, opowiem teraz sytuację, która wydarzyła się na przestrzeni ostatniego tygodnia. Dietetyka nie na żarty i suplementujemy weszły w ostry spór z producentami elektrolitów, tworząc posty na temat tego, czy my naprawdę powinniśmy używać w takich ilościach i generalnie, czy powinniśmy używać elektrolitów. Trafili w naprawdę idealny moment, patrząc na te upały i liczbę reklam wyświetlanych w telewizji, zacytuję: podczas upałów tracisz cenne dla twojego życia elektrolity, bla, bla, bla, bla, bla i tak dalej. No i idziemy do apteki, kupujemy i pijemy. W takim razie może zacznijmy od tego, że wytłumaczymy sobie, czym są elektrolity. Chociaż wiemy z reklam, że są cennymi minerałami, które tracimy podczas upałów razem z potem.
2: Tak, to przede wszystkim są minerały, które możemy sobie dostarczyć jak najbardziej też z diety. No jeżeli chcemy tutaj też je podkręcić, no to myślę, że woda kokosowa jest takim już źródłem, gdzie nie musimy tutaj korzystać z suplementów. Możemy korzystać z orzechów, z nasion. To jest cud, potas, magnez. To są takie składniki, które kluczowe są szczególnie do pracy tego układu krwionośnego, który przy upałach jest bardzo mocno przeciążony.
1: Jaką funkcję w organizmie pełnią elektrolity i dlaczego nazywamy je elektrolitami?
3: Znaczy przede wszystkim dlatego, że na przykład cud i potas krążą w naszym organizmie, czy też funkcjonują w kategorii pompy sodowo-potasowej. Jest to taki fizjologiczny proces, który umożliwia w ogóle przesyłanie impulsów nerwowych, na przykład

przykład do mięśni. Więc jakby tutaj cała kurczliwość mięśni, praca mięśnia sercowego, praca naszego mózgu jest uzależniona od wzajemnej relacji tych elektrolitów. Więc dlatego one są takie kluczowe w pracy całego naszego ciała. No magnez wiadomo, bardziej tutaj mięśnie, czy też jakieś ewentualnie skurcze, sytuacje niedoborowe u osób, które mają jakieś choroby, no to wtedy

0: niezbędny proces fizjologiczny właśnie do przesyłania informacji, ogólnie rzecz ujmując, w naszym ciele. Tak? Więc wzajemna relacja sodu i potasu będzie miała znaczenie w tym, może jak szybko ta reakcja, tak w uproszczeniu, przebiegnie, tak? Jak szybko nam się zepnie mięsień, jak szybko gdzieś informacja trafi i tak dalej.
1: Jak organizm człowieka funkcjonowałby bez elektrolitów? Lub też czy jesteśmy w stanie odczytać wiadomość wysłaną z ciała, że tych elektrolitów mamy za mało?
2: Ja tak obserwuję najbardziej u pacjentów, jak pojawia się też takie jakieś już mocniejsze opuchnięcie tutaj w okolicach kostek. To jest coś takiego, co już pokazuje, że ten układ taki krwionośny, krążenia trochę jest.
1: Czyli niewidoczne kostki.
2: Tak, takie niewidoczne kostki, ale takie już, że widać, że to jest rzeczywiście takie opuchnięcie.
0: No, stany chorobowe na przykład przy niedoborach elektrolitów to są zwiększone rytm serca chociażby, tak? Czy też jakieś drgania różnych mięśni w ciele, tak? Więc jakby, czy też objawy takie właśnie osłabienie, zmęczenie, problemy z koncentracją też, no to jest dosyć duży zakres.
1: Bardzo szeroki. Bardzo dużo można pod to podpiąć.
0: Ciężko jest ewidentnie stwierdzić, że jakiś proces w naszym ciele jest właśnie spowodowany akurat niedoborami elektrolitowymi, stąd jest istotne taki, powiedzmy, autorefleksja, tak? Czy piłem odpowiednią ilość wody, czy jadłem odpowiednią ilość warzyw i owoców, czy jakby dostarczam tych składników, tak? Bardzo często jest tak, że nie wiem, boli nas głowa, jesteśmy ospali, zmęczeni, jak się odpowiednio nawodnimy, no to się czujemy lepiej, nie? Jakby to jest informacja, że właśnie te objawy były związane z tym niedoborem płynu powiązanego z minerałami, elektrolitami.
1: I to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście często jak ktoś mówi, boli mnie głowa, zawsze podpowiadam, to weź po prostu najpierw napij się wody. Czuję się słabo, napij się wody i sprawdź, czy to minie. Dobrze, odwracając trochę kota ogonem, czy jesteśmy w stanie stwierdzić i odczytać znaki organizmu, że mamy za dużo elektrolitów w sobie? Czy organizm tak szybko to przetworzy, że nie odczujemy tego przegięcia tej zbyt dużej ilości elektrolitów w ciele?
0: To znaczy, znowuż można tutaj się odnieść do tego, że bardzo ważna jest ta równowaga elektrolitowa. Po prostu w każdym, będę nawiązywać do tego sodu i potasu, bo tu jest to kluczowe. Zależność sodu od potasu jest bardzo istotna, dlatego na przykład w badaniach krwi często właśnie mierzymy poziom sodu i potasu, bo zarówno nadwyżka potasu, jak i niedobór potasu będzie groźny i tak samo w przypadku sodu będzie nadwyżka sodu groźna i do tego mamy populacyjne tendencje, no bo tego sodu jest dużo, ale niedobory sodu tak samo będą bardzo groźne, więc jakby tutaj ciężko powiedzieć, czy lepsze jest mieć więcej, czy mniej, bo to nie o to chodzi. Chodzi o wzajemną relację dwóch elektrolitów, czy też innych związków z nimi powiązanych.
1: Zastanawiam się a propos badań, bo te elektrolity w ciele bardzo szybko się mogą pojawić, bo jesteśmy w stanie je dostarczyć z pożywieniem łatwo przyswajalnym. Takie badanie, na ile ono realnie pokaże ten stan elektrolitów? Okej, będziemy je robili na czczo i teraz... Czy to pokaże nam zaniżony wtedy poziom? Neutralny?
0: No po to mamy normy, tak? Jakby są określone normy badania krwi od do, jeżeli jesteśmy w tej normie, to znaczy, że jest okej. Okay. Faktycznie oczywiście na czczo będziemy niżej, ale nadal będziemy w normie po spożyciu jakiejś określonej żywności. No jest ryzyko, że te normy przekroczymy, stąd jest to polecenie, żeby tego typu badania robić na czczo, tak?
1: A teraz polecenie ode mnie. Bierzemy szklankę wody i pijemy. Może nie do dna, ale ze 4 łyki i już pewnie słyszycie, że ta audycja dziś będzie pigułą wiedzową na temat elektrolitów. Jagoda Podkowska i Paulina Szymczak do 13 w czwórce.

0: żyjemy.
1: Przed chwilą moim gościnią, Jagodzie Podkowskiej i Paulinie Szymczak, dietetyczką, powiedziałem, że jaram się tą rozmową, bo lubię takie konkrety, kiedy wszyscy razem tutaj wspólnie wynosimy nie tony elektrolitów, tylko tony wiedzy. Już wiemy, czym są elektrolity, wiemy, jak działają na organizm. I teraz chyba już powinniśmy powoli dobierać się do skóry, może nie producentom elektrolitów, ale powinniśmy sobie powiedzieć, brać czy nie brać. Oto jest pytanie. Powinniśmy podzielić sobie społeczeństwo na tych, którzy powinni, tych, którzy nie powinni, tych, którzy muszą na przykład, prawda? Więc no, otwieram dyskusję. Kto powinien?
2: Na pewno, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która regularnie, intensywnie trenuje, to w upalne dni, kiedy ma trening powyżej godziny, tak powinna.
1: Ale co to znaczy osoba trenująca? Czy 50-kilogramowa dziewczyna będzie potrzebowała takiej samej ilości elektrolitów jak 90-kilogramowy umięśniony chłop?
2: No absolutnie nie. Zapotrzebowania są bardzo różne. To jest też ważne, żeby sportowiec jakby sam potrafił ocenić sobie utratę płynów in general. W trakcie wysiłku robi się taki prosty test. Godzina w normalnych warunkach, nie upałowych, bo to byłoby ryzyko. Waży się przed, waży się po tej godzinie aktywności i sprawdzam, ile wody straciłam. No bo różnica na wadze będzie nam mówiła o tym, ile płynów z układem oddechowym, z potem, z też produkcją energii było straconych. I tyle płynów wiemy, że trzeba uzupełnić. No i teraz taki 90-kilogramowy facet będzie się pocił, no dużo bardziej, dużo więcej tych płynów straci. Więc jeśli traci więcej płynów, traci więcej elektrolitów. To jest zupełnie naturalne, tak? Więc taka 50-kilogramowa biegaczka będzie potrzebowała tych elektrolitów, tak, ale w mniejszych trochę ilościach. Natomiast ten facet większy będzie potrzebował ich też, ale w większych ilościach.
1: I tutaj to jest też ważne, bo afera, która w internecie dalej bulgocze, dotyczy tego, żeby tych elektrolitów w ogóle nie brać, a z naszej rozmowy wybrzmiewa to, że my nie zachęcamy, tylko informujemy o tym, że one są potrzebne i możemy je dostarczyć z zewnątrz. To, czy powinniśmy je dostarczyć w formie proszku, tabletki czy jedzenia, o tym za chwilę. To teraz porozmawialiśmy o tych, którzy ćwiczą i o tych różnicach w masie ciała. To o tych, którzy nie ćwiczą, a również się pocą w takie upalne dni jak ten.
3: No tutaj zdecydowanie, no tak musimy pamiętać o tym, że te elektrolity nie mają być taką podstawą podstaw, tylko potrzebne są, jak nie uzupełniamy tej diety. I to,

0: co widać często u osób takich cierpiących na otyłość, no tutaj widzimy, że te diety są bardzo niedoborowe. I jeżeli tych niedoborów jest więcej z diety...
1: Osoba otyła, dieta niedoborowa?
0: Tak, dieta niedoborowa, w składniki. To jest takie...
1: Odżywcze.
0: Tak, składniki odżywcze. To jest takie niedożywienie tutaj bardziej jakościowe niż ilościowe, no bo ilość mamy wystarczającą, powiedzmy, bardzo często też w nadmiarze, ale często mamy też niedobory, no tutaj składników odżywczych, więc jak ten organizm jest niedożywiony, on dużo więcej też tych składników potrzebuje i być może u takiej osoby to też będzie konieczne, tak samo gdzieś tam przy niedowadze, tak samo u osób starszych. No ale dobrze by było jednak, żeby taką bazą i podstawą zawsze była dieta, a nie szukanie takiego rozwiązania, no, które no, też będzie obciążało nasz organizm.
1: Zatrzymując się przy osobach otyłych, które nie przyjmują posiłków jakościowych, tylko ilościowe bardzo często, to tam nie martwiłbym się o tę sól, o ten sód, o ten elektrolit.
2: Tak, tutaj zdecydowanie trzeba by było się martwić bardziej o magnez, potas. Natomiast chociażby, żeby dostarczyć takie dzienne zapotrzebowanie na potas, wystarczy tak naprawdę zjeść około 0,5 kg do kilograma, w zależności od...
1: Bananów?
2: No, ogólnie owoców i warzyw. Po prostu. Mieszanki owoców, melony, bardzo fajnym są źródłem, arbuzy, szpinak, ogórek.
1: Chcesz mi powiedzieć o 1,5-kilogramowej porcji?
2: Pół kilograma. Do kilograma, w zależności od tego, jaką mamy masę ciała, tak? Mhm. I to w zupełności wystarczy, żeby pokryć zapotrzebowanie chociażby na potas.
1: Czy istnieje jakiś wzór, jakikolwiek kalkulator, skoro jesteśmy w stanie wyliczyć deficyty kaloryczne, nadwyżki i tak dalej, dotyczące przyjmowania elektrolitów? Czy to jest za trudne, bo każdy organizm inaczej i to jest kwestia zbyt indywidualna i nie da się tego ujednolicić?
2: Mamy na to normę. Po prostu mamy na to normę. Na potas norma to jest tam uprawnienie 3000 mg, tak?
1: Natomiast w takim razie magnez... od razu obrazowo. Potas 3000 mg. Z czym dostarczymy 3000 mg potasu na dobę?
2: To są na przykład 3 pomidory, 3-4 duże pomidory, 2 soki pomidorowe.
1: I mamy normę potasu.
2: Tak.
1: Magnez.
0: No magnez to pestki dyni chyba
2: pestki
0: najbardziej
2: dyni,
0: tutaj.
2: Kasza gryczana, płatki owsiane. No to tak naprawdę, jeżeli zjemy na śniadanie miseczkę płatków owsianych, rzucam 30-50 gramów z pestkami dyni. Jeszcze dorzucimy migdały, które też są źródłem magnezu. Owoce, potas, tak? No to wtedy też tak naprawdę w zasadzie no, z 30-50% zapotrzebowania na magnez mamy pokryte w jednym posiłku.
1: I tutaj mówimy o osobach nieuprawiających aktywności fizycznej.
2: Tak, to są normalne, zdrowe osoby.
1: Dobra, normalne, zdrowe osoby nieuprawiające aktywności fizycznej. Przeskakujemy do...
2: Zatrzymałabym się. Nieuprawiające aktywności fizycznej. Nieuprawiające aktywności fizycznej...
1: Ekstremalnej.
2: Tak, albo takiej, no powiedzmy, zawodniczo, takiej regularnej, bardzo intensywnej. Tak.
1: Czyli codzienny trening.
2: Taki przysłowiowy Kowalski, o może tak.
1: Przysłowiowy Kowalski 2 razy w tygodniu trenujący.
2: Tak.
1: Okej, bo ten profesjonalny, który będzie codziennie się przygotowywał, to zje te normy na śniadanie, ale już po pierwszym treningu...
2: No to już będzie musiał uzupełniać, tak.
1: Uzupełni je z powrotem z jedzeniem lub dodatkowo z elektrolitem w proszku.
2: Może, natomiast tak naprawdę, jeżeli by bardzo zadbał o jedzenie w dużych ilościach, te treningi nie byłyby, powiedzmy, dłuższe niż godzina, półtorej, piłby w czasie tego wodę, która jest nośnikiem elektrolitów typu wysoko zmineralizowana, a jest do tego przyzwyczajony, to też tak by mógł funkcjonować. Niekoniecznie musiałby sypać proszek, o tak to ujmę.
0: Tak, ja bym też była przy tym, żeby niekoniecznie to tam wyliczać i szukać tych norm, żeby to też nie weszło w taką obsesję, jak liczenie i tych kalorii, i tego białka, i tutaj teraz elektrolitów, bo nie jesteśmy w stanie za bardzo tego tak przeliczyć, ale żeby jeść jak najbardziej różnorodnie i wtedy jesteśmy w stanie...
1: Dlatego cieszę się, że w naszej rozmowie pojawiły się takie proste przekazy, jak 2 pomidory, 2 soki pomidorowe. I to jest łatwiej, bo nie przeliczamy na konkretne cyferki, tylko bierzemy sok, pijemy i mamy odhaczony potas na cały dzień, o ile będziemy raczej żyli w umiarkowanym tempie. Piękna ta rozmowa. Jagoda Podkowska-Poli, naszym czak dietetyczki do 13 w studiu. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. How I'm crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: słuchacz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Wypełniam was z moimi gośćmi wiedzą na temat elektrolitów, przyjmowania tych cennych składników odżywczych, które tracimy razem z potem podczas upałów. Brzmi jak reklama. Jagoda Podkowska i Paulina Szymczak do godziny 13 razem z nami. I teraz słuchajcie, pamiętacie, Jagoda opowiadała o tym, że w naszym organizmie jest coś takiego jak pompa sodowo-potasowa, impulsy, napięcie. Bez tego mięśnie nie pracują. Dlatego równowaga tych elektrolitów jest tak ważna w ludzkim ciele. Jeżeli ktoś kiedykolwiek z was miał do czynienia na siłowni lub w gabinecie dietetyka, dietetyczki z maszyną, która robi pomiar składu ciała i dostajecie informacje, ile mięśni, ile kości, ile tłuszczu, ile wody, to wyobraźcie sobie, że elektrolity również mają na to wpływ.
2: Tak, właśnie chodzi o to, że impuls elektryczny, który przelatuje powiedzmy z elektrod, jeżeli jest to waga, no to przez nogi nasze, czyli jakby kończyny, bo leci najkrótszą możliwą drogą, czy jeżeli to jest aparatura na przykład, której ja używam, taka, która obejmuje całe ciało, no to leci od jednych elektrod do drugich właśnie pompą sodowo-potasową. No więc różnica w tych elektrolitach, czy ich niedobory, czy też zaburzenie równowagi elektrolitowej będzie też bardzo mocno rzutowało na wyniki tej analizy składu ciała, czyli może nam pokazać, że mamy w rzeczywistości dużo mniej mięśni niż mamy, tak? Albo może nam właśnie zaburzyć...
1: A może pokazać, że za dużo mamy?
2: Może pokazać, że mamy za dużo też. Może też na przykład zafałszować nam wynik zapotrzebowania energetycznego, no bo to się wiąże mocno z ilością masy mięśniowej, więc może nam zafałszować w dół zapotrzebowanie energetyczne, tak?
1: Czyli znowu jesteśmy w tym punkcie przygotowania się do takiego badania składu ciała. Znów naczczo, znów odpowiednio nawodnieni przed położeniem się spać i z maksymalnie szklanką wody rano?
3: No, ja bym tutaj też powiedziała, że nie, niekoniecznie nawodnić się dzień przed, tylko jeszcze dłużej trzeba się nawadniać, no bo ten organizm nie będzie w stanie jeden dzień przed tutaj uzupełnić tych wszystkich niedoborów, więc

0: musimy się przygotowywać już dużo wcześniej, ale na pewno też zjeść jakiś lekki posiłek, żeby przyjść na czo, żeby ten organizm też nie wchłonął zbyt dużo tej wody, więc nie jemy za dużo samych węglowodanów, węglowodany będą nam
1: zatrzymywały. Ale nie w dniu badania.
0: Słucham?
1: Nie w dniu badania.
2: Znaczy tam 3-4 godziny powinno być tak naprawdę. Najlepiej na czczo, ale jeśli nie ma takiej możliwości, no to mówi się o tym, żeby te 3-4 godziny wcześniej nic nie jeść i nie pić za dużo, czyli tam, no nie wiem, zwilżymy usta, okej, ale żeby to nie było, nie wiem.
1: Słuchajcie, bardzo ważny temat również pojawił się, który i tak miał się pojawić, ale skoro już został wywołany do tablicy. Jak pić wodę, żeby ją odpowiednio wchłaniać i przyswajać? Czy pić naraz, pół litra, czy małymi łykami? W dobie internetu słyszałem i widziałem już różne opinie i zalecenia. Jak jest? Jak pić?
0: No ja jestem za tym, żeby jednak pić takimi małymi porcjami, żeby sobie dostarczać tej wody po trochu, czyli no po takiej szklance tak raz na godzinę myślę, że dobrze by było wypić. No jeżeli komuś ta woda też się powiedzmy troszeczkę jakoś tak słabiej wchłania, czujemy, że pijemy i się nie możemy napić.
1: I bulgocze nam w brzuchu, tak?
0: Tak, to ja też tutaj mówię, że zawsze można sobie jakieś trochę owoców dodać, właśnie tych cytrusów, żeby jeszcze zwiększyć tą witaminę C, tutaj trochę też, czyli też mamy tak powiedzmy to wszystko, co jest w tych elektrolitach, więc raczej takie mniejsze porcje niż wypijać całą butlę naraz, żeby no po prostu też tego żołądka tak już nie przeciążać tym ilością.
1: Czy stanie nam się coś złego, jak wypijemy pół litra, litr na raz, bo czujemy tak duże pragnienie?
2: Po prostu pójdziemy częściej do toalety w następnej godzinie.
1: Czy częste chodzenie do toalety w takim razie jest złe lub co zrobić, aby tak często nie chodzić, żeby tej wody tak często nie oddawać, nie wydalać?
2: No trzeba sobie zaakceptować fakt, że jeżeli pijemy 2-3 litry wody dziennie, do toalety będziemy po prostu chodzić często, bo woda w układzie pokarmowym przebywa jakieś 30-40 minut, więc jeżeli wypijemy szklankę 200-300 ml wody raz na godzinę, to raz na godzinę pójdziemy do łazienki, jakby no...
1: Filtracja.
2: Po prostu filtracja. Dla niektórych to jest często, dla niektórych rzadko. Jeżeli jest upał, zapotrzebowanie na płyny wzrasta nawet do poziomu 3-4 litry dziennie, w zależności właśnie od tam masy ciała i tak dalej, no to jest tak naprawdę nawet dwa razy na pół godziny, tak?
1: Na godzinę, przepraszam. A propos upału i generalnie przebywania w różnych pomieszczeniach, ludzie zapominają o tym, że przebywanie nawet w chłodnym, klimatyzowanym pomieszczeniu również wymaga uzupełnienia płynów, bo klima wysusza. I nam się wydaje, że jest chłodno, to tych płynów nie tracę tak szybko.
2: Tak, to prawda. No w ogóle tracimy płyny bez przerwy, w każdych warunkach. Zarówno w zimę, tym bardziej właśnie gdzieś sucha, jeszcze smog i tak dalej, więc filtracja układu czy nawadnianie naszego ciała jest kluczowe. Tak samo w lato, tak samo w klimatyzacji, w samochodzie zamkniętym, jeżeli dużo czasu spędzamy w aucie, w biurze.
1: Słuchajcie, a czy są jakieś sposoby dla osób, które mówią, ja nie mogę pić dużo wody, mnie mdli po wodzie? Czuję, że jest mi niedobrze, jak piję samą wodę. Tak czy nie?
2: Są takie osoby.
0: Są takie osoby i często są to osoby, które też mówią, że ta woda jest dla nich za rzadka.
1: O, i dobra. I w takim razie, jeżeli czujecie i jesteście właśnie tymi osobami, że picie wody generalnie lub dużej ilości wody powoduje, że was mdli, przytyka was, nie możecie jej pić, to zostańcie z nami. Opowiemy za chwilę o tym, co zrobić, aby ta woda była cool i smakowała.

0: Grzejemy. Grzejemy.
1: 12.41. Jeżeli słuchają nas osoby, które mają problem z wodą, a konkretnie z piciem wody i czują, że muszą się zmuszać, że jest im niedobrze, że blokuje się ta woda w przełyku, że jest za rzadka, za gęsta. Myślę, że moje gościnie niejedną historię już w gabinecie dietetycznym słyszały, Jagoda Podkowska i Paulina Szymczak. Drugie panie, czy możemy odczarować, odmienić wodę tym, którzy czują, że ta woda może nie tyle nie smakuje, ale co po prostu jest im niedobrze i zatyka ich?
2: Ja najczęściej właśnie zachęcam do dodawania owoców, czy właśnie jakichś mrożonych, czy jakichś świeżych, czy właśnie tych cytrusowych. Czasami też pomaga dodanie nasion chia albo siemienia lnianego i wtedy to jest,
1: powiedzmy, jako posiłek.
2: Nawet nie, bo nawet nie jest tego dużo, tylko po prostu mamy wtedy troszeczkę też więcej błonnika, czyli fajnie, bo w tej diecie i tak tego błonnika w populacji polskiej mamy dość mało. Przy okazji też ten układ pokarmowy jest troszkę bardziej nawilżony, te śluzówki też mogą lepiej sobie wchłaniać tą wodę, więc to nie jest jakaś taka wielka ilość, nawet jedną łyżeczkę na szklankę, tylko na szklankę, na butelkę nawet, tylko żeby troszeczkę tu zmienić.
1: Ile wcześniej powinniśmy dodać siemienia lub chili do wody, aby te wszystkie wartości, które się pojawią, również pojawiły się w tej wodzie?
2: No ja najczęściej mówię ludziom, żeby po prostu robili to wieczorem, bo rano możemy zapomnieć, możemy nie mieć czasu. Jak to nasionko nie napęcznieje, no to też organizm nie jest w stanie go sobie otworzyć i wydobyć tych cennych wartości. No ten błonnik być może tam troszeczkę ruszy, ale tutaj akurat to siemię, czy to ta chia nie jest jakby kluczem, żebyśmy go dostarczyli, tylko żeby zacząć pić wodę. Więc tutaj też nie szukamy tego, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tego siemienia, ale myślę, że wieczorem, jak się zrobi, po prostu się zaleje to wodą, to już rano można ją pić.
1: Wiesz, ja mam tak, że po prostu jedzenie, czy cokolwiek jest dla mnie funkcjonalne. Ma smakować, ale jeżeli mam coś dodać, to muszę zrobić tak, żeby wyciągnąć z tego maks. Oj, to też jest trend, prawda? Napisałem wczoraj w mediach niespołecznościowych, że nie podążam za trendami, maksymalizacja. Tak, słyszałyście o tym, że wszystko musimy mieć max, po max, dobre, nieważne, nie idźmy tą drogą, czwórka pro max. Wracając do tego siemienia, czyli zrobi nam się taki delikatny glucik, galaretowatość i to może będzie łatwiej przyswajalne, inne odczucie będzie na języku, w przełyku.
3: Sensoryka,
1: tak. Jagoda, jakieś twoje protipy?
3: Ja przyznam szczerze, że wracając może do przewodniego tematu upałów, zdarza mi się polecać moim podopiecznym po prostu własny domowy izotonik, taki, który i dostarcza wszystkich tych elektrolitów, które są potrzebne, mianowicie około litr półtorej zimnej kranówki, do tego trochę soku z cytryny, płaska łyżka miodu, bo glukoza też sprawia, że jakby te składniki mineralne będą lepiej się komponowały w całości. I do tego można na przykład właśnie wcisnąć jakiś sok z cytryny z grejpfruta, szczypta soli, ale niekoniecznie. Jeżeli mamy w żywności, w diecie, solimy na co dzień, to nie.
1: Dobra, to konkret, bo zakładam,
3: woda,
1: że najłatwiej
3: miód,
1: będzie...
3: cytryna.
1: Tak. Mamy wakacje, nie wszędzie możemy napić się tej kranówki, więc idziemy do marketu, kupujemy niestety w plastikowej butelce 1,5-litrową niegazowaną mineralną wodę, źródlaną czy wysoko nasyconą.
3: Mineralną, jak jest duży upał, bym sięgała po średnio bądź wysoko zmineralizowaną.
1: Dobra, to mamy 1,5 litra takiej wody i do tej 1,5-litrowej butelki ile tego cukru, tej soli i tak dalej.
3: Łyżka miodu, mikro

0: Czy soli już nie trzeba, jeżeli to jest woda średnio bądź wysoko zmineralizowana.
1: A zwykła mineralka?
0: Zwykła mineralka też może być, ona też ma ten potencjał elektrolitowy na poziomie 300-500 mg.
1: Ta szczypta, czyli tyle, ile soli zmieścimy pomiędzy opuszkami palców, to jest dokładnie szczypta.
0: Bardziej precyzyjnie 1/5 łyżeczki to jest maks małej do herbaty. No i ulubiony sok z owocu.
1: Ile?
0: Z grejpfruta.
1: Bo to też ważne.
0: Dowolnie, tak żeby nam to się przyjemnie piło.
1: Czyli możemy więcej.
0: Możemy więcej.
2: Tylko nie więcej niż wody.
0: Tylko nie więcej niż wody.
1: I teraz ważny też temat, bo kupując różnego rodzaju elektrolity w proszku, my musimy odpowiednio je rozwodnić, aby te elektrolity się przyjęły. Czyli nie możemy w 100 ml wody rozpuścić sobie tabletki po dziecię z git.
0: Tak, to jest ogólnie kluczowe. Trzeba mieć świadomość tego, że nie zwalnia nas to z picia wody poza tym, że wypijemy w szklance rozpuszczone elektrolity, bo wszystkie te elektrolity do prawidłowego funkcjonowania potrzebują też wody.
1: I te komórki również otoczone są wodą i wypełnione wodą.
0: Tak.
1: Mówimy o tych komórkach, o cząsteczkach sodu i potasu, tak?
0: Ogólnie wszystkie komórki naszego ciała są zbudowane w około różnie, ale w bardzo dużym procencie z wody. Ta woda też otacza te komórki, więc jakby woda zarówno jest warunkiem tego, żeby nasze komórki ciała potrafiły produkować energię, a jednocześnie jest warunkiem tego, żeby filtrować nasze ciało, usuwać uboczne produkty przemiany materii i tak dalej.
1: Boję się tego, co teraz powiem, ponieważ kiedyś byłaś moim wykładowcą akademickim na dietetyce podyplomowej i teraz wracając na chwilę do tego izotonika, dawno tego o tym nie myślałem, czego nie robić, aby nasz izotonik pozostał izotoniczny, a nie był hipertoniczny, ani hipotoniczny.
0: A tak, no nie sypać za dużo cukru, hello.
1: No ale jeżeli damy za dużo soku?
0: No to wyjdzie na to samo, tak.
1: Czyli nie przesadzamy z tym sokiem.
0: Chodzi o to, że po prostu wysokie stężenie cukru, dlatego te wszystkie napoje kolorowe, bardzo słodkie, zupełnie nie nadają się do nawadniania, bo paradoksalnie nasze ciało nie jest w stanie optymalnie wchłaniać tej wody.
1: Dziewczyna, jesteście w stanie wypić niebieski izotonik?
2: No nie.
1: To tak już teraz odchodząc trochę od tematu, została nam minuta, trochę poplotkujemy. Zastanawiam się, kto kupuje coś do wypicia koloru niebieskiego. Wszyscy wiemy, że denaturat jest fioletowy, bo to jest ostrzeżenie o tym, że tego ruszać nie powinniśmy, że to jest alkohol, którego nie pijemy, nie promujemy, nie wolno dotykać i wąchać nawet, tak? Więc jak można zrobić niebieski izotonik?
0: Siła marketingu po prostu może tutaj zadziałała.
1: Co producent miał na myśli?
0: No,
1: wodę z basenu?
0: Może. Wodę z oceanu bardziej. Piękna, niebieska. Słona, dokładnie.
2: No, to
1: jest dla mnie szok. Te izotoniki dalej są w sprzedaży w tym kolorze. To znaczy, że się
2: sprzedają.
0: Tak.
1: Bo można chwycić z półki szybko i kupowałybyście w ogóle te izotoniki w plastikowych butelkach, które są na półkach sklepowych?
0: Jeżeli tutaj chciałbyś poruszyć temat plastiku, niestety on jest zarówno w wodzie z kranu, jak i w wodzie butelkowanej. Także ciężko jest znaleźć aktualnie chyba wodę, która nie ma plastiku w sobie.
1: I tak naprawdę otwieramy tu kolejne drzwi na kolejną rozmowę. Zamykamy rozmowę na temat elektrolitów, którą mam nadzieję, że wyczerpaliśmy i dostarczyliśmy wam tych elektrolitów na te wakacje bardzo dużo. Jak widzicie, każdy medal ma dwie strony. Jagoda Podkowska, Paulina Szymczak, dziękuję za tę bardzo wartościową rozmowę. To były wspaniałe dietetyczki, które nas odwiedziły przed wakacjami.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A już po godzinie 13:00 w 4:00 moim gościem będzie trener przygotowania motorycznego Kamil Goleń.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały, aby

0: uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Candy Club. Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, bez zmian. W całym kraju upał, gorąco w całym kraju, pijemy regularnie wodę, nawadniamy się, uzupełniamy płyny, bo pamiętajcie, że

0: potem tracimy cenne dla organizmu elektrolity. Woda, woda i jeszcze raz woda. Najcieplej w Kozienicach, już 31 stopni. I uwaga, w Słubicach temperatura spadła z 22 do 21,8. Więc no, jest przyjemnie. Myślę, że w Słubicach wygrali w poniedziałek. Jeżeli chodzi o całe pasmo nadmorskie, 25 Szczecin, 23 Kołobrzeg, 24 Ustka, 28 Trójmiasto. Najgoręcej, tak jak mówiłem, w Kozienicach, to na Mazowszu, południe kraju, zwłaszcza to wschodnie południe, jest mocno rozgrzane, tam temperatury najwyższe. Możecie również na zachodzie kraju, tym południowym, spodziewać się w godzinach popołudniowych w poniedziałek delikatnych, przelotnych opadów deszczu i może również zagrzmieć.
1: Autopromocja.
2: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje z

0: na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus.
1: Może się powtórzę, ale my chłodzimy dziś. Słuchajcie, chłodziliśmy przez całą godzinę pomiędzy 12 a 13 z dietetyczkami. Opowiadaliśmy wam o tym, jak pić wodę, aby nam smakowała, ile tych elektrolitów przyjmować i czy przyjmować, aby to było dla nas zdrowe. A po 13 moim gościem będzie Kamil Goleń, wykładowca, trener przygotowania motorycznego, który opowie nam o przygotowaniu motorycznym. Dla kogo taki trening? Czy przyda się biegaczowi, rowerzyście, osobie chodzącej po prostu na siłownię? I czym tak naprawdę jest? Dlaczego taki temat przedwakacyjny? Bo być może ktoś z was podczas urlopu, podczas najbliższych 2 miesięcy będzie miał więcej czasu dla siebie i być może właśnie od tego należy zacząć, aby nasze ciało było jeszcze bardziej sprawne. Jedziemy dalej.

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Mój gość, Kamil Goleń z Centrum Przygotowania Motorycznego Body Support, przed chwilą zadał mi pytanie, przypomnij sobie, Piotrek, kiedy ostatni raz pisałeś ręcznie, a to była refleksja dotycząca tego, że wklikiwałem coś tutaj na klawiaturze komputera, które mamy w studiu i to jest taka zwykła klawiatura, nie laptopowa, nie telefonu, gdzie te klawisze są wysokie i te opuszki palców tak zagłębiają się przy każdym wkliknięciu. I teraz pytanie, Kamilu. W ogóle cześć, dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Fajnie, że wpadłeś do nas. Egzaminy na WF-ie zakończone. Dodam tylko, że jesteś wykładowcą akademickim. Jaki przedmiot?
2: No powiedzmy, że jest to metodyka ćwiczeń siłowych fizjoterapii, bo całej nazwy nie będę tutaj może przytaczał, bo jest zbyt długa, ale powiedzmy, że to jest trening siłowy fizjoterapii, czyli jak stosować trening siłowy u osób po kontuzjach wracających do sportu i nie tylko.
1: Wszyscy zdali?
2: Wszyscy, którzy podeszli, pierwszy raz, drugi raz zdali, o tak powiem.
1: Czyli były poprawki?
2: Były.
1: Na czym polegli?
2: W pierwszej turze myślę, że niektóre rzeczy były dla nich, powiedzmy, nie zwrócili uwagi na wykładach. No to myślę, że nie

0: chodzili na wykłady niektórzy. W sensie, że te osoby, które gdzieś tam poległy, to...
1: To obecność nie jest obowiązkowa dzisiaj?
0: Jest obowiązkowa, no ale powiedzmy, że nieraz studentów po prostu nie ma, nie?
1: To jest kierunek fizjoterapii.

0: wygląda może nie tyle studiowanie, czy w ogóle jest zainteresowanie fizjoterapią i widzisz w ostatnich latach zwiększone zainteresowanie tym kierunkiem ze względu na to, że informacje są następujące. Społeczeństwo się starzeje. Będziemy potrzebowali więcej fizjoterapeutów i lekarzy.
1: Dokładnie. Powiem ci, że zainteresowanie jest ogromne. Mamy około, z tego co pamiętam, z informacji wydziałowych, to około 5-6 miejsc na jedno miejsce na Wydziale Fizjoterapii. Na Wydziale
0: Rehabilitacji. 5-6 osób zainteresowanych na jedno miejsce.
1: Studiowaniem kierunku. Tworzymy teraz też nowy kierunek. Będzie się nazywał Athletic and Clinical Trainer, czyli taka osoba, która nie będzie fizjoterapeutą, ale poprzez właśnie trening fizyczny będzie wspierała te procesy właśnie przygotowania fizycznego i powrotu do sportu.
0: Czy to jest trochę odpowiedź AWF-u warszawskiego na to, co się dzieje na prywatnym rynku? Bo jest mnóstwo tych centrów szkoleń profesjonalnych i mniej profesjonalnych. Żeby mieć pieczątkę AWF-u po zakończonym takim kierunku, to będą studia 5-letnie, czy też podyplomowe, czy może zaoczne?
1: To będzie 3-letni licencjat. Powiem ci, że to, co się dzieje na rynku, czyli zapotrzebowanie rynku jest ogromne. Czyli my widzimy, że przychodzą osoby i szukają właśnie tego typu studiów, a nie każdy dobrze się czuje takiej pracy manualnej, czy nie każdy chce być takim fizjoterapeutą.
0: Nie każdy chce dotykać drugą osobę.
1: Dokładnie. Natomiast zapotrzebowanie na osoby pracujące ruchem jest ogromne.
0: To przypomnij mi jeszcze raz nazwę nowego kierunku, który się tworzy.
1: Athletic and Clinical Trainer. Tak z amerykańskiego, powiedzmy.
0: Trochę. A jeżeli przetłumaczylibyśmy po polsku, bo zakładam, że ten przedmiot na polskiej uczelni będzie nazywał się po polsku.
1: Powiem ci, że to jest przedmiot, ciekawostka, realizowany w całości po angielsku. Także taka nowinka, czyli chcemy stworzyć takiego absolwenta, który będzie specjalistą, będzie potrafił pracować zarówno w języku polskim, jak i angielskim, natomiast no, nastawienie jest tutaj na działanie też w zespołach. Ten angielski myślę, że też jest takim czymś trochę zachęci też studentów z zagranicy, ale nie tylko, też naszych.
0: Dobra, mówisz, że to jest licencjat, czyli 1-3 tak zwane.
1: Tak, 1-3.
0: Jakie umiejętności trzeba mieć, aby dostać się na ten kierunek? W ogóle, słuchajcie, ja wiem, że pierwszy dzień wakacji, ale ten temat mnie bardzo mocno zainteresował i to jest odpowiedź rynku, a ja jednak wygrzejemy. Chcę otwierać wam głowy na różne sytuacje i być może zastanawiacie się już teraz... Gdzie pójść? Co zrobić ze sobą?
1: Pewnie. No na pewno język, nie? No, czyli myślimy o takim poziomie B2. Na pewno zainteresowanie, jeżeli chodzi o sport. Nie stawialiśmy tutaj wymogów fizycznych, w sensie testów fizycznych, no ale no, to będą osoby związane ze sportem i mamy nadzieję, że takie się też zgłoszą.
0: Okej. Co będę mógł robić po tych studiach, po tym kierunku, po tym licencjacie?
1: Po tym licencjacie będziesz mógł pracować z osobami, które już zakończyły ten, powiedzmy, pierwszy proces fizjoterapii, czyli pracę na tkankach miękkich, ochronę tych uszkodzonych tkanek i dalej potrzebują już regularnego treningu, wzmacniania, czy to w kontekście powrotu do sportu, czy to w kontekście po prostu do powrotu do aktywności.
0: Brzmi jak trening medyczny.
1: Tak, można powiedzieć, że jest to trening medyczny. No, generalnie dużo mamy słów trening medyczny, trening przygotowania motorycznego, trening fizjoterapeutyczny. To się wszystko przenika. Teraz najważniejsze jest to, co nasz absolwent będzie wiedział i jak to będzie potrafił w sposób praktyczny wprowadzić.
0: I to były najświeższe informacje z warszawskiego AWF-u, a bardzo często pojawiło się w twojej wypowiedzi w ostatnich sekundach to zdanie, trening motoryczny i jego wykorzystanie w sporcie i o tym za chwilę na Antenie Czwórki. Wgrzejemy do 14:00. Kamil Goleń.

0: żyjemy.
1: Kamil Goleń do godziny 14. Skoro już wiemy, co na AWF-ie, musicie wiedzieć, że dalej o tym rozmawialiśmy, co na AWF-ie, bo dokładnie. To jest temat bez dna, to może umówimy się po wakacjach i porozmawiamy, co na AWF-ie, jak wrócą studenci, bo zakładam, że teraz to tylko, no, co tam się dzieje latem?
2: No teraz to będą obrony prac magisterskich, nie? Czyli lipiec to jest taki czas, gdzie będą obrony prac magisterskich, no i egzaminy wstępne, egzaminy sprawnościowe dla studentów na wychowanie i na fizjoterapię.
1: Czyli AWF tętni życiem przez... Tak cały rok. Dobra, zamykamy ten temat, okej?
2: Okej.
1: Trening motoryczny. Godzinę temu wyjaśnialiśmy, czym dokładnie są elektrolity, to teraz podajmy może definicję treningu motorycznego, którego specjalistą, Kamilu, jesteś.
2: No może powiem w skrócie, że trening motoryczny jest to trening, który jest ukierunkowany na rozwój cech motorycznych, a do tych cech motorycznych byśmy zaliczali siłę, wytrzymałość, szybkość, gibkość, zwinność.
1: Co to jest siła?
2: Siła to jest możliwość pokonywania oporu zewnętrznego, tak? Najprościej możemy to zdefiniować, tak? Siła maksymalna to jest zdolność do pokonywania oporu maksymalnego lub przeciwstawiania się temu oporowi. Więc siła jest z punktu widzenia cech motorycznych, ale z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka taką cechą matką, jedną z ważniejszych. Dlatego, że bez siły nie byłoby nic. Znaczy nie wstałbyś z krzesła, gdybyś nie wygenerował siły. Nie wziąłbyś łyżki, gdybyś nie wygenerował siły. Oczywiście w sporcie ta siła jest przekładana na moc, na szybkość, bo to są cechy pochodne. Natomiast dla normalnego Kowalskiego ta siła jest ważna z punktu widzenia dnia codziennego. I tu musimy powiedzieć, że bo temat nasz, jaki przypomni mi temat, że to jest czemu te cechy motoryczne są ważne dla Kowalskiego. Dlatego, że z wiekiem te cechy motoryczne będą spadać. Czyli powiedzmy od 30...
1: Nie od 30. Dobrze wiesz, jak wygląda aktualnie sytuacja polskiej młodzieży i bardzo często 40-latek jest w lepszej formie fizycznej niż 20-latek.
2: Tak, to mówisz o tym, w jakiej jesteśmy w formie, natomiast ja chciałem powiedzieć, jak te cechy mogą spadać. Tak? Czyli powiedzmy, że już siła mięśniowa już 1% rocznie będzie spadała od 30 roku życia.
1: Tak? Czy możemy siłę mięśniową ochronić przed tym spadkiem?
2: Oczywiście. Jak najbardziej jest to cecha bardzo trenowalna. Czyli możemy po prostu trenować siłowo. Chodzi o to, żeby nadbudować pewien taki zapas tej siły mięśniowej. Potem będziesz spadał z innego pułapu.
1: Tak? Ale zawsze będę spadał.
2: Zawsze będziesz spadał, no bo w którymś momencie osiągniesz swój pik i potem będziesz jednak spadał, chociaż to zależy, no bo jeżeli jesteś osobą, która jest nietrenująca, nie wiem, masz 50 lat i dopiero zacząłeś trenować siłowo, no to oczywiście na skutek adaptacji, które się będą pojawiały, ty będziesz zyskiwał tej siły. Natomiast jeżeli jesteś cały czas osobą trenującą w szczycie, powiedzmy, twojej siły koło lat 35-40, no to z czasem generalnie będziesz spadał, no to jest nieuniknione. Natomiast w każdym wieku...
1: Ale mniej to będzie bolesne, niż
2: oczywiście,
1: bym nic nie robił.
2: Oczywiście, no bo dajmy sobie przykład. Nie, jesteś osobą, która, najprostszy przykład, podnosi 200 kilo z ziemi. Powiedzmy, to jest twój maks.
1: Mówimy o martwych ciągach.
2: No, nie chciałem używać tego słowa, bo to niektórym się źle kojarzy, ale nie powinno, ale...
1: Ale wiesz co, nasi słuchacze wiedzą, że martwy ciąg to ma nazwę... Tak.

0: Taką, dlatego że z martwego punktu podnosimy ciężar.
1: Tak, a wiesz, że to ćwiczenie było nazywane jako hell lift? Pierwszy raz opisane pod koniec XIX wieku jako hell lift, czyli jako zdrowe podniesienie.
0: I a potem health się... lift, nie, health nie, lift. Nie podniesienie z piekła.
1: Nie. Sorry, źle powiedziałem może. Hell lift, tak, czyli zdrowe podniesienie.
0: Zdrowe podniesienie. I to miałoby rzeczywiście inny odbiór w świecie treningowym, bo martwy ciąg, to faceci tam dźwigają. Tylko zdrowe... A dlaczego? Dlaczego ta nazwa się zmieniła?
1: Dlaczego się zmieniła, tego nie wiem. Natomiast pierwszy raz była opisana, to był co prawda troszeczkę inny wariant, trochę z wyższego ułożenia, ale też przy, powiedzmy, plecach prostych, więc bardzo podobne ćwiczenie. Potem ewoluowało właśnie to martwy ciąg, jakby podniesienie z martwej pozycji, albo też podniesienie ciała, martwego ciała, bo to różne są opisy co do tego.
0: To ja jestem za tym zdrowym podniesieniem.
1: Tak,
0: to jest,
1: ja myślę,
0: to jest piękne,
1: też.
0: Ale wiesz, zdrowe podniesienie to rzeczywiście może być czy też ze słowiańskiego przykucu, czy z odpowiedniego ustawienia ciała jak do martwego ciągu.
1: Dokładnie. Dokładnie. Więc wróćmy do przykładu.
0: Tak.
1: Jeżeli nadbudowałeś sobie taką siłę, tak, czyli ponosisz 200 kilo, powiedzmy, z ziemi, nie mówię, że każdy musi, ale powiedzmy, że jesteś zdrowym mężczyzną, ważysz około 80 kilo, podnosisz te 200 kilo. No to jeżeli będziesz spadał, no to będziesz spadał z poziomu tych 200 kilogramów, a nie z poziomu, nie wiem, 80, jak jakoś jakiś mężczyzna...
0: Mniej będzie boleśnie.
1: Niewytrenowany, tak. No i pytanie właśnie, kiedy będziesz miał 70 lat, ile będziesz w stanie podnieść? Czy będziesz w stanie podnieść wnuka? Czy, no nie wiem, jakaś butelka z wodą, czy zgrzewka będzie problemem.
0: Nie odbiegajmy może aż tak daleko w przyszłość a propos wnucząt. Pewnie. Zatrzymajmy się przy tym, co się dzieje aktualnie w klubach fitness. Ostatnio stałem przy ławeczce do wyciskania, wokół której zgromadziła się grupka młodzieży odpowiednio ufryzowanej i w klapkach.
1: Okay.
0: I słyszałem, że chłopaki, pamiętajcie, musimy wyciskać minimum ciężar swojego ciała. Co prawda oni w tym wieku, którym są aktualnie, ważą 60-70 kg, znajdzie się bardziej przypakowany młody człowiek. Co o tym myślisz, aby bez znaczenia na płeć chłopaka, może właśnie ze znaczeniem na płeć, umieć wycisnąć minimum raz, 3-10 razy masę własnego ciała?
1: Myślę, że
0: to ma sens.
1: Myślę, że to są dobre cele, które możemy sobie stawiać. Czyli my, przygotowując zresztą, jak mówiliśmy, mamy pewne cechy. No i wyciskanie na ławeczce poziomej jest odzwierciedleniem pewnej cechy, która się nazywa maksymalna siła mięśniowa pchająca dla kończyn górnych. Więc stawianie sobie celi, czy to jest, nie wiem, 10 razy masę ciała, czy powiedzmy raz, 1,3 masę ciała, jest jakimś fajnym celem, do którego możemy dążyć.
0: Czyli ten cel to jest tylko cel, ale nie określa naszego zdrowia i tego, na jakim etapie treningowym jesteśmy.
1: Nie określa. Natomiast w drodze do tego celu ty zwiększysz prawdopodobnie masę mięśniową, zwiększysz gęstość kości, zwiększysz wytrzymałość ścięgien, więc w drodze do tego celu pojawi się dużo rzeczy przy okazji, tak? No bo samo wyciśnięcie, powiedzmy, czy nie wyciśnięcie, no powiedzmy dla młodych chłopaków, no jest to jakaś taka oznaka hierarchii, też jakiejś siły pokazania się i to bardzo fajnie. Natomiast ważne z punktu widzenia zdrowia są te adaptacje, które po drodze wykształcisz.
0: I tutaj pojawia się malutki zgrzyt, bo rzeczywiście oni łapią od razu zagryw, od razu jest ławka. To jest rzeczywiście podstawowe ćwiczenie z trójboju siłowego, prawda?
1: Oczywiście.
0: Wyciskanie na ławce, ale po drodze można zepsuć sobie obręcz barkową, ramiona. To wszystko może nam zacząć szwankować. Co zrobić, aby tak nie było?
1: No wiesz, no pierwsza kwestia to jest prawidłowa technika. Tak, fajnie jest wziąć sobie jakąś lekcję u trenera, tak, nawet we dwóch czy we trzech, żeby pokazał prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń, prawidłową rozgrzewkę, a potem już można sobie samemu działać, bo wiadomo, że młodzież, no nie stać ich, żeby trenować cały czas z trenerem, bądźmy realistyczni.
0: Jak się 10 zrzuci na trenera, to ich będzie.
1: No oczywiście, oczywiście, dlatego mówię.
0: I błędów nie będzie, skoro i tak grupowo przychodzą.
1: No oczywiście. Prawidłowy model progresji, tak, czyli zwiększamy sobie określoną, zadaną ilość, więc to są najważniejsze rzeczy. Plus oczywiście też skupianie się na innych mięśniach, żeby nie budować dysbalansu, tak? Czyli jeżeli pakujemy swoją klatkę piersiową, super, bardzo, ćwiczmy ją. Oczywiście ona jest i funkcjonalna, i pokazowa u mężczyzn, jak najbardziej. Ale pamiętajmy na przykład o mięśniach stożka rotatorów, które są ważne dla zdrowia stawów ramiennych.
0: Za chwilę rozwiniemy ten temat stożek rotatorów, bo to się bardzo często przewija w przestrzeni mediów społecznościowych i nie tylko. Ale nie chciałbym, aby panie były pominięte i pomyślały, że wyciskanie sztangi na ławeczce leżąc jest tylko dla paniów. Nie, dla panów. Nie, nie, nie, to nie tak.
1: Oczywiście też jest to ćwiczenie dla pań.
0: I tu stawiamy kropkę i dlaczego, opowiemy o tym za chwilę.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: I udało się. 13.33 i 33 sekundy. Widziałeś, Kamil?
2: Tak, rzeczywiście. Tak? Masz rację.
1: Na naszym radiowym zegarze była taka godzina. 13.33, czyli to były imieniny godziny.
2: Super.
1: Super, dobra. Kamil Goleń, Centrum Przygotowania Motorycznego Body Support. Drogie panie, wyciskanie na klatę. My dziś o treningu motorycznym i rozbijamy sobie na części znaczenie tych dwóch słów, czyli trening motoryczny. Zaczęliśmy od siły, dowiedzieliśmy się, jak ważna jest dla ludzkiego organizmu i zatrzymaliśmy się przy ćwiczeniu, wyciskanie na klatę, zdominowanym przez mężczyzn, bo kobiety przeważnie mówią, mam słabe ręce. A to nieprawda. To nieprawda, bo wy również potrzebujecie silnej obręczy barkowej, mięśni klatki piersiowej i prawdą jest, że biust jest w stanie zmienić delikatnie swój kształt od wyciskania na klatę.
2: Oczywiście, dlatego...
1: Tam jest mięsień.
2: Tam jest mięsień piersiowy, więc jakby spoczynkowe napięcie tego mięśnia też będzie większe i jego kształt potrafi się zmienić, jakby cała sylwetka potrafi się zmienić na skutek treningu siłowego, więc wiemy o tym.
1: Czyli tak, jak najbardziej tak, ale nie o wyglądzie tylko mówimy, dlaczego dziewczyny nie powinny omijać ławeczki?
2: Generalnie bym to może troszeczkę rozszerzył. Dlaczego dziewczyny nie powinny omijać treningu siłowego o dużej intensywności? Dlatego nie powinny się bać ciężarów.
1: Czyli to wiemy, bo my często o tym mówimy. Okay. Bardziej skupmy się na górnej części ciała i rzeczywiście na tym, żeby ćwiczyć te ręce i dlaczego ławka to nie jest tylko historia dla facetów.
2: Dlatego, że ogólnie rozwój siły pchającej jest bardzo ważny, tak jak ciągnącej, czyli podciągania i wyciskania. Dlatego, że mamy dwie ręce i dwie nogi, tak samo mężczyźni jak kobiety i też kończyny górne są słabsze u kobiet w stosunku do mężczyzn. Jakbyśmy porównali kończyny dolne do dolnych i górne do górnych, to kończyny górne są u kobiet słabsze.
1: Tak? Wynika to z?
2: Wynika to z budowy anatomicznej i też z składu ciała. Tak?
1: Czy dziewczyny, co poczujecie? Inaczej,

0: Gdzie to jest pytanie do ciebie, Kamilu, okay. Tak?
1: Ale dziewczyny, słuchajcie, jakie zmiany w jakości życia poczujecie, kiedy zaczniecie się odpychać, żeby nie mówić wyciskać, tak?
2: Mhm. No, generalnie wzmocnią się mięśnie piersiowe i tricepsy. Nie? Tu z punktu widzenia wyglądowego, no to kobietom często zależy, tak, żeby ten triceps dobrze wyglądał w sukienkach. Nie? No to powiedzmy, że...
1: No, żeby
2: tak,
1: nie było mięśnia pożegnalnego pelikana tak, wiszącej jest. Skóry.
2: Tak, staramy się je zachęcić, tak, że po pierwsze kwestia to wygląd, no bo chyba Freud powiedział, że ludzie są dwóch rzeczy. Dobrze wyglądać i mieć zawsze rację. Więc ten trening siłowy to jest tak dobrze wyglądać, nie? My chcemy tym zachęcać, no bo my możemy mówić o tym, że będzie łatwiej się nam żyło w życiu codziennym, łatwiej będziemy przenosić jakieś ciężary.
1: Jak wpadniecie
2: ciężary.
1: Do jakiegoś rowu, to tak, łatwiej będzie tak, tak. Do studzienki kanalizacyjnej, to łatwiej będzie wam wyjść, bo ten triceps uczestniczy przy
2: dokładnie.
1: Tym wyciskaniu. Gęstość
2: kości, balans hormonalny, no to wszystko gdzieś tam staramy się przekazać. Wiem, że w tych swoich audycjach też starasz się o tym mówić, więc teoretycznie jakby taki zwykły Szary Kowalski coś o tym wie, nie? Że trenować siłowo jest dobrze. Natomiast jakby tak jak mówiliśmy, nie? Ten wygląd zawsze jest tak gdzieś tam z tyłu głowy.
1: Dobra, nie ma co ściemniać, rzeczywiście tak jest. A dlaczego tak. Mówię o tej studzience? Haha, jak można wpaść do studzienki? Dobra, jak byłem dzieckiem, to mi się zdarzyło przed sklepem, więc wiem, co to znaczy. Słuchaj, studzienka była do połowy, tak wiesz, ta przykrywka tak tam ruszała się, to stwierdziłem, że sprawdzę. No byłem byłem dzieckiem, no więc jedną nogę wsadziłem, no i wpadłem, tak? Także wiem, że ważne jest po prostu, aby mieć te silne ręce, aby móc wydostać się z każdej przestrzeni, w którą możemy wpaść. Śmieszne, ale prawdziwe. Ja tutaj nie mam co ukrywać. Jestem tak samo jak każdy, też tylko człowiekiem. I sprawdzam różne.
2: No, powiem ci, że my w latach 90. dużo żeśmy wpadali w różne rowy i w różnych sytuacjach.
1: Także
2: myślę, że to było normalne.
1: Trochę mniej pewnie... te studzienki były zabezpieczone niż dzisiaj.
2: Tak, trochę nas to chyba bardziej zahartowało, nie?
1: Tak, dokładnie. Piękne były lata 90., ale nie o tym. Właśnie, a w ogóle, kiedy zaczęto tak mocno interesować się treningiem motorycznym?
2: Wiesz to, trening motoryczne no to istnieje już? Tak naprawdę od kiedy powstał sport. Nie? Mhm. Czyli oprócz uprawiania swojego sportu, my chcemy robić jakieś ćwiczenia pomocnicze, dodatkowe, które nas będą pomagać w naszym sporcie. Nie? Czyli jestem zawodnikiem, jak tu Jagoda była niedawno przede mną, brazylijskiego jiu-jitsu, no to chcę dodatkowo trenować na siłownię, żeby być silniejszy w zwarciu, w duszeniu i tak dalej. Nie? Jestem piłkarzem, no to chcę biegać szybciej. Czyli oprócz tego, że biegam na boisku, no to chcę poprawić moją szybkość biegu, więc wprowadzam elementy sprinterskie. I tak dalej, i tak dalej.
1: A czyli... jestem Szarym Kowalskim, który po prostu uprawia sobie sport?
2: Jesteś Szarym Kowalskim.
1: No nie Szarym, dobra. Po prostu jesteś nie specjalistą od danej dyscypliny sportowej. Może okay. Tak?
2: No to powiem ci tak. My mamy dużo tych niespecjalistów. Jak, no, oczywiście ja jestem trochę spaczony, bo do mnie przychodzą padliści, tenisiści, kolarze, biegacze. Często nie zawodowi, nie? Czyli często osoba nieżyjąca.
1: Amator profesjonalista.
2: Dokładnie, także ta osoba trenuje, ale jest amatorem, prowadzi jakąś firmę, powiedzmy, dobrze gdzieś tam ma czas na to, więc on chce być lepszy w obrębie tego sportu swojego, ale nie jest zawodowcem. Tak? I wtedy ten trening przygotowania motorycznego dla niego będzie bardzo istotny. No bo on oprócz tego, że chce dobrze wyglądać, to już mówiliśmy wszyscy, to chce być lepszy w obrębie tego sportu. I często to są osoby, które też mają już historię jakichś kontuzji. Czyli oprócz tego, że on chce lepiej być lepszy w tym sporcie, to chce być bezpieczniejszy w tym sporcie lub ma jakieś, powiedzmy... problemy, które chce rozwiązać, żeby być lepszy w tym sporcie. Czyli kolano się nie zginało, kiedy się nie prostuje. Coś tam się nie skręca. Wiesz, takie, tego typu problemy.
1: No dobra, to w takim razie, skoro obgadaliśmy matkę, czyli siłę, to za chwilę o drugiej matce, czyli wytrzymałości, która jest również elementem składowym treningu motorycznego, porozmawiamy. Gościem Kamil Goleń z Centrum Przygotowania Motorycznego Body Support.

0: Grzejemy. Grzejemy.
1: Słuchajcie, przed chwilą w rozmowie poza anteną pojawiła się piękna, złota myśl, którą chciałbym wam zostawić na te wakacje. Kamil Goleń, który jest naszym gościem, trener przygotowania motorycznego, podsumował w sumie to, o czym sobie rozmawiamy, o tym, że każdy potrzebuje przerwy w tym całym naszym pędzie. Nie chciałem użyć tego brzydkiego słowa, które przyszło wszystkie do głowy, dlaczego potrzebny jest urlop. Jagoda mówiła, że jej mąż w Finlandii ma obowiązkowy 3-tygodniowy urlop. No my też powinniśmy sobie te urlopy wydłużać. Ostatnio podczas studia otwartego w czwórce, w ostatni czwartek, który możecie odsłuchać jeszcze raz na naszej stronie internetowej. Rozmawialiśmy o tym, jak odpoczywać. I to, co powiedziałeś, to trochę suchar, ale fajny. Powiedz jeszcze raz.
2: No to taka przypowieść, powiedzmy, związana nie ze sportem, ale
1: jak to nie? Przecież to jest praca fizyczna.
2: No troszkę tak, czyli pomocnicy na budowie jeżdżą z pustą taczką, nagle zatrzymuje ich kierownik budowy i panowie, co wy robicie? Szefie, jest taki zapierdziel, że nie mamy czasu załadować.
1: I to jest prawda. I to nie tylko na budowie. My tak czasami działamy, przestajemy być po prostu kreatywni, mózg się wyłącza, bo wszystko robimy z automatu. To dokładnie. Można by tak powiedzieć, że działamy na automacie, ta taczka nasza jest pusta, ona dowozi, ale bardzo często tam nie ma żadnej dodatkowej wartości. Wracając do treningu motorycznego, pewnie, o którym dziś rozmawiamy. Rozmawialiśmy o sile, to teraz trochę o wytrzymałości, ta druga matka. Czym jest wytrzymałość? Czego ona jest nam potrzebna?
2: Wytrzymałość jest związana z pokonywaniem oporu, tak, cyklicznego przez wydłużony okres czasu.
1: Tak? Dlaczego wytrzymałość tak często jest mylona z kondycją?
2: Wiesz co, ja bym to rozłożył na wytrzymałość i wydolność.
1: Tak? I wydolność, i wytrzymałość, i kondycja. Dokładnie. Te trzy pojęcia bardzo często są miksowane ze sobą.
2: Wydolność to jest to, co możemy zmierzyć. Tak? Czyli podłączasz zawodnika do jakiejś aparatury mierzącej, powiedzmy VO2 max. No, może nie będziemy tłumaczyć, o co chodzi, tylko mierzymy parametry pochłaniania tlenu. Tak? To jest wydolność. To, co jesteś w stanie zmierzyć w liczbach. Tak? Natomiast wytrzymałość to jest też nasze cechy mentalne. Czyli powiedzmy, że zmierzyliśmy tych dwóch zawodników, mają taką samą wydolność, czy nawet ten, który ma gorszą wydolność, powiedzmy zmierzoną, może wygrać. Bo wytrzymałość to jest odporność na ból, taki fizjologiczny, który się pojawia podczas...
1: Coś, czego nie da się zmierzyć.
2: Tak,
1: bardzo często
2: zmierzyć.
1: Mówimy o głowie podczas biegów długodystansowych, czyli wydolność plus dobra głowa równa się wytrzymałość.
2: Dokładnie, dobrze to ująłeś, super.
1: Okej, no to fajnie, no to

0: wszystko wiemy.
1: Dokładnie.
0: To, a kondycja? Dlaczego tutaj też często pojawia się ten mix?
1: Wiesz, kondycja od angielskiego conditioning, nie? Czyli jakby strength and conditioning to jest trening przygotowania motorycznego w języku angielskim, czyli zajmujący się głównie siłą i wydolnością. Więc mówimy o kondycji jako takie słowo, powiedzmy, ogólne. To jest bardziej takie zwyczajowe słowo.
0: Czy elementem treningu motorycznego również jest wydolność?
1: Oczywiście jak najbardziej, w zależności od sportu jest większy albo mniejszy nacisk na są sporty, które są tylko i wyłącznie związane z wydolnością czy wytrzymałością, tak? Triatlon, powiedzmy biegi długodystansowe, kolarstwo, chociaż one mają też oczywiście komponentę umiejętności.
0: Czyli jeżeli trener mówi, dziś robimy wytrzymałość, to znaczy, że będzie pracował i ciałem, i głową z zawodnikiem.
1: No, głównie tak, bo jednak jeżeli chodzi o trening wytrzymałościowy, to ty musisz mieć pewną dozę takiego, powiedzmy, upodlenia się, powiem to tak w skrócie, no bo trening wytrzymałościowy wiąże się z gromadzeniem metabolitów, z pieczeniem mięśniowym, z przyspieszonym oddechem i często osoby, które lubią trenować siłowo, lubią podnosić duże ciężary, nie lubią tego typu zmęczenia.
0: Ale to się często zmienia w życiu i odnajdują przyjemność w tym krótkim wysiłku fizycznym, jakim jest podniesienie. Jak mi się podoba to zdrowe podniesienie. Naprawdę kradnę, to będę teraz trąbił na prawo i lewo. Zdrowe podniesienie, zdrowe uniesienie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to musicie sobie odsłuchać Grzeje mi od początku. Jeszcze raz. Biegniemy dalej po wytrzymałości, wydolności. Mamy gibkość, tak? W treningu motorycznym.
1: Gibkość, tak. No tutaj mówimy o możliwości wejścia w końcowe zakresy ruchu, czyli osiągnięcia, teraz mówimy gibkość, elastyczność, mobilność. Zamiennie używamy tych słów, chociaż jest pewna różnica, no bo elastyczność, powiedzmy, wiąże się z pasywnym zakresem ruchu, a mobilność, no to jest już aktywny zakres ruchu, czyli ile ja jestem w stanie wejść w pozycję. Oczywiście nie ma mobilności bez elastyczności, czyli...
0: Brzmi samo określenie trening motoryczny i to, jak rozłożyliśmy go na części pierwszej, jak doskonały WF, który powinien być pokazywany, sprzedawany od pierwszych godzin lekcji WF-u w szkole podstawowej.
1: No tak powinno być. No, generalnie tak mamy ułożony nasz system, żeby tak było. Natomiast no, wiadomo, czy gdzieś tam problemy są z tytułu realizacji tego.
0: A wróćmy teraz do tej klatki piersiowej, wyciskania i tematu, który grzeje, stożek rotatorów. Wytłumaczmy, co to w ogóle jest.
1: To jest kompleks mięśni odpowiadający za stabilizację stawu ramiennego i też obniżanie głowy kości ramiennej.
0: Nie? Dlatego, czyli tam nie ma żadnego stożka, nie?
1: No powiedzmy tak się zwyczajowo mówi o wspólnym przyczepie tych mięśni stożka rotatorów.
0: Co z nim może się dziać, jeżeli będziemy źle wykonywali ćwiczenia na górną część ciała?
1: No, pierwsza kwestia jest, że troszeczkę możemy wyhodować sobie dysbalans między mięśniami, mięśniami rotującymi zewnętrznie i wewnętrznie. Czyli te mięśnie, nad którymi my najczęściej pracujemy, ze względu na to, że chcemy dobrze wyglądać, czyli mięśnie piersiowe, mięśnie najszerszych grzbietów, powiedzmy też, to są rotatory wewnętrzne, czyli one rotują wewnętrznie ramię, tak jakby ten ruch wykonują powiedzmy przywiedzenia rotacji.
0: Chodź wewnętrzne. Do mnie, chodź
1: tak,
0: do
1: o,
0: mnie.
1: Tak, no powiedzmy, że tak możemy to nazwać w radio, żeby nie możemy tego pokazać. Natomiast mięśnie stożka rotatorów to w większości są mięśnie rotujące zewnętrznie, czyli wykonujące przeciwny ruch. I jak się popatrzymy trochę na nasz trening na siłowni, to często tej rotacji zewnętrznej brakuje. No bo jakbyś pomyślał, jakie ćwiczenia wykonujesz na siłowni, to mało osób wykonuje komponentę rotacji zewnętrznej.
0: Czyli szukamy ćwiczeń na...
1: rotatory zewnętrzne.
0: Na rotatory zewnętrzne, aby bezpiecznie wyciskać. I z tą myślą zostawiam was na wakacje, jeżeli chcecie na plaży świecić klatą. Kamil Goleń, Centrum Przygotowania Motorycznego Body Support. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję.
0: A za chwilę wymienię Kamila na Kamila. Za chwilę Kamil Jasiński wpadnie do mnie. Dzięki, Kamilu.
1: Super.

0: I już 13:52 minuty. Kamilu, wiesz co to oznacza?
1: 14 zmierzającą się na pewno.
0: Czyli popołudniowe.
1: Tak, zapraszam.
0: Przejmujesz stery w czwórce, co dziś u ciebie?
1: Niesamowita historia, wow. Prawdziwy American Dream. Będzie rozmowa z gościem, który planował z zespołem Metallica polskie utwory, które mają pojawić się na, w trakcie tych koncertów, które Metallica grała na przestrzeni ostatnich lat. Czyli on wybierał te polskie kawałki, między innymi Sceno w Warszawie. Okay. On Dżemu nie wybierał akurat. Dżemu akurat on nie wybierał.
0: Dobra, wróćmy na chwilę do tematu, który był poruszany przez ostatnią godzinę w Grzejemy jak tam klata. Jako pirata.
1: Może w przyszłym sezonie.
0: Słuchaj, masz dwa miesiące, wracam po lekkiej
1: ramówce. Ale nie chodzi o to, żeby zdejmować na plaży, tylko w takim dusznym klubie techno. To są moje priorytety.
0: Bo generalnie, no żeby, tak, żeby w klubie się rozebrać, to wiesz co, w sumie chyba tam już nikt nie zwraca uwagi na to, jak to wygląda. Na początku
1: Kiedyś zdjąłem i ochroniarz do mnie powiedział, załóż koszulkę, bo cię wyprowadzę. A to była taka impreza tematyczna do zdejmowania. Ale byłem też w takich miejscach, gdzie zupełnie co innego mówili.
0: Więc... Ja myślę, że więcej dowiecie się o tym po 14 u Kamila Jasińskiego. Piotrek Galus, do usłyszenia za 3 miesiące. Hej!

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Najbliższe dwa dni będą bardzo ciepłe, z temperaturą nawet do 39 stopni. W poniedziałek 30 stopni, we wtorek też około 30. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie z gradem, podczas burz może spaść do 30 mm deszczu. Na południu i na zachodzie zdecydowanie więcej. Dla zachodniej i południowej Polski IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami na poniedziałek i noc z poniedziałku na wtorek.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie.
10: Czwórka. Polskie Radio.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 8 minut po godzinie 14, w piosence, no i wpada w ucho. Tak to już jest przepis na sukces. Kłaniam się nisko, nowy tydzień popołudniowa. No jedna z ostatnich w tych godzinach, bo zmienia się ramówka od 1 lipca. Wakacje, wakacje i będziemy, słyszycie, od 13 do 16. Popołudniowa się rozciąga, a życie jest King Konga, czy jakoś tak, jak śpiewał Lech Roch Pawlak. Dzisiaj natomiast jesteśmy przez 2 godziny, już za moment zgadywanki i czwórkowy kubek do zgarnięcia, natomiast w następnej godzinie rozmowa z niesamowitym człowiekiem, który zna osobiście muzyków Metaliki, przede wszystkim przyjaźni się z Robertem Trujillo i to on odpowiada za dobór polskich piosenek na koncertach Metaliki w naszym kraju. On wybierał te utwory poza pierwszym, a pierwszy akurat był Jam, więc akurat miłośnicy tego zespołu mogą być niepocieszeni, a ci, którzy za Jamorem nie przepadają, wręcz odwrotnie. O tym na pewno sobie porozmawiamy, to jest niesamowita historia. Na co dzień mieszka w San Francisco, więc musieliśmy wcześniej się zdzwonić o dogodnej dla niego porze i sobie o tym wszystkim porozmawialiśmy, ale American Dream pełną gębą, więc zachęcam was do tego, żebyście pozostali z czwórką do godziny 16. Kamil Jasiński, zapraszam.
2: To jest nowość czwórki.

0: tylko o jednym myśli.
1: Wiem, że ciężko bywa przy takich wysokich temperaturach, no ale co, czas na jakiś wysiłek intelektualny, na zgadywanki. Mam nadzieję, że jesteście w pomieszczeniach z klimatyzacją albo przemieszczacie się samochodami, też klimatyzacja jest włączona. 226452100, to mogę już podpowiedzieć, że na pewno klimatyzator nie będzie dzisiaj odpowiedzią, ale do zgarnięcia jest czwórkowy kubas, no, który jest idealny do tego, żeby się chłodzić jakimś zimnym napitkiem. Jeszcze kilka kostek lodu można dorzucić. Kostki lodu też nie będą odpowiedzią, bo to hasło było w zeszłym tygodniu. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać aż dwa pytania, później jeden strzał. No jeśli chodzi o dzisiejszą kategorię, no to jesteśmy po weekendzie, ale jeszcze pozostańmy myślami przy weekendowych tematach. Dom i ogród to jest nasza dzisiejsza kategoria. I właśnie tam szukamy hasła. Co to może być? 226452100. Czwórkowy kubek do zgarnięcia, tylko najpierw trzeba zadzwonić, zadać pytanie i dobrze odpowiedzieć. 226452100.
2: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak babruchy pykło na raz.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Myślę już o naszych zgadywankach, ale za nami VBS i Dwa Sławy, a VBS występował w miniony weekend na festiwalu Augustów Summer Start, na którym była Dominika Płonka. Relacje z tego wydarzenia możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, a razem z nami jest już Michał. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, cześć, cześć wszystkim.
1: No i jak sobie radzisz z upałami?
2: W trasie, klimatyzacja prawie na full, ale też, żeby nie przesadzić, jakoś się żyje. Dużo wody, jakoś się żyje.
1: No dobrze, ale w pewnym momencie ta podróż się zakończy. I co potem?
2: Co potem? Mam nadzieję, że żona od rana w domu włączyła też klimatyzację i troszkę chłodku tam będzie.
1: Okej, rozumiem. No dobrze, jak jest klima w domu, to można żyć. Michale, słuchamy dwóch pytań. Kategoria
2: no tak.
1: Dom i ogród.
2: Pierwsze pytanie, czy to jest rzecz?
1: Tak.
2: Czy ta rzecz jest związana również z majówką?
1: Nie.
2: A miałem strzelać, że to grill, ale jak to nie związane z majówką, to powiem... O, to do grilla pasuje taras. Czy to jest taras?
1: Nie, to nie jest taras, ale w jakiś sposób nasze hasło z tarasem może być związane. Pozdrawiam cię, Michale, wszystkiego dobrego. Na razie.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia. No to skoro bardziej taras, no to chyba zostawiamy ten dom i wychodzimy na zewnątrz, ale w domu też czasami może się przydać. 226452100, numer do naszego studia. Jakiego hasła szukamy? Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i do ustrzelenia jest dzisiaj nowy czwórkowy kubek.

0: tylko o jednym myśli.
1: 26 minut po godzinie 14. Tomek jest razem z nami. Halo, Tomku.
2: O, siemanko, jestem pierwszy, fajnie.
1: Drugi jesteś, ale...
2: Drugi jestem, no
1: w twojej głowie możesz być pierwszy. Najważniejszy.
2: Dobra.
1: Jak chcesz czuć się, utożsamiasz się jako osoba pierwsza. Dobra, niech ci będzie. Słuchamy pytania.
2: Powiedz mi, czy z tego można lać wodę?

0: Nie.
1: To się nie leje wody. Nie. No to zbiłeś mu z pantałyku. Boże, leżak.
0: No na leżaku może trochę znaleźć się wody. O, po jakimś intensywnym deszczu, ale nie, to nie jest leżak, niestety. Tomku, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i mamy Macieja na linii. Halo, halo, dzień dobry.
2: Siema, siema.
0: Siemasz, Maciek, jak tam u ciebie w upalny dzień?
2: Bardzo dobrze, a u pana?
0: No jakoś sobie radzę, ale bywają momenty zwątpienia. Ale też nie narzekam, bo przypominam sobie chłodek zimowy, więc wolę jak jest gorąco.
2: Właśnie, trzeba myśleć o dobrym.
0: Właśnie, Coco Jumbo i do przodu. Słuchamy pytania.
2: Mam jedno pytanie do zadania, tak?
0: Tak, więc mądrze wykorzystaj tę szansę.
2: Dobrze, no to czy ten przedmiot się bardzo przydaje w upalne dni?
0: Nie.
2: O kurczę. No to czy to jest wąż ogrodowy?
0: No wąż ogrodowy przydaje się w upalne dni, tak mi się wydaje. Ojejku, jak gorąco, polewamy się wężem. Ale nie, to nie jest wąż, to nie jest wąż. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, na razie, dzięki Maciek za telefon. I mamy Tomka. Halo Tomku.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy pytania.
3: Jestem z Kobry. Pytanie, czy to jest z gumy?
0: Nie. I się nie rozciąga, nie rozciąga się ten przedmiot.
3: Czy nie ukrywam, że włączyłem dopiero co kranu, nie wiem o co chodzi w tej
0: kategoria dom i ogród, bardziej na ogrodzie jesteśmy już, na ogrodzie się skupiamy. Aha. Tak.
3: Na ogrodzie. No to jest według mnie w takim razie palik do pomidora.
0: Dobry strzał, ale to nie jest to. Nawet jak to byłby tym razem zwykły patyk, to byśmy ci uznali, ale nie, to nie jest to. Tomku, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Pojawił się ten taras i przy tym tarasie możemy trochę się pokręcić, ale więcej nie podpowiadam. 226452100. Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a feel.

0: Dobry Michale.
1: A witam serdecznie.
0: Witamy, jak samopoczucie?
1: A w porządku,
0: jak się chłodzisz?
1: W samochodzie.
0: Okej, czyli to ile stopni sobie ustawiłeś?
1: Na 18.
0: Okej, czyli taki
1: luksusowo.
0: Ale chłodny chłopak, chłodny.
1: Tak jest. Muszę teraz złapać regulację termiczną.
0: A ile możesz najniżej sobie ustawić? U mnie jest 17, 17 to za bardzo, zmarznięty wychodzę.
1: Nie, to 18 jest okej. Okay.
0: Dobrze, to tego się trzymajmy. Michale, słuchamy twojego pytania.
1: Kurczę, przez to, że oczekiwałem na połączenie, trochę mnie ominęło, ale...
0: Pioseneczka teraz grała.
1: W okolicach tarasu, to czy może to urządzenie albo ta rzecz poprawia w jakikolwiek sposób komfort termiczny?
0: Nie.
1: To niekorzystnie.
0: Niekorzystny biometr. Ale no jest to przydatna rzecz. Przydatna. Warto. Jest to nawet wskazane.
1: No dobra. No to niech to będzie stół ogrodowy.
0: No warto przy stole posiedzieć, prawda? Nie jak zwierzę jeść, ale nie, to nie jest stół ogrodowy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, na razie, hej, hej. No i Szymon się do nas dodzwonił. Halo, Szymonie.
2: No cześć, hej, hej.
0: No cześć, słuchamy pytania.
2: Czy to jest narzędzie pracy? Tak przyszło mi do głowy takie pytanie.
0: Narzędzie pracy nie.
2: Nie. Czyli to coś wokół tarasu, będę strzelał i strzał padnie na piłkę do gry.
0: No, na tarasie to nie bardzo. Okno można zbić. Nierozsądne. Chyba, że malutka piłeczka, w Zośkę może, albo pici polo. Nie, to nie jest to. Pozdrówki. Wszystkiego dobrego na razie. No jest i on, Janusz. Dzień dobry, Januszu.
3: No cześć, mamy porno i duszku, no kurde.
0: Porno? Parno, usłyszałem porno. Parno jest. Ale ty sobie radzisz, bo chłodek masz z tego, co opowiadałeś. Kiedyś dużo zieleni wokół.
3: Oj, mam chłodek, ale ten chłodek się rozgrał do 26 stopni.
0: No to i tak po królewsku 26 stopni, jak tutaj jest 39.
3: No ale byle za krzaczka się wejdzie, to jakby do pieca, kurde, buchnęło.
0: To po co wychodzić z krzaków? Po co wychodzić? Nie ma co. Januszu, przechodzimy do konkretów. Dom i ogród bardziej. Na tematach ogrodowych się skupiamy, ale nie chcę was ograniczać. Słuchamy pytania.
3: Ja bym się zapytał, czy to coś rośnie.
0: Nie.
3: Nie chcę rosnąć te upały.
0: Nie. Zupełne przeciwieństwo natury. Hemol. Hemol kosior.
3: Nie mam na myśli nic te duchotę. Donica ogrodowa.
0: No niestety nie, to nie jest donica. Pozdrawiamy, zdrówka, wszystkiego dobrego. I chłodku jak najwięcej. I mamy Kamila. Dzień dobry, Kamilu.
4: A dzień dobry, uszanowanie.
0: Siemano, Kamilu. Jak tam u ciebie?
4: Dziękuję. Kończę właśnie pracę. Tak się chłodzimy właśnie.
0: Czyli nie jesteś spocony, jak się chłodzicie?
4: No nie. Nie jest spocony na tą chwilę, nie?
0: Do czasu.
4: Na szczęście, powiem wam.
0: Kamilu, słuchamy.
4: Słuchamy. Czy jest to... Czy posiada to siatkę w sobie?
0: Siatkę? Nie.
4: Tak?
0: Nie.
4: Nie. No to ja bym obstawiał... W takim razie nie ma skicy. Pergola?
0: Pergola?
4: I tak.
0: Nie, to nie jest to. Nie jest.
4: No niestety.
0: Trzymaj się. Dobra. Pozdrówki na razie. No i może on ma na imię Przemek. Halo, halo.
5: No to chyba on. Siemanko.
0: Siemano, słuchałem pytania.
5: Proszę ciebie, czy można na tym usiąść?
0: Teoretycznie tak. Ale trzeba odczekać.
5: O ja, czekaj.
0: No właśnie, co to może być? Znaczy, ludzie na różnych rzeczach siadają. Nie wszystko jest mądre i rozsądne.
5: Nie.
0: Wilka się nie...
5: Tak? Tylko mam w głowie, że ognisko jak nam zgaśnie, to sobie na nie usiądziemy, ale to było bez sensu i obok teraz to zupełnie nie jest, także no jakby...
0: No nie jest to ognisko. Nie jest to ognisko. No niektórzy tam w pewnym stadium imprezy, może nie to, że siadają na ognisku, ale zaczynają skakać, a różnie te skoki się kończą, albo dawaj przejdę po samym żarze. Niektórzy chcą przykozarzyć, ale nie, to nie jest to. To nie jest to.

0: dzięki.
1: Na razie, pozdrawiam serdecznie. Siadanie na dzisiejszym haśle wilkiem na pewno się nie zakończy, ale mogą być inne negatywne konsekwencje. 226452100 to jest numer do naszego studia. Szukamy czegoś w okolicach tarasu, ale nie zawsze musi to być taras. Natomiast tak skupiacie się już tutaj, urlop, wakacje, czas wolny. No a nie zawsze wszystko jest takie gotowe. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Utwór Deszcz za nami, o ironio, a playlistę znajdziecie na naszej stronie czwórka.online i Paweł jest razem z nami. Halo Pawle.
2: Cześć, cześć.
1: Siemaneczko, słuchamy.
2: Czy ten przedmiot może mieć różne długości?
1: O tym przedmiocie raczej nie myślimy w kategorii długości.
2: Okej.
1: Krótkości też nie.
2: Czy jest to...
1: Co to mieli?
2: Skrzynia?
1: Skrzynia? No skrzynia może być długa. Może być, ale długa skrzynia, chociaż raczej o skrzyni mówi się, że jest pojemna. Ale nie, to nie jest skrzynia. Pełna skarbów, tym bardziej. Pozdrówki, trzymaj się, wszystkiego dobrego. I razem z nami jest Malina. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja nie mam dużo pytań, ale strzelam.
1: Dobrze.
3: Czy to jest grill?
1: Nie, to nie jest grill, niestety. A czy ty już grillowałaś w tym roku?
3: Tak.
1: No i co ci się udało ugrillować?
3: Pianki i kiełbaski.
1: O, czyli na słodko, ale też kiełbasa była. No dobrze, narobiłaś smaku, a jeszcze trochę jest tutaj audycji, zanim coś zjem. Malino, pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, dzięki za telefon.
3: Do widzenia!
1: Na razie, pa! No i Janusz wraca do gry.
4: No cześć, próbuję, ale to nic z tego, w te upały. Czy to jest coś na stałe zamontowane?
1: Nie jest to zamontowane, ale na stałe.

0: na stałe. Barierka, balustrada.
1: Nie, to nie jest to. Pozdrawiam, na razie, hej, hej. Igor jest na linii, halo.
2: Cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
2: Czy to może się obraca?
1: Nie.
2: To może to jest okno tarasowe?
1: Nie, to nie jest okno tarasowe, niestety. Trzymaj się, Igor, dzięki za telefon. Na razie wszystkiego dobrego. No i Julita jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Julito, musisz skręcić radio. Dobrze, bo tutaj wraca. Super, świetnie i słuchamy.
3: Czy to służy do malowania?
1: Tak.
3: No to ja myślę, że to może być farba.
1: Nie. To nie jest farba, niestety nie, nie. Trzymaj się, blisko,
3: no,
1: blisko.
3: Dzięki,
1: trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i mamy Adama, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Adamie, co to może być w takim razie?
4: Co to może być? Mam jeszcze pytanie, mam.
1: Masz, oczywiście.
4: Dobra, to czy to jest, czy tym się maluje?
1: No tak.
4: Tak. Dobra, czy to jest czy to jest pędzel?
1: Nie. Nie, to nie jest pędzel. To jest też bardzo, wiesz, takie dwuznaczne pytanie, czy tym się maluje? No tak. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i czy Przemek wie? Halo, Przemku.
5: No nie, no jak się maluje? No przecież miało być zupełnie co innego. Miało to służyć do robienia jedzenia. W mojej, że tak powiem...
1: W głowie, na Bemowie, kiedy wsiadałem do samolotu, widziałem parę dzikich kotów. Słuchamy, Przemku.
5: Tak, no dobra, nie pędzę, no to ja nie wiem, w ogóle coś chyba mi ominęło, jakieś podpowiedzi, ale no to jedziemy w wałek malarski.
1: Nie, to nie jest wałek, nie, nie, nie, nie. Na razie pozdrówki, trzeba się wszystkiego dobrego. Skoro nie farba, to co to może być? Może wie Natalia. Halo, Natalio. Halo, halo. Halo, czy
3: dzień dobry.
1: Dzień dobry, Natalio. Słuchamy pytania. Coś do malowania.
3: Tak. Czy to jest bejca?
1: Tak, to jest bejca! Brawo! Brawo, Natalio. Ale ci się udało. Bez pytania, strzał i od razu wiesz. No dobrze, dobrze. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Cieszysz się?
3: Tak.
1: Natalio, no to powiedz nam jeszcze, ile masz lat?
3: 12.
1: No i widzisz, i już wygrywasz tutaj w radiowych konkursach. I tam jeszcze jest grupa wsparcia. To, Natalio, czy wiesz, czym właściwie jest bejca i do czego służy?
3: Nie.
1: No ja też nie wiem, ale fajnie brzmi. Coś tam się maluje, zabezpiecza drewno. Można krzesła malować, taras też można pomalować, inne powierzchnie. Natalio, gratuluję ci bardzo serdecznie, czwórkowy kubas jest już twój, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
1: Miłych wakacji, na razie, trzymaj się, hej, pa, pa.

10 minut pozostało już tylko do godziny 15, a po godzinie 15 trochę Metaliki w czwórce. Co prawda może Metaliki jakoś specjalnie nie będziemy grać, ale o tym zespole będziemy rozmawiać. A wszystko za sprawą naszego gościa, ponieważ nie wiem, czy się orientujecie, za każdym razem od kilku lat, kiedy Metalika przyjeżdża do Polski, to w trakcie koncertu grają jakiś polski utwór. Składają hołd polskim artystom, ale też puszczają oko do polskich fanów. No i ostatnim razem był to utwór Chcemy Być Sobą, ale także na przestrzeni lat grali Sen o Warszawie, Wehikuł Czasu, czy także utwór zespołu Manam. No i dzisiaj usłyszycie rozmowę z człowiekiem, który pomagał wybierać te utwory Metalice poza pierwszym, czyli po

0: poza utworem zespołu Jam. Jak do tego doszło, skąd się znają, jaka jest jego historia, coś niesamowitego, więc zostańcie z czwórką.
1: Yeah. Mówią przybiej, masz siano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr, a liczyła się walka.

0: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej! Rabat od Media Expert!
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Cały czas ekstremalne upały w Warszawie do 33 stopni, zachmurzenie małe, okresowo wzrastające, wieczorem 28 stopni. Natomiast do naszego kraju cały czas napływa upalne powietrze zwrotnikowe na zachodzie i Pomorzu, zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze kraju mogą wystąpić gwałtowne burze z gradem, a podczas burz wysokość opadów do 30 mm.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie? To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226 4...

0: 5200. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: Już mamy 6 minut po godzinie 15, druga godzina naszego spotkania przed nami. No, sezon koncertowo-festiwalowy trwa w najlepsze. W miniony weekend Dawid Podsiadło występował na Stadionie Narodowym, ale także odbywało się

0: Wyjątkowe wydarzenie, 30-lecie Molesty, bardzo intensywny koncert, Molesta występowała, grała przez 3 godziny, ja byłem na tym wydarzeniu, był też numer Raz, którego razem za moment usłyszymy z Molestą, bardzo ciekawe wydarzenie, co tam się działo i jaka była publiczność, to wszystko możecie sprawdzić na naszych mediach społecznościowych, między innymi na naszym Instagramie, natomiast już za moment porozmawiamy o trochę innej muzyce, porozmawiamy o Metalice, ale nie tylko, wszystko za sprawą naszego gościa, człowieka, który na co dzień mieszka w San Francisco i przez to, że mieszka w San Francisco, bardzo dobrze zna się z Robertem Trujillo, basistą Metaliki i to właśnie oni komunikowali się przy wyborze repertuaru, jeśli chodzi o te polskie piosenki, które później mogliśmy usłyszeć, czy w Warszawie, czy w Chorzowie, czy też na innych koncertach Metaliki w Polsce. To już jest tradycja, jak wybiera się taki repertuar, jak wygląda ich współpraca, jak w ogóle się poznali. Naprawdę to jest niesamowita historia i ta rozmowa w tej godzinie. Kłaniam się i zapraszam po południu w czwórce do godziny 16. A już teraz Molesta i numer Raz.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy doszło.

to z naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali to

0: Popołudniowa w czwórce.
1: A już teraz w Popołudniówie przenosimy się za ocean. Łączymy się z Tomkiem Włodarczykiem, który na co dzień mieszka w San Francisco. Halo, halo, dzień dobry Tomku, cześć.
2: Halo, dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Bardzo się cieszę, że możemy chwilę sobie porozmawiać, ponieważ Tomek jest osobą odpowiedzialną za polski repertuar na koncertach Metalliki. Odpowiadałeś za ostatnią piosenkę na ostatnim koncercie i na dwóch poprzednich występach. Jesteś też kolegą Roberta Trujillo, czyli basisty Metalliki. No i to, że na stadionach Rob śpiewał polskie piosenki, to jest twoja zasługa. Coś niesamowitego. Jako fan Metalliki, jako fan muzyki, trudno mi jest sobie to w ogóle w głowie poukładać, ale zastanawiam się, no może jak w ogóle do czegoś takiego doszło? Jak ty się z nimi poznałeś? Jak ty poznałeś się z Robertem Trujillo i jak nawiązaliście współpracę? Bo to jest niesamowita historia.
2: No z Robertem poznałem się jeszcze właśnie za czasów jego gry z zespołem Ozzy'ego Osbourne'a podczas polskiego koncertu, chyba to było w Spodku 2002 albo 2001, jeśli mnie pamięć nie myli. No wówczas ja jako stary fan Suicidal Tendencies oraz Infectious Grooves, jego dwóch zespołów, w których on był wcześniej, no wraz z przyjaciółmi, którzy również, no wiadomo, na Black Sabbath i Ozzy się wychowywali, ale także byli fanami obu tych zespołów, o których właśnie wspomniałem. No wiedzieliśmy, że no jak chcemy zobaczyć Roberta na żywo, no to będzie to pewnie, była to pierwsza, ale wtedy myśleliśmy, że będzie to jedyna okazja, żeby go zobaczyć, jak gra na żywo, prawda? Także udaliśmy się na ten koncert, no i poznaliśmy się przed samym koncertem dosłownie. Byliśmy blisko barierek po stronie jego Roberta, gdzie on miał swoje paczki i zobaczyliśmy, jak on wchodzi na scenę i po prostu krzyknęliśmy, pomachaliśmy do niego. No i w intro już się zaczynało, no jeszcze znalazł chwilkę czasu, żeby do nas przybić piątkę. No i nam powiedział, żebyśmy byli w tym samym miejscu po koncercie. No i tak się stało i no i po tym koncercie właśnie no chwilę spędziliśmy razem. No i przewiniemy taśmę teraz o 4-5 lat.
1: No dobrze, ale czekaj. Jeszcze na chwilę się tutaj zatrzymajmy. Bo wiesz, to tak? Był to koncert, o którym mówisz, to był koncert w katowickim Spodku, na tak. Osfeście. I wiesz, no, ja na wielu koncertach byłem, na pewno część słuchaczy też. No rzadko się zdarza, żeby po koncercie basista światowej sławy podchodził i tam się zapoznawał z jakimiś ludźmi pod sceną. No ja rozumiem, rzucenie kostką, pałeczkami, zbicie piątki, a on z wami pogadał? To chyba jeszcze trochę inne czasy były, co? Czy wy się wcześniej jakoś znaliście?
2: Nie. On po prostu zobaczył, jak myśmy przed tym koncertem do niego tam pomachali, jak on się szykował do po prostu do rozpoczęcia

koncertu, jak się intro zaczynało, on zobaczył, że myśmy mieli koszulki Suicidal Tendencies na sobie, bandany i tak dalej, a to jest taka bardzo, no to jest taka bardzo taki bardzo rodzinny zespół cały czas do tego dnia. Także powiedział nam panowie po koncercie w tym samym miejscu, no i tak też się stało, że do nas przyleciał z garśćmi kostek oczywiście.

0: muzykę. No i tak jak mówię, no, było to dosłownie, nie wiem, może ze 2-3 minuty. Wszyscy, no wiadomo, zawsze było troszkę gęściej, jeśli chodzi o ludzi po stronie Zacha Wilda, no bo to wiadomo, był, no, cały czas jest klasowy gitarzysta. Roberta wtedy też pewnie mało, niewiele ludzi kojarzyło naprawdę, także to nie był, no, nie była taka ikona sceny, jaką jest teraz. No i to cały czas, powiem tak, że po latach on jest cały czas tym samym facetem, co był 20, 30, 40 lat temu. Także on się w ogóle nie zmienił jako osoba. To tyle mogę powiedzieć po prostu już po kilku latach dobrej znajomości z nim. Powiem tak, kilka lat później po tym koncercie, bo oczywiście wysadziło nas w kosmos wszystkich nas trzech od nas tu z osiedla, co pojechaliśmy razem na ten koncert, że no po prostu taka fajna akcja się miała miejsce. I ja kilka lat później przeprowadziłem się do Stanów Zjednoczonych. Po prostu tak się poukładało życie. Wygrałem zieloną kartę w loterii, także mogłem sobie wybrać miejsce, gdzie chciałem jechać, co i jak. Miałem trochę znajomych tu w San Francisco, miałem troszkę znajomych w LA, także pytałem się o porady, gdzie by było łatwiej wystartować. No i postanowiłem przeprowadzić się tu do San Francisco. I też z racji tego, że no też muszę wspomnieć, bo bez tego nie da się wspomnieć, że dzisiejszy jubilat Chuck Billy z Testamentu, który kończy dzisiaj chyba 64 lata, on po prostu też mi pomógł na samym początku, jak tu byłem w Stanach, jeszcze przed samym, po prostu
1: a jego skąd znałeś?
0: No znałem go z koncertów w Polsce też wcześniej. Myśmy się poznali, bo jeździliśmy też ze znajomymi na koncerty tu w Polsce na Testament, jak i no kilka, szczególnie trasa powrotna z Aleksem Skolnikiem w 2005. Okay. To byliśmy chyba na 3 czy 4 koncertach w Niemczech. No i tam troszkę więcej czasu spędziliśmy z Testamentem i Chuck Billy wiedział, że jestem w miarę normalną, rozsądną, ogarniętą osobą i jak dotarło do nich, że mam okazję przeprowadzić się legalnie do Stanów. Także Chuck wyciągnął rękę z żoną Stephanie i zaproponowali, że do czasu, jak będę czekał na papiery, aż wszystko będę mógł pójść na swoje, to mogę u nich mieszkać. I te przez pierwsze 2 miesiące mieszkałem u nich. No i wtedy w Testamencie też, no wiadomo, blisko Testamentu zawsze był Steve DiGiorgio. On był zawsze, bo to też sąsiedzi byli. I ze Steven DiGiorgio też się znałem. I wtedy Steve DiGiorgio też miał taki, od czasu do czasu grywał w zespole Sebastiana Bacha ze Skid Row. On miał swój solowy skład w pewnym czasie. Oni nawet chyba grali z Gunsami na Gwardii w tym samym roku. Chyba to było 2006 w latem. Tylko z Gunsami w tym składzie takim...
1: Z Bucketheadem jeszcze jest, co sam Axl był tak, wtedy. Tak. Co się grał na PlayStation i się spóźnili.
0: Na gitarze też grał.
1: Tak.
0: Michał Chlaściak grał na gitarze z nimi. Z Grodziska Mazowieckiego, wywodzący się, czyli ja jestem z Pruszkowa, także 2 miasta obok duże. Także to też był ziomal, także tam złapaliśmy taką małą fazę właśnie jeszcze na Stadionie Gwardii w Warszawie. No i okazało się, że 2 miesiące później ja się z nimi zobaczyłem na koncercie właśnie Guns N' Roses i Sebastian Bach znowu otwierał, tylko wtedy mieli już Steve'a DiGiorgio w składzie na amerykańskiej, na tych koncertach w Ameryce. No i tam Steve DiGiorgio wciągnął mnie na listę gości. I jak byłem właśnie na backstage'u w sali The Warfield, gdzie wtedy ten koncert miał miejsce, no to wtedy mnie Robert Trujillo po prostu rozpoznał w tym tłumie wśród ludzi.
1: Ile lat?
0: Krzyknął do mnie: "Hey, am I in Poland?"
1: Ile lat to było po tym Ozzfeście w Spodku?
0: 4?
1: Okej. Okay.
0: 5?
1: No to musiałeś zapaść w pamięć.
0: No niestety, albo niestety, prawda? Ale także no, złapaliśmy taką małą rozmowę wtedy, bo to było bardzo, bardzo dużo ludzi. I on mi powiedział, mówi: "Słuchaj, my już tu pracujemy nad płytą teraz z Metallicą, także ja już, bo on jest z Los Angeles, się wywodzi, ale mówi, że przeprowadzili się z rodziną wtedy już do tutaj w okolice San Francisco, żeby być bliżej studio. No i mówi, no pewnie będziesz mnie tu widywał na sztukach, jak czas pozwoli, nie? No okay. I tak się stało, że tam przez kilka pierwszych lat tego widywałem normalnie na, na te koncerty, na które wszyscy chodzili, to i on sobie chodził po prostu.
1: Jako fan, jest... tak? Po prostu.
0: Tak.
1: Wiesz co, Tomek, to wszystko, naprawdę powiedziałbym, tak jak to opowiadasz, American Dream. Naprawdę pełną gębą. Aż trudno w to uwierzyć. Taka niesamowita historia, że jednak, wiesz, poznajesz tych wszystkich idoli, do których wzdychasz, do których się, którymi się fascynujesz. Masz ich plakaty w pokoju jako nastoletni miłośnik muzyki. Teraz zagramy i za moment

Wracamy do rozmowy, a ja przypominam, że dzisiaj naszym gościem jest Tomek Włodarczyk, który współpracował ze wspomnianym już dzisiaj Robertem Trujillo przy polskim repertuarze na koncertach Metallica w naszym kraju i o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Tomek Włodarczyk, który mieszka w San Francisco, jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o jego współpracy z Metallicą. Z jednej strony, wiesz, o

0: Metallice mówi się, że to jest wielka taka machina, to już jest korporacja, Metallica Incorporated, a ty jednak jak opowiadasz historię, to to, że ty im podpowiadasz, jaki numer wybrać, jak ta współpraca wyglądała, to jednak, no, przez znajomości, przez kontakty i to, ta twoja historia, którą opowiadasz, pokazuje, że jednak pasja do muzyki może naprawdę zdziałać wszystko, a nie jakieś kontakty i innego typu układy, tylko po prostu zajawka do muzyki.
1: No tak to w większym skrócie w zasadzie wygląda, bo naprawdę no, jak już myśmy się poznali, no to widywaliśmy się na różnych sztukach tutaj właśnie lokalnie w San Francisco. On też czasami, gdy jak mu czas pozwalał, to też był obecny na koncertach swojego byłego zespołu, czyli Suicidal Tendencies. I tak samo później Infectious Groove się reaktywowało z nim i też wcześniej z kilka sztuk z Thundercatem. Także on cały czas, że tak powiem, trzymał rękę na tym pulsie. No i ja też bywałem na tych sztukach, także on wiedział, że no ja lubię dobrą muzykę, nie tylko po prostu Metallicę, także różne inne gatunki. I z tego, co sobie przypominam, to Wehikuł Czasu był pierwszym polskim coverem, że tak się wyrażę, który oni zrobili. I ta piosenka została podrzucona im przez Michała Labochę z fanklubu Overkill.pl. Musiałem to po prostu też wyjaśnić do końca, bo nie byłem pewien, ale no to już mam potwierdzone, że to był on bankowo. Pozdrawiam serdecznie Michała i małżonkę i cały fanklub oczywiście. I no jak to się zaczęło już właśnie w taki sposób, nie wiem co Roberta skłoniło to, żeby zapytać mnie o radę, ale też mieliśmy wspólnego znajomego, który właśnie on do mnie, ten wspólny nasz znajomy do mnie wpadł do pracy, mówi: ty Robert, chcę twój numer telefonu, bo potrzeba zrobić numer Polski na przyszłą trasę w przyszłym roku, która tam jeszcze nie jest ogłoszona. I tak się złożyło, że no ja miałem kilka piosenek w głowie, no ale też zapytałem się przed tym koncertem dokładnie, gdzie on będzie, bo też chciałem wiedzieć miasto, prawda, jeszcze zanim to zostało ogłoszone. To już wiedziałem, że będzie tam na Stadionie Narodowym, także przyszło mi kilka takich polskich evergreenów do głowy. Wysłałem Robertowi 3 tytuły chyba, z tego co pamiętam.
0: I co to były linki do YouTube'a? Masz posłuchaj?
1: No ja z reguły tak to piszę, że no, nie tylko po prostu na sucho, tylko link. Piszę, z którego roku piosenka, jak ważny był artysta, jaki był odbiór w kraju wtedy, jaki jest odbiór w kraju również teraz, prawda? I no powiem szczerze, że jak wysłałem mu ten pierwszy SMS z 3 tytułami, Seno Warszawie, Niepłaczewka i była trzecia piosenka, nie pamiętam teraz w tej chwili, musiałbym przejrzeć stare SMS-y, mogłem się przygotować troszkę lepiej do tego, ale...
0: No najważniejsze, że wiemy, że wtedy Seno Warszawie został wykonany.
1: No i ja właśnie tak jak mówię, 10-15 minut później mu napisałem, mówię: nie Robert, słuchaj, Stadion Narodowy w Warszawie to musi być tylko Seno Warszawie.
0: A czy w tym mailu, czy sprzedając mu ten pomysł, coś pisałeś o Legii? O tym, że ten utwór też jest hymnem?
1: Nie pisałem nic o tym. Pamiętam, że tam kibice Legii no, zawsze sobie śpiewali tą piosenkę i też tam, z tego co pamiętam, na początku, jak już Metallica to zagrała i to poszło podobno na wszystkich paskach, we wszystkich newsach szło, prawie na żywo, że to się stało, no to wtedy kilka dni później w prasie było dosyć gorąco i też do mnie dotarły jakieś tam artykuliki, że to pewnie dlatego, że Legia Warszawa i tak dalej. Nie, to nie było nic związane z Legią Warszawa.
0: Lobby legionistów, a co nie? Okej, okay, ale mówisz, że to po prostu była wymiana maili. Sobie rozmawialiście, on do ciebie się zwrócił i mu pomogłeś. A czy jeszcze za tym stali jacyś inni ludzie? Bo ja miałem takie wyobrażenie, że skoro to się gra na stadionie, ten ostatni występ w Chorzowie, 80 tysięcy ludzi, to musi przechodzić przez jakieś akceptacje tutaj, menadżerów i tak dalej, że to jest wielka machina.
1: Nie, to po prostu tylko ja i on. Plus krótkie lekcje języka polskiego wymowy, czy to przez telefon, czy na żywo się spotkaliśmy też. Seno Warszawie rozpisał mu ktoś inny fonetycznie, to nie była moja rozpiska, ale no kocham cię kochanie moje, to mu ja już rozpisałem i też jak było kocham cię kochanie moje, to napisał do mnie Robert SMS-a, czy może zadzwonić tego i tego dnia na godzinę, żeby to zrobić po prostu fonetycznie przez telefon, bo oni już byli wtedy w trasie, on chyba wtedy do mnie zadzwonił z Oslo. Także zadzwonił Robert, no ja byłem na głośno mówiącym z nim.

0: Moja wybranka siedzi sobie obok w fotelu i się śmieje, że sobie dwóch facetów wyznaje miłość przez telefon, prawda? Przez godzinę.
1: Tak, bo rzeczywiście...
0: Bo cały czas jest kocham cię, kochanie moje. Nie?
1: Można zobaczyć gdzieś w sieci, jak to jest napisane fonetycznie, to znaczy z takimi anglojęzycznymi głoskami, tak. To wszystko jest rozpisane.
0: Tak, ja mam chyba jakieś tam zdjęcie jedno i nie wiem, czy to jest gdzieś rozesłane szeroko, ale no, jest jakoś to zdjęcie dostępne, to wiem. To wiem, bo je sam widziałem gdzieś tam na necie, prawda? Oprócz tego, że ja je sam wrzuciłem gdzieś tam. Ale jeśli chodzi o właśnie o tą samą, że tak powiem, logistykę tego tematu, to nie, to po prostu tam nikt więcej nie był zaangażowany, jedynie co to ja chciałem zawsze, żeby te piosenki były po pierwsze... Robert mnie poprosił, szczególnie po tym, jak wybrzmiał Sen o Warszawie na Stadionie Narodowym, gdzie naprawdę no, po dziś dzień oglądam i to ciary są, bo to słychać jak cały ten stadion, bo to jest piosenka, którą cały, nieważne czy jest z Warszawy, czy nie, to cały kraj zna tą piosenkę.
1: No prawda? Byłem na tym koncercie i śpiewałem, byłem.
0: No to zazdroszczę serdecznie, bo naprawdę no, chciałbym tam być, nie? A no, nie miałem okazji na żywo żadnej z tych trzech, które podałem słyszeć. Będąc tam, bo no tak, no nie pokładały mi się plany, żeby być obecnym, ale przed naszą rozmową dzisiaj sobie przejrzałem jednego SMS-a i ten Sen o Warszawie przebił koncert paryski, gdzie było głośno, mówił, koncert moskiewski, gdzie było głośno, ale mówi, że Sen o Warszawie to był z innej galaktyki, jeśli chodzi o przyjęcie publiczności.
1: Teraz jak o tym mówisz, to przypominam sobie, jak miałem ciary. Tomek, jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, o której za chwilę porozmawiamy, bo Robert Trujillo śpiewa i gra na basie, ale w tym wszystkim jest jeszcze Kirk Hammett. Czy z nim też masz jakiś kontakt? O tym porozmawiamy za chwilę. Nie. Zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Tomek Włodarczyk jest dzisiaj naszym gościem. Tomek odpowiada za dobór polskich piosenek na koncertach Metalliki. Tomku, te numery wykonuje także Kirk Hammett.

0: z Robertem Trujillo. Lars i James schodzą wtedy ze sceny. Czy to wszystko, jeśli chodzi o same ustalenia i przygotowania, wybór repertuaru, jest po stronie Roberta i Kirk do tego się po prostu dostosowuje? Czy on też tutaj zabiera głos? Mówi, że coś jest trudne, łatwe do zagrania?
1: Powiem tak, że przynajmniej z naszych polskich piosenek to tylko Robert dawał mi swój feedback przed, czy po prostu miałem tylko jedynie kontakt i jego opinia tylko miała miejsce, jeśli chodzi o to. Kirk natomiast, z tego co wiem, to bardzo przypadły mu do gustu wszystkie trzy numery, które mu dałem dotychczas, jeśli chodzi o partię gitary i same piosenki, tak szczególnie ostatnio, na przykład jak zagrali ten Perfect, to Kirkowi bardzo się podobało to, że bas z gitarą chodziły w tym numerze w kontrapunkcie.
0: Okej.
1: A jeśli chodzi o Kocham Cię, Kochanie Moje, no to Kirk jako fan reggae, to bardzo mu to siadło też, bo on no lubi reggae, mieszka na Hawajach, także to jest niby nie regowa wyspa, aczkolwiek bardzo regowy klimat.
0: Jest ciepło.
1: Nie, nie jest to Jamajka, tak. ale można sobie tam reggae pograć, posłuchać, prawda? I no, poczuć, że tak się wyrażę, nie? Ale wszystkie te piosenki nasze, ja też staram się wybierać właśnie w taki sposób, żeby nie tylko to były stadiony świata, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o sam kaliber repertuaru piosenki, ale też myślę o tym, żeby było je bardzo łatwo, w miarę łatwo zaaranżować tylko na dwa instrumenty.
0: Tak, bo tam nie ma perkusji, przecież to jest bardzo ważne.
1: Tak.
0: No ale też...
1: I też chcę, żeby te partie gitary były takie, żeby Kirkowi było je fajnie grać, żeby wychwycił jakieś polskie smaczki w tych naszych partiach gitarowych, których mamy wiele w różnych rockowych, starych numerach, żeby jemu to przypadło do głosu, prawda? Bo oczywiście Robert i partie wokalne i tak dalej, no też wiadomo, że to jest nie lada wyczyn śpiewać w obcym języku, którym się w ogóle nie operuje na co dzień. I jeszcze do tego bardzo często grać zupełnie inną melodię na basie, czy inny rytm na basie i zupełnie co innego śpiewać w tym samym czasie. Także
0: no i też bardzo
1: też starałem się, żeby to nie było karkołomne, więcej niż to już jest karkołomne, prawda? Szczególnie z naszym językiem.
0: Tak. I też wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne w doborze tych piosenek, to takie osadzenie kulturowe tego wszystkiego, jaki bagaż emocjonalny niosą ze sobą
1: te
0: utwory. I na samym początku, jak ten pierwszy utwór był grany, za który nie ty odpowiadałeś, czyli Wehikuł Czasu, Dżemu, no to jednak nie wiem, czy ty spotykasz się z tymi memami i to, jak Dżem trochę jest taki obśmiewany, że wiesz, jest dobra impreza, jak zepsuć imprezę, puścić Dżem na przykład. Idziesz na koncert Metaliki i tam Dżem grają. Więc to było trochę zabawne, ale oczywiście z tego żartuję, mówię o tym z przymrużeniem oka, bo jednak samo granie polskich utworów na każdym koncercie w innym kraju czegoś lokalnego, no to jest pionierskie przedsięwzięcie i ogólnie Metalika potwierdza swoją pozycję, że jest absolutnym numer jeden i długo, długo, długo, długo nic. A kiedy ty ostatni raz widziałeś Metalikę na żywo?
1: Żeby nie skłamać, rok temu, wczoraj minęła rocznica. Grali tu w Santa Clara z Panterą i z Suicidal Tendencies.
0: Okej, czyli marzenie twoje chyba, co?
1: No. Także ja ogólnie nie jestem fanem dużych stadionowych koncertów. Ja rozumiem, że to jest, no niestety tak to teraz wygląda, albo stety, prawda? Ale nie lubię dużych tłumów, także ja nie powiem, że się męczyłem, bo się nie męczyłem, prawda, wśród tylu ludzi. No, ale skala tego jest, no wiadomo, przytłaczająca. Wiadomo, no zabawa zabawą, prawda, wszystko jest fajnie. Także, no, ja powiem szczerze, że czekam też w miarę niecierpliwie na kolejny koncert Metaliki. Tutaj, czy w Polsce, bo w Polsce już... No, miałem plany, żeby być w maju znowu, ale niestety, no, pokrzyżowało się to troszkę, także musiałem być w Polsce trochę wcześniej i nie było mi dane być w maju. Ale... Na każdy koncert, szczególnie im mniejszy, tym lepszy, wyczekuję z niecierpliwością, bo miałem okazję być na kilku koncertach tutaj, które były dla bardzo niewielkiej ilości publiczności.
0: Ale mówisz o koncertach Metaliki? Czy ogólnie? Okej. Okay. Ale to były jakieś takie zamknięte koncerty?
1: Znaczy nie były zamknięte per se, tylko tyle, że były bardzo bilety, no stara szkoła zupełnie była, jeśli chodzi o bilety, czyli bilet tylko w kasie i tylko za gotówkę.
0: Okej. Bo tam trochę w Stanach też trochę inaczej to wygląda, to podejście i to jak w ogóle chodzi się na koncerty, prawda?
1: No tak. No wiadomo jest, no rozrywka jest zawsze częścią naszego jestestwa, że tak się wyrażę. czy Rozjaśnienie naszych szarych dni, ale jeśli chodzi o te właśnie małe koncerty Metallica, to też to było wszystko, one były ogłaszane

0: zainteresowane, szczególnie no, ten najmniejszy, na którym byłem, na 320 osób czy na 350. To był pierwszy koncert w trakcie lockdownu, w trakcie pandemii.
1: Okej.
0: Okay. Jaki oni ogłosili tu właśnie w małym klubie takim na 500 osób, ale oni tylko wrzucili 350 biletów do kasy. No to to było mniej więcej klub w skali klubu Proxima w Warszawie.
1: To była taka... Maciubkie.
0: Tak. I to właśnie no, na taki koncert, no to wiadomo, że no, nie można przegapić, jak jest okazja, żeby się dostać. Było ogłoszone w radio o godzinie 1:45 i na stronie chyba u nich też, że coś o godzinie 14 będzie jakieś mega ogłoszenie. Ja tak się złożyło, że tego samego ranka o godzinie jakiejś tam 7 robiłem sobie moje poranne cardio i byłem w okolicach właśnie, przechodziłem szybkim swoim marszem obok tego klubu The Independent. No i zobaczyłem, że paczki ładują do klubu o 7 rano i zobaczyłem, że jest znajome logo na tym. Prawda? Także wiedziałem, że coś się święci, ale no wykonałem kilka SMS-ów jeszcze zanim poszedłem do pracy, no i okazało się, że ma być koncert tego wieczora. Także udało mi się po prostu poprosić szefa. Mówię, słuchaj, będę musiał wziąć dłuższy lunch, dłuższą przerwę. I okazało się, że ogłosili, że jest jeden bilet na osobę, $20, czyli to nic. Mm-hmm. Tylko tyle, że 10 trzeba razy być tyle osobiście, bo bilet to był w formie opaski, także ci od razu zakładali opaskę na rękę i trzeba było z tą opaską wrócić tylko na koncert. Także ja po prostu wsiadłem sobie w Uber z pracy, też przygotowałem mojej wybrance, wysłałem wiadomość do niej, żeby ona też zapakowała się w Uber, żeby przyjechała, ustawiliśmy się w kolegę, tylko musiałem mieć gotówkę przy sobie, także mieliśmy gotówkę, bo kart nie brali, było oldschoolowo, gotówka. No i udało nam się zobaczyć ten koncert. Tam naprawdę zupełnie inny odbiór Metallica jest w małym klubie niż
1: coś niesamowitego. Zazdroszczę. Tomek, ale chciałem jeszcze powrócić na chwilę do tych utworów z repertuaru miejsc, gdzie oni występują. Czy ty miałeś jakąś zwrotną na przykład od Roba? Jak oni się przygotowują w innych krajach? Jak wy przygotowują się, nie wiem, w Norwegii, czy w Szwecji, czy w Niemczech? No bo oni w Europie z reguły coś takiego grają lokalnego.
0: Tak. I teraz ostatnio właśnie jak się z Robertem widziałem, bo poprosił mnie o spotkanie, czy udałoby się spotkać osobiście, bo był tutaj właśnie w okolicach San Francisco w lutym. To było, właściwie to w zasadzie to było w dniu urodzin Cliffa Bartona, 10 lutego. Tak po prostu się zatoczyło koło, że się spotkaliśmy na brunchu tutaj w takim małym miasteczku Larkspur i pokazał mi swój kajet, gdzie miał przygotowane już numery na całą trasę, 16 różnych numerów lokalnych.
1: I to było prostu... w lutym, a trasa wystartowała w maju.
0: Tak. On na przykład, no, ten sen o Warszawie dostał chyba w listopadzie, a grali go w sierpniu kolejnego roku. Także on jest z tym na zaś, bo on wie o tym, że oni tego nie będą robili na łeb na szyję tydzień przed koncertem, czy dwa dni przed koncertem, tylko oni po prostu nawet czasami z Kierkiem się spotykają gdzieś pomiędzy trasami i sobie surfują gdzieś tam i tak samo sobie grają i jamują te numery. Także oni mają wszystko ograne już o wiele wcześniej, że to po prostu potem już tylko jest pamięć mięśniowa dla jednego i dla drugiego, żeby to zagrać.
1: No dobra, ale oni długo się do tego przygotowują? Bo tak mówisz, że gdzieś tam się spotykają, czyli to są próby, bo opanowanie tego utworu muzycznie, to obstawiam, że dla muzyków takiej klasy to nie jest nic tam skomplikowanego, no ale sam tekst, opanowanie tej fonetyki, szczególnie w kontekście języka polskiego, no to jest już trudne.
0: Tak, i dlatego, no tak jak mówię, no jak w lutym dostał ode mnie rozpiskę, bo ja już jak sobie jechałem do tego Larkspur na to spotkanie z nim, no to ja sobie po prostu na kolanie wziąłem kartkę papieru i zacząłem to rozpisywać sobie fonetycznie dla niego. I ja już jak tylko usiedliśmy, to on myślał, że my dopiero to będziemy tam robić. Ja już to miałem dla niego obrobione, także on sobie po prostu już sobie czytał to wszystko i robił sobie swoje notatki nad moim tekstem, jak on by to rozpisał, żeby by było mu łatwiej wypowiedzieć.
1: Okej, okay, czyli też pomagałeś i fonetycznie i wszystko mu tam przedstawiłeś.
0: Tak.
1: No
0: tak,
1: i
0: tak.
1: Powiedz Tomek nam po tym wszystkim, jak oglądasz później takie nagrania, 80 tysięcy osób to widzi, razem śpiewa, później to krąży wiralowo po internecie. To co ty sobie myślisz? Co ty czujesz?
0: Powiem tak, że ten dzień koncertu jest zawsze No mam lekkie ciarki jeszcze przed i takie

0: No jestem ciekaw, jak to wyjdzie, prawda? Jestem ciekaw, czy ludzie po prostu, czy się ludziom niespodzianka spodoba, bo zawsze to staram się nie mówić nikomu, co będzie grane, pomimo tego, że mi wszyscy dziurę, moi znajomi wiercą w brzuchu. No jedynie co to mówię, to mojemu prawnikowi i tyle, prawda?
1: Nawet wybrance nie mówisz?
0: Nie, no ona tak, tylko że ona nie jest rodowitą Polką, także także ona, ja wiem, że ona by temu, tego w Polsce nikomu nie sprzedała, okay. Bo wszyscy jej znajomi to moi znajomi.
1: Okej, okay, dobra.
0: Także
1: to jasne.
0: Pierwsze reakcje, no wiadomo, że no i ja bardzo chcę, żeby jak największa ilość osób się ucieszyła, że jest właśnie ta piosenka i żeby nawet jednej osobie, jak się łezka wokół zakręci, jak to śpiewają, to już jest dla mnie sukces.
1: No i był sukces na każdym z koncertów. Tomek, naprawdę,
0: no i bardzo się cieszę.
1: Naprawdę ci gratuluję. Nie będę ukrywał, że trochę też tego wszystkiego zazdroszczę. Niesamowita historia, jak z bajki, naprawdę. Nawet z tymi biletami na ten koncert Metallica, no po prostu jesteś zawsze w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie. Tego ci bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję ci bardzo serdecznie za tą ciekawą rozmowę. Życzę ci miłego dnia i pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, być może kiedyś do zobaczenia na koncercie Metallica, czy tutaj,
0: no ja
1: czy
0: mam
1: gdzieś,
0: nadzieję również.
1: Czy w innym
0: i tak
1: kraju.
0: Jak mówię, no cieszę się, że jeżeli ktokolwiek się ucieszył, że ta piosenka, która dla niej wiele znaczy, akurat była zagrana, no to cieszę się, że mogłem komuś sprawić radość.
1: Tomek, niesamowita
0: pozdrawiam
1: historia.
0: Serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego. Tomek Włodarczyk był razem z nami. Człowiek, który współpracował z Metallicą przy doborze polskich piosenek na ich koncertach w naszym kraju. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
0: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.

Powoli zbliża się godzina 16, a to oznacza tylko jedno, popołudniówa powoli dobiega końca. Wam bardzo serdecznie dziękuję za ostatnią godzinę z Metallicą i całą ekipą. Naprawdę niesamowita historia. Jeżeli nie udało wam się jej posłuchać w całości, no to zapis będzie oczywiście

się na naszej stronie czwórka.online. Ja z naszym gościem zakulisowo rozmawiałem, żeby następną piosenkę, jaką będzie proponował Metalice, może JPP, Mariana Lichtmana albo EBEB, Rogala DDL, powiedział, że się zastanowi. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Kuba Jamrozek będzie z wami rozmawiał o oszczędnościach. Bardzo ciekawy temat. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Słyszymy się jutro po 14. Kamil Jasiński. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7.

0: B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: Tu Czwórka Polskie Radio.
8: Czwórka Polskie Radio.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: A rozpoczynamy poważnie. 24 osoby utonęły w Polsce w weekend. Ostatniej doby było 17 utonięć. Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa nad wodą, apeluje prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Robert Wawruch.
2: Zacznijmy od znalezienia bezpiecznego miejsca do kąpieli. Statystyki pokazują, że wszystkie utonięcia zdarzają się w terenach dzikich, niestrzeżonych, a często nawet w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona. Nie wchodźmy do wody tam, gdzie z założenia wiadomo, że już jest niebezpiecznie, a jeszcze my słabo pływając pchamy się tam do tej wody. Nie pijmy alkoholu, znaczy jeżeli żeśmy wypili, to nie pływajmy.
0: Synoptycy ostrzegają też przed upałami i burzami. Dziś w wielu miejscach 39 kresek powyżej zera. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami dla prawie całej Polski, przy czym na przeważającym obszarze zobowiązuje do trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia.
1: Autopromocja.
3: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie

0: świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
6: Ja sam.

0: No dzień dobry, mam nadzieję, że jakoś znosicie te potworne upały i nawet jeśli przyszło wam teraz smażyć się w samochodzie, to towarzyszy wam klima. 7 minut po godzinie 16 jest poniedziałek, 29 czerwca.
1: Na audycję Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Nie wiem, czy też tak macie, że są takie powiedzenia,

0: które was po prostu denerwują. Ja widzę takie ludowe mądrości, które powtarzamy z pokolenia na pokolenie i faktycznie one są bardzo denerwujące. Pierwszy z brzegu przykład: cierpienie uszlachetnia. No moim zdaniem to jest number one, bo cierpienie nie uszlachetnia i w żadnym wypadku nie zgadzam się z tym powiedzeniem, ale jest też drugie. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają i na tym drugim chciałbym się skupić. Dziś postawię na bezczelność, dziś postawię na chamstwo. W takim czasie, kiedy liczymy, czy nam starczy na wakacje, chciałbym spytać was bardzo bezpośrednio, ile macie oszczędności na koncie?
1: Nie mamy oszczędności.
0: Nie masz oszczędności?
1: Nie mam oszczędności.
0: Żadnej kasy?
1: Żadnej.
2: Bardzo dużo.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To znaczy?
2: Kwotę pan potrzebuje? 3 miliony, 4.
0: Jak to się robi?
2: No, trzeba mieć instynkt.
0: Z tym się człowiek rodzi, czy to można wypracować?
2: Rodzi się.
0: To gratuluję, że jest taki instynkt.
2: Dzięki.
0: Wszystkiego dobrego.
2: I pozdrawiam.
0: No ja widziałem te komentarze pod sądą na Instagramie czwórki. Pojawiły się propozycje kawy dla pani od instynktu. No wy niegrzeczni. 226452100. To ile macie oszczędności na koncie? Podzielcie się tą liczbą.
3: Pogadajmy. 226452100.
0: 226452100. Nie ukrywam, tę liczbę chciałbym mieć na swoim koncie. Myślę, że wtedy żyłoby mi się naprawdę bardzo spokojnie. Nie liczy się to, co na koncie, liczy się to, co w środku. My dzisiaj z takiego założenia wychodzimy. Magda Żelazowska, Michał Daniluk i Kuba Jamrozek.

0: is Mine, ona jest moja, kawałek, który rozgościł się na naszej playliście już dawno temu. Piosenka o tej wielkiej kwocie, którą chcielibyśmy mieć na koncie bez oszczędzania, no a niestety jej nie mamy. To jak to u was wygląda? Ile macie oszczędności? 226452100. Czekam na telefony.
1: Dobre pytanie.

0: No z kilka tysięcy pewnie.
1: Masz kilka tysięcy na koncie?
0: No.
1: A jak to się robi?
0: Się dostaje od rodziców. No.
1: Jesteś...
0: I się tego nie wydaje, no.
1: Chomik zbieracz.
0: Tak.
1: A ty ile masz?
2: No ja trochę mniej, tak w okolicach 2-3 stówek.
1: Ale masz
2: tak
1: dziewczynę.
2: Normalnie. No właśnie.
0: No właśnie.
2: Która jest warta o wiele, wiele więcej.
0: No.
3: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: Ile macie oszczędności? 226452100 to jest pytanie do was. No, obstawiam, że tylko odważni mogą teraz sięgnąć po telefon i dać się znać, jak to u nich wygląda. 226452100. Razem z nami Grzegorz Wachowicz, który jest, i to będzie długa nazwa, ekspertem w obszarze organizacji procesów sprzedaży. Tak naprawdę zajmuje się projektowaniem decyzji konsumenckich. No i znacie go w internecie jako algorytm biznesu. Dzień dobry, cześć Grzegorzu.
4: Cześć, cześć. Miałeś dać tylko krótką, projektowanie decyzji konsumenckich.
1: To będę w takim razie afiliacjami żonglował. Czy ja w naszej rozmowie mogę być bezczelny? Mogę próbować.
4: Możesz próbować, tak.
1: Czy ty jesteś bogaty?
4: Wiesz co, no pewnie by trzeba było wyjść od definicji. Nie wiem, jakie są w tej chwili wskaźniki. Myślę, że powiedziałbym bardziej w takiej kwestii, że znaczy powiedziałbym, bardziej mi to ujął, że jestem ok, jeśli chodzi o mój status. Większość potrzeb, jakby, które mam, jestem w stanie zaspokoić i czuję się w miarę komfortowo z moim stanem majątkowym.
1: Wybroniłeś się, to w takim razie ile masz oszczędności?
4: Słuchaj, statystyki są robione jakby w ten sposób, że Polaków się pyta, zresztą nie tylko Polaków, pyta się na ile czasu wystarczają im oszczędności. Więc ja jestem powiedzmy w tej grupie, bodajże jest coś chyba około 17%, może trochę mniej, Polaków, którzy mają oszczędności na tyle, że mogą przeżyć dłużej niż rok. Tak bym to ujął, tak się do tego podchodzi. Bo jeśli byśmy wzięli piątkę nas tutaj wybranych, naszych rodaków, to jeden nie ma żadnych oszczędności, dwóch będzie miał, czy powiedzmy jeden zero, jeden będzie miał powiedzmy następny miesiąc, jeden będzie miał mniej więcej na 3 miesiące, jeden na pół roku, jeden na rok i dłużej. Więc ja jestem w tej grupie rok i dłużej.
1: Czyli to trochę zależy też od tego, ile wydajemy co miesiąc, jak wyglądają nasze comiesięczne wydatki, żebyśmy mogli jakkolwiek mówić w takich kategoriach, w jakich ty mówisz o oszczędnościach.
4: Na pewno, tak? No bo to powiedzmy, że to odniesienie jest do tego, że jeśli w jakiś tam sposób oceniasz mniej więcej, ile wydajesz miesięcznie, no to możesz w jakiś tam sposób wyszacować te pieniądze, które masz, na jaki czas ci wystarczy. Starczy, tak? Oczywiście wiadomo, że w razie jakiejś takiej sytuacji bardzo awaryjnej pewnie też trochę jakby te wydatki będziemy zmniejszać, aczkolwiek to jest do dyskusji, bo jak właśnie badania pokazują, niechętnie to robimy. To znaczy staram się utrzymać poziom niezależnie od tego, co się dzieje.
1: A Polacy potrafią w oszczędzanie, czy absolutnie nie?
4: Wiesz co, jesteśmy jeśli chodzi o Unię Europejską, jesteśmy na pewno gdzieś tam w końcówce, jeśli chodzi o oszczędzanie. Szczerze mówiąc, ja jestem trochę przeciwny takiej kategoryzacji Polacy, Niemcy i tak dalej, kto najlepiej umie, bo jednak jeśli znowuż jakby podchodzić do tego od strony takiej psychologii ekonomicznej, czy psychologii konsumenckiej, czy po prostu badania naszych zachowań, to tam jest dużo różnych czynników, które wpływają na to, jak rzeczywiście, jaką mamy skłonność do oszczędzania. Myślę, że z racji jakby struktury naszego społeczeństwa, z racji też zamożności naszego społeczeństwa, z racji naszych zarobków, powiedzmy ta nasza tendencja do oszczędzania jest w tych powiedzmy niższych przedziałach, jeśli chodzi o Unię.
1: Niższych przedziałach, jeśli chodzi o Unię?
4: Tak,
1: to nie jest
4: jakaś
1: super recenzja. To nie jest super recenzja.
4: Znaczy wiesz co, no, super recenzja, jeśli rzeczywiście chcemy, jeśli byśmy rozpatrywali, że ta skłonność do oszczędzania to jest jakąś pozytywną cechą, bo to jakby to wybrzmiewa trochę jakby w twoim pytaniu, no to tak, no, to wtedy rzeczywiście słuchaj, nie jesteśmy z nią jakoś szczodrze.
1: Bo mnie się wydawało, że w ogóle nie można inaczej, że jak ktoś oszczędza, to jest jego pozytywna cecha.
4: Wiesz co, ja bym powiedział tak, możemy sobie wnioskować tak, że jeśli oszczędzasz, to masz dobrą samokontrolę i możemy powiedzieć, że dobra samokontrola na pewno pomaga ci w różnych sytuacjach życiowych, nie tylko w oszczędzaniu, ale generalnie jest to pomocna cecha. Korelacja pewnie jest ogromna, więc można by na tej podstawie sądzić, że tak, jeśli ktoś oszczędza, to jest dobra wersja.
1: A co dzisiaj nam przeszkadza w oszczędzaniu, bo mam dwie propozycje, albo to będzie już owiana... No pewną tajemnicą, ale odmieniamy to słowo przez wszystkie przypadki od lat, inflacja czy jednak konsumpcja, którą

0: prowadzimy na co dzień, bo ty też zajmujesz się projektowaniem decyzji konsumenckich, o czym zresztą powiedzieliśmy, więc trochę działasz po dwóch stronach barykady. Ja rozumiem, że firmom chodzi o to, żebyśmy wydawali. Trochę nie w smak im, że oszczędzamy.
1: Tak, powiedzmy w skrócie pomagam firmom, żeby rzeczywiście ta konsumpcja

0: również na swoim profilu, również tutaj jakby też pokazuje, jak to jest z drugiej strony, pokazuje, jak my jako konsumenci jakby możemy się, nawet bym nie ujął tego przed tym bronić, chociaż można by było tak to nazwać, ale powiedzmy żyć w tym środowisku, które rzeczywiście jest projektowane do tego, żebyśmy konsumowali jak najwięcej. I teraz tak, ty połączyłeś jakby inflację i połączyłeś konsumpcję, natomiast trochę żeś zabrał, że tak powiem, dwa wątki z zupełnie różnych koszyków. Tak? Dlatego, że inflacja to bym powiedział, że to jest ten aspekt rzeczywiście taki bardzo mocno ekonomiczny. Natomiast już konsumpcja, no to oczywiście również aspekt ekonomiczny, natomiast jednak to jest ta forma, która jest rządzona emocjami. Tak? Musimy o tym pamiętać, że nasze wydatki, nasze oszczędności, nasze inwestycje, to jednak głównie jesteśmy w sferze emocji.
1: Chociaż... Czyli inflacja, tu za bardzo nie mamy wpływu na to, jak wygląda.
0: Żadnego tak naprawdę.
1: No właśnie, a
0: tak.
1: Jeśli chodzi o konsumpcję, to jest inaczej.
0: No jeśli chodzi o konsumpcję, no to ten wpływ nasz jest powiedzmy bardzo duży. Specjalnie nie mówię 100%, dlatego że to, co powtarzam wielokrotnie, no jednak zderzamy się z tą nauką, która jest właśnie po drugiej stronie, z tymi wszystkimi zasobami, które są zaprzęgnięte do tego, żebyśmy właśnie konsumowali więcej. Zła wiadomość też jest taka, że jeśli chodzi o konsumpcję, a raczej jej unikanie, to mózg jest trochę przeciwko nam. To znaczy my jesteśmy bardziej jednak skonstruowani do tego, żeby więcej konsumować, dlatego że tutaj jest po prostu taka, powiedzmy, obrazowo mówiąc, wojna ciągle między tą taką gratyfikacją tu i teraz, a powiedzmy jakimiś korzyściami odroczonymi. Jak wszyscy pewnie wiemy i czujemy, ta gratyfikacja tu i teraz jest dużo bardziej atrakcyjna niż odroczone korzyści.
1: Ten głos, który słyszycie, należy do Grzegorza Wachowicza. Algorytm biznesu, tak, w sieci. Między innymi znacie Grzegorza. Grzegorz zajmuje się projektowaniem decyzji konsumenckich, a ja pytam dzisiaj was o to, ile macie oszczędności. Dzisiaj jestem bezczelny. Mówi się o tym, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Ja dzisiaj dżentelmenem na pewno nie będę. 226452100. Drodzy milionerzy, dajcie znać, jak to u was wygląda. Na telefony czekam do godziny 18.
2: Pogadajmy. 226452100. Nowość na playliście.

0: To Fokus, Rahim i Natalia Przybysz, Krok w tył. Tak nazywa się nasza nowość na playliście. Ciekawy jestem, czy to też dobra wskazówka, jeśli chodzi o oszczędzanie, bo dziś pytamy was o to, ile macie oszczędności na swoim koncie. Pogadajmy w czwórce do 18. 226452100. Halo, halo, cześć Maćku.
1: Cześć Kubo.
0: Czy masz pożyczyć piątaka?
1: Tobie zawsze.
0: Na taką odpowiedź czekałem. A gdybym do tego piątaka dodał jedno, drugie, trzecie albo czwarte zero, to jeszcze starczyłoby ci na życie, czy nie?
1: Wiesz, to twoje pytanie jest, ile mam oszczędności. Ja jestem w takim momencie swojego życia, że mam dwoje dzieci jeszcze się uczących, aczkolwiek już za chwilę prawdopodobnie będą mogły na siebie zarobić, więc uważam, że musiałem dojść, albo inaczej, tak się zabezpieczyć, żeby gdybyśmy nagle zostali totalnie, ja i żona, bez dochodu, żebyśmy mogli przeżyć rok albo dwa. Udało mi się zebrać oszczędności takie, żebyśmy przeżyli dwa lata, nie mając żadnego dochodu. I chyba takie podejście, tego się nabywa z wiekiem, ale takie podejście jest rozsądne.
0: I rozumiem, że to by było dokładnie takie samo życie, jakie prowadzicie teraz, bo względem tego stylu, poziomu życia, te oszczędności jakoś szacujesz.
1: Nie. Powiedziałem przeżyć.
0: Przeżyć, rozumiem.
1: Przeżyć. Przeżyć to znaczy mieć na podstawowe jedzenie do przeżycia, na podstawowe, najbardziej potrzebne artykuły, ale to nie już nie na tym poziomie, na którym żyjemy teraz. Na tym poziomie, na którym żyjemy teraz, to by nam starczyło na rok.
0: No ale to też całkiem nieźle. Słyszałem kiedyś taką teorię, że trzeba mieć oszczędności, które pozwolą przeżyć nam 10 miesięcy bez pracy, bo w tym czasie jesteśmy w stanie jakąś sobie ogarnąć. Nie wiem, na ile to jest
1: dokładnie
0: prawda, dzisiaj będę to weryfikował, ale w twoim przypadku jak najbardziej się sprawdza. To powiedz jeszcze, ty masz jakiś patent na to oszczędzanie? To chodzi o niewydawanie, czy być może jakoś rozmnażanie tego, co już masz?
1: Różne są formy. Ja bym jednak polecał, ale bardzo rozsądnie, za namową, albo za dobrą radą, albo opinią, nabycie akcji pewnych i w tych akcjach ulokowanie pewnej jakiejś części, na którą możemy sobie pozwolić. Natomiast druga część to konsekwentne odkładanie jakiejś puli albo stałej, albo proporcjonalnej z miesięcznego dochodu.
0: Maciek, pierwszy milioner wśród słuchaczy czwórki.
1: Na to się też złożyły jakieś takie ekstra pieniądze, które każdemu z nas też wpadają w życiu, bo nie mogę powiedzieć, że to jest tylko z oszczędności inwestycji. No ale to mówię, to są różne pieniądze, które w życiu do nas tak czasami wpadają, czy to w formie większej premii, czy to w formie jakiejś super zbiegu okoliczności. I część z tych pieniędzy też warto właśnie sobie odłożyć, tak, a nie wydać od razu wszystkiego.
0: Maciek, a pomimo tego, że macie te oszczędności, to na wakacje jedziecie? Sięgniecie po nie, czy nie? Czy to jest zupełnie inny budżet, ten wakacyjny?
1: Nie, żyjemy jak normalna, myślę, taka średniej klasy rodzina, czyli zawsze raz w roku jakiś wspólny dłuższy wypad, no i zimą też. Bez oczywiście jakichś super ekstrawagancji, taki zwyczajny gdzieś albo w kraju, albo w Europie. Nie mówię, że nie wyrzekam się wielu rzeczy, żeby teraz żyć i odkładać te pieniądze, ale mówię, daje mi ogromny komfort psychiczny, że takie oszczędności mam po prostu.
0: Czyli jak ryba ze smażalni, to i na frytki, i na surówkę starczy.
1: Dokładnie, i na sos czosnkowy.
0: I na sos czosnkowy. Wszystkiego dobrego, szerokości, trzymaj się Maćku.
1: Dzięki, hej.
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Tu czwórka i pogadajmy, nasz numer telefonu 226452100. Gdyby te liczby, te cyfry były tym, co mam na koncie, to myślę, że byłbym bardzo zadowolony. A wy ile macie oszczędności? Dajcie znać, złapcie za telefon. Naszym gościem

0: Gościem jest natomiast Grzegorz Wachowicz, który projektuje decyzje konsumenckie, algorytm biznesu PL, tak możecie znać w sieci Grzegorza. Na razie wszystko się zgadza, rozumiem, odnośnie do tego, co powiedziałem.
1: Tak, tak, tak, na razie.
0: Chciałbyś
1: tak.
0: mieć nasz numer telefonu na koncie?
1: Ile to było?
0: 226452100. No, nie było przecinków, no. Więc to jest dobra wiadomość.
1: Tak, myślę, że każdy by chciał mieć ten telefon na koncie.
0: Tak. Jak to u was wygląda? Jak wygląda wasze podejście do oszczędzania? Dzisiaj o tym rozmawiamy. Zastanawiam się, bo ty jesteś też człowiekiem mediów społecznościowych, czy one wpływają na to, czy my potrafimy oszczędzać, czy nie? Bo ja widzę dwa kierunki. Mamy ludzi, którzy zajmują się oszczędzaniem i o tym opowiadają, albo tych, którzy reklamują różne rzeczy, więc znów skłaniają nas do tego, żebyśmy kupowali.
1: Media społecznościowe, myślę, że przede wszystkim są w tej części, która jednak skłania nas do wydatków i paradoksalnie wcale nie traktowałbym tego tak wprost, jakby to, co mówimy o reklamach, bo ten mechanizm jest trochę bardziej skomplikowany, niestety trochę bardziej subtelny i przez to znacznie bardziej skuteczny. Znaczy, oczywiście to, co powiedziałeś, mamy kilka osób, które uczą nas, opowiadają nam, jak oszczędzać, ale ja bym powiedział bardziej, jak zarządzać pieniędzmi, bo to w ogóle to też jakby możemy troszeczkę później głębiej iść, co to znaczy oszczędzanie, co to znaczy zarządzanie pieniędzmi, bo tutaj też się trochę nieporozumień. Natomiast w jaki sposób najmocniej media społecznościowe wpływają na naszą skłonność do wydatków? No otóż one tutaj wpływają w ten sposób, że dają nam punkty odniesienia. Jest coś takiego, co się nazywa dochód względny, powiedzmy, czyli nie dokładnie jakby to, co zarabiamy i jakby nasz status, który jest, tylko taki status, który odnosimy do innych. Innymi słowy, powiedzmy, gdybyś się w tej chwili znalazł gdzieś w jakichś bardzo biednych rejonach świata, prawdopodobnie ze swoimi dochodami, nawet z kątem znacznie mniejszym niż numer telefonu, dokładnie, byłbyś uznawany za człowieka zamożnego, jeśli nie bogatego. Ale równocześnie, gdybyś się pojawił w Monako, gdzieś w różnych, powiedzmy, bardziej zamożnych regionach, wtedy nie tylko ty byś się czuł, ale również byłbyś rzeczywiście uznawany za powiedzmy, człowieka no, mało majętnego, jeśli nie biednego. Tak? Czyli tutaj jest bardzo ważny ten punkt odniesienia. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Jeszcze, powiedzmy, w tej erze bez mediów społecznościowych albo nie z takim nasileniem, no naszym punktem odniesienia był kto? Nasi sąsiedzi, nasze najbliższe otoczenie. Generalnie środowisko, w którym żeśmy jakby przebywali, no a bardzo często jakby przebywamy w środowisku podobnym do siebie, więc jakby z psychologicznego punktu widzenia miałeś pewien komfort, tak? Powiedzmy, ja może mam niewiele, ale wszyscy dookoła mnie mieli niewiele. No tak te czasy tak zwane w komunizmie tak rzeczywiście było. No wszyscy mieliśmy niewiele, jakoś żeśmy z tym żyli. Natomiast teraz to wygląda zupełnie inaczej, bo nie porównujesz się tylko do swojego środowiska, do twojego otoczenia, do tych najbliższych, którzy rzeczywiście jakby mają takie możliwości prawdopodobnie zarobkowania jak ty, tylko zaczynasz się porównywać do jakiegoś świata, który jest na zewnątrz. Co gorsza, ten świat cię oszukuje, dlatego że on nie pokazuje wcale swoich realnych dochodów, on nie pokazuje swojego realnego statusu, tylko on pokazuje status podkolorowany. Natomiast nasz mózg tego nie odróżnia, tak? Nasz mózg nie wie o tym, że jakby Ferrari, w którym ten influencer się pokazuje, to jest wynajęte, samolot jest wynajęty, a apartament to jest też krótkoterminowy najem, tak? Ty to bierzesz jako coś, co on rzeczywiście osiągnął i teraz to się staje twoim punktem odniesienia. No i teraz weź sobie wyobraź, że nawet gdybyś dysponował bardzo dobrym samochodem, no jeśli zaczniesz się porównywać do Ferrari, no to pewnie będziesz odczuwał pewien dyskomfort, tak? I teraz bardzo mocno jakby na nasze wydatki wpływa właśnie ta chęć jakby dorównania do otoczenia, do środowiska. No więc jeśli ten punkt odniesienia się, ten benchmark wystawisz sobie na podstawie mediów społecznościowych, no to współczuję, tak? Niestety właśnie szczególnie jakby młodzi ludzie, którzy jeszcze powiedzmy nie mają tyle doświadczenia, oni bardzo często właśnie te benchmarki przyjmują stamtąd, czyli po prostu, no, co by nie było kłamliwe, czy bzdurne zupełnie opowieści o tym, jakie kto ma pieniądze, jak żyje, w jaki sposób spędza czas, stają się punktem odniesienia, które są nierealne. Raz frustracja, dwa niestety również wszelkiego rodzaju kompulsywne wydawanie i nieprzemyślane jakby zakupy.
0: Ciekawą rzecz powiedziałeś, oszczędzanie i zarządzanie pieniędzmi, to nie to samo?
1: Słuchaj, wiesz co, moglibyśmy się odwrócić rolami, ja bym tobie zadał pytanie, jakby co to jest oszczędzanie dla ciebie, co to w ogóle oznacza, nie?
0: Dla mnie oszczędzanie oszczędzanie to jest niewydawanie zbytniej ilości pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie, to bym dorzucił jeszcze do tego takie myślenie trochę, co mogę zrobić, żeby zarabiać więcej na przykład.
1: Bądź co zrobić z twoimi oszczędnościami.
0: Albo co zrobić z oszczędnościami.
1: No właśnie. Ale teraz zwróć uwagę i rzeczywiście

0: się to, co ty powiedziałeś, to tak naprawdę to jest takie najbardziej, najczęstsze jakby podejście do tego. Czy zaczynamy patrzeć na oszczędzanie, że to jest tak jakby ja muszę zabrać sobie coś z dzisiejszych wydatków, z dzisiejszego jakby życia, po to, żeby było na przyszłość. I teraz uwaga, najczęściej, bo tak zresztą tak to pokazują badania, to na przyszłość to nie jest to, że to jest jakby biorę to na moje inwestycje po to, żeby budować swój kapitał i być bogaty za ileś lat, tylko uwaga, najczęstszą motywacją do oszczędzania jest zabezpieczenie. To są różne sytuacje lękowe, czyli żeby mieć na tak zwaną czarną godzinę, tak? Teraz co się
1: sytuacje
0: z tym...
1: lękowe,
0: no,
1: czy rynkowe?
0: Lękowe, tak? Okay. Rynkowe to lękowe. Jakby wiesz, to są one, powiedzmy, bardziej jakoś tam obiektywne, ale rzeczywiście ten poziom takiej lękliwości dotyczący jakby przyszłości, dotyczący postrzegania przyszłości tutaj jest bardzo ważny. Co ciekawe, oszczędności ludności w ogóle jakby tak traktowane w skali globalnej, one wzrastają w momencie, kiedy nasze oczekiwania co do przyszłości są gorsze. Tak, to jest ciekawe, bo często jakby w gazetach, jak poczytasz w tej chwili, powiedzmy w Polsce notujemy jakieś tam rekordowe wskaźniki i bardzo wysoki poziom jakby rzeczywiście depozytów oszczędności ludności i czasem można przeczytać taką interpretację, że o wow, to dlatego, że tak się nam dobrze dzieje. To, no nie do końca tak jest, bo z psychologicznego punktu widzenia to oznacza, że również nasze oczekiwania co do przyszłości są słabe. Tak? To zresztą też pokazuje taki wskaźnik ufności konsumenckiej. Czyli jeśli boimy się o przyszłość, jakby rzeczywiście oszczędzamy więcej. I teraz, jeśli patrzysz na to w ten sposób, no to oszczędzanie przychodzi nam dosyć trudno, bo to cały czas jakby masz takie poczucie, że muszę zabrać, wiesz, temu życiu swojemu bieżącemu, muszę zabrać i żeby tam schować w skarpetę na czarną godzinę. Ale gdybyś teraz jakby spojrzał na to troszeczkę inaczej, czyli to nie do końca, że musisz zabrać jakby bieżącemu życiu, tylko jakby bierzesz te pieniądze po to, żeby nimi zarządzać, żeby inwestować, żeby je pomnażać, po to, żeby twoje życie następne, źle to zabrzmiało, ale żeby powiedzmy to twoje życie w przyszłości jakby wyglądało dużo, dużo lepiej, tak?
1: Ale wiesz, teraz niektórzy słyszą hasło zarządzać tymi pieniędzmi i od razu się boją, że oni nie potrafią, więc po co zabierać i inwestować, skoro lepiej, żeby one tam leżały.
0: Tak, no i tu znowuż masz rację, dlatego, że znowu jakby wszelkiego rodzaju raporty jakby pokazują, że de facto połowa naszych oszczędności rzeczywiście to są depozyty. To są depozyty bankowe, to są różnego rodzaju oszczędności gotówkowe i tak dalej. Czyli my rzeczywiście nie zarządzamy, my rzeczywiście trzymamy jakby gotówkę na czarną pieniądze. Tych inwestycji jest rzeczywiście bardzo mało. I tak, prawdopodobnie takim największym wyzwaniem jest dokładnie to, co powiedziałeś. Jeśli słyszę zarządzanie pieniędzmi, znowuż zaczynam otrzymać lęk, no bo ja tego nie potrafię, tak? Do tego jeszcze tam dochodzą ciekawe mechanizmy, że nie chcę tu wchodzić w ogóle w jakieś akademickie dyskusje na temat tego, jak rzeczywiście znowuż taka psychologia inwestowania, jak to wszystko funkcjonuje, ale też niestety bardzo często jest tak, że my te pieniądze trzymamy gdzieś tam gotówkowo i teraz inwestowanie gdzieś, nie daj Boże, na giełdzie czy coś, to jest coś co magicznego, coś strachliwego, ale teraz zwróć uwagę, kiedy ten tak zwany Kowalski bardzo często na giełdę wchodzi. Otóż on wchodzi wtedy, kiedy już ze wszystkich stron, ze wszystkich mediów, wszędzie jakby trąbi się super zyski na giełdę. WIG20 wzrósł tam ileś, jakieś tam inne wskaźniki powzrastały ileś. I teraz co robi Kowalski? Kowalski patrzy, mówi, wow, przez ostatnie 3 lata wszystko wzrosło, mój kapitał już bym podwoił, no, więc teraz ja inwestuję pieniądze. Niestety najczęściej wchodzi na tej ostatniej fazie hossy, tak? I teraz jakby po tym, jak już on wchodzi, już nikt inny jakby z tymi pieniędzmi nie wchodzi, tylko wręcz ucieka. I teraz jest taka sytuacja, że ten Kowalski w cudzysłowie znowu zaczyna tracić te pieniądze, prawda? Czyli on wszedł w ostatniej fazie hossy, ten trend się załamuje, on traci pieniądze. Po jednym takim doświadczeniu już nigdy na tę giełdę nie wróci, niestety.
1: To jest pytanie nie tylko do Kowalskiego. Ile macie oszczędności? 226452100. Razem z nami Grzegorz Wachowicz.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Dub Pistols, gdybym był członkiem tego zespołu i zaczął mówić o swoich oszczędnościach, to prawdopodobnie skończyłbym mniej więcej jutro wieczorem. A jak to wygląda u was? Jakie są wasze oszczędności? To jest też temat naszej sondy wideo, która pojawiła się i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku czwórki. Zachęcam, żeby ją odpalić. No i potem złapać za telefon 226452100. Ile macie oszczędności?
1: Niewiele, 30 tysięcy.
2: Wystarcza, czy trochę tak niepewnie to, niepewne to jest?
1: Niepewnie, bo nie pracuję.
2: Trzeba teraz coś pokombinować, żeby było więcej.
1: Nie to, że kombinuję. Nie pracuję dlatego, bo z wyboru. Przeznaczam czas na naukę.
2: Ile macie oszczędności?
3: Około 10 tysięcy funtów.
2: No to trochę jest. Na złotówki to ile będzie?
3: Będzie razy 5, powiedzmy 50 tysięcy złotych.
2: 50 tysięcy to jest jakaś taka poduszka bezpieczeństwa.
3: Jakaś jest kwota, tak, no jakaś jest.
2: Co się Chcesz robi, żeby się miało, pracuje? Czy...
3: Mało się wydaje.
4: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Tu się nic nie zmienia. Dzisiaj zaglądam wam na konto, zaglądam do waszego portfela i pytam, ile macie oszczędności. Można się pochwalić, można się razem z nami załamać, ale wtedy pogłaszczemy. 22 645 2100 to jest nasz numer telefonu, a razem z nami Grzegorz Wachowicz, który projektuje decyzje konsumenckie. Algorytm biznesu, tak znajdziecie, pod takim hasłem znajdziecie Grzegorza w internetach. Grzegorzu, jak chcę zacząć swoją przygodę z oszczędzaniem, to od czego? Gdybyś dzisiaj był człowiekiem mającym lat 30 i pewnie nie mającym jeszcze jakiejś wielkiej poduszki finansowej, to co robisz?
5: Wiesz co, przede wszystkim stawiam system. Dlatego, że słuchaj, wszystkie badania tak naprawdę pokazują, że to, co powiedziałem gdzieś tam na początku, tak? Jeśli chodzi o oszczędzanie, jakby nasz mózg jest przeciwko nam. I de facto jakby w większości sytuacji jakby przegramy z nim tą historię, czyli ta bieżąca gratyfikacja.

0: będzie dla nas
1: To ja ci powiem jedną rzecz. Ja lubię sobie czasem kupić gdzieś tam kawę na mieście. Jakoś sprawia mi to przyjemność. Mm-hmm. Nie ukrywam, takie guilty pleasure. No i teraz kupuję tę kawę i potem racjonalizuję sobie to, że ją kupiłem, tym, że prawdopodobnie gdybym nie kupował tej kawy, to jednak na duże mieszkanie nie zarobię.
0: Tak, oczywiście, że tak. I z tego też powodu nasza, słuchaj, tendencja do wydawania tych mniejszych pieniędzy jest znacznie większa niż do wydawania większych pieniędzy. Tak? Tam jeszcze wchodzi jakby taki, ale zaraz do tego przejdę, taki aspekt, który się nazywa mentalnym księgowaniem. I jeśli rzeczywiście część pieniędzy jakby zalokujesz, te, które dostajesz, od razu mentalnie zalokujesz do tak zwanych bieżących wydatków, to je wydasz, tak, na 100%. I teraz tutaj się pojawia ten system, o którym powiedziałem, tak, dlatego, że znowu zadałbym ci pytanie, jakby w którym momencie oszczędzasz, jakby w którym momencie miesiąca jakby oszczędzasz? Kiedy pieniądze przeznaczasz jakby na oszczędności?
1: W którym momencie oszczędzam?
0: Tak.
1: Po zakupie zwykle.
0: Po zakupie, jak ci zostanie, prawda?
1: Jak mi pieniądze zostanie.
0: No
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak, tak.
0: No, i to jest niestety zasadniczy błąd. Nawet jakby w definicji, gdybyśmy weszli oszczędzania, to są rzeczywiście te pieniądze, to jest ta nadwyżka finansowa, która została nam po jakby wydatkach bieżących. Błąd, błąd, błąd.
1: Poza tym ja mam jeszcze takie myślenie, chyba trochę polskie, jakoś to będzie. Okropne.
0: Wiesz, to chyba nie jest. Ja bym znowuż nie łączyłbym tego rzeczywiście tutaj z narodowością. To jest naprawdę jakby znacznie szersza sytuacja.
1: To inaczej,
0: sytuacja.
1: To mam taką indywidualną cechę, jakoś to będzie.
0: To chyba też nie jest indywidualna, ale ona, wiesz, w sumie co do zasady to jest w ogóle dobra cecha, bo znaczy, że jesteś optymistą.
1: No
0: i
1: raczej
0: to jest,
1: tak. Raczej
0: i, to jest,
1: tak.
0: I to jest fajnie, natomiast odpowiadając na twoje pytanie, jakby wchodzą do tego systemu. Wystarczy zmienić trochę jakby ten koncept, czyli nie oszczędzamy wtedy, kiedy nam zostanie z bieżących wydatków, bo wtedy raczej nam niewiele zostanie albo nic nam nie zostanie, tylko oszczędzanie jakby tworzymy takim naprawdę jakby elementem naszego systemu decyzyjnego, czyli dostajemy w cudzysłowie jakąś pensję, jakieś pieniądze i teraz zaczynamy nie tylko mentalnie, ale też realnie księgować, tak? Czyli mówimy, dobra, to są pieniądze na wydatki jakieś bieżące, a to są pieniądze na oszczędności. I teraz oszczędności, jeśli zmienisz właśnie trochę punkt widzenia i nie będziesz patrzył na to, że to są oszczędności, bo to są pieniądze na czarną godzinę, tylko na przykład powiesz, to są pieniądze na pomnażanie jakby mojego kapitału, to są pieniądze na budowanie mojego majątku, to wtedy rzeczywiście na początku jakby w cudzysłowie tego miesiąca masz szansę te pieniądze odłożyć. Bo wtedy zwróć uwagę, część już zabrałeś z tego twojego jakby z tych wydatków bieżących, tam już nie masz jakby tej puli do wydania i z reguły się zmieścisz wtedy w tej puli, która ci została. Natomiast jeśli tej granicy sobie nie postawisz od razu na samym początku, no to wydasz wszystko i tych pieniędzy, które ci zostało, zostanie ich bardzo mało, tak? Jest taka koncepcja takiego cyklu życia, jeśli chodzi o oszczędności. Czyli właśnie jest tak, że na początku, jakby kiedy wchodzimy w ten nasz, powiedzmy, dorosły wiek, mamy tak zwane oszczędności ujemne, tak? Dlatego, że wtedy nasze dochody są rzeczywiście bardzo niskie, a potrzeby bardzo duże, więc wtedy wręcz nie to, że oszczędzamy, tylko jeszcze się zadłużamy, bierzemy kredyty na to, żeby w ogóle wystartować w życie. Później dopiero przychodzi jakby ten drugi cykl, kiedy już jakby jesteśmy bardziej zaawansowani zawodowo, mamy lepsze przychody i to jest jakby ten moment, kiedy teoretycznie znowu te oszczędności są największe i po czym wchodzimy już jakby w ten wiek, powiedzmy, emerytalny, gdzie znowu jakby wracamy do sytuacji, że wchodzimy w te oszczędności ujemne, czyli rzeczywiście wydajemy jakby bardziej z tych pieniędzy, które żeśmy zgromadzili, natomiast w danej chwili już jakby tymi oszczędnościami się nie zajmujemy. To jest jakby, tak jest ekonomicznie. Oczywiście psychologicznie tam jest jakby behawioralna znowuż koncepcja cyklu życia. I co ona robi? Ona wypłaszcza, tak? Czyli ona pokazuje, że tak było jakby z ekonomicznego punktu widzenia i takiego w cudzysłowie potocznie nazywanego logicznego, tak by było okej. Natomiast psychologicznie zachowujemy się inaczej. To znaczy młodzi ludzie na przykład mają dużo większą skłonność do takiego rzeczywiście agresywnego oszczędzania. I co ciekawe, myślę, że każdy z nas zna takie przykłady swojego otoczenia, starsi ludzie mają również tendencję do tego agresywnego oszczędzania, co z takiego logicznego punktu widzenia nie ma żadnego sensu. Natomiast co się dzieje z tą środkową grupą, która ta grupa powinna budować swój kapitał, budować swój majątek właśnie po to, żeby w tej drugiej części życia jakby być zabezpieczony. Otóż nie, ta grupa zaczyna wydawać jakby najwięcej, to znaczy ona nie oszczędza, tylko wydaje, co ciekawe, i konsumuje jakby na bieżąco.
1: No, zastanawiam się, w której grupie ja jestem. Chyba nie tym tygrysem oszczędzania, bo rozumiem, że to już za mną, albo to przede mną.
0: Wiekowo też jesteś tam pewnie w tym środku, tak? Czyli w tej chwili powinieneś oszczędzać najwięcej.
1: Ale powinienem być mądry w oszczędzaniu teraz.
0: Tak, ale słuchacze tego nie widzą, natomiast jak ja patrzę na twoją minę, to rzeczywiście może być to trochę inaczej. Ten uśmiech mówi wszystko.
1: że jednak tygrys oszczędzania.
0: Jednak tygrys, tak.
1: Grzegorz Wachowicz. Wydawaniu. Grzegorz Wachowicz, algorytm biznesu. Jeśli szukacie Grzegorza w internetach, to wpisując algorytm biznesu na pewno go znajdziecie. Człowiek, który projektuje decyzje konsumenckie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję. Już? To już?
1: Już, to już.

0: Ale zawsze możesz zadzwonić. 22-645-2100, numer znasz. Ile macie oszczędności? Dajcie znać.
1: Pogadajmy. 22-645-2100.
0: Grzegorzu, możesz zadzwonić dokładnie tak samo, jak zadzwonił do nas Piotr. Halo, halo, cześć Piotrze.
2: Halo, cześć.
0: Czy jesteś obrzydliwie bogatym człowiekiem?
2: Może całe szczęście? Nie. Mhm.
0: A tak zawiesiłeś ładnie głos, więc postawiłem sobie trzy kropki i czekałem na długą opowieść, ale opowiadaj w takim razie o tym, czy masz jakiekolwiek oszczędności.
2: Tak, w ostatni rok coś tam mi się udało odłożyć i dobijałem do 20 tysięcy złotych.
0: 20 tysięcy na koncie, okej. Okay. Czyli założyłeś sobie, że to jest taka kwota bazowa, którą będziesz rozwijał do momentu, w którym będziesz miał tę poduszkę, nie wiem, 10-miesięczną, 24-miesięczną. Jak to u ciebie wygląda?
2: U mnie przede wszystkim wyglądało to tak, że ja przez wiele lat studenckich i potem jeszcze chwilę później tkwiłem z takim 1000 ledwo na koncie i bardzo chciałem, żeby to się zwiększyło do takiego... no poziomu powiedzmy tych 10 tysięcy złotych i to czułem, że będzie już taka poduszka na moje aktualne potrzeby wystarczająca, no nie? No ale okazało się na przykład w ostatnim miesiącu, że moje 20 tysięcy poszło w niepamięć. Wystarczyła jedna poważna naprawa auta i nagle już spadłem do jakichś tam, nie wiem, 12 tysięcy aktualnie.
0: No to teraz
2: życie bywa przewrotne,
0: ale trochę tak jest z tymi oszczędnościami, że my myślimy o nich jako o czymś, co będzie cały czas rosło, ale oszczędności są nam potrzebne po to, żebyśmy mogli w takich momentach z nich korzystać, jak ty na przykład. Masz 20 tak, na koncie, no i samochód wymagał tego, żeby wziąć z tego 8.
2: Tak, zgadza się. No ja jestem bardzo zadowolony, że w ogóle jakby o wiele lżej mi to przyszło niż jeszcze no, właśnie ten rok temu.
0: Michale, a właściwie Piotrze, to życzę ci tego, żeby tych pieniędzy było zdecydowanie więcej. Do tych 12 tysięcy dodałbym jeszcze jedno zero, bo wtedy ta perspektywa od razu się zmienia. Do zrobienia? Tak, myślisz, że w perspektywie lat?
2: Bardzo chcę, bardzo bym chciał.
0: To tego ci życzę, to już niedługo, bogaty Piotr. Wszystkiego dobrego, powodzenia, dobrej wakacji.
2: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
0: A ja już nieświadomie wywołałem trochę jak u Freuda, Michała. Halo, halo, cześć Michale.
3: Cześć, witam serdecznie, tu Michał.
0: Szukam dzisiaj obrzydliwie bogatego człowieka, czy trafiłem?
3: Oczywiście, że nie.
0: Takiej odpowiedzi się spodziewałem, ale czy jesteś człowiekiem, który na swoim koncie ma jakieś oszczędności? A jeśli tak, to jakie?
3: Oczywiście, że tak i bardzo dziękuję wam za tą audycję, bo jest ona kluczowa. Tak ogólne spojrzenie. Brakuje edukacji w Polsce, brakuje edukacji w takim życiu publicznym i powiem o moich trochę doświadczeniach. Moje doświadczenia są takie, że w wieku 30 lat właśnie natknąłem się na tego typu informacje, blogi i tak dalej i zacząłem z tego inwestować i to, co mówi gość dzisiejszy, właśnie się tak odbyło, od małych kwot coraz więcej i to, co też mówi gość, zacząłem zarządzać pieniędzmi, nie tylko je oszczędzać, bo najważniejsze jest, żeby pieniądze pracowały, a nie tylko leżały na koncie.
0: Ale wytłumacz mi, czy jak ktoś ma na przykład dzisiaj 1000 zł, myślimy o młodych ludziach, to jest już taka kwota, którą jakkolwiek można inwestować, czy to jest jednak ta kwota bazowa, gdzie musimy do niej dokładać, czyli po prostu mniej wydawać?
3: Podejść z tego z dwóch stron. Jedna strona, 1000 zł, 500 zł nie ma znaczenia. To zaczyna nam pracować. Jeżeli dokładamy do tego jakieś instrumenty finansowe, czy to giełda, obligacje, czy inne, IKZ, to zaczyna nam pracować, zaczyna się procent składany i za 10, za 20 lat nagle okazuje się, że z tego 1000 jest, nie wiem, 50 tysięcy, bo tak dobrze nie inwestowaliśmy, to jest pierwsze. A drugie, jeśli mówisz o oszczędzaniu, tak, trzeba każdą złotówkę patrzeć dwa razy. To nie znaczy, że jak mamy 10, 5 zł, to wydajemy to 5 zł, tylko robimy tak, żebyśmy wydali jak najmniej 2, 3 zł i 2 zł mam oszczędności.
0: Michale, ja tak bezczelnie cię spytałem już dzisiaj, ile masz na koncie, czy nie?
3: Nie, ale ci nie powiem.
0: No jak to? Dzwonisz, takie normalnie pytanie, nie odpowiadasz. Czyli jednak dżentelmen.
3: Powiem tak, jak mówił gość, to ten podział na 1/5, oczywiście też mam te oszczędności, tak, ale właśnie dzięki wiedzy, edukacji. Bo jakbym do tego nie dotarł, to pewnie też tak miałem, że z miesiąca na miesiąc to też gdzieś te pieniądze by fruwały.
0: No dobra, to nie pytam się o konkretne kwoty, a ile byłbyś w stanie żyć na takim poziomie, na którym żyjesz z twoich oszczędności? Ile miesięcy?
3: To też znów koło roku, tak jak tutaj wcześniej.
0: Czyli jakieś bezpieczeństwo jest.
3: Tak, przy obecnym stanie ekonomicznym, inflacji i tak dalej.
0: Michale, dzięki wielkie za to, że podzieliłeś się swoimi spostrzeżeniami. Życzę ci wszystkiego dobrego, żeby tych pieniędzy było zdecydowanie więcej.
3: Ja też życzę tobie i wszystkim

0: więcej takich programów.
1: Ja przyjmuję oczywiście te życzenia. Michał zwrócił uwagę na to, że to jest program edukacyjny, a ja po prostu chciałem być dzisiaj bezczelny i dlatego pytam was o to, ile macie oszczędności 226452100.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
1: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawności.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
3: Remixing.

0: the world cause I'm bossy. To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Rekordowe upały dają się we znaki. W miniony weekend w Polsce padł nowy rekord temperatury. W Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. To jest najwyższy wynik od początku pomiarów meteorologicznych. Czy teraz będzie lepiej? No na pewno będzie ciut chłodniej, natomiast wciąż gorąco. Jutro temperatura maksymalna od 26 stopni, 30 na północy i zachodzie, do 33 na wschodzie. Tam też mogą pojawić się przejściowe opady deszczu, więc warto coś od deszczu ze sobą mieć.
1: Autopromocja.
2: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historia artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal, suplement diety, rozpuszczony w wodzie.

0: Torsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Po reklamie.

0: through the nose.
1: Love you.
2: And I woke up the next day and I said, no, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Love you.
4: Jamie XX. W czwórce tak grać możemy dla was nie tylko popołudniem. Mam nadzieję, że spędzacie z nami cały dzień, cały poniedziałek, a dziś 29 czerwca, 7 minut po godzinie 17.
5: Na audycję Pogadajmy.
6: Pogadajmy.
5: Zaprasza Kuba Jamrozek.
4: Na horyzoncie wakacje, te wakacje właściwie już się rozpoczęły i pewnie niektórzy z nas przeliczają, czy stać nas na wyjazd za granicę, czy stać nas na to, żeby pojechać nad morze, czy stać nas na to, żeby kupić sobie rybę w smażalni i do tego wziąć jeszcze frytki i surówkę. No właśnie, dzisiaj pytamy was o wasze oszczędności. Ile tych oszczędności?

0: oszczędności macie?
1: Ja dostaję emeryturę. Może z 10 tysięcy jest na koncie.
2: To jest takie bezpieczeństwo, czy lekki niepokój pani czuje?
1: Lekki niepokój na pewno.
3: No tak z 1000 zł.
2: Wystarcza, czy nie?
3: No to raczej tak zbieram po prostu sobie na jakąś ważną okazję.
2: Na co zbierasz teraz?
3: Jeszcze się zastanawiam, bo po prostu na przyszłość chyba.
2: A ty ile masz oszczędności?
4: No też coś podobnego, 1200, 1000, coś takiego.
0: To ile macie oszczędności? 226452100. Kiedyś słyszałem taką teorię, że dzisiaj, żeby powiedzieć, że mamy oszczędności całkiem spoko, to powinniśmy mieć 10-krotność tej kwoty, którą wydajemy każdego miesiąca. Tak, żeby ewentualnie na czas bez pracy, tej pracy można było szukać przez 10 miesięcy. 226452100. To ile macie oszczędności?
5: Pogadajmy. 226452100.
0: Drodzy bogacze, drodzy krezusi, dzisiaj można się pochwalić, dzisiaj można zarzucać nas liczbami, przyjmujemy absolutnie wszystko. Jak ktoś powie, że nie ma i żyje chwilą, to też przyjmujemy. Magda Żelazowska, Michał Daniluk, Kuba Jamrozek, 226452100.

0: Tak właśnie, Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk przekonywali nas, żebyśmy żyli bez obaw, bo to tytuł tego kawałka. No jak ktoś ma dużo pieniędzy na koncie, to sobie bez obaw może żyć. A jak to jest w waszym przypadku? Ile macie oszczędności? 226452100. Ja dżentelmenem dzisiaj nie jestem, jestem bezczelny. Ktoś powie, że jestem chamem i o pieniądze was dzisiaj pytam.
1: Pogadajmy.
0: Razem z nami Monika Madej, ekonomistka i edukatorka finansowa. Dzień dobry, cześć Moniko.
2: Dzień dobry.
0: Prosto z Toskanii, w której jest zakochana.
2: Tak, tak, jestem w Toskanii zakochana od niedawna, chociaż łatwo tam się wydaje pieniądze, jak to zwykle na wakacjach bywa.
0: To prawda, chociaż jak się akurat we Włoszech kawę na przykład kupuje, to nawet w Toskanii, która nie jest najtańszym regionem, nie jest źle.
2: To prawda, akurat kawa jest strasznie droga w Polsce i chyba ciężko ceny kaw pobić w Europie, znaczy w porównaniu do tego, jakie mamy ceny w Polsce.
0: Nie wiem dokładnie, gdzie byłeś, natomiast ja polecam ci San Gimignano. Jest taka przepiękna miejscowość w Toskanii na wzgórzu. Byłaś?
2: Mhm.
0: Dziczyzna absolutnie wszędzie, ja nie przepadam, ale ten klimat, kiedy z tych murów takich zamkowych widzi się winorośla, no po prostu jest to przepiękne. Więc możemy chyba przybić sobie tutaj piątkę, jeśli chodzi o Toskanię.
2: To zdecydowanie i polecam słuchaczom.
0: Nie wiem, czy jeśli chodzi o finanse, bo chciałem cię spytać, ile masz oszczędności, jak duże liczby będziesz teraz wymieniać, jak dużą kartkę muszę mieć, żeby to wszystko zapisać?
2: Może nie będę mówić tak dokładnie, ile mam kwotowo.
0: Słuchaj, nikt nie słucha, możesz powiedzieć na ucho.
2: Natomiast powiem, że mam taką kwotę, z którą czuję się bezpiecznie, bo od razu chciałam zacząć od tego, że po to oszczędności mamy, po to je gromadzimy, żeby zyskać poczucie bezpieczeństwa. Czyli nie chodzi tylko o jakąś konkretną kwotę na koncie, ileś tam cyferek, tylko to powinna być taka kwota, która daje nam psychiczne poczucie bezpieczeństwa.
0: To od jakiej kwoty u ciebie zaczyna się bezpieczeństwo?
2: Ja uważam, że taka minimalna kwota, żeby czuć się bezpiecznie, to jest minimum trzykrotność miesięcznych wydatków. To jest też definicja poduszki finansowej. Pewnie, może niektórzy słuchacze spotkali się z takim pojęciem. Poduszka finansowa to jest takie między 3 a 6-krotność, tak naprawdę jeszcze lepiej, miesięcznych wydatków. Bo idea jest taka, że jeśli coś się zadzieje w naszym życiu, stracimy pracę, to ja jestem przez te minimum 3, 4, 5, 6 miesięcy w stanie się utrzymać bez wynagrodzenia.
0: To zburzyłaś w takim razie to moje myślenie, którym dzieliłem się przez ostatnią godzinę, dlatego że mówiłem o tym, że słyszałem taką teorię, że 10-krotność tego, jak wygląda nasz styl życia w danym miesiącu. To znaczy, żyjemy na takim poziomie, jak mamy 10-krotność tego, to jest całkiem niezła poduszka finansowa.
2: O, oczywiście, ja zachęcam do tego, żeby mieć 10-krotność, bo tak naprawdę to jest super podejście, z tym, że nie chciałam tutaj naszych słuchaczy od razu zestresować, bo wiem, że osoby, które nie mają oszczędności wcale, jak słyszą, że mają uzbierać 6-krotność tych miesięcznych wydatków, to brzmi dla nich przerażająco, a 10-krotność, no to jest oczywiście jeszcze więcej, więc warto na początku zacząć od takiego może mniejszego celu, czyli właśnie te 3-krotność miesięcznych wydatków. Jeśli nie mamy oszczędności wcale, no to najpierw postawić sobie taki cel, żeby zbudować taki fundusz w ogóle awaryjny, czyli nawet ta jedna wypłata, żeby ją odłożyć na koncie.
0: A ty lubisz oszczędzać, czy nie?
2: Ja lubię oszczędzać.
0: Bo ja na przykład nie cierpię, bo uważam, że to jest coś takiego, co nie sprawia żadnej przyjemności. Znaczy ja rozumiem ten argument, o którym wspomniałaś, że to bezpieczeństwo koniec końców jest super, bo gwarantuje nam jakiś spokój, ale odkładanie samo w sobie jakoś nie sprawia mi przyjemności.
2: A mi sprawia, bo to może zabrzmi dziwnie dla niektórych osób, natomiast ja swojego czasu, jak miałam taki duży

finansowy cel, którym była akurat budowa domu, to się tak wkręciłam w oszczędzanie, że takie spisywanie wydatków, prowadzenie tabelek excelowych, ile mi się udało, ile procentowo miesięcznie odłożą wypłaty i

0: wiesz sobie, bo może lepiej byłoby to zostawić na koncie. A niekoniecznie trzeba od razu to wpisywać gdzieś tam w tabelę Excela i potem zastanawiać się, jaki procent oszczędności z poprzedniego miesiąca stanowi to 25,70 zł za tę jakąś rzecz.
1: Ale spokojnie, uspokoję cię, bo ja mówiąc o tym, że tak sobie wszystko śledziłam w Excelu, to był taki moment, kiedy byłam takim trochę freakiem oszczędzania. Natomiast wcale nie trzeba tak robić, nie trzeba nawet spisywać każdego grosza i jeśli kogoś przerażają tabelki Excelowe, to w ogóle do tego nie zachęcam. Dla takich osób mam inny trik, magiczny trik, to jest magiczna sztuczka, więc proszę się teraz skupić. Magiczna sztuczka polega na tym, że, bo zacznę może od tego, że często wielu osobom się wydaje, że oszczędzanie jest niemożliwe. No nie jestem w stanie nawet tych 50 czy 100 zł miesięcznie odłożyć. I magiczna sztuczka działa tak, że możemy sobie ustawić w bankowości swojej online, każdy ma konto w banku, najpierw zakładamy osobne konto oszczędnościowe, a potem ustawiamy zlecenie stałe na dzień po wypłacie, tak żeby automatycznie z konta bieżącego te na przykład 100 zł albo nawet 50 znikało z konta. I ten magiczny trik polega na tym, że nagle się okazuje, że bez tych 100 zł jakoś sobie poradziliśmy. I ja już słyszałam to od wielu osób, że nie da się oszczędzać i ktoś robi ten trik, że te 100 zł, to jest tak zwana zasada najpierw zapłać sobie. Mhm. Jeśli te 100 zł zniknie tego pierwszego dnia po wypłacie, to nagle się okazuje, że bez tych 100 zł przeżyliśmy, a wylądowało ono
0: na
1: koncie
0: oszczędnościowym. Ale nie masz wrażenia, że mimo wszystko to oszczędzanie to jest przywilej tych, którzy na to mogą sobie pozwolić? Bo ja znam takich ludzi, którzy pewnie muszą utrzymać 4-osobową rodzinę z najniższej krajowej.
1: Tak, oczywiście, że to jest przywilej. Nie będę teraz wdawać się tutaj w takiego coacha yes you can zawsze i tak dalej, bo niestety rzeczywiście jest
0: tak, jak mówisz. Czyli jesteś zwycięzcą, to nie u ciebie.
1: Tak, nie będę tutaj wmawiać ludziom, że da się zawsze oszczędzać. Oczywiście są takie sytuacje, jeśli ktoś jest na najniższej krajowej, jeśli ktoś ma trudną sytuację jakąś, nie wiem, jest chory, nie może przez chorobę pracować i tak dalej, no to oczywiście czasem się nie da. Natomiast są różne momenty w życiu i w tych momentach, kiedy jest trochę lepiej finansowo, to ja naprawdę zachęcam do tego, żeby odkładać chociaż niewielkie kwoty, bo one właśnie są po to, ta poduszka finansowa, czy to chociaż taki awaryjny fundusz jeszcze niższy, jest po to, żeby uchronić się od kryzysu. Że jeśli stanie się w moim życiu coś takiego, że ja nagle muszę wydać pieniądze, to żeby alternatywą nie było to, że ja na przykład muszę wziąć jakąś drogą chwilówkę albo zapożyczyć się u znajomych i nie wiem, no to oczywiście nie zawsze korzystnie wpływa na relacje. Więc różne są etapy w życiu. Rzeczywiście nie zawsze da się oszczędzać, ale wtedy, jeśli się da, ja zachęcam do tego, żeby trochę pokontrolować swoje wydatki, nie spisywać każdego grosza, bo to jest żmudne i nudne dla większości osób, ale chociaż częściowo popatrzeć na te nasze wydatki, gdzie my wydajemy, na koncie bankowym, teraz w bankowości mobilnej można sobie sprawdzić, już banki za nas kategoryzują te wydatki. Czasem naprawdę można się nieźle zdziwić, jak dużo wydajemy na jakieś takie rzeczy, które tak naprawdę nie są dla nas ważne.
0: Ja też mam jedną swoją teorię, przed naszym spotkaniem trochę o tym myślałem, czy oszczędzanie to nie jest jednak taka milenialsowa domena, to znaczy pokolenie kolejne jest uczone tego, a właściwie żyje w takich czasach, że zbiera doświadczenia, to znaczy zamiast posiadać własne mieszkanie, o co jest dzisiaj bardzo trudno, to lepiej wyjeżdżać, podróżować, inwestować w siebie. I czy tu jest miejsce na oszczędzanie? Ale o tym porozmawiamy za kilka minut, bo razem z nami Monika Madej, ekonomistka i edukatorka finansowa. Pytanie do was brzmi, ile macie na koncie? Oszczędności oczywiście. 226452100, ten kawałek to Money in the Bank.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: Money in the Bank,

0: Money in the bag.
1: Money in the Bag to muzyczna ilustracja tego, co w swojej torbie przyniosła do czwórki Monika Madej, ekonomistka i edukatorka finansowa. Żartuję oczywiście. Dzień dobry jeszcze raz. Cześć, Moniko.
2: Dzień dobry, cześć. No tak nie mów, bo się boję, że pod czwórką się tutaj ustawi armia osób po tą moją torbę.
1: Ja cię odprowadzę i twoją torbę też. 226452100. Dziś pytamy was o to, ile macie oszczędności.
3: No my to średnio, bo jesteśmy studentkami, więc nie mamy żadnych oszczędności.
4: Czyli na razie nie pracujesz, tylko się uczysz?
3: Znaczy pracuję, ale nie oszczędzam. Po prostu.
4: Pantarej, wszystko płynie, trzeba żyć życiem, chwilą.
3: Tak, dokładnie.
4: A ty masz oszczędności?
5: Ja też nie mam.
3: No jakoś sobie dajemy radę, no pracujemy, to nam starcza. Po prostu na jakieś tam codzienne rzeczy i w ogóle.
4: Czyli pracujesz, ale bez oszczędzania po
3: tak,
4: prostu.
3: Tak, no.
1: To jest dowód na to, dlaczego powiedziałem kilka minut temu, że moim zdaniem oszczędzanie to jest jednak milenialcowa sprawa, a młodsze pokolenie trochę ma do tego luz. 226452100, czekamy na wasze telefony. Ile macie oszczędności na swoim koncie?
6: Pogadajmy.
1: Monika Madej, ekonomistka, edukatorka finansowa i wielbicielka Toskanii razem z nami. Zgodzisz się z tą moją tezą, że faktycznie milenialsi to jest to pokolenie, które zwraca uwagę na to, czy ma oszczędności, czy nie, a to młodsze, które wchodzi, ale już właściwie weszło kilka lat temu na rynek pracy, ma do tego dystans?
2: Możliwe, ale rzeczywiście nie myślałam tak o tym z tej perspektywy, natomiast też jak sobie to analizuję w głowie, co mówisz, to jest naturalne też dlatego, że milenialsi no, są po prostu już w takim wieku, kiedy trochę trzeba się ustatkować. Ja jak byłam na studiach, to dopiero myślę, że gdzieś tak jak zaczęłam pracę, a to było mniej więcej w połowie studiów, to rzeczywiście wtedy zaczęłam bardziej zwracać uwagę na to, żeby oszczędzać. No też byłam dosyć biedną studentką. Natomiast rzeczywiście studenci pewnie na to nie myślą aż tak bardzo o oszczędzaniu, ale to wynika z tego, że dopiero wchodzą na rynek pracy. Nie myślą może jeszcze o tym, że trzeba będzie kupić mieszkanie za jakiś czas. Nie są być może jeszcze w stałych związkach.
1: A może właśnie dlatego, że oni wiedzą, że nigdy nie kupią tego mieszkania, bo dzisiaj o mieszkanie jest tak trudno, no to nie będą w ogóle myśleć o tym, czy mają jakoś oszczędzać, czy nie, tylko będą żyć chwilą, będą wyjeżdżać, podróżować, inwestować w siebie, w języki, w jakieś kursy i tak dalej.
2: Możliwe, że tak jest. I właściwie nie wiem, czy to jest zła filozofia życiowa. Ja nie mam jednej, nie będę tutaj stała za jedną opcją. Ja akurat wolę mieć to poczucie bezpieczeństwa, natomiast myślę, że...
1: Ja na przykład jestem milenialcem, dlatego ta teoria mi się potwierdza, ale ktoś może zadzwonić i powiedzieć, że jest zupełnie inaczej.
2: Ale myślę, że też nawet te młode osoby bym jednak zachęcała do tego, żeby tą taką minimalną poduszkę finansową sobie zbudować, bo to ma dać nam to, co mówiłam na samym początku, po prostu spokój i poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że jak ktoś jest młody, to też nie myśli o tym, że zaraz coś mu się posypie zdrowie, czy coś się wydarzy, czy coś się zepsuje, czy straci pracę. A poduszka finansowa właśnie często jest na takie wypadki, ale też od razu chciałam powiedzieć, żeby tej poduszki finansowej i oszczędności tylko nie wiązać z jakimiś takimi negatywnymi rzeczami w życiu, to oszczędności są też po to, żeby móc realizować różne pasje i marzenia spełniać. No bo jednak łatwiej jest na przykład wystartować z własnym biznesem. Jeśli mam jakiś 2-3-krotność chociaż miesięcznych wydatków, jak ten biznes mi nie pójdzie, czy na początku, życzę wszystkim, żeby poszedł, ale jeśli na początku nie będzie super, a przeważnie mamy tendencję do tego, że do przeceniania może, jak dobrze nam pójdzie biznes,

0: to to jest takie zabezpieczenie, żeby jednak móc dalej ten biznes rozwijać. Czy spełnić jakiekolwiek inne marzenia, wyprowadzić się gdzieś, łatwiej jest się przeprowadzić, czy za granicę, czy do innego miasta w Polsce, jeśli mam właśnie jakąś taką poduszkę finansową, która umożliwia mi to, że nie muszę od razu panicznie chwytać się na przykład pierwszej lepszej pracy.
1: Tylko to znów wydaje mi się, że to jest rzecz dla ludzi, którzy mają jakąś wizję, perspektywę swojego życia. To znaczy wiedzą mniej więcej, jak to życie będzie wyglądać za 10 lat. A jak ktoś czegoś takiego nie ma, no to też pewnie trudniej mu się zmobilizować do tego, żeby oszczędzać, no bo on nie wie, co będzie robił za 8, 10, 12 lat. Nie myśli w ogóle o tej firmie, którą będzie miał, o tych podróżach, które być może będzie chciał sobie zafundować, albo przeprowadzce, o której mówisz.
0: Pewnie tak jest, dlatego na pewno młodsze osoby mają takie mniej... no mniej racjonalne, że tak powiem, podejście do oszczędzania. I to myślę, że jest jak najbardziej normalne. Powiedziałeś, że to jest taka domena milenialsów, żeby mieć te oszczędności, ale pytanie, czy
1: to,
0: jak
1: to nie
0: my...
1: jest badane, ja rzucam takie hasło po prostu, tak mi się wydaje.
0: Pytanie, czy jak my, milenialsi, byliśmy 15 lat młodsi, to czy rzeczywiście aż tak bardzo myśleliśmy o tym oszczędzaniu? Może być tak, że osoba, która dzisiaj ma 20, 22, 25 lat, myśli, że oszczędzanie to jest tylko dla milenialsów i boomerów.
1: Ty gadasz z człowiekiem, który w wieku 24 lat na umowę o dzieło wziął kredyt, więc wiesz.
0: O, no proszę. A może się okazać, że te osoby sobie gdzieś pojeżdżą, poszaleją i za 2-3 lata zaczną odkładać pieniądze. No i być może to też będzie dla nich okej.
1: Czy twoim zdaniem ktoś, kto ma dzisiaj na przykład 25 lat, bo ja przepytałem mnóstwo ludzi na ulicy, akurat tak się złożyło, że Warszawy, i różne odpowiedzi padały. Jedna pani powiedziała, że ma 3-4 miliony na swoim koncie, zresztą podobały mi się komentarze na Instagramie Czwórki, tam wiele ludzi jej po prostu nie wierzy. Ja akurat wierzę, bo tak może być i są pewnie ludzie, którzy takie oszczędności mają, ale jeśli chodzi o tych 25-latków, 20-latków, to oni mówili, że mają kilkaset złotych albo na przykład kilka tysięcy. Czy baza kilkuset złotych to już jest baza do tego, żeby zacząć taką poważną przygodę z oszczędzaniem?
0: Tak, no bo to jest baza, to jest początek. Jak nie możemy oczekiwać od 20-latków, żeby mieli kilka tysięcy na koncie, bo w sumie skąd, jeśli dopiero gdzieś zaczynają pracować. Ale jeśli mają te 500 zł, no to małymi krokami można 100 zł, 50 zł miesięcznie oszczędzać i po prostu budować nawyk. Bo to jest kluczowe, myślę, w młodym wieku, że jeśli młoda osoba ma na początku niewielkie wynagrodzenie, odkłada 50-100 zł miesięcznie, to potem siłą rzeczy, jak zacznie zarabiać więcej, czego wszystkim życzę, to dzięki temu, że na początku wypracowała nawyk, to potem też ten nawyk będzie miała we krwi i będzie odkładała 500 czy może 1000 zł miesięcznie czy więcej, jak przyjdą wyższe zarobki.
1: To o tych patentach na to, jak oszczędzać, porozmawiamy za kilka minut, bo razem z nami Monika Madej, ekonomistka i edukatorka finansowa. Pytanie do was. Ile macie na koncie? Ja wiem, że to jest chyba najtrudniejsze pytanie świata, bo dzwonienie z własnej woli do radia i opowiadanie o tym, ile tam zer jest albo ilu nie ma, jest na pewno krępujące, ale ja dzisiaj obiecałem, że nie będę dżentelmenem i konsekwentnie się tego trzymam, bo jest to wyświechtane powiedzenie, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. My dzisiaj absolutnie temu zaprzeczamy. 226452100. Ile macie oszczędności?
2: Pogadajmy. 226452100.

0: To Alien Fur w czwórce, a ten kawałek Monsters. Ja wiem, że jestem potworem, że dzisiaj takie bezpośrednie pytanie w Pogadajmy zadaję. Ile macie na koncie? Ile macie oszczędności? 226452100. A razem z nami Kuba. Halo, halo, cześć Kubo.
1: Halo, halo, cześć Kubo.
0: Człowiek o niezwykle pięknym imieniu, to ceniam twój telefon. Człowiek, który ma też wiele zer na koncie? Poprzedzonych innymi cyframi, czy nie?
1: Nie, bo chciałem właśnie nawiązać do tych wypowiedzi, że ktoś tam mówił, że ma 3-4 miliony. Myślę, że to nie jest tak, że ktoś ma 3-4 miliony na koncie, tylko po prostu powiedzmy wartość jego majątku to jest.
0: Ale słuchaj, to jest wypowiedź, która pojawiła się w naszej sądzie i ja potem podpytałem jeszcze tę panią, czy faktycznie to jest tak, że ona te pieniądze ma i ona powiedziała, że te pieniądze to są jej wolne środki, więc zakładam, że ten jej majątek może być bardzo pokaźny. No wiadomo, te nasze zarobki nie są demokratyczne, więc być może akurat w tym przypadku tak było.
1: Jasne, okej, no to rozumiem, bo właśnie widziałem na Instagramie wypowiedź, i te 3-4 miliony na koncie wolnych środków, no to tak jest dość dużym zaskoczeniem, ponieważ te pieniądze, jak wszyscy wiemy, tracą na wartości z dnia na dzień, z roku na rok.
0: A to więc też jest słuszna uwaga, więc
1: jak, no, jak ciekawa postać. Rozmawiamy o oszczędzaniu, no to ja myślę, że bardziej trzeba też edukować w ten sposób, żeby nie trzymać tych pieniędzy tylko i wyłącznie na koncie, bo no one tracą w jakiś sposób na wartości, mniej lub bardziej.
0: Żebyś ty teraz widział ten gest zwycięstwa Moniki Madej, ekonomistki i edukatorki finansowej, kiedy powiedziałeś o tym, że trzeba edukować, żeby faktycznie inwestować to, co mamy, a nie trzymać w skarpecie. Moniko.
2: Oczywiście, bardzo mnie cieszy ta wypowiedź i oczywiście tak jest. Ja mówię o tym, żeby mieć oszczędności i tą poduszkę finansową, ta trzykrotność czy sześciokrotność miesięcznych wydatków, ale takiej kwoty, pomimo tego, że to jest nasz fundusz bezpieczeństwa, rzeczywiście nie jest najlepszym pomysłem, żeby trzymać te pieniądze na zwykłym koncie w banku. Szukamy rozwiązań, które są bezpieczne, czyli raczej nie lokujemy poduszki finansowej w akcje na giełdzie, ale lokujemy w takie instrumenty, żeby te pieniądze ochronić przed inflacją, żeby nie traciły właśnie na wartości. To, co nasz słuchacz powiedział, bardzo cenna uwaga.
0: Kuba, jak to wygląda u ciebie, jeśli chodzi o kwestie oszczędzania?
1: Znaczy ja jestem tak wychowany, że zawsze mniej lub bardziej oszczędzałem te pieniądze. Nigdy nie żyłem od pierwszego do pierwszego. No i jak tutaj rozmawiamy, ja właśnie mam troszkę ulokowane i w nieruchomościach, i w złocie, i w walucie. Staram się te pieniądze, które zarabiam jakoś tak z głową, rozkładać na różne kubki, żeby nie trzymać tego wszystkiego w jednym miejscu i nie ryzykować za bardzo.
0: Bo to jest
1: wiadomo, że coś się może wydarzyć zawsze, ale według mnie takie podejście, które polega na dywersyfikacji majątku, no to jest najlepsze podejście.
0: Ale czy ty dzisiaj masz taki spokój, że gdyby, nie daj Boże, coś się wydarzyło, to jesteś w stanie żyć z tego, co masz przez 3, 6, nie wiem, 12 miesięcy? Czujesz taki, masz taki wentyl bezpieczeństwa?
1: Myślę, że tak. W momencie, jeżeli teraz się coś staje i żyję na tym samym poziomie, to dam radę rok. Jak sobie obniżę moje standardy, to myślę, że nawet 2 lata jestem w stanie uciągnąć. A jak sprzedam mieszkanie, to jeszcze kolejne tygodnie i 3 miesiące jestem w stanie żyć normalnie w miarę.
0: Klasa, no to tej świadomości ci
2: gratuluję
0: i trochę zazdroszczę, nie ukrywam, bo u mnie to różnie bywa.
1: Wiecie, no ja mam 35 lat, a też nie jestem takim świeżym studenciakiem, jak tutaj się wypowiadali na antenie ludzie podczas ankiety, więc to też wygląda troszkę inaczej. Jest trochę łatwiej.

0: Utopił się myśli w innych kategoriach.
1: Kubo, trzymaj się i dobrych wakacji ci życzę. Mam nadzieję, że gdzieś jedziesz.
0: A już jestem akurat po.
1: A gdzie byłeś?
0: A w lutym byłem na Sri Lance.
1: W lutym na Sri Lance. No to trochę miesięcy minęło, ale życzę ci tego, żeby można było to powtórzyć, bo zakładam, że to są trochę takie wakacje życia, które nawet jak były zimą, to można i latem je pamiętać.
0: Tak, a teraz byłem od środy na Suwalszczyźnie na rowerze, także też zwiedzałem trochę Polski.
1: Też wakacje. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, cześć.
1: Dobrego tygodnia. 226452100. Pytamy was dziś o to, ile macie oszczędności. Dajcie znać.
2: Pogadajmy.
1: Słuchaj, ty widzisz taką pułapkę między w myśleniu, że oszczędzanie to jest tylko niewydawanie, a nie inwestowanie?
3: Widzę taką pułapkę i od razu chciałam podkreślić, że rzeczywiście nie należy się skupiać tylko na tym oszczędzaniu i warto od razu, nawet od małych kwot, warto od razu myśleć o tym, żeby te pieniądze lokować tak, żeby one nie traciły na wartości.
1: A masz czasem tak, że łapiesz się na tym, że odmawiasz sobie przyjemności właśnie w imię oszczędzania? Takich przyjemności, wiesz, no codziennych, no nie wiem, kawa na mieście albo ulubiona książka, która gdzieś wyszła i teraz zastanawiasz się, czy ją kupić i wydać te 3 dychy, czy nie.
3: Nie odmawiam sobie takich przyjemności. Jeśli na coś czekałam, na jakąś książkę czy coś innego, to oczywiście to kupuję, kawę na mieście, jeśli mam ochotę też, ale na pewno nie żyję w takim trybie, że na przykład codziennie kawa na mieście, bo to są, jak już rozmawialiśmy na początku w kontekście Włoch o tym, że ta kawa we Włoszech jest dosyć tania w porównaniu do Polski, to kawa w Polsce jest na tyle droga, że rzeczywiście tej kawie w swoim budżecie należy się przyjrzeć.
1: No tak, ale z drugiej strony oni nie piją raz dziennie kawę, tylko jednak idą na przykład do takiego baru i robią to ze 4 razy dziennie. To może jakby to zsumować, to wyszłoby to co u nas. Chociaż zarobki też pewnie już coraz bardziej podobne.
3: Tak, pewnie tak wyjdzie, natomiast rzeczywiście należy się przyjrzeć tym swoim nawykom codziennym. Raz na jakiś czas oczywiście kawa na mieście, no po to żyjemy, po to zarabiamy też, żeby korzystać z tego z życia. Ulubiona książka, jakieś fajne ubranie, czy chcemy sobie kupić, ale po prostu gdzieś trzeba zachować balans między takim trochę spełnianiem, doświadczaniem i spełnianiem sobie, kupowaniem rzeczy, żeby sprawić sobie przyjemność, a między tym, żeby na przykład codziennie pić kawę na mieście, bo jeśli codziennie pijemy kawę na mieście, no to też to już nie jest wcale taka frajda, jeśli coś się dzieje codziennie. Wtedy mniej to doceniamy.
1: Moniko, podejrzewam, że są tacy, którzy mogą pić codziennie kawę na mieście i może to jest znany bogacz wśród słuchaczy czwórki Krezus Maciek. Halo, halo, cześć Maćku.
4: Cześć.
1: Trafiłem?
4: Ale nieładnie przedstawiłeś.
1: No.
4: Nie, no broń Boże, ja jestem w ogóle z prowincji, ja nie piję kawy na mieście, u nas nie ma w ogóle... Nie, no jest jedna kawiarnia, jest, ale ja naprawdę w takiej bardzo małej prowincji jestem.
1: Znam też takich, którzy biorą swój termos, idą do takiej knajpki, biorą na wynos i potem mówią, że zrobili w domu.
4: Nie, no na pewno, że pod to jakby tam pozowanie to też na pewno nie ja. Nie, ale tak słucham, bo tutaj miałem przerwę jakieś 40 minut, słuchałem początku audycji, potem właśnie przestałem i teraz znowu się przyłączam i tak słyszę, że tutaj dużo ludzi tak oszczędza. Ja powiem tylko, chciałem się podzielić, ja też oszczędzałem bardzo mocno i tak intensywnie. Trochę też wpadałem gdzieś w te pułapki właśnie inwestowania, czy tam zastanawiania się, co kupić, co jak kupić i tak dalej, z lepszymi i gorszymi skutkami potem dla mojego majątku, w cudzysłowie. Natomiast mam, tak się chciałem podzielić, miałem od jakiegoś roku generalnie gdzieś tam tą, w cudzysłowie, moją masę spadkową zmniejszam. Wszedłem w jakiś tam... A to jest dla mnie dziwne, tak właśnie... Starałem się oszczędzać każdą nawet miesięczną wypłatę, jakieś fuchy czy coś. To tam gdzieś tam rzucałem, oszczędzałem, tak? No, też się interesowałem, jakieś tam mam też nieruchomości, coś tam, no, ale w tej chwili generalnie masę spadkową uszczuplam i żyję właściwie w tej chwili trochę ponad stan, ale jest to związane raczej z tym, że mam taką bardzo dużą budowę, znaczy robię sobie dla siebie, to nie jest inwestycyjny temat, nie jest inwestycyjny projekt, ale taki bardzo mocny remont i mnie strasznie to przeraziło, ile to można wydawać, ale tak jakoś podchodzę do tego tak zdroworozsądkowo, że nawet jeżeli coś tam więcej trochę kosztuje niż sobie zabudżetowałem, a bardzo mocno to zabudżetowałem, no to gdzieś tam po rozmowie z małżonką stwierdzamy, a w sumie i tak tam mamy jakieś tam oszczędności i tak dalej, i tak dalej. I trochę z tego tam czerpiemy, nie?
1: Maciek, ale właśnie ja się zastanawiam, czy to nie jest, bo powiedziałeś o tym, że

0: żyjesz ponad stan, ale może to jest właśnie to, że korzystasz z tych oszczędności, o które zadbałeś kiedyś. Nie wiem, Moniko, czy też masz takie
1: wrażenie? Na pewno, bo tak jak Kuba przede mną mówi, że ma 35 lat, nie jest mokosem, ja mam 42 i też już nie jestem takim studenciakiem, tak jak Kuba mówił. Też oczywiście mam jakąś tam poduszkę, którą w życiu jakby nie upłynnie, tak? Bo to też nie jest tak, że ja zjeżdżam i teraz zęby w ścianę, tak? Tylko chodzi mi o to, że jak zbilansować moje przychody, czy tam dochody, i wydatki, no to jestem na minusie po prostu w horyzoncie takim rok w tył. Jakby o tym mówię, nie? Natomiast tak, jakby pewnie ten bilans 5, 10, 15-letni jest jakby dużo na plus, nie? Więc to tak wygląda. Aczkolwiek no tak fajnie się was słucha i mówię, kuźwa, no a ja się tam zmniejszam, ale to na pewno to, co tutaj właśnie mówicie, bardzo ważne jest też świadome oszczędzanie, żeby to nie było takie wrzucanie, nie wiem, pieniędzy na konto albo do skarpety, jakby dobrze zdywersyfikować, dobrze wiedzieć, co to jest właśnie ta poduszka finansowa, mieć jakąś taką świadomość, po co to robimy, tak, i tak dalej. Ta edukacja tu jest mega ważna i ja myślę, że to jest fajne też, jak się tak człowiek nad tym zastanowi dla takiego życia. W ogóle generalnie zarządzanie majątkiem, aktywami, to jest, ja tak uważam, to jest fajne, tak? To jest to fajne, prawda. Ciekawe. I warto się tym interesować.
0: Maciek,
1: tak myślę,
0: to musimy załatwić jeszcze jedną sprawę. Jak zbudujesz ten dom, to wpraszam się na parapetówkę.
1: Zapraszam.
0: No tak, już słyszę, że zakłócenia na łączy, zakłócenia. Jeszcze raz.
1: Żeby nie było, że wiesz, potem będziesz mówił, że do Carringtonu przyjechałeś, bo tam niektóre rzeczy robimy śliście. Nie, żartuję, jasne, zapraszam, generalnie jasne, bardzo lubię ciebie słuchać, często dzwonię i to by było dla mnie na pewno jakieś tam spektakularne wydarzenie, jakbyś mógł na parę fetowe przyjechać.
0: Tylko nas
1: i mówię to zupełnie poważnie.
0: Tylko nas tu jest zdecydowanie więcej, ale przyjedziemy wszyscy. Trzymaj się w takim razie, Maćku.
1: Siema, cześć.
0: 226452100. Ile macie oszczędności? Ale teraz będą liczby, bo razem z nami Jarek. Halo, cześć Jarku.
2: No cześć Kuba. No chyba 10 milionów. No chciałbym mieć.
0: O, ja też.
2: A jednocześnie
0: ja
2: chciałbym, żeby to było moje 10, jak to mówili, roczne wynagrodzenie, tak? Oszczędzone.
0: To by było,
2: to
0: nie? Życie.
2: Marzenia. Ale wiesz co, pierwsze to cię zapraszam na basen, bo mam i zapraszam i naprawdę serdecznie. A druga sprawa, wiesz co, ja tak słucham i pomyślałem sobie, że ja przynajmniej staram się złapać taki balans i powiedzieć sobie na samym początku oszczędzania i tego poziomu, co jest moim minimum. Takim minimum, żeby przeżyć, bo jak sobie patrzę na dawne czasy, tak, ja teraz mieszkam na wsi, kompletnie na wsi, widzę ludzi dookoła mnie, którzy mają autentycznie świnki, krówki, mają pole, mają pomidory, ogórki i wszystko, tak naprawdę do sklepu mam wrażenie, że mogliby w ogóle nie chodzić, więc wiesz, jak podejdziesz z takiej perspektywy, patrząc na tych ludzi, To troszeczkę ci się zmienia obraz i mówisz sobie, dobra, to czego ja potrzebuję, czy ja może mogę pójść w tą stronę, żeby sobie zapewnić to wszystko, co potrzebuję do życia, do tego jeszcze zdrowie, tak? I tak naprawdę nic więcej nie potrzebuję i od tego momentu, powiedzmy tego minimum, zacząć oszczędzanie do tego minimum, a resztę tak naprawdę, no moim zdaniem trzeba się cieszyć życiem też i szkoda, znaczy warto, może tak, warto zainwestować w to minimum, żeby ono było jak najniższe, po to, żeby można było się cieszyć życiem, to chciałem powiedzieć.
0: To ładne. Ale cieszę się, że o tym tak mówisz, bo to jest de facto wyjście trochę z poziomu naszych potrzeb, tego, co nam tak naprawdę do życia jest potrzebne.
2: Tak naprawdę potrzeba, bo to naprawdę te samoloty, Sri Lanki i tak dalej, jasne, to jest świetne. Natomiast to jest ponad, uważam, to, na co powinniśmy oszczędzać. Nie? Wiesz, o co mi chodzi, na co powinniśmy trzymać w złocie. Ja oczywiście mam oszczędności i spokojnie mógłbym z 2-3 lata przeżyć, ale to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby nie przesadzać z tym poziomem oszczędności, tylko złapać ten moment, co nam tak naprawdę jest potrzebne do życia, a resztę wydać po prostu na siebie, bo no,

0: też
1: no właśnie, trzeba
0: życia.
1: Inwestować też w siebie i w doświadczenie. Jarku, dzięki wielkie za ten telefon. Bardzo się cieszę, tak kiedy rozmawia się o pieniądzach w czwórce, to od razu jak z rękawa wysypują się zaproszenia i na parapetówę, i na basen, jak powiedział Jarek. Widzisz, Moniko, warto wpadać do nas.
2: Zdecydowanie.
1: Myślę, tak. Że możesz się załapać.
0: 31 stopni woda, masakra.
1: A, to dlatego chcesz nas po prostu ugotować. Wszystkiego dobrego, Jarku.
0: Nie,
1: trzymaj
0: kochamy, jest bomba. Cześć.
1: Trzymaj się. 226452100. Moniko, kiedy oszczędzanie staje się przesadą? To już na koniec.
2: No rzeczywiście, jak tutaj słuchacz zauważył, warto się zastanowić, żeby ten balans zachować i jak ja gorąco zachęcam do tego, żeby oszczędzać i żeby zbudować sobie taki fundusz bezpieczeństwa, tak rzeczywiście nie warto iść też w jakieś skrajności i odmawiać sobie wszystkich przyjemności. Trzeba po prostu się na poważnie zadać sobie pytanie, co mi sprawia przyjemność, gdzie jest to miejsce, gdzie już aż za dużo wydaję pieniędzy na przyjemności, a co jest dla mnie ważne. Po prostu podążać ze swoimi priorytetami.
1: I o taką puentę walczyliśmy. Monika Madej, ekonomistka, edukatorka finansowa, gościła dzisiaj w Pogadajmy w czwórce. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Pogadajmy. 2-2-6-4-5-2-1-0-0.

0: Zbyt żywy, tak nazywa się ten kawałek, a ja dochodzę do wniosku, że gdyby piosenka Miliony Monet miała innego autora, to byłby to Damian Sikorski. Dzień dobry, cześć.
1: Ty naprawdę jesteś wyjątkowy, bardzo ci dziękuję, cześć.
0: Cześć, a mówię o tym...

0: Dlatego, że jesteś chyba człowiekiem, który oszczędza, czy nie?
1: Chyba każdy trochę oszczędza. Trochę. Nawet jeśli nie dużo, to trochę. A może nawet nie jest tego świadom, że jakoś tam oszczędza.
0: To o pieniądze nie dopytuję, ale masz oszczędzoną energię na to, żeby spotkać się ze słuchaczami po 18.
1: No i mam dużo zaoszczędzonych piosenek, takich w bazie, których jeszcze nie prezentowałem i z pewnością dziś zaprezentuję. Karo Job nas odwiedzi w pierwszej godzinie, debiutantka. Porozmawiamy o jej najnowszym singlu, sięgniemy również po starsze nagrania. A po godzinie 19 Ninja Episkopat, taki band nas odwiedzi. Formacja, która łączy muzykę rozrywkową z elektroniką, a także jazzem.
0: Kardynał Ryś lubi to.
1: No proszę bardzo.
0: Zamian przyjmuje Stereo, dziękujemy wam za ostatnie dwie godziny. W Pogadajmy słyszymy się jutro po godzinie 16. Magda, Michał, Kuba, do usłyszenia, cześć.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Słuchasz Czwórki.

0: Na zegarach 18, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Nad Polską cały czas utrzymuje się bardzo ciepłe, miejscami wręcz upalne powietrze. Na zachodzie, południu oraz częściowo w centrum kraju zacznie jednak rozwijać się strefa burz związana z nasycającym się chłodnym frontem. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny, porywisty wiatr, ale lokalnie również grad. Temperatury w tej chwili do 24 stopni nad samym morzem, do 32 stopni może być cały czas w większości regionów naszego kraju. Najgoręcej jest jeszcze na wschodzie i południowym wschodzie. Warto pamiętać nawet w tych godzinach o odpowiednim nawodnieniu i unikaniu długiego przebywania na słońcu.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej, rabat od Media Expert.
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie.

0: nieco.
1: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Czwórki.

0: Miłość od róży, a całkiem niedawno w audycji Będzie Głośno prezentowaliśmy bardzo przedpremierowo tę kompozycję, bo artysta odwiedził nas w radiowej czwórce. Podcast znajdziecie na naszej stronie 6 minut po 18.
1: Będzie głośno.
0: No oczywiście, jak w każdy poniedziałek od 18 do 20, Damian Sikorski, witam i zapraszam. Już za moment w naszym studiu pojawi się Karo Job, wokalistka, autorka tekstów, dziewczyna, która nie od dziś raczej jest na scenie muzycznej, ale mam wrażenie, że z nowym singlem przechodzi jakąś zmianę, jakąś woltę i zaczyna prezentować zupełnie inną odsłonę muzyczną. Kilka nowości również będę dzisiaj wam prezentował od wielu polskich artystów. Przez najbliższe dwie godziny tylko polska muzyka, choć goście po godzinie 19 uważam, że są międzynarodowi. Zresztą kawał świata przejechali ze swoją muzyką. Odwiedzi nas formacja Ninja Episkopat. To wszystko w dzisiejszym programie. Zostańcie z nami, a tymczasem, no właśnie, nowość od Blauki, Everest.

0: Nowość od formacji BIOS na naszej antenie, na antenie radiowej czwórki, utwór Popiół, a z nami jest wcześniej zapowiadana gościni Karo Job.
1: Cześć wszystkim.
0: Cześć. Głosik taki, jakbyś śpiewała karaoke wczoraj.
1: To te upały, naprawdę.
0: No zdaję sobie sprawę. A chodziłaś kiedyś na karaoke?
1: A wiesz, że chyba nigdy nie byłam na karaoke takim prawdziwym, tylko w domu z jakimiś przyjaciółkami, a tak to... Ale bardzo bym chciała.
0: A jak zaczęła się przygoda z muzyką?
1: Zaczęła się od tego, że powiedziałam mamie któregoś dnia, że chcę śpiewać i grać na pianinie i zapisała mnie na zajęcia.
0: A ile lat miałaś wtedy? Że byłaś świadomą dziewczynką, czy świadomą dziewczyną?
1: Nie, byłam małym dzieckiem, miałam 5 lat i później po tych różnych zajęciach zapisałam się do szkoły muzycznej, znaczy zostałam zapisana, w Warszawie jazzowej imienia Krzysztofa Komedy. No i tam skończyłam pierwszy stopień. Prawie skończyłam drugi, ale niestety pokryło się to z moją maturą. I sobie bardzo cenię tą szkołę, bardzo dużo się tam nauczyłam i też wielu wspaniałych ludzi poznałam. A następnie wyjechałam do Nowego Jorku na chwilkę studiować wokal jazzowy. Ale nie potrwało to długo, gdyż bardzo tęskniłam za Warszawą, za rodziną, za wszystkim, co tutaj. Więc wróciłam.
0: A skorzystałaś trochę z tego środowiska muzycznego w Nowym Jorku, albo chociażby w takim sensie, że wchodziłaś do fajnych klubów, posłuchać muzyki na żywo, bo ja tak wspominam swój pobyt w Nowym Jorku, że w każdym klubie grano inaczej.
1: To prawda.
0: To było niesamowite.
1: Ale ja niestety nie miałam jeszcze 21 lat i nigdzie nie chcieli mnie wpuścić, więc jedyne, czego słuchałam, to po prostu muzyków ulicznych i to było bardzo ciekawe.
0: No, oni też grają fantastycznie.
1: To prawda, dokładnie. Nie trzeba iść do klubu. A tak to w szkole też wspaniałych ludzi poznałam, wspaniałych muzyków przede wszystkim.
0: A te kontakty jeszcze do dziś utrzymujesz?
1: Z dwoma może dziewczynami mamy jakiś kontakt, ale... A jeszcze z nauczycielką mam kontakt swoją, która w ogóle online mi czasem prowadzi zajęcia wokalne.
0: Dlaczego w twoim życiu pojawiła się psychologia?
1: No właśnie dlatego, że wróciłam z Nowego Jorku, a psychologia była moim drugim wyborem, bo w ogóle rozszerzałam ten przedmiot u siebie w liceum, bo miałam taką możliwość. I bardzo mnie to jakoś tak zaciekawiło i wciągnęło, więc uznałam, że to będzie taki mój plan B.
0: Plan B. No tak.
1: Zdecydowanie.
0: Wielu twierdzi, że nie ma takiego zawodu jak muzyk, że trzeba mieć plan B. Ale może ta wiedza studiowania, wiedza właśnie zdobywana na uczelni wpływa na sposób pisania tekstów, czy raczej pomaga ci lepiej rozumieć samą siebie?
1: Myślę, że na pewno pomaga mi rozumieć lepiej samą siebie, ale też ludzi w ogóle otaczających mnie i różne sytuacje, o których słyszę, które widzę. Jestem w stanie to jakoś tak sobie przeanalizować i o tym pomyśleć trochę głębiej. Więc to jest fajne i zdecydowanie to pomaga. No twój

0: Nowy singiel zatytułowany Co by było gdyby. Jest to takie poniekąd pytanie, czy sama często wracasz myślami do takich pytań, czy ta piosenka była jakimś sposobem, żeby wreszcie może zamknąć jakiś etap?
1: Trochę tak, ale faktycznie ja potrafię wracać często.

0: chociaż, no właśnie, czy to niestety nie wiem. Ja po prostu jestem taką osobą, lubię sobie analizować różne sytuacje, lubię jakieś alternatywne rzeczywistości sobie kreować. I też uważam, że to poniekąd potrafi być oczyszczające, tak sobie o tym pomyśleć, pokminić.
1: No to w takim razie teraz posłuchajmy tej singlowej, nowej kompozycji, a za moment ją trochę rozłożymy na części pierwsze.
0: Dobra.
1: Będziemy rozkminiać.
0: Dobra.
1: W takim razie, co by było, gdyby Karo Job w radiowej czwórce? Co?

0: Co by było, gdyby? Karol Job w radiowej czwórce. Nawet gdy słuchasz dziś tej piosenki, zadajesz sobie to pytanie?
1: Nie, już mi przeszło.
0: Dzisiaj przeszło.
1: Tak.
0: Okej, więc możemy spokojnie porozmawiać o tej kompozycji, która w sumie powstała na kampie ZX-owym,
1: tak.
0: ZX Music Camp. Jak wyglądało tworzenie piosenki? No, nie samemu, więc tam potężna brygada muzyków ci towarzyszyła i do tego presja czasowa.
1: Tak, musieliśmy stworzyć ten numer w 8 godzin właściwie.
0: Da się,
1: oczywiście, że się da. Było to trudne, było to wyzwanie. Ja pracowałam z Darią ze Śląska i z Mateuszem Chulbujem i to było bardzo fajne doświadczenie. Oczywiście też

0: innymi osobami, które przyjechały na ten kamp jako uczestnicy. Byliśmy w takich grupach, więc tych osób było faktycznie dużo, ale momentami to też wprowadzało pewien chaos, bo każdy miał jakiś pomysł, więc musieliśmy się wszyscy dotrzeć po prostu.
1: No ale robiłaś tam od zera utwór, czy jechałaś już z gotowym pomysłem?
0: Jechałam z pomysłem i miałam demo, ale no to demo też rozłożyliśmy na części pierwsze i trochę pozmienialiśmy po prostu różne partie.
1: A jak tworzysz demówki?
0: Wiesz, sobie na dyktafon nagrywam, co śpiewam. Często bez tekstu, ale w sumie najczęściej mi się pojawia jakaś jedna fraza i od razu mam do niej melodię i później już na tym szyję sobie dalej.
1: Jak ci się pracowało z Darią ze Śląska? Bo myślę, że to jest bardzo wyjątkowa postać dziś na polskiej scenie muzycznej. W ogóle pięknie i świadomie swoją karierę budowała. Jeszcze pamiętam ją jej występy z innym składem, zanim stała się Darią ze Śląska. I to nie było tak, że ta kariera przyszła jej od tak i lekko i przyjemnie. Znakomitą na pewno tekściarką.
0: Tak jest. No, pracowało mi się wyśmienicie. Ona jest niesamowicie inspirująca i też bardzo dużo potrafiła nauczyć nas wszystkich, mimo że ten czas był bardzo krótki i określony, a jednak miała dużo różnych wskazówek dla nas, więc to było mega cenne. Wydaje się też być perfekcjonistką, co mi osobiście się bardzo podoba, bo ja też należę do takich osób.
1: No więc co by było gdyby?
0: Dokładnie.
1: Trochę perfekcjonizmu w tym jest.
0: Trochę tak. To prawda, więc na tym poziomie mogłyśmy się dotrzeć i ta współpraca jakoś tak płynnie nam przeszła.
1: W twoich piosenkach, bo kilka dzisiaj zaprezentuję w audycji, w sumie nie ma prostych odpowiedzi, prawda?
0: No nie ma, bo generalnie ja nie mam na odpowiedzi na te wszystkie pytania różne, które sobie zadaję.
1: I lubisz tak słuchacza zostawić z pytaniem?
0: Lubię. Okay. Bo uważam, że każdy ma trochę inną odpowiedź na to pytanie. I fajnie jest zostawić tą przestrzeń dla każdego, żeby każdy mógł się odnaleźć.
1: Ale jak wracasz do swoich starszych nagrań, to odnajdujesz gdzieś odpowiedź?
0: Do niektórych może tak, ale raczej nie taką odpowiedź jasną, tylko że jestem już trochę bardziej świadoma niektórych właśnie mechanizmów, czy swoich, czy innych, ale czy jakąś taką jasną odpowiedź mam na jakieś pytania? No nie, nie mam.
1: Ja dzisiaj zapowiadałem twój udział w audycji, mówiąc, że myślę, że kompozycja Co by było gdyby, to nowy rozdział muzyczny.
0: Tak.
1: Karo Job.
0: Tak, zdecydowanie tak jest. Ja bardzo chciałabym teraz pójść w kierunku trochę, chciałam powiedzieć, muzyki filmowej, ale nie o to mi w tym chodzi. Chciałabym, żeby moja muza była taka trochę ambientowa, trochę bardziej szeroka, tak jak właśnie to słychać w tym singlu. Ja bardzo lubię, jak ta produkcja jest szeroka i się niesie, więc w tym kierunku na pewno będę szła.
1: No to rzeczywistość, teraz posłuchamy.
0: Tak jest.
1: W radiowej czwórce to chyba przedostatni singiel,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak jest.
1: Karo Job w czwórce.

0: Rzeczywistość Karol Jop w radiowej czwórce we własnej osobie jest dziś z nami. I rzeczywiście ta kompozycja brzmi zupełnie inaczej jak utwór Co by było gdyby. Moje wrażenie jest takie, że Co by było gdyby to jest bardziej już twoja piosenka. Jakbyś czuła się pewniej śpiewając tę kompozycję.
1: To prawda.
0: A pozostałe, bo uważnie przesłuchałem twoją twórczość, to myślę, że to były jeszcze poszukiwania.
1: Tak, zdecydowanie się zgadzam. Ja długo szukałam, ale też nie uważam, że to jest coś złego. Wydaje
0: Ależ
1: mi się, że ta droga i ten proces był mega mi potrzebny i ważny dla mnie, żebym właśnie teraz tutaj była i opowiadała o Co by było gdyby. Bo ten jednak mój styl, cały czas mam wrażenie też, że się on tworzy i kształtuje, ale jestem już zdecydowanie bardziej taka pewna w tym i stabilna.
0: Czy fakt, że pracowałaś z różnymi artystami, miałaś kilka osób do współpracy, do pomocy, uświadomił ci też to, że warto by było właśnie pracować z jakimiś kolektywami, z innymi artystami?
1: Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że praca z innymi ludźmi, zwłaszcza artystyczna praca i kreatywna praca, nie tylko muzyczna, jest mega potrzebna, bo otwiera nam zupełnie inne spojrzenie na rzeczy i jesteśmy w stanie się po prostu ludźmi zainspirować, więc tak, no, to jest super sprawa, jak można pracować z innymi artystami i robić rzeczy wspólnie.
0: Połączenie trochę popu, trochę elektroniki, prawda? Mhm. Lubisz tam do tego worka powrzucać różne smaczki i pomieszać. I szeroko pojęta alternatywa również tak. U ciebie występujesz. Myślisz, że połączenie różnych gatunków może sprostać z emocjami, które często wyśpiewujesz?
1: Myślę, że tak. Ja w ogóle też nie lubię szufladkować siebie i jakoś...
0: Dzisiaj w ogóle trudno szufladkować
1: to
0: muzyków.
1: Prawda. Więc nie patrzę też, jak coś tworzę, to nie patrzę pod względem tego, w jakim nurcie bym tutaj chciała teraz zagrać, zaśpiewać, wyprodukować, tylko mam różne takie swoje inspiracje, jakieś takie właśnie smaczki, które wybieram z różnych produkcji, które gdzieś usłyszałam i tym z tego czerpię. I w ten sposób powstaje jakiś numer, jakaś produkcja.
0: A czego najbardziej boisz się w muzyce? I tej granicy nie możesz jeszcze przekroczyć.
1: Czego najbardziej boję się w muzyce? Że się w pewnym momencie pogubię. Tak bardziej, ale to jest chyba bardziej strach o mnie niż o muzę. Że zatracę gdzieś siebie i ten swój styl, który teraz aktualnie jeszcze buduję, ale jednak warto być czujnym i chciałabym ja być czujna w tym wszystkim.
0: No to w takim razie posłuchajmy kolejnej kompozycji. Odwirowanie jest na naszej liście. To również ta już starsza, prawda?
1: Tak.
0: 2025-2024 to był rok?
1: Piąty, tak. Tak, rok temu wypuściłam ten numer.
0: I z kim produkowałaś?
1: Z Kubą Krupskim.
0: Z Kubą Krupskim, który również produkował Rzeczywistość.
1: Tak jest.
0: No to pozdrawiamy Kubę i słuchamy Odwirowanie Karol Jop.

0: Odwirowanie Karo Job w radiowej czwórce i we własnej osobie jest również z nami. Bardzo charakterystyczna okładka była do tego singla. Miałeś na sobie mnóstwo ubrań świeżo odwirowanych.
1: Tak. I w ogóle wisiałam na wieszaku. Więc no, generalnie ta piosenka powstała przez to, że ja bardzo lubię sprzątać, zupełnie poważnie.
0: O proszę.
1: Jestem troszkę pedantką, ale sprzątanie przede wszystkim mnie mega uspokaja i robię to często. Jak właśnie mam jakiś mętlik i hałas w głowie, to a tu wstawię pranie, a tu tutaj odkurzę, pozamiatam. Zawsze coś się znajdzie do posprzątania. Zwłaszcza też, że mam psa i kota w domu, więc no jest tych chłaków dużo. Ale tak, odwirowanie to jest piosenka, z którą się bardzo utożsamiam.
0: A jeśli chodzi o muzę, też jesteś taką pedantką?
1: No, potrafię być, tak. Jak mi się coś nie podoba, coś mi nie siedzi w 100%, to cały czas myślę, dłubię, analizuję, żeby stworzyć coś, co będzie takie o, idealnie, w punkt. Ale często też robię sobie przerwy po prostu. Jak nie mogę czegoś wymyślić, to odkładam to i wracam do tego po jakimś czasie.
0: A jeśli chodzi właśnie o tą stronę wizualną, sesje zdjęciowe, okładki i tak dalej, też lubisz za to odpowiadać, czy zostawiasz tutaj kontrolę innym osobom?
1: Różnie. Chociaż ja też uważam, że to właśnie jest to jest współpraca zawsze. I te pomysły są z różnych stron. I to są moje pomysły i pomysły fotografa czy fotografki. I my sobie zawsze tworzymy jakiś taki moodboard przed sesją, żeby ustalić, co konkretnie chcemy uzyskać.
0: Teledysk do nowej kompozycji też jest niezwykle ciekawy, który powstał w Sopocie, prawda?
1: Tak.
0: Poczułaś się trochę jak na planie filmowym?
1: Trochę tak, zwłaszcza na tej karuzeli. To było magiczne, bo nikogo nie było, tylko ja. Więc to było przeżycie. Było też strasznie zimno niestety tego wieczoru, więc to było wyzwanie, żeby nie było jednak widać tego, że jest mi zimno. Ale

0: udało się. Myślę, że nie widać, że ja tam marznę. Robiliśmy co chwila przerwy po prostu na ogrzanie, ale to było tak, to było cudowne przeżycie, móc na tej karuzeli sobie tak jeździć.
1: To trochę w inną stronę cię zapytam. Gdyby twoja muzyka była ścieżką dźwiękową do filmu, to jaki byłby to gatunek filmu?
0: No dramat na pewno.
1: Okej, okay, szybka odpowiedź.
0: No tak, no, albo jakiś thriller, ale też mógłby być w sumie romantyczny. Odwirowanie z kolei to taka komedia, ja bym powiedziała, właśnie o jakiejś pedantce szalonej.
1: Zapytam cię jeszcze od tej strony muzyka, a także psychologa. Mhm. Ja jestem też takim trochę obserwatorem świata i jak to dzisiaj jest? Młodzi ludzie są bardziej otwarci na rozmowę o emocjach?
0: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że z jednej strony tak, ale też ja nie jestem obiektywna, bo ja się po prostu otaczam wśród takich ludzi, którzy są na to otwarci. Ale tak, wydaje mi się, że jest, no, ta rozmowa generalnie o emocjach jest już bardzo ogólna i też wszechobecna, więc to jednak wpływa na to, w jaki sposób my rozmawiamy z innymi ludźmi. Więc tak, myślę, że zdecydowanie są.
1: Tak na świeżo zapytałem, bo dzisiaj jadąc metrem, to właśnie byłem świadkiem takiej rozmowy młodych ludzi w twoim wieku gdzieś, gdzie bardzo rozkładali na czynniki jej pierwsze różne emocje. No wręcz to była tak pasjonująca rozmowa, że prawie przejechałem swoją stację metra. No ale to było ciekawe i do tego wymieniali się w ogóle jakimiś piosenkami, które pasują do tych emocji. Super była ta rozmowa.
0: No takie rozkminianie teraz jest, nie chcę powiedzieć popularne, ale ja rzeczywiście lubię rozkminiać i faktycznie ludzie wokół mnie też lubią sobie tak analizować różne rzeczy, aż do bólu.
1: To na koniec naszego spotkania. Co czeka w najbliższej przyszłości Karo Job? Oprócz tego, że wakacje pewnie, może?
0: W najbliższym czasie czeka nas kolejny singiel w lipcu. I później...
1: To już za chwilę.
0: Tak, dokładnie tak. Później najprawdopodobniej jeszcze kolejny. No a co potem, to taka niespodzianka, powiedzmy.
1: No i niespodzianki są super. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Na koniec będzie utwór Kurz. Wspominaj, że lubisz sprzątać.
0: Dokładnie.
1: Więc będzie kompozycja zatytułowana Kurz. Moim waszym gościnią była Karo Job. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.

Kolejna nowość w radiowej czwórce w audycji Będzie Głośno na 12 minut przed godziną 19. Hey Stop i Monika Kowalczyk, a także Bieran. Bieran, znakomity producent muzyczny, a także znakomity muzyk na co dzień grający u boku Mroza. Z tego co tam ptaszki ćwierkają, chyba nowe piosenki też jakieś będą dla Mroza skomponowane.

wyprodukowany. Bieran jest, coś ma takiego, co Karol Jop, która odwiedziła nas w pierwszej godzinie audycji. Perfekcjonista i lubi porządek. Teraz Daniel Gocan, Esmeralda, najnowszy utwór. Człowiek, który ostatnio supportował na Stadionie Narodowym Dawida Podsiadło, wypuścił nowy singiel. Zostawiam was z jego muzyką i wracam po 19.00.

0: Dotkne. Nie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
10: Słuchasz Czwórki.

0: Na zegarach 19, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Cały czas nad naszym krajem utrzymuje się bardzo ciepłe powietrze. Na zachodzie, na południu oraz częściowo w centrum kraju mogą się rozwijać burze związane z nasuwającym się chłodnym frontem, a temperatury w tej chwili do maksymalnie 24 stopni nad samym morzem, do 30 stopni w większości regionów naszego kraju. Najgoręcej jest cały czas na wschodzie, południowym wschodzie, gdzie upał utrzyma się do wieczora, więc warto pamiętać cały czas o nawadnianiu.
1: Autopromocja.
2: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: Linda z nowym singlem Więcej w radiowej czwórce. Mamy 6 minut po 19.
1: Będzie głośno.
0: No, zdecydowanie w tej godzinie. Damian Sikorski, witam i zapraszam na drugą część programu. To Radiowa Czwórka. Już za moment w naszym studiu pojawi się przedstawiciel grupy Ninja Episkopat. Aleks Klof nas odwiedzi. Porozmawiamy o niezwykle ciekawym, barwnym zespole. Chciałbym powiedzieć na polskim rynku muzycznym, ale w zasadzie na międzynarodowej arenie, bo muzyka, którą tworzą, myślę, że więcej znajdzie, już znalazła swoich zwolenników poza granicami kraju niż w samej Polsce, choć u nas bardzo to się zmienia, o czym rozmawiałem sobie nawet przed chwilą z Michałem Danilukiem, który dziś realizuje audycję, że coraz więcej nawet nie takiego klasycznego jazzu, ale bardzo czerpiącego też z innych gatunków pojawia się na największych festiwalach. Więc za moment z twórczością Ninja Episkopat zapoznamy się w radiowej czwórce. Tymczasem Oyster Boy i utwór Kwiaty.

0: The Bell of Shame na antenie radiowej czwórki Ninja Episkopat, a przedstawiciel tej formacji Alex Klof jest z nami. Witaj, dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, cześć, cześć.
0: Ja już nie pamiętam, kiedy w Będzie Głośno prezentowałem tego typu muzykę, znaczy nigdy. Dużo jazzu pojawiało się w mojej audycji, ale jazzu, które też zabiera trochę z innych gatunków, a w zasadzie ciężko by było was wrzucić do jakiejś szuflady, więc gatunku Ninja Episkopat u mnie nie było.
1: No to
0: ciekawa muza, naprawdę bardzo, gratuluję.
1: Dziękuję bardzo. To czas otworzyć nowy gatunek Ninja Episkopat.
0: No i co ty na to?
1: Możemy.
0: Ciekawe, jakie zespoły tam byś przyjął do tej szuflady. Kilka by się znalazło, bo na pewno jakieś inspiracje są.
1: Na pewno, nie wiem, no core takich wpływów w inspiracji dla Ninja Episkopat, no, na pewno była londyńska scena jazzowa, The Camel is Coming było bardzo takie fundamentalne dla powstania tego zespołu, ale oczywiście no, skręciło to trochę w inną stronę, bo mamy bardzo mocne osobistości muzyczne w tym zespole, więc no, trzeba było zrobić to po swojemu.
0: No właśnie, ty dzisiaj jesteś jako przedstawiciel formacji, ale nie jesteś jednoosobową tutaj załogą, tylko towarzyszą ci również koleżanka i kolega w tym zespole. Występujecie jako trio.
1: Tak, towarzyszami broni są właśnie Krzysztof Hadrych na gitarze i Patrycja Wybrańczyk na perkusji.
0: Patrycja gra tak na bębnach, że no naprawdę... Daj Boże zdrowie tutaj.
1: No głowa mała.
0: No nieźle. I wszyscy jesteście muzykami, którzy zdobywali warsztat w zasadzie na całym świecie.
1: Tak, w sumie każdy członek zespołu ma doświadczenie z edukacją muzyczną i w Polsce, i za granicą, bo Patrycja w Oslo studiowała, miała też epizod w RMC, ja byłem w RMC w Kopenhadze, no i Krzysztof bodajże też.
0: W ogóle Kopenhaga, RMC stało się niezwykle popularne. Wielu muzyków z Polski chce tam studiować.
1: Tak, jest tam bardzo mocna polska mafia. No jest to uczelnia, która działa trochę jak takie intermedia dla muzyków, taka otwarta piaskownica muzyczna, gdzie możesz po prostu eksperymentować. Jedynym jakby w sumie przekazem jest eksperymentuj i poszukuj i odnajduj swój język. Nie ma za bardzo programu takiego stricte ustalonego dla muzyków.
0: Ekstra.
1: Tylko możesz kombinować, jeżeli nie wiem... Ja tam przyszedłem z saksofonem, bo chciałem grać jazz, a w sumie odkryłem tam muzykę elektroniczną i zacząłem po prostu robić rzeczy w Abletonie i zamiast, nie wiem, zdawać egzaminy semestralne z gry na saksofonie, to prezentowałem jakieś kompozycje elektroniczne. Więc była taka otwartość na to.
0: To nawet nie będę cię pytał o różnicę edukacji w Polsce za granicą, bo już mi odpowiedziałeś na to pytanie i zresztą wielu muzyków też to podkreślało. Jesteście określeni jako Slipknot polskiego jazzu.
1: Tak, jest to bardzo humorystyczne określenie, nie do końca bym się z nim zgodził, bo jednak muzyka Slipknota jest dość różna od naszej,
0: właśnie,
1: ale...
0: Czy to jest zabawne porównanie, czy raczej trudno od tego uciec?
1: Czy raczej zabawne. My raczej czujemy, że z tym takim określeniem jest dużo takiego fanu po prostu, bo no, jesteśmy bardzo głośnym zespołem, metalowym, jazzowym zespołem, jednak w sumie, mimo że ta muzyka nie jest do siebie podobna, to powiedzieć Slipknot polskiego jazzu i już taka przeciętna osoba, która kojarzy Slipknot, może mniej więcej wiedzieć, jak ciężkie to będzie.
0: Michał Daniel, który dzisiaj realizuje audycję, fan dobrej muzyki, takiej wyszukanej, takiej bardzo wysublimowanej, powiedział, że był na waszym koncercie w warszawskim Mechaniku i go dobrze przemieliło. Ja myślę, że z ust Michała to jest bardzo dobra recenzja. Taka wystarczająca.
1: Dziękuję. W imię zespołu, dziękuję.
0: I na tym polegają właśnie koncerty Ninja Episkopat, że dobrze ma przemielić słuchaczy?
1: Tak, to jest zespół bardzo mało subtelnych wrażeń. Nie gramy baladek, nie gramy do ukojenia. Raczej to ma człowieka lekko sponiewierać.
0: Bardzo mi się podoba. To teraz my was trochę będziemy sponiewierać. Middle Class Magic na antenie radiowej czwórki. Może to jest kompozycja, którą wy znacie już, bo pochodzi z płyty formacji Ninja Episkopat, ale dzisiaj mamy dla was jedną niespodziankę, bardzo wyjątkową, ale o tym za moment. Posłuchajmy.

0: respect in order to funerals. You learn that when they matter more than birthdays. Today's song is beautiful, but it seemed to only tear my scars. And I couldn't tell you the last time I found stars safe. But that's probably missing a point. A million eyes blinking in a sea of tar no longer distracts from the fires. My phone told me it's not okay to breathe today. And I responded by working a double. Sad face.
1: Middle Class Magic, Ninja Episkopat w radiowej czwórce. A dziś z nami jest przedstawiciel tej formacji Alex Klof, który zafundował nam dzisiaj coś, co mówię z ręką na sercu. 11 lat prowadząc audycję Będzie Głośno, nie prezentowałem jeszcze. Nie było takiego zespołu, serio. I pracując w ogóle jako dziennikarz od kilkunastu lat dobrych, słuchając dużo, dużo muzyki i też dużo jazzowej, ja się nie spotkałem z takim bandem. W Polsce oczywiście. Więc to na pewno was wyróżnia na tej arenie i wam właśnie zależy na polskim podwórku, czy mierzycie dalej i chcecie, a zresztą już podróżowaliście też ze swoją muzyką poza granicami kraju.
2: Tak, zdarzało nam się grać już w Belgii, w Luksemburgu, w Czechach, w Niemczech, więc tak, chcielibyśmy oczywiście sięgnąć tą muzyką też do słuchaczy za granicą. No trzeba po prostu nieść wieść, że jest taki zespół Ninja Episkopat, no każdy zakątek ziemi jest nam miły.
1: Ale Polacy są gotowi na taką muzę? Jak uważasz? Romantycznie wierząc, że tak.
2: Romantycznie tak wierzymy, że tak. Czy znaczy, Polska to jest duży kraj, to jest 40 milionów ludzi.
1: No oczywiście.
2: Więc myślę,
1: niech milion się znajdzie, co chcą.
2: Dokładnie, dokładnie. To będę bardzo, bardzo szczęśliwy.
1: Zapowiadacie nowy album.
2: Tak, idzie...
1: Ubryk.
2: Tak, idzie album, ukaże się w październiku, 22 października bodajże.
1: I album nosi, wydany przez 33 Records.
2: Tak, 33 Records, pozdrawiamy. I nosi tytuł Ubryk.
1: Ubryk.
2: I jest to płyta konceptualna. Zrobiliśmy płytę o historii Barbary Ubryk, krakowskiej zakonnicy, która w XIX wieku była służyła w zakonie karmelitanek bosych w Krakowie i przez 20 lat została zamknięta w celi przez swoje współzakonnice.
1: No i dlatego chciałem nawiązać, bo coś tam sobie zacząłem czytać na temat pani Ubryk i dlaczego, skąd ta w ogóle inspiracja?
2: Okej, okay. Ponieważ lubimy robić płyty o czymś, All Thoughts or Bad Thoughts było takim ogólnym komentarzem do, nie wiem, naszego odczucia tego, jakie są lata 20. XXI wieku, że są trochę powtórką za 60., że są mega chaotyczne, że jest helter-skelter, zupełnie jak, nie wiem, było w latach, jak było w 60-tach, dużo ruchów społecznych, które się wzajemnie się wspierały i All Thoughts or Bad Thoughts było trochę komentarzem na ten temat. I już kończąc pracę nad All Thoughts or Bad Thoughts, jeszcze z poprzednim składem Ninja, bo wcześniej, znaczy Patrycja Wybrańczyk i ja jesteśmy stałymi członkami, ale gitarzyści nam się dość często zmieniali i pierwszym gitarzystą Ninja to był Mojżesz Tworzydło. Jak tak debatowaliśmy właśnie z Mojżeszem i Patrycją na temat kierunku Ninja na kolejny album, zaczęliśmy tak myśleć, że dobra, zrobiliśmy taką płytę, która jest trochę o społeczeństwie i o świecie, jak my go odczuwamy w tym momencie, to może, nie wiem, skupmy się na czymś mniejszym.

0: bardziej lokalnym, jakąś lokalną historię, jako że zespół wtedy był mocno związany z Krakowem, bo ja jestem z Krakowa i Mojżesz jest z Krakowa, okay. No to padł pomysł, zrobimy jakąś krakowską historię. Zaczęliśmy po prostu grzebać po prostu w jakimś folklorze, legendach, opowieściach o Krakowie, nie wiem, były pomysły, żeby zrobić płytę o, nie wiem, o Kazimierzu Krakowskim, na przykład jakichś, nie wiem, legendach, golemach, takich sprawach kabała czy coś takiego. Ale właśnie Mojżesz przyniósł pomysł o Barbarze Ubryk i mimo, że nasze drogi się z Mojżeszem rozeszły, niestety,
1: to Barbara Ubryk została.
0: Barbara Ubryk została i tak po prostu zalęgła mi Patrycji w głowie i mieliśmy takie, że dobra, to jest tak potężna historia, że i tak gotycka, i tak nieprawdopodobna, że to się w Krakowie wydarzyło, że to musimy po prostu przekuć na dźwięki w jakiś sposób.
1: Niewiarygodne, naprawdę. Ale chociażby w utworze Middle Class Magic, który usłyszeliśmy, pojawił się wokal.
0: To jest utwór akurat z poprzedniej płyty. To jest utwór z Of Us or Batas i tak, Ninja generalnie lubi fity wokalne. Robię muzykę instrumentalną i próbując mówić o jakichś, nie wiem, sprawach, czy to właśnie o historii Barbary Ubryk, czy o sytuacji, nie wiem, politycznej, czy o sprawach społecznych, to czasami warto mieć wokal, dlatego że muzyka instrumentalna jednak jest dość abstrakcyjną sztuką i no, damol tak. Nie oznacza, że nie wiem, będą gdzieś zamieszki, czy że jest kryzys klimatyczny, damol oznacza demol, to jest sztuka abstrakcyjna, więc wokal na pewno pomaga nam tworzyć narrację, po prostu pomaga w storytellingu i właśnie na Middle Class Magic pojawił się świetny raper Sketch 185, który właśnie wniósł swoje 5 groszy na płytę.
1: A ktoś wniesie swoje 5 groszy na płycie Ubryk?
0: Owszem, tak. Właśnie już jak puszczałeś The Bell of Shame, mogliśmy usłyszeć duet Shrapnel. Tak. Jest to świetny duet hip-hopowy z Filadelfii. I odkryłem ich dzięki temu, że słuchałem sobie płyty Maps Billego Woodsa i oni tam goszczą na jednym numerze Babylon by Bus i miałem takie wow, ale ci goście rapują, ale mają flow. I potem zacząłem słuchać ich płyt solowych i miałem takie okej. Okay. To mi się bardzo, bardzo podoba. Ja napisałem do nich i stwierdzili, że super. Bardzo, bardzo im się w ogóle spodobała historia.
1: No kto by się nie chciał dograć w ogóle, tak. Do takiego bandu.
0: Bardzo mi się spodobała historia i też trochę kmina była taka, żeby oni wcielili się w rolę dziennikarzy, którzy właśnie relacjonują sprawę Barbary Ubryk. Kolejnym fitem wokalnym na płycie będzie też Artificialist, trójmiejska wokalistka Alicja Sobstyl, która dogra się na tracku The Ear Hears, The Eye Sees, który się ukaże w sierpniu, będzie już dostępny do posłuchania i z kolei ona się już wciela w samą Barbarę i daje upust wszystkim emocjom.
1: A kiedy się ukaże singiel zatytułowany Among Monsters?
0: Among Monsters ukaże się 15 lipca bodajże.
1: A dzisiaj mamy 20 dzień czerwca i przedpremierowo usłyszymy tę kompozycję, tak, w radiowej czwórce.

0: Absolutnie przedpremierowo w radiowej czwórce Among Monsters Ninja Episcopat, singiel, który ukaże się dopiero za pół miesiąca. A z nami dziś jest przedstawiciel tej formacji Alex Klow. Wiesz, nad czym się, Alex, zastanawiam? Jak wygracie koncerty? Jak wy to zapamiętujecie? Czy jest więcej improwizacji? No bo jednak utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, to jest ponad 7 minut gęstego grania, a nie gracie jednej kompozycji na koncertach.
1: Nie gramy tylko jednej kompozycji. No generalnie utwory Ninja Episcopat są pisane od A do Z.
0: Właśnie.
1: Są to bardzo mocno poaranżowane utwory, ale są dziury i luki, które są wypełniane improwizacją, ponieważ mając takich muzyków jak Krzyśka i Patrycja, żal nie byłoby skorzystać z ich umiejętności improwizacji.
0: No ale gdy nagrywacie albumy, to też pozwalacie sobie na improwizację?
1: W ramach pewnych form. Generalnie jest taka wolność w niewoli, no bo utwory Ninja są bardzo, no jak wspomniałem, są skomponowane od A do Z, ale szukamy po prostu wyłomów jakby w tej całej, w tej formie, żeby sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa.
0: Grasz jednocześnie na saksofonie, odpowiadasz za elektronikę, prawda?
1: Tak, zgadza
0: się. Jak wygląda znalezienie równowagi między żywym instrumentem, a światem syntezatorów i różnych efektów?
1: One się moim zdaniem zupełnie uzupełniają. Ja czasami się śmieję, że laptop to jest po prostu czwarty członek Ninja Episcopat. Z laptopa lecą ambienty, lecą basy. Często ludzie nas pytają, czemu nie chcemy mieć basisty na żywo.
0: A to ja było moje pytanie.
1: Tak. A ja zawsze mówię, że no, laptop nigdy się nie spóźnia na próbę, laptop nigdy nie ma kaca. Jest dużo atutów i przewag, które daje ci posiadanie laptopa.
0: No chyba, że zapomnisz ładowarki.
1: No chyba, że to.
0: No i wtedy. Jesteście związani też z innymi grupami, prawda? Ninja Episcopat to nie jedyny band, w którym gracie.
1: Tak, Patrycja gra w zespołach takich jak One, gra w Peszu, ma mnóstwo projektów, które często po prostu nie pamiętam, bo gra w miliardzie składów różnych, ad-hocowych,
0: nie ad-hocowych,
1: nie tylko polskich, bo też właśnie współpracuje dużo z norweskimi muzykami. Krzysztof Hadrych jest związany z Tomaszewa Quintet, też ma swój świetny zespół o nazwie Tętno, no i też angażuje się w scenie metalowej za pośrednictwem swojego zespołu Salo, który jest absolutnie brutalny i bardzo polecam.
0: A ty?
1: Ja gram też w Niechęci, no. Kwintet warszawski, z którym w sumie jestem związany od 4 lat. Mam też różne inne projekty, takie jak Hilarious Disasters z pianistką Kateryną Zjabluk, gdzie łączymy free jazz z muzyką ukraińską. I też mam duet elektroniczno-industrialny Blake X Listopad.
0: No dobrze. I nie masz miksu w głowie? Gdy zakładasz saksofon, gdy zaczynasz grać z którymś bandem, że coś ci się pomyli?
1: Nie, raczej jakby Każdy zespół jest to jakby ma swoją osobowość, ma swój charakter i wchodząc jakby w dany projekt, w dany zespół jakby trochę to jest jakby ten świat, który masz do eksploracji i wiadomo, że są pewne punkty styczne i one tam czasami się trochę przenikają, ale bardzo staram się, że każdy zespół, w którym biorę udział, był po prostu jakby swoim takim własnym uniwersum, żeby jednak to było odrębne, żeby nie było poczucia, że robię to samo w różnych składach, ale że to taki zdrowy eklektyzm.
0: Nigdy nie miałeś tak, że zaczynasz grać koncert i nawet w trakcie przed którymś numerem się zastanawiasz, Jezu, jak to szło?
1: Myślę, że to każdemu muzykowi się zdarzyło, że
0: mi
1: zapomina, że zapominał. Tak, że zapomina. Zapomina utworu w połowie koncertu. To jest największa po prostu zmora i największa fobia.
0: Ale rozumiem, że z kwitów nie grasz. Czy zdarza się?
1: Zależy od projektu, ale się zdarza.
0: Widzisz, no dobrze, czyli tam małą podpowiedź warto mieć przy sobie.
1: Oj tak. Szczególnie jak się gra, nie wiem, w 5 czy 6 zespołach.
0: Nowy album się ukaże. Albumy, szczególnie takich zespołów jak wasz, potrzebują drugiego życia, bo to, co się znajdzie na krążku, domyślam się, że też pewnie na winylu ukaże się wasza płyta.
1: Tak.
0: Czy teraz jesteście na etapie, no bo płyta ukaże się w

0: październiku, 22 października, mm-hmm. prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: Planujecie w związku z tą premierą koncerty?
1: Oczywiście, że tak. Będziemy grali na pewno na Jazz Jantarze w październiku, promując płytę i mamy wielką nadzieję, że uda nam się zaprosić paru gościnnych artystów, którzy byli na tej płycie. Może nie Shrapnel, nie sprowadzimy jej raczej z Filadelfii, bo to byłoby karkołomne finansowo, ale myślę, że Alicja Sopsyl, Artificialist się pojawi i że Emil Miszk też się pojawi i zagrają z nami ten materiał, ale potem będziemy też grali koncerty, bo będziemy na pewno grali w Budapeszcie w listopadzie. Będziemy grali w Poznaniu, w Jasmin, w Warszawie, więc tak, koncertów będzie trochę.
0: A największe marzenie, Ninja Episkopat, gdzie wystąpić? Jaki festiwal jest takim celem?
1: Glastonbury byłoby spoko.
0: No, wszystko możliwe. Ostatnio, rok temu, krakowska formacja, którą może znasz.
1: Kirschenbaum, tak? Grając z chłopakami.
0: No, proszę bardzo.
1: Tak, tak.
0: Czyli wiem. Może jest to możliwe.
1: Tak, to jest w zasięgu ręki. Oni przetarli szlaki, więc myślę, że może my też tam się zmieścimy kiedyś.
0: A gdybyś miał zaprosić do Ninja Episkopat kogoś spoza światu jazzu na jedną wspólną sesję nagraniową, to kto by był? Nie poruszajmy środowiska już rapowego, bo o tym wiemy, że tacy ludzie u was występują.
1: Chciałbym, żeby remix utworów Ninja Episkopat zrobiło Otechę.
0: No, to też chyba może wszystko jest do zrobienia. Jakiej jednej rzeczy słuchacz powinien się spodziewać po albumie Ubryk?
1: Nie ma baladek.
0: Czyli na pierwszy taniec nie wybierze tam ktoś piosenki.
1: Nie, generalnie to nie. Znaczy, zagramy na ślubie, jak nas coś zaprosi, ale nie polecamy do pierwszego tańca.
0: Myślałem, że powiesz, ale nie polecamy się w ogóle. To co, my w takim razie zapisujemy sobie w kalendarzu 22 dzień października i zapraszam z albumem. Chętnie porozmawiam i zaprezentuję kompozycję. Z winyla również możemy zagrać. Za moimi plecami jest fantastyczne studio czwórki. Mamy dobry sprzęt, by odpalić też na czarnym krążku.
1: To będzie czask, świetnie.
0: Alex Klow był z nami z zespołu Ninja Episkopat. W takim razie mówię do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, bardzo dziękuję. Cześć.

0: don't mind. And straight racer.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Ostatnio w audycji Soulful Vibes gościłem Igora Falckiego, który powiedział: Kosma Król to jest fajny artysta. No i jest. Witaj,
1: to
0: je, cześć.
1: To ja. Cześć, fajny artysta.
0: Już za moment ostatnie wydanie tego sezonu Truskulozy. No i co, odpalasz wrotki na pewno.
1: No nie, no wiesz, czas wakacyjny, trochę przestrzeni. Może też czasami dobrze, że niektóre rzeczy się kończą, bo wtedy bardziej je doceniamy.
0: Ale wiem, że ta audycja będzie z udziałem słuchaczy.
1: Jak najbardziej. Moi drodzy czwórkowcy, dzwońcie do nas.
0: I już.

0: Reklama.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Ajajaj, cóż za piękny albo straszny moment, żeby mówić o pogodzie. Jak wiemy, w sumie w całej Europie najgorętsze upały od lat. W tym momencie w Polsce, mimo prognoz 40 stopni, około 31, maksymalnie 35 stopni. Patrząc na to, jak to wygląda jutro, to jutro nadal jest około 30 stopni, ale już myślę, że od środy, czwartku, nawet nie myślę, widzę, że od środy i czwartku będzie już spokojniej. No i zobaczymy co. Najbliższe dni zapowiadają się nadal ciepłe, ale przynajmniej nie będzie taki upał jak teraz.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
6: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Czwórka, Polskie Radio.
7: It is surely time that the speech of black culture in America be recognized as a genuine dialect of English.
8: Yeah,
7: in every sense of the word, a dialect.
8: Alan with

0: crib, smoke family, 10 toes, know you want your shit already. Big stove, granite in your fist ball, standing on the strip. Don't panic when the pig comes. Scramble, get the big talk, fetty in and get home. Tally up the wins, though. Don't think he said he pro-violence, but it's gonna be your problem if he did, though. I lived out the way, hey. Palace where the crib stays, silent when the pigs came browsing in this shit. Bang like two mallets, too callous for your bitch taste. Remember when they had my grandmammy on a drip drink? How much of that gin strength? Could've filled a fish tank. My doggy hit my cell, say he got me off the strength. That's some natural how it is, say. You die and then you live, huh? Your heart and then your limbs break. Just catch me when I slip, bro. Let's pop like a hip bone. I told you, these niggas passing like the sick go. We passing niggas, know we keep the gas inside the spliff roll. The wind get the ashes in the end, bro. We been took you passing your credentials. Bad apple daily clashing with my kinfolk. Badass, it did damage to my mental. Show you right, it took some passages to get grown. They been call me savage from the get go.
1: Na audycję Truskuloza zaprasza Kosma Król.
2: Cześć drodzy słuchacze. Cóż za opalny dzień, ale jest to dzień również, w którym prowadzę ostatnią Truskulozę. Zobaczymy do kiedy, może ostatnią kiedykolwiek, może ostatnią w tym sezonie. Zobaczymy, ale no jest to wstępna ostatnia Truskuloza, moja audycja. Ja się nazywam Kosma Król, jak było pięknie powiedziane, jak zwykle w dżinglu. No i popuszczam wam moje ulubione numery, które jakoś tam z całego tego roku zebrałem sobie i stwierdziłem, co będzie najważniejszego, żeby wam pokazać. No tak, pamiętajcie ogólnie o tym, że dzisiaj jest dzień tak zwanej rozmowy. Pod numer, który teraz mówię, 226452100, można dzwonić, można ze mną pogadać na antenie na wszelkie tematy, muzyczne czy niemuzyczne. No, jestem otwarty. Dzisiaj jest taki chillowe zakończenie naszej podróży dotychczasowej w Radio Czwórka.

No i słuchajcie, no, taki plan działania. Patrząc sobie na to, co ja wam przygotowałem, to pierwszym utworem jest Panie Mahmudzie i jest on oczywiście stworzony przez duet Łona i Weber. No jest to utwór opowiadający trochę takim, jest takim listem do ówczesnego prezydenta Iranu. I w jakiś sposób tak troszkę ironicznie nawiązuje do sytuacji, która tam była chyba w 2008 roku. No i w ogóle to jest jeden z moich ulubionych numerów, bo z Łony i Webera, bo po prostu jest strasznie klimatycznie zrobiony beat i uważam, że taka nietypowa produkcja jak na Łonę, od Webera, ale jak na Łonę było, ona zazwyczaj nawija na troszkę jaśniejszych bitach. No ale generalnie mega się jaram. Tak naprawdę jak sobie słucham tego numeru, to mam takie poczucie właśnie, że to są dwa najwyższe poziomy i Łona, który jak zwykle swoim konceptem mega dowozi, i Weber, który też na tych samplach jest moim ulubionym rodzajem producenta, w sensie kiedy on już gra, właśnie na tych płytach, nawiasem mówiąc, i chyba 4,5, to jest, tam jest dużo właśnie syntezatorów i grania na MIDI, to właśnie na wcześniejszych płytach samplował, ja jestem zakochany w samplach, no i to jest piękny numer, no. Więc posłuchajmy sobie Panie Mahmudzie, piękny koncept, pocztówka albo list wysłany do prezydenta Iranu.

0: کلان پرنده کلان.
1: Słuchasz czwórki.
2: Imprecise words.
0: Yeah.

0: Ach, witamy ponownie. Mamy słuchacza na linii, pierwszego naszego kochanego. Słyszysz nas?
1: Słyszę was, siemaneczko.
0: Thompson, to jest legenda koncertowania zespołu Kosma Król. Witam, Thompson.
1: Bardzo miło za takie przyjęcie.
0: No stary.
1: Słuchaj, mam do ciebie w zasadzie dwa pytanka.
0: Dawaj.
1: Obydwa muzyczne, czyli to, co lubimy najbardziej. Słuchaj, dobrze wiesz, że też tworzę właśnie muzę, tylko że bardziej się skupiam właśnie na liryce niż na technice. No wiadomo, jaki ty masz poziom, jeżeli chodzi o technikę i czy masz jakieś dla mnie porady, jak ćwiczyć tę technikę w rapie?
0: Ja miałem dużo rozmów na ten temat i uważam, że w sumie to nadal jest tak, że technika jest trochę nieodłączną częścią liryki i no jak ćwiczyć tę technikę? No w sensie dla mnie dobry tekst lirycznie jest też techniczny. Myślę, że taka ten aspekt na przykład, wiesz, rymowania, że niby możesz zrobić dobry przekaz, prawdziwy przekaz na rymie, skład i jestem rad, niby tak można zrobić, ale po prostu to będzie dużo lepsze technicznie i dużo bardziej trafiało, jeśli pod koniec tego rymu, pod koniec wersu zrymujesz tam, nie wiem, 3 albo 4 sylaby. No i też nie bez powodu ten truskulowy właśnie wave się wytworzył, że jest taka norma w tym truskulunie, że ludzie właśnie rymują po 3-4 sylaby zamiast jednej, bo to też pokazuje, że tak naprawdę, wiesz, but i lud albo szukam i długa to nie są jakieś rymy, na które ciężko wpaść. A najfajniejsze rymy są właśnie takie, których słuchasz, nadal niosły sobą treść, ale zastanawiasz się, że wow, że ktoś fajnie to przemyślał, że jest trochę...
1: Tak, żeby to było przekminione, nie?
0: Tak, no i wierzę, że to się da dobrze połączyć, nie? Ja też miałem kiedyś trochę wywalona tą technikę, później na polocie miałem tak, że ta technika była na pierwszym miejscu. Teraz się staram to jakoś ze sobą łączyć, ale no myślę, że to jest prawdziwa sztuka, nie? Żeby umieć to połączyć, żeby być dobrym na każdym poziomie.
1: Tak. Okej, mi się wydaje też, że freestyle na pewno też dużo daje, nie?
0: No, wiadomo, ale freestyle to jest w ogóle inna kategoria. Ja bym powiedział, że freestyle daje przede wszystkim we flow. To jest dla mnie...
1: Okej, to słuszna uwaga i będę próbował właśnie się też skupić właśnie na tej technice, nie? Nie samym tekstem człowiek żyje.
0: No, w sensie ja wierzę w to, że ten tekst, to, że jakby technika jest... W liryce i w tekście, nie? Że naprawdę nie znam za wielu raperów, którzy są dobrzy lirycznie, a nie są dobrzy technicznie. To znaczy, wiesz, Taco Hemingway jest bardzo dobry technicznie. Guzior jest mega techniczny. Łona jest strasznie techniczny, jako najlepszy polski tekściarz, nie?
1: No i dlatego nie bez powodu są w tym miejscu, w którym są.
0: No dokładnie, dokładnie. A drugie pytanie?
1: Drugie pytanko mam takie dla ciebie. Czy na nowym projekcie, który już tam pewnie sobie układasz w bani, czy też będą takie, wiesz, eksperymentalne rzeczy, jak na przykład na Plumo refren, czy tego można się spodziewać?
0: Wiesz co, no jakby to, zastanawiam się nad tym dużo, bo też mam dużo numerów właśnie w tej stylistyce autotune'owej, jakiejś takiej właśnie alternatywnej, eksperymentalnej, ale mi się wydaje, że jakby nadal najbardziej to, co ja chcę reprezentować, to jest właśnie ten tekściarski rap, taki klasyczny, ale myślę, że jest duża

0: szansa, że się znajdzie tam jeden lub dwa numerki, a może kiedyś zrobię po prostu cały projekt w tym
1: ja też jestem taką, wiesz, oldschoolową wiesz, i też właśnie przez to ten twój rap też pokochałem, no bo jednak skumałem go, nie? Tego właśnie chciałem i to dostałem, dlatego, no ale też fajnie to było właśnie ten zabieg na Plumo i też właśnie mi ciekawiło, czy wiesz, czy...
0: Nie, no, ja się, wiesz, mega jaram i też, wiesz, nie samym rapem człowiek żyje, też czasami można żyć brzmieniem, nie? Jarać się tylko właśnie muzyką, muzykalnością czegoś. Nie bez powodu ten autotune i cały ten trap jest tak popularny, no bo po prostu to jest bardzo muzyczne, nie? Bardzo melodyczne, bardzo dużo zabawy tam jest, której nie można zrobić bez niektórych efektów, więc nie ma co się zamykać, nie? Ale wiesz, no nadal mi się to podoba, że można jakąś treść nieść z tym i to też jest jakiś balans,
1: nie? Warto próbować nowych rzeczy.
0: Dokładnie.
1: Nie można zamykać się na...
0: No dobra, Thompson, no to jedna...
1: No to widzimy się na Rapstacji oczywiście.
0: No jasne, że tak, idziemy na kajaki podobno.
1: Pewnie jeszcze na jednym koncercie, no i na kajaczki oczywiście, zapraszam dzień później do Kacperka w sumie, nie?
0: Świetne, dobra, trzymaj się, wariacie. Dzięki za telefon.
1: Dzięki również, miłego, hej.
0: Dobra. Dziękujemy Thompsonowi, legenda z Podsławy, nie pamiętam już miejscowości, w której jest mieszka Thompson, ale już się wielokrotnie poznawaliśmy, dobra mordeczka. No i szybko, idziemy z kolejnym utworem. Kolejny utwór nazywa się Wigorisz, jest od mojego ulubionego kazachskiego artysty Maslo Czernogotmina. To jest utwór, w którym jest niezwykłe flow, beat, który też, no w ogóle totalnie trafia w moją stylistykę, jest strasznie brudny, a jednocześnie taki bardzo magiczny i wprowadza cię w jakiś taki... No właśnie, nie wiem, czy melancholijny nastrój. Ta piosenka jest taka agresywna, ale w melancholii. No i po prostu można szukać tutaj jakichś wieloprzymiotników dlatego, ale po prostu mi to mega siedzi. To jest strasznie dobry flow, strasznie dobry beat. Nie wypowiem się na temat tekstu, bo nie znam rosyjskiego. No ale posłuchajmy sobie. Wigorisz, Maslo Czernogotmina.

0: Poruszając się dalej, za nami Wigory i Szmasło Czarnego Tmina, przed nami W imię zasad utwór Don Guralesco, Tede, Ero, Nabicie Magiery. To jest kawał singla i się miałem taką właśnie jeden z momentów, kiedy się otwierałem na taki klasyczny polski hip-hop, kiedy słuchałem tego numeru. Po prostu power od tych trzech wejść jest niesamowity i charyzma każdego z nich jest i Don Guralesco, i Tede, i Ero. Gural tam chyba moje ulubione wejście, później Ero, później Tede, ale po prostu to jest taki utwór, który no nie wiem, no, nawet ciężko powiedzieć, gdzie można go słuchać, nie? Ale po prostu energia i taki właśnie jednocześnie truskul, a z drugiej strony strasznie taka pompatyczność tego sprawia, że ten utwór jest totalnie, ma po prostu jakieś miejsce w moim sercu. Więc posłuchajmy sobie W imię zasad. Yo!
1: W imię zasad, yeah! To dużo was!
2: Dzior!
1: Ej!
2: To jest!
1: W imię zasad,

0: Witamy ponownie. Mamy na linii. Kogo mamy na linii? To jest moment, jak mówicie.
1: Dwie Julki mamy na linii.
0: Cześć, skąd jesteście?
2: Jadama!
0: Słucham? Jadama. Dwie Julki i Jadama.
2: Tak, ładnie.
0: Ale Adam się wstydzi.
3: Nie, no hello, tylko urodziny mam i to nie trzeźwy.
0: Świetna informacja na początek tej rozmowy.
2: Tak,
0: no i co, super. Z czym dzwonicie? Oprócz tego, że Adam ma urodziny.
1: Pytanie. Kiedy jakaś trasa kosmic?
0: No jak wydam płytę, tak to jest, nie? Wydajesz płytę i robisz trasę.
3: No szybciej, kurwa.
1: Szybko.
0: Słuchaj,
1: szybko, trasa.
0: Słuchajcie, nie można przeklinać za bardzo w radio, wiecie.
2: To Adam. Adam, cicho bądź.
1: Jak najszybciej trasa prosimy i oczywiście Kraków prosimy na trasie.
2: Poczta główna.
0: Myślę, że jest to do zrobienia ogólnie. No, myślę, że wydamy projekt jakoś pod koniec tego roku, tak to widzę.
2: Let's go.
1: Czekamy.
0: No, ja też. No więc nie, no będzie. Myślę, że już trochę coś większego nawet niż poczta główna.
1: I mamy nadzieję, że zagrasz Ruki wtedy, bo na widowisku Ruki się nie doczekało.
3: No właśnie.
0: No bo kurczę, Ruki jest takim mało popularnym numerem, ale zagram.
2: Ale najlepszym numerem jest, musi być.
0: Dla Julek i Adama zrobimy może coś takiego, taki wyjątek.
2: Let's go!
0: Tylko musicie przypomnieć. Macie do mnie DM-y. No dobra. Dobra, to chyba tyle, co?
2: No tak, bardzo dziękujemy.
3: Dzięki wielkie.
0: Dobra, dzięki wielkie, ale Adam, ukułeś mnie w serce, że przeklinasz na wizji.
3: Przepraszam, nie no.

0: dostanie za to, karę.
1: Bardzo dobrze, no mam nadzieję, że wiesz tam, wstyd go zje, prawda? Żadna kara. Nie no, pozdro ziomeczki, z fartem, trzymajcie się.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Cześć, pa, całusy. No cóż, zdarza się tak, prawda? Spontaniczne numery, spontaniczne rozmowy, co zrobić? Idźmy dalej. Panie realizatorze, puśćmy w tym momencie, jeśli można, utwór, który się nazywa Zmrok od zespołu Hałastra. I jest to utwór chyba z ich pierwszej legalnej płyty, w sensie legalnej, no zawsze były legalne, ale że pierwszej takiej streamingowej płyty. No jest to kawałek, w którym chyba nawija tylko książę mazowiecki, a jednocześnie nawija cały czas na low pitchu, nie? W sensie ten głos jest obniżony i uważam, że nie było czegoś takiego w polskiej muzyce. Jest to tak klimatyczne i jednocześnie tak truskulowe w tym kontekście rymów i punchline'ów. To jest jakiś taki w ogóle utwór, który mi totalnie otworzył głowę właśnie na całą tą taką ciemną stronę rapu, bo się nazywa Zmrok, hach, no pun intended. No więc tak, posłuchajmy sobie Zmroku, w ogóle Hałastra to jest kawał zespołu i no, ma takie świetne numery, Kwiatek też jest genialnym raperem. Tyle, no, posłuchajcie sobie Zmroku, to jest kawał utworu. Masz.

wikni. Siano muszę skosić całe pole naraz. Ja kombajn to miele. Do roboty trzeba chodzić, a ja wolę latać. Z bagażem jak Wizerem. Widziałem nieraz, wyszło szydło z wora, jak wyszło wszystko z wora.

0: mam tu dobre gówno, chęci zajmę papier.
1: Witamy znowu. Piękne rozmowy nas czekają. Z nami na linii
2: Miłosz.
1: Siema. Taka ciekawostka jeszcze dla słuchaczy. Ogólnie to jest audycja, w której gadamy. To jest ostatnia truskuloza. Wy możecie dzwonić. Numer to jest 226452100. Powtarzam, 226452100. Radio Czwórka. A teraz gadamy z Miłoszem, z którym też miałem okazję się wielokrotnie już przeciąć. Siema, ziom.
2: Siema. Ja mam pytanie, jak pan raper sobie radzi z sławą, która go dobija?
1: Kurczę, no, nie, dla mnie to jest jakaś tylko życzliwość dostaje. W sensie może jakieś, jakby nie, no, dla mnie to jest raczej przyjemne niż nieprzyjemne. W sensie nie jest na tym poziomie to jeszcze przytłaczające. Miłe to jest, jak ktoś docenia to, co robisz, nie? Może bardziej jest to jakieś takie dziwne, jak ktoś na przykład nie zna tej twojej muzyki, tylko cię kojarzy i wtedy się zmienia to zachowanie, ale jak ktoś szanuje cię za muzę, to jest bardzo...

0: bardzo miłe i bardzo życzliwe. Więc fajnie jest, no. Jeszcze no, spoko.
1: To, że jak cię ludzie zaczepiają, nie wiem, masz zły dzień i siedzi sobie, nie wiem, gdzie sobie pomieści i ludzie cię zaczepiają, to nie masz takie... Koniec, chwila, spokój.
0: Wiesz co, zazwyczaj jak mam zły dzień, ktoś do mnie podejdzie, to ja mam lepszy dzień, bo coś się dzieje, nie? Pogadam z kimś. To też jest taka wiadomość, ciekawostka. Ja, dla mnie to jest naprawdę, dla mnie, ja też wiem, ja też podchodziłem, też jak był ktoś, kto mnie w jakiś tam sposób inspirował, albo po prostu słuchałem jego muzyki, to też podchodziłem i to jest mega życzliwe coś takiego dostać, nie? Jakby to zawsze pulapujcie, jeśli ktokolwiek mnie kiedykolwiek zaspotuje. Ja nie mam, jakby nawet wiesz, nawet w jakiej okoliczności, czy na imprezie, czy jedząc, to dla mnie nie jest jakiś problem, nie? No chyba, że dosłownie w tym momencie jem, no to może powiem, że za 10 minut możemy pogadać, nie? Ale jakby wielka miłość, ja to lubię.
1: Wielka miłość. No. No, jeszcze? Nie wiem. Coś jeszcze znam od roboty?
0: No nie wiem.
1: Nie wiem.
0: Słuchaj, no. Mogę ci zadedykować utwór po prostu następny.
1: Możesz mi zadedykować utwór, pewnie.
0: Dobra, chętnie. Zróbmy to. Teraz, panie realizatorze, puśćmy teraz Yeat, Gone for a Minute. I to jest utwór, może kojarzysz takiego trapowego rapera Yeat. Ja ogólnie też mam w sobie cząstkę trapera, kocham to. I Gone for a Minute jest utworem, który jest dla mnie chyba najlepszym dziełem jakby w całości Yeata. Właśnie uważam, że jest niesamowity zrobiony aranż w tym i to poczucie, że to nie jest jakby nawijanie na lupie, tylko tam się cały czas coś zmienia, a jednocześnie tworzy taką mega symfonię, to ciężko powiedzieć, ale po prostu tworzy mega zgrany twór, w którym wszystko ma jakąś taką odpowiedź logiczną, muzyczną. No i tak, no i to jest jeden z moich faworytów od Yeata, więc też tunowość w serduszku głęboko, więc to dla ciebie, Miłosz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę, ziom. Dzięki za telefon. Jak ktoś chce dzwonić, to dzwońcie. Przed nami Yeat. Kocham ten numer. Słuchajmy, elo.

Słuchaliśmy przed chwilą Gone for a Min od Ita. Miał ze mną gadać Wojtek, ale Wojtek się zniecierpliwił i po prostu się rozłączył. Pamiętajcie, że po prostu trzeba poczekać na linii, prawda? Bo gramy numer, później wtedy gadamy na antenie. Jak ktoś chce dzwonić, to jest 226452100. To jest ostatnia truskuloza. No i sobie robię ten recap tych wszystkich numerów, które mi się najbardziej podobały. Teraz mam w sumie numer specjalny. Chciałbym, żeby poleciało Mayday od Problemu. W ogóle jakimś takim moim... Ja uważam generalnie, że Oscar z Problemu jest najlepszym, nie wiem czy najlepszym, ale na pewno w top 3, top 5 polskich raperów. Uważam, że jest niezwykle muzykalnie, jest świetny technicznie, jest absolutnie wszechstronnym raperem.

0: raperem. Moim największym problemem z Oskarem jest to, że jest bardzo monoautomatyczny, nie? I ten taki, wiecie, archetyp szybkiego życia i tego, że właśnie jeździ w BMW i że wiadomo, jest melanżyk i jest to drogie życie, pitu-pitu. No to jest takie coś, co do niego przyległo, ale jednocześnie on jest bardzo kompetentny, żeby się w tym temacie wypowiadać, się zdaje. No i faktycznie, jeśli żyje takim życiem, to jest spoko, że o tym nawija, no ale wierzę w to, że jakby z jego potencjałem można nagrywać trochę inne koncepty. No i właśnie takim konceptem jest Mayday i Mayday jest w ogóle utworem, który absolutnie mi rozwalił głowę, jak tego słuchałem, bo to jest opowiedziana historia, w której nie ma do końca jasno... jest Wojtek, to zaraz jeszcze pogadamy z Wojtkiem, ale jeszcze wam powiem o tym numerze, sytuacja jest taka, że Mayday to jest utwór, który nie do końca ci opowiada o kim on opowiada, ale jest na tyle ogólny, że można go włożyć do różnych sytuacji i właśnie tak, żeby nie chcę już trochę tego tak upupiać, nie, i tłumaczyć dokładnie wszystko, jak to działa, ale po prostu można to odebrać jako komentarz drogi kogoś, kto poszedł drogą korporacyjną, a jednocześnie można to odebrać jako komentarz drogi kogoś, kto poszedł drogą kryminalną. I generalnie to jest właśnie w taki sposób takie no niesamowite, że jest to napisane w takich słowach, że nie ma problemu, żeby włożyć oba sensy w tą historię. A przy tym jeszcze w ogóle Oskar zaczyna w ogóle ten tekst od tego, że właśnie chcą od niego wymagających i górnolotnych tekstów, a on nie chce, on zna się na streetie i zna się na spoko Magdzie i będzie o tym nawijał. Więc tak, czy mam brać Wojtka teraz, czy puszczać utwór? Dobra, to dajmy Wojtka jeszcze. Halo, jesteś?
1: Halo, siema.
0: Siema, ziom, znaleźliśmy cię.
1: Ja mam, no właśnie rozłączyłem się. Chciałem się spytać o freestyle. Jak to robisz, jesteś tak oczytany w tym, że tutaj przychodzą słowa same tak naprawdę?
0: No miło mi, dziękuję, że tak uważasz. Wiesz co, no to nie jest jakaś odkrywcza odpowiedź, nie? Po prostu strasznie dużo treningu z tym trzeba i to są jakieś takie... We freestylu też istnieją jakby filary tego, co robisz, nie? Tak samo jak w rapie. Masz flow, masz właśnie technikę, masz podwójne rymy, masz punchline'y, czyli jakby na przykład to, co słyszymy właśnie na tych wszystkich bitwach freestyle'owych w UBW, wielkie bitwa o południe i tak dalej, no to są stricte właśnie punchline'owe nawijanie, nie? Czyli cały czas jest jedyna myśl, to jest właśnie jak zrobić to w taki sposób, żeby dać jakiś pomysłowy wers, w tym przypadku jakby atakujący przeciwnika, no ale ten punchline to nie oznacza tylko, żeby atakować, tylko żeby kogoś zaskoczyć. Nie? Dać wers, który jakby spunchline'uje umysł, tak to w takim skrócie myślałem, można powiedzieć. No i to jest dużo dróg, nie? Ale no naprawdę trzeba freestyle'ować i trochę się sam wyczytać w tym, co ci dobrze idzie, co gorzej, co nad czymś pracować. Nie wiem, jakby miał coś powiedzieć jeszcze takiego odkrywczego. Kurczę, no nie wiem, no trzeba po prostu dużo nawijać, nie? Fajnie mieć ziomeczków od tego, fajnie mieć też jakieś dobre inspiracje. Jeśli ktoś w ogóle ma zajawę, no to koniecznie do oprzejenia są argentyńskie bitwy freestyle'owe, FMS Argentina oraz Quinto Escalón. To były takie dwie ligi, które... W ogóle no ten freestyle latynoamerykański i hiszpański jest najwyższy poziom na świecie i to też jest super, bo to są freestyle, w których nie musisz nawet rozumieć słów, a słyszysz flow i to jest tak bardzo muzykalne i przyjemne dla ucha, że też zaczynasz wyłapywać trochę, jak można to robić inaczej niż robił to w Polsce. No tak, nie wiem, czy jakkolwiek ci zbliżyłem trochę odpowiedź na twoje pytanie.
1: Trochę tak.
0: A jakie masz problemy? Czy w ogóle chcesz to robić, czy tak po prostu pytasz dla ciekawości?
1: Chciałbym zacząć, ale ja mam taki problem, że mi brakuje słowa albo mieszam dwa na raz.
0: To jest git, nie? Ale uwierz mi, że po 30 godzinach nawijania, mimo że to nie będą górnolotne freestyle, to jakby zacznie ci to wchodzić, nie? To też jest tak, że w tym freestylu troszkę chodzi o to, że czym więcej tego robisz, tym mniej się blokujesz, nie? I troszkę zaczynasz otwierać sobie w twojej głowie jakieś takie szufladki z neuronami i zaczynasz kumać, że już zawsze jak zrymujesz, załóżmy ten rym szukam, to zawsze będzie tam czekało na drugiej stronie długa albo lupa, albo gruba, albo sztuka, prawda? To jest tak, że czym jakby będziesz jakby... To jest też tak, a jesteś w stanie na przykład gdybym cię teraz zapytał jakiś rym do, nie wiem, słowa czapka. Dałbyś rym do słowa czapka?
1: Nie, chyba nie.
0: No dobra, a z rym do słowa beat?
1: RIP na przykład?
0: No, dokładnie, RIP. RIP to jest bardzo prosty case, nie? No i ogólnie tych słów jest strasznie dużo. Możesz też sobie poanalizować teksty rapowe, nie? Bo tego też jest mnóstwo, już te rymy zostały wykorzystane. No i tak wiesz, po kolei...

0: play, nie? Jakby na spokojnie, wiesz, na początku możesz sobie, wiesz, rymować dosłownie jedno słowo na bicie, nie? Że leci na przykład teraz tutaj u nas na antenie sobie ten podkładzik od Farsight. Nie, że wiesz, dosłownie możesz powiedzieć sobie, że jest git, coś tam, fit, ten beat, ten dziś, yo, ej, tak to mi działa, yo, strzała. No i tak sobie rapujesz, nie? Nawet to jest na sam początek, nie? Żebyś po prostu jakkolwiek wyczuł, gdzie masz stawiać ten rym i nawet, wiesz, na jednosylabowych słowach to na początku działa. No. Mhm. No, ogólnie, zaufaj, jeśli zrobisz te 30 godzin, to obiecuję ci, że będzie inna gadka, nie? W sensie to jest naprawdę coś, co jest w 100% do wyćwiczenia i nie wierzę, że to jest czysty talent. Ja przynajmniej nie mam takiego przypadku.
1: Dobra, dzięki bardzo.
0: Spoko, ziom, dzięki za telefon.
1: Nie ma problemu, mam nadzieję, że się na Cypherze zobaczymy.
0: A gdzie mieszkasz?
1: To pod Radomiem.
0: Pod Radomiem. No to w Warszawa chyba będzie Cypher, to wbijaj wtedy. A no, chyba Radom jest najbliżej Warszawy z tych większych miast, nie?
1: Tak, chyba tak, no.
0: Jak zaś to będziemy też robić i Cypher na Chałupach, i będziemy robić we Wrocławiu, więc może też tam, jakbyś chciał sobie zrobić tripa. No ale dawaj. Rób to, znajdź sobie ziomeczka, z jakim możesz to robić, nie? Tak nie jest głupio aż tak.
1: Dobra, dzięki bardzo.
0: Pozdro, ziom. Dobra. Rozmawialiśmy przed chwilą z ziomeczkiem od freestylu. Teraz wjeżdża utwór Mayday, o którym wam mówiłem. Zwróćcie uwagę na tekst i właśnie na historię, którą on opowiada. Jest też w ogóle, już nie chwaląc tego dalej, ale po prostu też super jest poskładany, że tam są takie, nie dość, że są te zwrotki, to oprócz tego są refreny i takie przedrefreny i to wszystko jest jakieś takie strasznie dobrze ogarnięte, że to nadal właśnie, niesamowita jest ta rzecz, że jest tyle tekstu, a on nadal może opisywać jakby wiele sytuacji życiowych. Więc mega props, Oskar, jestem wielkim fanem. Słuchajmy, Mayday, Problem.
2: Typie, powiedziałeś dość o hajsie, o tym, że kety to są w Lombardzie. Koko, trawie, coś poważnej, może o Holokauście, może o

sędziów, jak z nas niektórzy, gdy się Andrzej wzruszy, myśli skończyć samym sobą. Nie ufa Bogom, nie ma do kogo zwrócić się z pomocą i krzyczy głośno, że złowiej życie ono, że dało się bardziej jać, aby to

0: Ach, mamy kolejnego gościa na wizji. Chyba jest to nasz ukochany Ślązak. Czy to Rafał?
1: Siemanko, jestem ze Szczecina akurat.
0: O kurczę, myślałem, że to mój kochany Rafał z Zagłębia akurat. Bardzo się czuję właśnie Rafał Zagłębiakiem, a nie Ślązakiem. Chciałem go tak lekko wkurzyć, to, ale przepraszam
1: to
0: Rafał.
1: To niestety nie ja, sorry.
0: Słuchaj, może i lepiej. Co tam
1: dzwonię? Dzwonię w sumie, żeby tak kurczę powiedzieć, że w Lublinie byłem na twoim koncercie.
0: Wow, w Lublinie.
1: Niedawno na Nocy Kultury.
0: To daleko trasę miałeś chyba ze Szczecina, ziom.
1: No, miałem trochę do przejechania, bo ja też w ogóle wtedy grałem supporta. Była jakaś tam akcja.
0: A gdzie grałeś support?
1: No właśnie też na tej Nocy Kultury.
0: Tak? Tylko... Jak się nazywał wasz zespół?
1: Raf się nazywam, 3 literki.
0: Raf?
1: Z V-ką na końcu, jakby.
0: Fajnie. To szkoda, że nie pogadaliśmy tam, stary.
1: No, tak na szybciutko złapałem podpisy od was i... ale no też nie chciałem, nie wiadomo jak zajmować głowy.
0: To uwierz, stary, następnym razem zajmuj ile czasu chcesz. Dla nas to jest serio, tylko miłość, naprawdę. Bardzo nam miło. Fajnie. Zawsze.
1: No i kurczę, od tamtego czasu jeszcze bardziej się wkręciłem w waszą muzę i słucham sobie prawie codziennie.
0: Fajnie.
1: Chyba jesteś aktualnie najczęściej słuchanym ziomkiem.
0: Bardzo mi miło, ziom.
1: A chcę powiedzieć, jakby zaznaczyć, że rzadko mam coś takiego aktualnie, że jakiś jeden artysta mnie tak... że się tak skręcam, jak po tamtym koncercie po prostu w twoją muzykę.
0: Fajnie. A co jeśli mogę spytać, a co ci się podobało? Jakieś czysto muzykalnie to, czy właśnie jarasz się jakimiś rapowymi aspektami?
1: Chyba na wszystkim. Chyba i produkcję Kani uważam za mega dojebane. Twój rap to jakby flow i składanie po prostu tekstu rymowo bardzo do mnie trafia. To jak to po prostu sobie płynie i taki ogólny odbiór. Troszkę mi może, żeby też nie lizać, troszeczkę bardzo chciałbym po prostu usłyszeć jeszcze więcej jakiejś takiej mięsnej treści, że
0: zgadzam się, też nad tym pracuję, to jest zasadny feedback.
1: Także no, ale i tak mam w chuj zajawę i mówię, praktycznie codziennie sobie słucham i mocno kibicuję. W sensie już i tak jest zajebiście, bo to, że mieliście tam swoje stoisko, że byli ci ludzie i to mnie mega mnie jarało, że w ogóle jeszcze coś takiego funkcjonuje.
0: No proste. Uwierz, że może nie każdy, ale... chcemy się szczycić tym, że jesteśmy nadal ziomeczkami. Jest to... piękne, że można sobie pogadać z drugim człowiekiem. Ja też bym chciał bardzo pogadać z ludźmi, których słucham, nie? To jest sztos.
1: Fajnie.
0: No super. Dobra, ziom, muszę kończyć chyba, że masz jeszcze jakieś szybkie pytanie.
1: Nie, dobra. Chciałem tylko to wszystko.
0: Pozdro, Rafał powiedzieć. Ze Szczecina, przepraszam, że cię za Ślązaka wziąłem, po prostu mam kochanego Rafałka mojego z Dąbrowy Górniczej. Dobra, kończymy. Przed nami utwór Sweet od Brockhampton. Kocham ten zespół, już nie istnieje, a to jest naprawdę świetna rapowa muzyka, która łączy wszystkie kierunki świata. Słuchajmy tego. Yo!

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Wow, to jest moja przedostatnia pogoda w życiu, prawdopodobnie w Radio Czwórka. Moi drodzy, zmieniła się temperatura w Polsce o 2 stopnie, bo jest w tym momencie 29 w średnio. Patrząc, jak to wygląda w Gdańsku, w tym momencie najchłodniej, wiadomo, najbliżej morza 24 stopnie, Wrocław 29, Suwałki 25 klasycznie, Szczecin 21, w sumie nawet spoko, ale na przykład dla porównania w tym momencie Los Angeles 22 stopnie, więc co, no, mamy polski Los Angeles.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się, że będziesz miała więcej.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Czwórka. Radio i podcast.

0: Ruskuloza.
1: Witamy Was w ostatniej godzinie naszej kochanej truskulozy. Mamy człowieka na linii?
2: Mamy.
1: Mamy. Dobra, siema, jeszcze tego, żebym nie zapomniał. Pamiętajcie, że mamy czasami tak, że nie wiem, to może rozłączyć jakoś, jeśli ktoś tutaj do nas dzwoni. Więc jeśli macie ochotę pogadać, to zadzwońcie drugi raz, nic się nie stanie. Jest przestrzeń na pewno, na to ogarniemy to. Więc bo ktoś, chyba Bartek, człowiek, jak cię nazywasz? Ty się nazywasz Ziomiak?
2: Antoni,
1: to jeszcze Bartek do nas dzwonił i Bartka wywaliło niestety przypadkiem, więc jak chcesz dzwonić Bartek, to zaraz dzwoni. No ale dawaj Antoni, mamy ciebie, yo.
2: Siema, ogólnie zacząłem się słuchać mniej więcej od singlu Polo 2020.

0: 2023 roku, był wow. to przełomowy rok, odkryłem ciebie.
1: Pozdro.
0: I chciałem się ciebie zapytać, co ty odkryłeś w sobie podczas tej drogi jakby całej rapowej, no nie?
1: Kurczę, ogólne pytanie, ale co masz na myśli bardziej?
0: Że wiesz, bardziej dopracowałeś zdanie, bardziej tak w stylu muzycznym, no nie? Że dobra, kręci mnie freestyle, idę w to.
1: No, no.
0: Jest to tym, chcesz się zajmować, czy bardziej coś pisane, jakieś takie, wiesz, na przykład storytellingi, coś takiego?
1: Kurczę, było tak, że jak zaczynałem rapować, to trochę nie wiedziałem, co jest czym i po prostu z jakichś powodów mi się podobały niektóre numery bardziej od innych i tak jest jeden mixtape. Później, kiedy zacząłem tworzyć Polot i kiedy w ogóle wyszedł single Polot właśnie, to na przykład Polot właśnie single miał coś takiego, że po raz pierwszy zrozumiałem, jak bardzo można bawić się właśnie z formą i nie tylko z treścią. I na przykład, wiesz, na przykład ten refren w utworze Polot jest taki, że tam się rymuje każde słowo, że tam każde słowo jest na a. Mantra, jak wam dać na barkach, rap walka, tam okej.
0: Okay,
1: I tam wiesz, to są jakieś takie zabawy z formą, więc to była taka zajawka. Później wyszedł Polot, do którego doszła właśnie taka truskulowa, jak to się nazywa, rymotechnika. No i po prostu strasznie duży nacisk na to, żeby to się idealnie rymowało, wielokrotnie rymowało i gęsto rymowało. Więc to były jakieś takie różne fazy i teraz mam właśnie taki moment, w którym staram się balansować, tworząc nowe rzeczy, właśnie tą technikę z treścią. Fajnie, jak to też flow jest dobre, ale już uważam, że na samym flow nie można cały czas lecieć, chyba że naprawdę jest niesamowite, nie? Ale to jest też ciężko o to. Więc to jakieś takie naturalne kroki chyba odczuwałem. Różne.
0: Okej. Mam jeszcze jedno pytanie.
1: Dawaj.
0: Czy masz autorytet, jeżeli chodzi o polską scenę rapową? Jeżeli tak, to czy mógłbyś uzasadnić, dlaczego ta akurat osoba?
1: Jakby już w tym momencie nie mam autorytetu, ale na pewno bardzo długo ATZ był dla mnie gościem, który mi rozwalał głowę, bo pokazywał, jak właśnie trzymać totalny luz, a jednocześnie być treściwym. Z czasem ja właśnie zacząłem szukać bardziej tej techniki wielokrotnych rymów niż on. Mimo, że on też to robi, ale nie ma na to takiego nacisku. No i bardzo mi się podobała właśnie jego stylowa, to, że był bardzo treściwym raperem, a jednocześnie umiał się bawić z formą i miał właśnie mnóstwo nawijek pod te UK-owe bity. No i to wszystko było jakieś takie mega stylowe, nie? Bardzo mi się to podobało właśnie, że on wie, czego chce, w tym sensie, że wie, co mu się podoba, robi to, co mu się podoba i jest w tym naprawdę stylowy. No też był mega autentyczny i właśnie nie taki, wiesz, nadumany. Wydawał się człowiekiem poza tym Mike'iem. ATZ był dla mnie bardzo ważny kiedyś, no. W sensie jest nadal, ale wiesz, to już nie ten poziom, co jakbym młodszy teraz, jakby ja też szukam innych rzeczy, nie?
0: Spoko, rozumiem. A miałeś kiedyś takiego artystę, którym inspirowałeś się podczas tworzenia utworu?
1: No jasne, nie? W sensie wiesz, nigdy pewnie nic jakoś tak mega świadomie, nie? No ale prawdopodobnie każdy, kogo puszczam dzisiaj w tej audycji, był dla mnie jakąś inspiracją. Na tej zasadzie, że po prostu słucham tych numerów i zastanawiam się cały czas, co mi się w tym podoba, nie? Dlaczego to jest takie dobre? Dlaczego to trafia do mojego ucha? No bo gust gustem, ale jest też dużo właśnie jakichś aspektów, takich szczególików, nie? Które po prostu ci zachodzą w pamięć, nie? Jakiś Air Sweatshirt na przykład właśnie, jak bardzo nawija melancholijnie, a jednocześnie strasznie rymowo. Nie wiem, ktoś inny... nie wiem, załóżmy Kodak Black, który jest traperem, a jednocześnie ma straszną charyzmę i jakby dla mnie to jest jeden z fajniejszych traperów, bo po prostu jest bardzo oryginalny. No nie wiem, Paktofonika, bo mieli niesamowite flow jak na swoje czasy i do dzisiaj to jest niesamowite flow, bardzo muzykalne. PZ, bo świetnie rymował, bo świetnie miał przekminkę konceptualną. Łona, bo świetne koncepty. Taco, bo świetnie rymował i znowu też zrobił całe storytellingowe płyty, nie? Wszystko dla mnie to jest inspiracją. Nie wiesz, nie ma czegoś takiego, że robi numer jak ktoś, nie? Ale myślę, że to jest jakieś takie zdrowe podejście, żeby od każdego coś zebrać.
0: A w przyszłości niedalekiej, może następny rok, planujesz jakąś płytę albo trasę?
1: Tak, właśnie. Robić? Jak najbardziej. Robię, prawdopodobnie pod koniec tego roku wydamy coś, pewien projekt, no i pewnie na wiosnę, na początku trasa. To są takie wstępne plany, nie podpisuję się pod to ręką, w sensie może będzie wcześniej, może później, ale robi się, robią się rzeczy.
0: Dobra. Jeszcze mam ostatnie już pytanie.
1: Dawaj, wal.
0: Jeżeli miałbyś powiedzieć, podczas której płyty miałeś większe flow i lepiej ci się pracowało, miałeś lepiej to łapałeś, no nie? Podczas właśnie Polotu czy kino?
1: Wiesz co, no zero-jedynkowo, wiesz, Polot jest z moim najbliższym przyjacielem od paru lat, nie? Z Kanią, więc tam jest jakby absolutny flow i też z drugiej strony też mam coś takiego, że wiesz, ja też miałem dużo większy wpływ na produkcję.

0: Amerykanie niż u Kuby. W tym sensie, że z Kubą też mi się super dogaduje i też jakby Kuba jest bardzo otwarty, ale jeszcze Kino Femina to było takie docieranie się nas. My się nie znaliśmy za dobrze wtedy, więc no jakby to samo flow i to wszystko jakby było przyjemniej, nie wiem, przyjemniejsze, łatwiejsze było z Kanią, no ale też zupełnie to był inny moment kariery, nie? My to robiliśmy 3 lata, z Kubą robiliśmy to w miesiąc, więc tak to wyglądało.
1: Dobra, dzięki w takim razie za...
0: Spoko, ziom. Dzięki, fajne pytania. Pozdro.
1: Trzymaj się, cześć.
0: Dobra, w takim razie mamy kolejnego gostka, nie, dobra. Pamiętajcie, jak chcecie, to dzwońcie, to jest ostatnio Truskuloza, 21.10. Teraz posłuchamy sobie More Than Ever, Lucky oraz Chase the Money. To jest jeden z moich ulubionych utworów trapowych, właśnie bez autotuna, ale na totalnej przewózce i na właśnie takim, a młodzieżowo powiem, swagu. Uwielbiam ten utwór i uwielbiam prowadzić autko do More Than Ever. Więc może się wam siądzie, może nie. Uważam, że to jest bardzo niestandardowy trap, mimo że może się wydawać standardowy. I tyle, słuchajcie, elo.

0: Yo, przed nami, bardziej za nami, More Than Ever, Lucky, Chase the Money, a na telefonie mamy kolejnych gości. Siema, halo.
1: Siema.
0: Cześć.
1: Hejka.
0: Jak się nazywacie, moi drodzy?
2: Magda.
3: Zdocha.
4: Tymek.
2: Jesteśmy w Warszawie.
0: Wow, miło was słyszeć tutaj.
2: Tak, mamy pytanie o album, o którym wspominałeś. Czy ten nowy album będzie bardziej w klimacie kina femina, polotu, czy tak zupełnie coś nowego, świeższego, żeby jeszcze nie było?
0: Słuchaj, no chciałbym, żeby to nie brzmiało ani jak polot, ani jak kino femina, tak bym chciał, ale będzie to produkował w większości Kacper, więc naturalnie będzie to bliżej polotu. Ale też no właśnie jakieś różne rozkminki są w tym i no wiesz, celem jest, żeby to nie brzmiało jak nic, co było wcześniej. No tak muzycznie, a treściwie no to właśnie dużo większy fokus właśnie na jakieś takie koncepcje i koncepty tracków i mniej takiego freestyle'owego nawijania, jak teraz w naszym maczarapowym gronie jest to popularne. To chciałbym właśnie jakieś tak konkretne piosenki o czymś, taki miałbym plan. I to też jest zarzut do mnie w przyszłości. W sensie lubię te numery, ale okay. Po prostu nie można o wszystkim naraz.
2: Okej, okay, fajnie. Jeszcze Zosia ma jedno pytanie do ciebie.
0: Słucham.
5: To już drugie. Czy dosyć spory negatywny feedback na album Kino Femina wpłynął na to, jak

0: jaką teraz tworzysz muzykę, no na nowy projekt?
1: No widzisz, no ja chyba nie odebrałem tego, żeby był jakiś mega spory negatywny feedback na to Kino Femina, więc jakby no na pewno nie wpłynął. Ja wiesz, ja mam jakby opinię o tym projekcie. No nie wiem, w sensie jakieś komentarze, jakby wiesz, ja totalnie rozumiem, że Polot jest bardziej komercyjnym projektem, jakby trochę łatwiejszym niż Kino Femina, ale ja też mam na przykład, że wolę Polot finalnie po czasie, w sensie mam takie poczucie, że bardziej muzykalnie mi to siedzi, mniej treściwie, ale bardziej muzykalnie, więc jakby, nie wiem, no, wpłynął, myślę, że oba te projekty wpłynęły w taki sposób, że staram się nie popełniać błędów z żadnego z nich po prostu. Chciałbym zabrać treść z Kina Femina i dać muzykalność Polotu.
0: To będzie dobre. To brzmi bardzo dobrze.
1: Dzięki. Tak.
0: No, wiesz, jakie ja mam podejście do Kino Femina? Dobre, oczywiście, ale też wolę Polo, to dziwo, więc...
1: Wow, co ty gadasz, serio?
0: Wow, no, serio.
1: Ciekawe, myślałem, że wolisz Femina.
0: Nie, to tak dla zmyłki ta dziara.
1: Że co?
0: Tak dla zmyłki ta dziara ogólnie.
1: Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, muszę się łączyć dalej. Trzymajcie się, miłego wieczoru
0: tak,
1: życzę.
0: Trzymajcie się.
1: Dziękuję za telefon.
0: Halo.
1: Dobra, mamy kolejnego gostka albo gościnie. Halo?
2: Halo, halo.
1: Siema.
2: Siemano, Bartek z tej strony.
1: Cześć Bartek, chyba zostałeś zgubiony i znaleźliśmy cię.
2: Tak, tam parę razy, ważne, że działa, nie? Mhm. Więc tak, słuchaj, ja mam takie trzy chyba takie główne pytania.
1: No dawaj. Tak,
2: pierwsze, skąd się wziął pomysł na muzykę? Nie wiem, czy już to tłumaczyłeś, czy nie.
1: Skąd wziąć pomysł na muzykę?
2: No właśnie, że skąd u ciebie się narodził pomysł?
1: No, wszystko się wzięło właśnie od tego freestylowania, to była moja pierwsza zajawka, a freestylowanie wziąłem od ziomeczka z drużyny Cloud9, z takiej CS-owej drużyny, nazywał się Nothing i można sobie zobaczyć na YouTubie Nothing Freestyle CS. Ja sobie tam freestylował, jak grał w CS-a, jakby miałem właśnie jakieś pewnie 10-13 lat.
2: Nie mega mi to kojarzę nawet chyba.
1: A, no to nice. No i właśnie zacząłem freestylować i to był na początku dla mnie jakiś taki filar tej zajawy, a później czym bardziej się w tym wkręcałem, to też, no też byłem w tej muzyce siłą rzeczy i zacząłem próbować po prostu. Wiedziałem, że jeśli jakby chcę robić coś poważnie z tego, to nie będę mógł na freestyle, tylko muszę zacząć wydawać muzykę. Więc tak to poszło.
2: Okej, okay, a właśnie jak nie muzyka, to co?
1: Dobre pytanie. Coś artystycznego bym chciał pewnie robić, ale też szczerze mówiąc nie widzę jakichś dużo większych. Może wiesz, prowadzić coffee shop w Hiszpanii, to mogłoby być dobre miejsce.
2: Okay,
1: może, okay. Może, ale bez zajawki takie jak na muzykę. Po prostu szukam jakichś rozwiązań.
2: Jasne. Jeszcze ostatnie. Znaczy no, jak widzisz siebie może, czy planujesz, czy chcesz dostać powiedzmy takiej niszy, czy wolałbyś jednak wyjść na taką scenę powiedzmy w Polsce, jak BDOS, OKI?
1: No. To jest dobre pytanie, nie? Mi jest mega dobrze tutaj, gdzie jestem, ale myślę, że jakby dla samego rozwoju ja będę ciągle jakby chciał rosnąć. I właśnie to nie chodzi o to, żeby robić większe liczby, tylko żeby po prostu mieć jakiś cel w tym, nie? Żeby cały czas do czegoś dążyć i... Robię to też, staram się to robić, nie tylko że właśnie ta zasada, którą staram się utrzymywać, to jest, żeby iść do przodu bez robienia jakichś półśrodków dla komercji albo dlatego, żeby to było łatwiejsze. Więc no tak, no chyba fajnie by było kiedyś, wiesz, zagrać ten narodowy, nie na przykład coś takiego. Ale no zobaczymy, bezparcie, nie? Jeśli moje miejsce jest w mocnym anderze, to będzie w mocnym anderze i to też jest git. W co nie wierzę, ale może tak być.
2: Słuchaj, no ja ciebie słucham od Hidden Gemsów, jak wygrałeś w Warszawie, w Masynowni, podajże, to się nazywał ten klub. Mhm. I od tamtej pory już mocno katuję twoją muzykę, powiedzmy. Tam pojawiasz, jesteś zawsze w topce u mnie na Spotify'u.
1: Bardzo miło.
2: I właśnie, wiesz co, jak powiedzmy, że jestem z tobą już ten parę lat, no już jakiś czas z tą twoją muzyką. No. I też w ogóle się wkręciłem, byłem na biletach w klubie Oczki u ciebie, prosiłem wtedy. No właśnie też... Powiedzmy, że podoba mi się to, że jak wiesz, pytają się mnie ludzie, o kogo słuchasz, ja mówię Kosma Król, no to ciebie nie znają, no i właśnie ty też chciałbyś mieć coś, taką rozpoznawalność, że jest Kosma Król i że dobra, wiem o co chodzi?
1: Nie wiem, w sensie myślę, że na jakimś etapie to może być po prostu męczące, jak jesteś tak rozpoznawalny, więc to nie jest jakiś mój cel, ale no wiadomo, że po prostu też zmieniają się możliwości, jak jesteś popularniejszy, nie? Możesz robić dużo bardziej spektakularne, jakieś poruszające rzeczy. Mimo, że nie zawsze, nie? Ale po prostu te możliwości na wielu poziomach się zwiększają, jak masz większą ilość słuchaczy, nie?
2: Okej.
1: Ale no nie wiem, no jakby to nie jest jakieś tam pryncypium, na którym opieram swoje ruchy, nie? Jakby zobaczymy, jak to będzie. Najważniejsze, żeby po prostu robić jak najlepszą muzę. Oklepane, ale prawdziwe.
2: To też

0: Wiesz, czy jaką, jakim samochodem jeździsz? Tam widziałem, że parę razy jakaś budowa beta i byłem mega ciekawy, co to jest.
1: Że jakie autko?
0: Tak, tak, tak.
1: To było BMW E36 w sedanie. Więc kocham je bardzo, ale właśnie dwa dni temu mi się rozwaliło, więc chyba będę szukał czegoś nowego. Ale

0: Ja myślałem, że jesteś Antonia. To byłeś na biletach?
1: Byłem na biletach, no taki rudy.
0: Ha. Kurczę, to przepraszam bardzo.
1: Nie, bo
0: był jeszcze Antoni, ale był na merczu. To my bad, przepraszam. Nie, to jeszcze się zobaczymy i przypomnisz mi. Wytkniesz mi mój brak, brak zapamiętania. Dobra, elo ziomuś, gadamy dalej.
1: Yo.
0: Kogoś mamy na linii dalej? Siema.
2: Halo.
0: Siema. Słyszysz nas, ziomuś? Czy człowiek odpadł w trakcie? Czy jest nadal? Jest sygnał, czy nie? Może się wyciszyłeś, wariacie? Wybaczcie, słuchacze, tak to się zdarza czasami.
3: Dobra. Siemanko.
0: O, siema, elo, jesteś?
3: Nikodem z tej strony.
0: Siema, Nikodem, yo.
3: Słuchaj, ja pytanie mam takie spoza muzyki, powiedzmy.
0: Dobra.
3: Jak ty patrzysz na kinematografię? Jakimi filmami się, powiedzmy, interesujesz? Co oglądasz?
0: Już myślałem, że rozmawiamy o paktofonice. Nie wiem. Wiesz, no, wieloma. Ja nie jestem jakimś wyjadaczem mega, nie? Nie mam jakichś takich niesamowitych opinii. Wiesz, staram się jakieś takie najbardziej docenione co roku filmy oglądać. Na przykład w tym roku obejrzałem sobie wszystkie, wiesz, staram się te oscarowe na przykład, nie? Oscarowe, te, co dostają palmy. To może być też jakieś takie płytkie podejście, no ale te wszystkie jakieś takie filmy, o których jest troszkę głośniej.
3: Wiadomo.
0: No.
3: Powiedz mi, czy masz jakiś taki swój święty graal, wiesz, film, który możesz oglądać milion razy i zawsze cię podoba tak samo?
0: Dobre pytanie. Miałem kiedyś odpowiedź na to pytanie, ale teraz nie pamiętam.
3: Okay.
0: No wiem, no ale to też są oklepane odpowiedzi, ale to tylko właśnie udowadnia mój laicki gust. No to Incepcja dla mnie zawsze była niesamowitym filmem. I
3: świetny wybór.
0: To jest, to był sztos. Teraz myślę, że takim filmem, no wiadomo, Wilk z Wall Street też niesamowite na mnie wrażenie zrobił. Teraz z tego roku myślę, że to w ogóle był jeden film dla mnie personalnie, jeden z najlepszych, który widziałem od długiego czasu, to jest Wielki Marty. Mimo hype'u ja uważam, że to jest genialny film i w ogóle mnie tak poruszył. Nie, to jest niezgodny?
3: Powiem ci, byłem na nim, obejrzałem go. Był bardzo przyjemny. Może trochę mi się dłużył, ale...
0: To niedobrze, że się dłużył, nie? Ja szczerze mówiąc, totalnie trafiło to w moją wrażliwość. Mega mi się podobało.
3: Okej, dobra.
0: Co jeszcze było? Czekaj. W tym roku... oglądałem jeszcze, widziałem to drama ostatnio. Nie zakochałem się w tym jakoś mega. W sensie spoko koncepcik, ale to mi się na przykład dłużyło. Że miałem tak, że musiałem to jakieś na parę razy obejrzeć, bo nie chciałbym się do tego wracać. O, wiem jeszcze jedną rzecz. Sorry, jeszcze jedna rzecz a propos filmów. Ostatnio widziałem Project Hail Mary. I no to jest taki film, gdzie jest mega dużo jakiś taki cringe'owy i widać takiego właśnie amerykańskiego podejścia do filmów, ale mnie poruszył strasznie, szczerze mówiąc. Dawno nie byłem tak wzruszony.
3: Przyjemny, naprawdę przyjemny. No. Gosling jako sam aktor cały grający w tym filmie praktycznie pociągnął to.
0: Totalnie. Wiadomo też, no ta jego rola taka goofy, nie? Ale mega dobry aktor i też nie wiem, fajne, jakieś tam dotykało serduszka. Właśnie fajne, że mimo, że tam nie ma człowieka, z którym można się poruszać, ale bardziej jakby utożsamiać, to oprócz wiadomo tego Goslinga, no to fajnie, że ta skałka taka kochana, ale jakoś wywołała to pewnie emocje, fajne.
3: Zgadzam się z tobą, naprawdę też mnie poruszył ten film.
0: No, fajne. No dobra, chyba musimy kończyć, nie dawać nudy.
3: Lecimy, nie ma co, trzymaj się, miłego.
0: Cześć, a jeszcze dwie osoby, a możemy jeszcze gadać? Dobra, to dawajcie je na linię, siema. Halo? Cześć. Jak się nazywasz?
4: Bartek z tej strony znowu.
0: O, Bartek.
4: Ale w sensie nie ten sam.
0: Nie ten sam, dobra. No. Witamy cię, jesteś na linii naszej.
4: Cześć, no chciałem cię spytać, jakby o jakiś taki twój tryb tworzenia tej muzyki i tak dalej. W sensie, jak, nie wiem, wchodzisz do studia i wtedy ją tworzysz, czy tak jakby cały czas o tym myślisz i piszesz tam, nie wiem, jedziesz autem i tak dalej. Coś w tym stylu.
0: Jasne. No co do workflow, no to ja mam takie workflow, że na początku robimy produkcję, albo dostaję beat, ale bardzo rzadko dostaję beat, żebym nawijał. Bardziej to jest tak, że ja siedzę z Kacprem albo z Kubą i po prostu robimy to na żywo. No i na przykład z Kubą Więckiem robię tak, że po prostu robimy to na żywo, ja od razu piszę tekst. Z Kacprem robimy to w taki sposób, że z Kanią robimy to tak, że tworzymy ten beat, zawsze go dopieszczamy albo robimy inne bity i ja wtedy sobie sam na chacie robię spacerek innego dnia i po prostu spędzam cały czas, żeby to pisać. Spisuję ten cały tekst i dopiero wtedy idę pod mikrofon, zaczynam nawijać to, szukam jakichś takich jeszcze jakichś rozwiązań wokalnych. No i wiadomo, później aranż, czyli właśnie wywalenie, nie wiem, perkusji z jakiegoś momentu, włożenie samego basu, jakieś takie wszystkie właśnie aranżowe rozkminki, no i później mix master.

0: master. Chyba tak, tak wygląda to workflow.
1: No, ciekawe. No a jak to co było, że tam może uda się wyjść z Anderu, nie boisz się tej takiej jakiejś komercjalizacji i tak dalej, że to cię pochłonie?
0: No, pewnie się trochę boję, nie? Ale wierzę, że nadal ta świadomość to jest coś, co pozwala ci nie dać się pochłonąć, nie? I tak jak mówię, nie? Moją wartością, którą jakby tam chcę, z którą chcę iść, to jest to, żeby udało się jakby wyjść do tego głównego nurtu, niekoniecznie właśnie korzystając z półśrodków komercyjnych, nie? Nie chciałbym, żeby ta muzyka była łatwiejsza. Ale ty też, no, to też jest taka pułapka, bo nie wiesz w sumie, w którym momencie zaczynasz robić coś, żeby było hitem, a nie dlaczego, żeby było dobra. I guess będę musiał się z tym trzymać, nie? Pewnie się boję trochę, nie? Ale wiesz, jakby ja jestem tak sam personalnie uprzedzony do wszystkich tych, którzy tak robią, że ja sam bym chyba ze sobą nie mógł po prostu być. Bym się źle czuł.
1: No oby, no, mam taką nadzieję w sumie. No. Ale... ale no, bo uwielbiam jakby, tam uwielbiam w rapie, wiesz, to rapowanie, rymowanie i ty no cudownie to robisz po prostu, no te, taki freestyle'owy twój, te korzenie twoje, że freestyle'ujesz naprawdę dobrze, to mi się mega podoba i no i uwielbiam cię słuchać. No tak jak ktoś tam już mówił, że trochę czasem brakuje mi jakiejś takiej poważniejszej treści, takiego mięsa, ale oprócz tego no to uwielbiam tą muzykę.
0: Jasne, no to gwarantuję, że najbliższe projekty będą dużo, dużo poważniejsze i dużo więcej mięsa będzie.
1: No to dzięki, to tyle.
0: Dzięki, ziom. Dobra, mamy ostatnią osobę, więc siema, ziom i elo, ziom, nowy ziom. Halo?
2: Ika.
0: Cześć.
3: Hej.
2: Dzień dobry.
3: O. Tu Natalia i...
2: Ilena.
0: Cześć, dziewczyny, elo. Miło słyszeć.
3: Ogólnie mamy dwa pytania.
0: Dawaj. Jak
3: twoja ulubiona edycja truskulozy, które przeprowadziłeś?
0: Kurczę. Sprawdzam, w tym momencie to robię. Sprawdzam jakie mam truskulozy. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, bo to tak jakbym musiał wybrać jakiś typ muzyki. Ale jak teraz patrzę, myślę, że jedna z tych pierwszych, bo też tam, nie wiem, załóżmy, o, mam tutaj jakąś pierwszą, o, jest pierwsza edycja. Pierwsza edycja, nie wiem jaki to był dzień, ale to chyba była pierwsza truskuloza i tam są po prostu różne numery z różnych czasów, mieszanka wszystkiego, jest JID, jest Kuba Więcek i Koza, jest Maslo Czernego Tmina, ten ziomek z Kazachstanu, jest WCK, jest ATZ, Trueno, więc jest Kendrick, wszystko się tam miesza. Nie no, ale tak nie, to szczerze mówiąc nawet nie mam co ci powiedzieć, w sensie, bo wszystkie chyba kocham porówno, jak rodzice mówią, prawda?
3: A drugie pytanie, czy na koncertach zauważyłeś, że grupa wiekowa zaczęła się bardziej mieszać z młodszych i starszych, czy raczej to tak...
0: A jak wy czujecie? Zaczęła się mieszać, czy nie?
3: No moim zdaniem się właśnie miesza, że to są ludzie bardziej już pod... ale są ludzie po 30. Pan dzwonił ostatnio na audycji... to też mówił, że córka słucha, to jednak też zna, fajnie, bo no jednak ta muzyka trafia do szerszego grona.
0: Tak nie, też... ja się zgadzam kompletnie, też tak uważam, że ogólnie trafia. Tylko też wiesz, z koncertami jest tak, że nieważne jak dużo cię słucha osób starszych, to i tak jakby zawsze będzie więcej młodszych na koncertach, nie?
3: W sensie. No tak, tak.
0: Ale zgadzam się, nie? Ja wiesz, jakby ja trafiam i do kochanych słuchaczów i słuchaczek Masza Rapu i trafiam do truskulowych głów po 40, nie? I to jest chyba spoko. Jaram się tym, lubię to.
3: No tak. Masza w Warszawie.
0: Dokładnie.
3: Dobra. Dzięki.
0: Dobra, elo, siema. Dzięki za gadkę. Dobra, była szybka seria trzech rozmów, w tym momencie posłuchajmy sobie Artist of the Century. Mike, to też jest taki właśnie bardzo abstract hip-hop ze Stanów Zjednoczonych, ten ziomek reprezentuje taki nurt, tak się mówi przynajmniej. No i ten w ogóle utwór, który usłyszymy, to jest utwór, który on nawija w tam 70% na jednym rymie, który i tak jest tam dwa razy, jakby to jest rym, który ma tam 5 sylab. A w dodatku sample chop jest też bardzo niestandardowy i właśnie wychodzący z takiego typowego hip-hopu, tylko właśnie trochę brzmi jak muzyka do windy, ale jest to mega stylowe, to ciężko opisać, więc posłuchajcie sobie, jeśli wam się spodoba, to posłuchajcie. Ziomek po prostu maksywę Mike, Mika. Elo.

Wracamy na spokojnie do naszej truskulozy. To jest godzina 21.34. Ostatnie 25 minut. Tak naprawdę w rozmowie to będzie maksymalnie 10, maksymalnie 15 gadek. Patrzę na wiele numerów, które tutaj leci, które ma polecić i nie wiem, który wybrać. Zróbmy tak, panie realizatorze. Puśćmy teraz utwór Chaos, Miła TZ. Już miałeś wyżej, wyżej. O, jest i Chaos, Miła TZ. I później, o, i może coś nowego wam dam. Zróbmy tam jeszcze Cichoń, jest niżej. I Cichoń możemy posłuchać sobie wyżej. O, tutaj widziałeś go. Zróbmy WCN. I ATZ generalnie, tak jak mówiłem, bardzo wpłynął na to, jak rapuję. Dużo inspiracji od niego wziąłem. Chaos jest też moim ulubionym utworem z płyty Czarny Swing, jego pierwszego długiego LP. A z drugiej strony jest Cichoń, który uważam, że jest chyba najbardziej niedocenionym polskim raperem. Mega dobrze pisze, ma mega dobre bity, które też sam sobie produkuje. Nie ma tego rozgłosu. Może też właśnie przez brak jakichś ruchów komercyjnych, ale mega dobry raper. I posłuchajmy sobie ich obu. Na początku Chaos, Miła TZ, później Cichoń, WCN. Jeśli ktoś chce zadzwonić w ostatnie 10 minut, to jest moment właśnie na to. Numer macie na moim story na Instagramie. Nawet nie chcę mi się

0: Witamy, mamy kolejnych gości na naszej linii. Halo?
1: Halo.
0: Siema.
1: Siema, siemka, to Seb.
0: I kto?
1: Ima.
0: Elo, siema. Tutaj czwórkowa polecajka, młoda, ambitna, prominentna raperka Junara zadzwoniła z Warszawy. Chodziliśmy razem do liceum, jo.
1: Przede wszystkim dzwonię z pytaniem.

0: Jako, że zostałam tak pięknie przedstawiona, to mam pytanie do ciebie.
1: No.
0: Jaka jest żeńska raperka światowa, może nawet niekoniecznie Stany UK, którą świerasz, którą sprawdzasz i śledzisz?
1: No właśnie, myślę, że będzie ciężko mi uciec poza Stany UK. Może za słabo znam. Ale dla mnie zawsze, dla mnie personalnie zawsze Doja Cat jest najciekawsza. Ja mam takie poczucie. Ja uwielbiam, że ona jest taka, nie wiem, kontrowersyjna i bardzo mi się podoba cała jej postać, która wydaje mi się być bardzo autentyczna dla mnie. Zastanawiam się, czy jest ktoś z... No są jakieś takie bardziej trapowe z Argentyny, na przykład jakaś właśnie Nati Peluso. Ale czy nie, chyba Doja Cat zawsze na... No i wiadomo, no też Little Sims. Little Sims i Doja Cat to są moje dwie faworytki. Little Sims mega kot. Chyba uważam, że najlepsza raperka. Może mniej jest dla mnie taka... jakby mniej się nią jaram, bo właśnie ona jakby jest taka bardzo organiczna i nie próbuje jakiegoś takiego mega robić dookoła siebie szumu. A jakoś siłą rzeczy, myślę, że nawet podświadomie po prostu mnie jara, że ta Doja jest taka właśnie kolorowa po prostu, kontrastowa. Ale no myślę, że najlepszą raperką na świecie jest Lil Sims. Taki statement. Mm-hmm.
0: Okay.
1: A ty co uważasz?
0: To są ważne statementy. Ja mam tak, że wiadomo, jest to na granicy rapu i R&B, ale Lauryn Hill zdecydowanie zawsze top 1 czołówka.
1: Jeszcze raz, że co?
0: Nie wiem, jak dobrze mnie słychać.
1: Tak, Lauryn
0: Hill zdecydowanie zawsze top 1 miejsce. To tak niezmiennie, mimo tego, że to jest też na granicy R&B.
1: No.
0: Little Sims zdecydowanie.
1: Aha.
0: Taką mniejszą zajawką, bo to jest też bardziej wokalne, ale jest taka laska, która się nazywa Rugged ze Szwecji.
1: Mhm.
0: I znalazłam ją jakiś czas temu, tylko czekam na więcej projektów aktualnie. Ale Doja Cat? Zupełnie nie spodziewałam się takiej odpowiedzi od ciebie. No. Ale też totalnie rozumiem i też się jaram, więc zupełnie brak zdziwka tak naprawdę.
1: No rozumiem. Kurczę, muszę akurat cię kończyć, bo mam za 5 minut w ogóle schodzić z anteny, ale pozdro, słuchajcie, Junaara, to jest kawał oryginalnej raperki.
0: Miłego wieczoru, dziękuję.
1: Dzięki za telefon, ziom, halo. Mamy drugiego człowieka?
2: Jesteśmy.
1: Halo, siema.
2: Cześć, witam ciebie, Kosmik, Eryk z tej strony. A widzisz, jeszcze nie mieliśmy okazji się zobaczyć, ale się słyszymy.
1: No.
2: Ja tak trochę w nawiązaniu do miłego ATZ, bo to oczywiście bardzo fajna inspiracja, ale jestem ciekawy, czy sięgałeś do takich czasów, jak on robił Murder Music.
1: Wiadomo, że tak.
2: Szalona to sprawa.
1: No.
2: Ale jednak, no tutaj ojcem chrzestnym polskiego grajmu jest dla mnie zdecydowanie WZ.
1: WZ, wiadomo. No.
2: To potężna postać, więc tak przy okazji sobie po prostu wywołałem sprawę.
1: Ale to ciekawe, to też to jest dobra rozkminka, Byski, to obczajcie sobie kiedyś właśnie Murder Music. To jest...
2: No.
1: Ja na przykład powiem ci, to też no wiesz, i Ginger, i WZ, i nie pamiętam już kto, jeszcze było parę ksywek typowo grajmowych. Nie pamiętam już dokładnie, no ale właśnie no dla mnie jakby jak słuchałem tych tracków, mimo że oni też byli grajmowi, no to ATZ zjadał ich za każdym razem, nie? Taki mój
2: no
1: w ogóle...
2: Tak.
1: Beskidu nie puściłem ani razu na audycję, to jest świetny numer. Nie wiem jak ty. Tam, dla mnie to jest peak polskiego grajmu, jeszcze to jest takie rasowe. I po prostu, dla mnie ATZ-cik po prostu...
2: Mocna sprawa, mi ten numer w ogóle puścił pierwszy raz Mielon, stary, i wiesz, ja mówię, kurde, co tu się dzieje, jak to wiesz, trafiło na polską ziemię.
1: No,
2: pięknie się porozwijała sprawa.
1: Total.
2: A jeszcze tylko minuta prywaty, bo ja jestem dinożarłem bez Insta, czy gdzieś tego lata...
1: Dokładnie, wiem, pisaliśmy, mocno, fajnie słyszeć.
2: Czy ty się będziesz wzajemnie, czy ty się będziesz gdzieś tego lata przewijał, żeby po prostu zobaczyć się, a w zasadzie usłyszeć za majtkiem.
1: Stary, no bardzo dużo się będę przewijał, ale ty jesteś z Trójmiasta, nie?
2: Tak, no.
1: Słuchaj, no w Trójmieście będę no najbliżej chyba na trzecią erę, nie? Na stoczni.
2: Okay.
1: Patrzę sobie, no wiesz, ja dużo gram, nie? Mogę ci dzisiaj na Instagramie, no wiesz, gram w Warszawie.
2: Ja nie mam Instagrama.
1: No wiem, właśnie dlatego mogę ci z Instagrama na Messengerze podesłać, nie? Gram w Starówce w Warszawie, gram w Kołobrzegu, gram w Gliwicach, jest dużo, gram na chałupach będę grał, we Władku. w dwie daty.
2: No dobra, no to jak będziesz miał okazję, to podrzuć, ja już nie zajmuję linii. Propsy dla Miłego, serdeczne propsy dla WZ-a i piąteczka dla ciebie za głoszenie dobrego rapu.
1: Dzięki, ziomuś, pozdrow, miło cię bardzo słyszeć.
2: Pozdrowiam, elo, siema. Elo, elo.

Dobrze, mogę jeszcze, teraz będzie nutka, jeszcze zrobimy numer i wejście jedno, tak? Dobra, to zróbmy w takim razie, teraz posłuchajmy sobie bardzo fajnego numeru, który przez ostatnie miesiące mi towarzyszy. Sideshow, Show End, świetny samplowany numer, bardzo taki new wave'owy, klasyczny rap. No ale nie będę nic wam mówił, przesłuchajcie.

0: Jak w tym momencie nie mamy nikogo na linii? Mamy, to dawaj. Halo? Halo?
1: Halo, halo?
0: Siema.
1: O, siema. Ja ogólnie...
0: Dawaj, jak się nazywasz?
1: Błażej.
0: Cześć, Błażej.
1: Ogólnie siedzę z siostrą 9-letnią, co się cykają, ale kazała mi zadzwonić.
0: No.
1: Sławny raper, to co mnie zadzwonić.
0: No.
1: Ogólnie pytanka dwa. Czy jest ktoś młodszy, starszy, z kim może jakby, no nie przewidujesz, ale z kim chciałbyś po prostu nagrać fit?
0: Powiem ci tak, zapowiada się, nie będę jeszcze zdradzał z kim, ale myślę, że nagram numer z taką ścisłą czołówką w Polsce. Nie powiem ci kto to, ale myślę, że w ciągu 2 miesięcy się dowiesz. Zapowiada się na fajny filmik bardzo. Druga wskazówka jest taka, że na pewno kiedyś mogłeś słyszeć, że się jaram tym albo tymi raperami. Więc będzie.
1: No,
0: staram się, wiesz, robić tę muzę tylko z ludźmi, których ja naprawdę mega doceniam, nie? W sensie jestem bardzo też wymagający do tego, żeby ktoś ze mną, żeby z kimś robić numer, a akurat jest tak, że no po prostu niektórzy dobrzy raperzy są popularni, no co zrobić?
1: No, bardzo ładnie. Ja ogólnie w ogóle, może trochę od czapy teraz, ale się chciałem pochwalić po prostu, że mam Polos i Feminę w preorderze z autografami, śledzę od... Nie wiem ile miałeś, 30 tam miesięcznych, coś takiego,
0: no.
1: Więc ogólnie wielkie pozdro. No i to drugie pytanie, czy jak będą jakieś koncerty, coś przewidywane, okolice Poznań-Bydgoszcz?
0: Poznań chyba dopiero na wrzesień, Bydgoszcz ostatnio graliśmy i już chyba tam na jakiś czas nie wrócimy. W sensie nie to zabrzmiało, jakby to było jakieś mega doświadczenie, ale po prostu, że nie zapowiada się. Patrzę, no lipiec nie... Poznań chyba we wrześniu dopiero, ale może coś będzie wcześniej, tak się wydaje.
1: Dobra,
0: a może
1: chodzi.
0: Jest szansa, że 22 sierpnia, ale to jeszcze nie jest potwierdzone, że w Poznaniu, no.
1: Nie, to jest najbliżej ogólnie, jakbym mógł, to bym się spytał, czy będziesz na jakichś dożynkach czy coś, w Pile, czy w okolicach.
0: No słuchaj, tak to... nie zapowiada się jeszcze, no.
1: Tak jest, ale dzięki bardzo.
0: Pozdro ziom, pozdro twojej siory też.
1: Tak jest, pozdro.
0: Halo. Mamy drugiego gostka, gościnia. Halo?
2: Halo?
0: Siema,
2: bardzo mi miło, że mogłeś tu powiedzieć.
0: Dawaj, jak się nazywasz, ziomuś?
2: Stanisław.
0: Cześć, Stasiu.
2: No, cześć. I przychodzę z takim pytaniem, bo trochę się wcześniej bardziej interesowałem oldschoolem, a teraz trochę może bardziej newschoolem i mam takie pytanie też do ciebie, bo uważam cię za jakiegoś takiego znawcę. Co was o starym i nowym, o co chodzi?
0: Uważam, że w obu przypadkach mega spoko rzeczy. Ja mam trochę tak, że on uważam, że Oco ma jakby najlepszy flow w Polsce, w sensie, że on ma taką podstawową jakby rzecz, w której on jest mega dobry, to jest właśnie w muzykalności, w tym jak

0: porusza się na bicie. On nie jest jakiś mega treściwy. Te piosenki nie są jakieś takie, wiesz, mega konceptualne i do rozkminy, tak, ale on, tak. też, on też to jakby nie wstydzi się tego i ja mam tak, że wiesz, od siódemki w sumie tak naprawdę słuchałem wszystkiego, co on wydawał i no wiesz, no generalnie mega, mega dobry gostek, nie? Może nie ma tam podwójnych rymów za dużo, teraz trochę się zaczęło pojawiać, ale muzycznie on jest mega dobry, no i właśnie, no nie wiem, umie to robić po prostu. Propsy też, wiesz, to były jego płyty takie chyba bardziej takie w cudzysłowie nie wypały, to była tam ta z zieloną i z czerwoną okładką i też na każdej z tych płyt ja mam swoje faworyty. Mega utalentowany ziomek. Mam nadzieję, że kiedyś też zrobimy numer.
1: O, no to ciekawe, no. Jeszcze w ogóle też czekasz może na Riot, aż zostanie wydany jakoś. Szykujesz się na to?
0: Wiesz co, jakby ja nie mam teraz tak, że wiesz, czekam na to, nie jestem jakimś mega fanem, ja po prostu...
1: Nie, rozumiem, czyli raczej tak z dystansem, w sensie, że coś tam słyszałeś.
0: Nie,
1: tam
0: no, że ja po prostu to jakby to nie jest tak, że wszystko mi tam siedzi, jakby jest dużo rzeczy, które są dla mnie jakby nie wiem, czy zbyt komercyjne, czy po prostu zbyt mało w moim guście, to nie wiem. Ale no po prostu z każdego projektu coś znajdę dla siebie i wiesz, może ile to nie jest mój wave rapowania, no to on jest mega utalentowany i zawsze coś tam będzie, co będzie jakieś takie niestandardowe i ciekawe i oryginalne i fajne.
1: No i takie jeszcze mam ostatnie pytanko. Czy będziesz może w okolicach tych wakacji, też może dalej w Białymstoku na przykład, albo gdzieś na Podlasiu? Bo
0: niestety kolega... niestety nie będę, nie zapowiada się na to. Bardzo bym chciał, chcę już zagrać w tym Białym. To jest kolejne miejsce, w którym jeszcze nie grałem, bo powinienem.
1: Nie wiem, z tego co wiem, to kolega się zasypuje wiadomościami na Messenger, ale...
0: No cóż, postaram się, ale, no, ale nic nie obiecuję.
1: Rozumiem. To tyle. Bardzo dziękuję.
0: Dobra, ziomuś, pozdro dla ciebie. Elo, dozo.
1: Cześć, pa.
0: Mamy kolejnego gościa. Halo. Halo?
2: Słucha?
0: Cześć.
2: Cześć.
0: Co tam?
2: Jestem Julia.
0: Siema Julia, Kosma, miło poznać.
2: Miło poznać. Chciałabym się zapytać, czy chciałbyś na przykład wziąć kiedyś udział w Def Jamie, jak jest ten Def Jam World Tour?
0: No.
2: I co sądzisz o takich inicjatywach? I ja uważam, że byś pasował, bo byś sobie tutaj trochę przełamał brzmienia tych artystów, którzy tam często występują. I czy jakbyś dostał propozycję, to byś się zgodził i tak.
0: Słuchaj, nawet ci dam taki małe info śmieszne, że ja dostałem w ogóle jakieś propozycje do tego. Ale po prostu nie było tam nikogo, kim się jakoś mega jarałem. Właśnie zgadzam się, to jest fajne, żeby się przełamać te brzmienia, ale ja potrzebowałbym po prostu jakiejś zajawy do tego, bo dotychczasowo ten właśnie projekt był taki bardzo trapowy. W sensie tam jeden był taki mniej trapowy, to był właśnie jak był Oskar, Hubert Kropka, Oskar z Problemu i oni tam sobie pojechali, tam był ziomek z RPA, już nie pamiętam dokładnie jaki skład. W tym bym mega chciał wziąć udział, ale właśnie ja nie jestem takim, jakby ja słucham bardzo konkretnego trapu, a w tym momencie tam jest taki, wiesz, nie że generyczny trap, no ale taki bardziej, wiesz, mainstreamowy trap grany, więc...
2: Właśnie, no. ja też o tym już myślałam właśnie o tym, wiesz, Hubercie, bo słuchałam tej płyty najwyższej i właśnie tam się widziałam, a potem już zaczęli robić trochę w inną stronę i zastanawiam się, czy się odbiją i wrócą do tych czterech.
0: Miejmy nadzieję, bardzo bym chciał wziąć udział. Ja w ogóle mega polecam Krótkie Story, Oscar 83.
2: Bardzo lubię.
0: Genialny numer, kocham ten numer.
2: No, dokładnie. Właśnie uważam, że oni świetnie ze sobą pasują, w sensie, wiesz, Hubert jest taki bardzo spokojny, a Oskar to przełamuje i uważam, że ty też byś pasował do takiego rapera mocniejszego, powiedzmy.
0: Tak, no, akurat ja mówię o innym numerze, ale też wiem, o czym mówisz. W sensie, ja mówię o innym piosence, o właśnie tę piosenkę...
2: Ja wiem.
0: A, jasne.
2: Ale ja znam wszystkie tutaj.
0: Jasne, wiesz. Rozumiem. No dobra, no.
2: Tak. Czy jeszcze masz... Dobrze, to nie zajmuje może linii, może... Jeszcze taką miałam myśl w głowie.
0: No.
2: Czy słuchasz, albo czy lubisz No Jabez?
0: Powiem ci szczerze, że znam, ale nigdy się bardziej nie wkręciłem. Ale też nie mam opinii za bardzo. Musiałbym sobie wrócić do tego.
2: Dobrze, rozumiem.
0: Dzięki, ziomuś.
2: W takim razie, Kosmo.
0: Pozdro, miłej Łodzi.
2: Dzięki.
0: Dobra, elo, mamy ostatnie 5 minut, tak? Tak, a mogę zrobić jeden numer i się później pożegnać? Nie zdążymy, a to kiedy mogę najpóźniej zrobić piosenkę? No dobra, słuchajcie, no to w takim razie zostały nam dosłownie 5 minut, w sensie 3 minuty nawet tak naprawdę gadania do tej truskulozy. Ja sobie pozwolę w sumie to zagadać.

mam mnóstwo utworów. Możemy dwa utwory zagrać w takim razie po mojej gadce? Krótkie dwa. Damy radę? Łona i Weber Promo Mix to będzie pierwszy utwór, a drugi Riot Earl Sweatshirt. Jak się to widzi? Damy radę? Mam pół minuty. Dzięki każdemu, kto słuchał tej truskulozy. To był piękny okres w moim życiu, szukanie tych numerów. Jeśli ktokolwiek będzie chciał tego sobie posłuchać, to można do mnie napisać na Instagramie, albo można sobie sprawdzić mojego Spotify'a, on też jest publiczny, wszystkie te playki. No, to był kawał przygody. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś wrócę. A może nie wrócę i może to właśnie, cieszmy się, że to w ogóle było. Dwa ostatnie numery, jakie posłuchamy, to jest Promo Mix Łona i Weber. Mocny numer, na którym jest chyba z 7 bitów, który każdy trwa 30 sekund. No i na koniec Riot Earl Sweatshirt, który da mi po prostu poczuć się jak w filmie, że już skończyliśmy to i ta przygoda jest za mną. Promo Mix w ogóle, zobaczcie, jak tam jest przyspieszenie od Łony, to jest mega mocne. Bardzo się jaram w ogóle tym numerem. Niesamowity, bardzo niełonowy numer, ale też on znowu konceptualny. Później będzie Earl Sweatshirt Riot. No słuchajcie Earla, słuchajcie Łony. Słuchajcie Truskulozy, która została wydana. Ja jestem Kosma Król, to była Truskuloza, to jest Radio Czwórka. Zróbcie w swoich głowach hałas. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Yo!

dopłyniesz szybciej niż myśl. Doba ma tylko 24 godziny dziś, a ja muszę iść. Nie mogę tu stać bez końca, więc nawinę swoje i lecę, bo czas nie kąsa. Właśnie włączam się w to i goni mnie czas. To też nie za bardzo mogę tworzyć go dla historii bez dna. Mówię sobie pominie, a po nich jest ta, która jest tak krótka, że obroni się. Może to jest nie najwłaściwszy, a co mi tam, skoro mówię szybciej niż myślę.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: W ostatniej pogodzie naszej kochanej, moi drodzy, w całej Polsce nadal gorąco, globalne ocieplenie to jednak prawda.

0: Prawda, co zrobić? W tym momencie średnia temperatury około 25 stopni, najchłodniej na północy w Szczecinie do 21, najcieplej na południu Kraków, Katowice nawet 27-28 stopni. No dbajcie o siebie, pijcie dużo wody. Bardzo dziękuję, siema.
1: Czwórka, radio i podcast.
2: Kilka chwil po 22, więc czas najwyższy, by podsumować to, co działo się w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam na audycję Najlepsze z Najlepszych.
3: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy. Najlepsze rozmowy w czwórce. W czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie uwierzycie, kogo gościła dzisiaj w poranku Dominika Płonka.
3: Ze mną w studiu jest już Dominik Kalamasz, cześć.
4: Cześć, cześć.
3: Dominik, czyli Mislav, producent muzyczny, sound designer, DJ, współorganizator Muse Festiwalu, o którym dzisiaj trochę porozmawiamy. To może zacznę od samego początku takiego pytania na rozgrzewkę. Sposoby na wysoką temperaturę, koncertowo, festiwalowo, czy w ogóle na co dzień? Czy ty już masz jakieś swoje triki po tych ostatnich trzech ekstremalnie upalnych dniach? Czy miałeś okazję w weekend coś grać i jakoś przetestować się?
4: Tak, miałem okazję grać w ten weekend taki mały evencik w Warszawie i było bardzo gorąco. Mieliśmy wachlarz, graliśmy z Faustyną, która miała wachlarz i nas wachlowała przez cały czas, a było to 5 godzin seta, więc się nawachlowała trochę. Oprócz tego, sądząc po tym, jak się nie wyspałem przez ostatnie 3 dni w tych upałach, to nie mam za dobrych sposobów. Polecam wodę, zimne napoje i wachlarze, jakoś to będzie.
3: A to jest w ogóle ciekawe, sam ten koncept tego wachlarzu. Ja nie wiedziałam, że to aż tak pomaga generalnie.
4: Pomaga. Jest to też bardzo popularna rzecz w środowisku muzyki elektronicznej ogólnie, na imprezach techno czy tym podobnych, szczególnie na przykład w Berlinie. Wszyscy się wachlują cały czas, co jest zrozumiałe.
3: Ja się kompletnie nie dziwię. Byłam na 2 wydarzeniach w ten weekend i też rzeczywiście ten wachlarz był zbawienny.
4: Oj,
3: w ogóle
4: tak.
3: Wachlowanie się wzajemnie osób różnych kolei. Na dwie strony. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy element. No i świetnie też wygląda, tu akurat wracając do koncertu stadionowego Dawida Podsiadło, no niesamowicie te wachlarze wyglądały właśnie w kontekście takiej ilości ludzi, troszeczkę jakby takie owady, muchy jakieś startowały do lotu z odległości. Ale wróćmy do Muse Festiwalu. Jak słuchaczowi, który nigdy wcześniej nie słyszał o tym festiwalu, którego to już 3. edycja w tym roku, w pigułce opowiedzieć, co wyjątkowego na tej festiwalowej mapie podaje nam Muse?
4: Jest to festiwal, przede wszystkim festiwal techno, z line-upem mocno opartym na fajnych wyszukanych nazwiskach z świata techno, z całego świata, w nietypowej lokalizacji, w neogotyckim pałacu, który sam w sobie jest przepiękny i ma przepiękne tereny.

0: i my ten tą przestrzeń, tą muzyką staramy się wypełnić, dołączyć do tego wizualizacje, które jeszcze podbudują cały ten klimat i stworzy spójną całość. I tak to w pigułce mniej więcej bym nazwał.
1: To jak w takim razie wyglądało wyszukiwanie kolejnej takiej wyjątkowej miejscówki, bo wydaje mi się, że to jest taki element, który wyróżnia wasz festiwal. Pierwsza edycja w Pałacu Goszcz, druga we wnętrzach Centrum Świętego Jana i jeszcze w przestrzeni Krakhaus. No i teraz dostajemy też bardzo egzotyczną miejscówkę. Jak wygląda digowanie w ogóle takich miejsc w Polsce, w których można urządzić, są przepiękne, ciekawe, jednocześnie można tam urządzić festiwal techno?
0: No powiem szczerze, że jest to wyzwanie. Jest to misja, która zajmuje nam wiele miesięcy i też nas trochę stresuje, bo czas tyka, a czas leci, a miejscówka musi zostać znaleziona fajna i tak jak mówisz, spełniać te warunki, że po pierwsze jest ciekawa, ma przestrzeń do stworzenia festiwalu, a zarazem właściciele czy zarządcy chcą pójść w taką formę rozrywki jak w technofestiwal. Więc jest to na pewno dla nas misja. I jak wygląda digowanie? Metoda prób i błędów. Szukamy na wszystkie sposoby w internecie, lokalnie, jeżdżąc nawet z drogi, patrząc, o, ale miejsce ciekawe, co to jest.
1: Co to za piękny zamek? Tak. Czy tutaj można grać techno?
0: Dokładnie.
1: Techno?
0: Pukamy, dzwonimy, próbujemy się jakoś dobić do właścicieli i zagadać. No i jak na razie się udaje.
1: I jak to się stało, że właśnie na ten pałac Balzac w Kawęczynie padło w tym roku? Bo wy też napisaliście na swoich mediach społecznościowych, że odetchnęliście z ulgą, czyli to no rozumiem, tak, że to były ciężkie poszukiwania.
0: To były ciężkie poszukiwania, znaczy ciężkie. Były po prostu o tyle ciężkie, że już czas, tak jak mówię, gonił, a myśmy dalej nie byli pewni, czy i gdzie możemy to zrobić w taki sposób, jak chcemy, bo gdzieś tam zawsze można się zaczepić, ale nam zależy na tym, żeby jakość była wysoka i to miejsce było naprawdę ciekawe. No i po tym, jak odezwaliśmy się też do przyjaciół, do ludzi o pomoc w poszukiwaniach, rzeczywiście nasza znajoma, też DJ WRK, nagle podesłała mi post z Instagrama, właśnie z takim to pałacem Balzac, który prosił o pomoc, też bo ma problemy finansowe i tak dalej. Ja mówię, o kurczę, ale miejsce.
1: Sytuacja idealna.
0: No i tak od słowa do słowa. Akurat byliśmy oglądać inne miejsce w ten dzień i zadzwoniliśmy prosto do tego Balzaca, podjechaliśmy i okazało się, że kliknęło.
1: No to przejdźmy w takim razie do tematu najważniejszego, czyli do line-upu. Kto w tym roku wystąpi w ramach Muse Festiwalu i jakim szyfrem w ogóle ten line-up był w tym roku dobierany?
0: Jeśli chodzi o szyfr, to skupiliśmy się na techno, bo w zeszłych latach też mieliśmy trochę więcej muzyki basowej, house. W tym roku też się taka muza pojawi, szczególnie w dzień. Ale jednak stwierdziliśmy, że skupiamy się maksymalnie w tym roku na jakościowym techno, mimo że właśnie jakieś lżejsze czy trochę bardziej eksperymentalne tematy też się pojawią. A jeśli chodzi o ten jakby core festiwalu, w tym roku zaprosiliśmy Japończyka Takaki Itoh, który będzie czarował bardziej hipnotyczną stroną techno, troszkę może wolniejszą. Do tego do kompletu Błażej Malinowski, który na pewno świetnie się z nim skomponuje. Jeśli chodzi o bardziej energetyczne rzeczy, mamy z Grecji świetną producentkę i DJ-kę Annę. Mamy też moją ostatnią muzyczną miłość, czyli Tubris, gościu z Monachium bodajże pochodzi. W ogóle świetny człowiek i robi naprawdę genialne, świeże, bardzo skoczne i melodyczne techno. Do tego Absolut, która gra często w Berghain. Nie wiem, czy jestem rezydentką, nie wydaje mi się, ale też ostatnio jesteśmy bardzo zauroczeni jej wizją techno.
1: No ale wystąpisz również ty i będziesz tutaj w duecie z Faustyną Maciejczuk. Czy trochę więcej o tym możesz nam opowiedzieć? Jak do współpracy doszło i co w ramach tego festiwalu zagracie?
0: Mogę, jak najbardziej. Ogólnie z Faustyną Maciejczuk robimy projekty różne od jakiegoś czasu, od roku, prawie dwóch można powiedzieć. I pierwsza gałąź tego projektu to jest bardziej moje produkcje dla Faustyny jako producenta, który robi coś na pograniczu pop, elektro, nie wiem nawet jak to nazwać, ale muzykę taką niezbyt bardzo określoną, a wokalną w dużej mierze, w której to Faustyna gra pierwsze skrzypce, że tak powiem, a ta druga gałąź to jest bardziej moje techno, w którym Faustyna też daje wokal i też trochę się dogrywa, bo ona również potrafi grać na DJ-ce i właśnie w takiej formie będziemy grać, czy to na festiwalu, czy na paru też innych eventach w te lato. Będzie to po prostu

0: To DJ set głównie mój, z wstawkami live i z wokalem Faustyny na żywo, który będzie preparowany na różne takie techno sposoby, że będzie po prostu ciekawie ogarnięty. Plus zagramy też parę takich naszych utworków, tylko bardziej w remiksach techno.
1: No właśnie, taki jeden remiks przygotowaliśmy dzisiaj, tą największą świeżynkę z tego, co mi się wydaje, czyli wasz utwór, w zasadzie utwór Faustyny, Kuby Więcka i PZ-a, którego remiks poczyniłeś, jeżeli mogę tak stwierdzić. Jak tutaj wyglądała współpraca nad tym remiksem i jak w ogóle współpracowało ci się z Kubą Więckiem? Czy on ci dał całkowicie ścieżki i wolną, kreatywną, jakąś artystyczną tutaj, wiesz, drogę, żeby to robić, czy jednak współpracowaliście jakoś razem nad tym remiksem?
0: Tak, dostałem od Kuby ścieżki i on nie wiedział nic, co ja tam wyczyniam i co ja zrobię, a remiks mu się bardzo podoba, z czego się cieszę. Z Kubą zresztą znamy się prywatnie od lat, jesteśmy z jednego miasta i bardzo się kumplujemy, więc...
1: Czyli to było wszystko bardzo naturalna współpraca.
0: Jak najbardziej.
1: No to może w takim razie posłuchajmy teraz waszego wspólnego utworu Gołębie, Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek, PZ i Mislav, który wypoczynił, to chyba powtórzę to słowo, remiks tego utworu teraz w czwórce.

0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online.
1: Czwórka, radio i podcast.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W audycji Najlepsze z najlepszych podsumowujemy cały dzień w czwórce. Oczywiście nie mogło zabraknąć sportu. Zajął się tym jak zawsze zabiegany i rozbiegany Piotrek Galus.
0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
3: Dobrze, że mamy dobrą klimę w studiu, bo na zewnątrz gorąco i wewnątrz również już gorąco, bo dyskusja na temat elektrolitów i tego, czy powinniśmy uzupełniać elektrolity podczas upałów, podczas treningów, będąc zwykłym Kowalskim, niezwykłym Kowalskim, jest już gorąca. W tej dyskusji uczestniczą Jagoda Podkowska, dietetyczka, i Paulina Szymczak, również dietetyczka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: W takim razie może zacznijmy od tego, że wytłumaczymy sobie, czym są elektrolity.
4: To przede wszystkim są minerały, które możemy sobie dostarczyć jak najbardziej też z diety. No jeżeli chcemy tutaj też je podkręcić, no to myślę, że woda kokosowa jest takim już źródłem, gdzie nie musimy tutaj korzystać z suplementów. Możemy korzystać z orzechów, z nasion. To jest sód, potas, magnez. To są takie składniki, które kluczowe są szczególnie do pracy tego układu krwionośnego, który przy upałach jest bardzo mocno przeciążony.
3: Jaką funkcję w organizmie pełnią elektrolity i dlaczego nazywamy je elektrolitami?

0: Znaczy przede wszystkim dlatego, że na przykład sód i potas krążą w naszym organizmie, czy też funkcjonują w kategorii pompy sodowo-potasowej. Jest to taki fizjologiczny proces, który umożliwia w ogóle przesyłanie impulsów nerwowych, na przykład do mięśni. Więc jakby tutaj cała kurczliwość mięśni, praca mięśnia sercowego, praca naszego mózgu jest uzależniona od wzajemnej relacji tych elektrolitów. Więc dlatego one są takie kluczowe w pracy całego naszego ciała. No magnez, wiadomo, bardziej tutaj mięśnie, czy też jakieś ewentualnie skurcze, sytuacje niedoborowe u osób, które mają jakieś choroby, no to wtedy też jakby jest bardziej ta grupa mięśniowa, tak?
1: Pompa sodowo-potasowa od razu kojarzy mi się z treningiem, z osobami ćwiczącymi, ale nie tylko, bo tu chodzi o każde spięcie włókna mięśniowego, tak, i osoby trenującej i nietrenującej.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: W czym ona pomaga?
0: Znaczy to jest w ogóle niezbędny proces fizjologiczny właśnie do przesyłania informacji ogólnie rzecz ujmując w naszym ciele, tak? Więc wzajemna relacja sodu i potasu będzie miała znaczenie w tym, może jak szybko ta reakcja tak w uproszczeniu przebiegnie, tak? Jak szybko nam się zepnie mięsień, jak szybko gdzieś informacja trafi i tak dalej.
1: Jak organizm człowieka funkcjonowałby bez elektrolitów? Lub też, czy jesteśmy w stanie odczytać wiadomość wysłaną z ciała, że tych elektrolitów mamy za mało?
2: Ja tak obserwuję najbardziej u pacjentów, jak pojawia się też takie jakieś już mocniejsze opuchnięcie tutaj w okolicach kostek. To jest coś takiego, co już pokazuje, że ten układ taki krwionośny, krążenia trochę jest...
1: Czyli niewidoczne kostki.
2: Tak, takie niewidoczne kostki, ale takie już, że widać, że to jest rzeczywiście takie opuchnięcie.
0: No, stany chorobowe na przykład przy niedoborach elektrolitów to są zwiększone rytm serca chociażby, tak? Czy też jakieś drgania różnych mięśni w ciele, tak? Więc jakby, czy też objawy takie właśnie osłabienie, zmęczenie, problemy z koncentracją też, no to jest dosyć duży zakres.
1: Bardzo szeroki. Bardzo dużo można, tak, pod to podpiąć.
0: Ciężko jest ewidentnie stwierdzić, że jakiś proces w naszym ciele jest właśnie spowodowany akurat niedoborami elektrolitowymi, stąd jest istotne taki, powiedzmy, autorefleksja, tak? Czy piłem odpowiednią ilość wody, czy jadłem odpowiednią ilość warzyw i owoców, czy jakby dostarczam tych składników, tak? Bardzo często jest tak, że nie wiem, boli nas głowa, jesteśmy ospali, zmęczeni, jak się odpowiednio nawodnimy, no to się czujemy lepiej, nie? Jakby to jest informacja, że właśnie te objawy były związane z tym niedoborem płynu powiązanego z minerałami.
1: Czy jesteśmy w stanie stwierdzić i odczytać znaki organizmu, że mamy za dużo elektrolitów w sobie?
0: To znaczy, znowuż można tutaj się odnieść do tego, że bardzo ważna jest ta równowaga elektrolitowa. Po prostu w każdym, czy tutaj no będę nawiązywać do tego sodu i potasu, bo tu jest to kluczowe. Zależność sodu od potasu jest bardzo istotna, dlatego na przykład w badaniach krwi często właśnie mierzymy poziom sodu i potasu, bo zarówno nadwyżka potasu, jak i niedobór potasu będzie groźny i tak samo w przypadku sodu. Będzie nadwyżka sodu groźna i do tego mamy populacyjne tendencje, no bo tego sodu jest dużo, ale niedobory sodu tak samo będą bardzo groźne, więc jakby tutaj ciężko powiedzieć, czy lepsze jest mieć więcej, czy mniej, bo to nie o to chodzi. Chodzi o wzajemną relację dwóch elektrolitów, czy też innych związków z nimi powiązanych.
1: Brać czy nie brać? Oto jest pytanie. Powinniśmy podzielić sobie społeczeństwo na tych, którzy powinni, tych, którzy nie powinni, tych, którzy muszą na przykład, prawda? Więc no, otwieram dyskusję. Kto powinien?
0: Na pewno, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która regularnie, intensywnie trenuje, to w upalne dni, kiedy ma trening powyżej godziny, tak powinna.
1: Ale co to znaczy osoba trenująca? Czy 50-kilogramowa dziewczyna będzie potrzebowała takiej samej ilości elektrolitów jak 90-kilogramowy umięśniony chłop?
0: No absolutnie nie. Zapotrzebowania są bardzo różne. To jest też ważne, żeby sportowiec jakby sam potrafił ocenić sobie utratę płynów in general. W trakcie wysiłku robi się taki prosty test. Godzina w normalnych warunkach, nie upałowych, bo to byłoby ryzyko. Waży się po tej godzinie aktywności i sprawdzam, ile wody straciłam. No bo różnica na wadze będzie nam mówiła o tym, ile płynów z układem oddechowym, z potem, z też produkcją energii było straconych. I tyle płynów wiemy, że trzeba uzupełnić. No i teraz taki 90-kilogramowy facet będzie się pocił, no dużo bardziej, dużo więcej tych płynów straci. Więc jeśli traci więcej płynów, traci więcej elektrolitów. To jest zupełnie naturalne, tak? Więc taka 50-kilogramowa normowa biegaczka będzie potrzebowała tych elektrolitów, tak, ale w mniejszych trochę ilościach. Natomiast ten facet większy będzie potrzebował ich też, ale w większych ilościach.
1: To teraz porozmawialiśmy o tych, którzy ćwiczą i o tych różnicach

0: w masie ciała. To o tych, którzy nie ćwiczą, a również się pocą w takie upalne dni jak ten.
1: To tutaj zdecydowanie, no tak, tak musimy pamiętać o tym, że te elektrolity nie mają być taką podstawą podstaw, tylko potrzebne są, jak nie uzupełniamy tej diety. I to, co widać często u osób takich cierpiących na otyłość, no tutaj widzimy, że te diety są bardzo niedoborowe. I jeżeli tych niedoborów jest więcej z diety...
0: Osoba otyła, dieta niedoborowa?
1: Tak, dieta niedoborowa, w składniki. To jest takie...
0: Odżywcze.
1: Tak, składniki odżywcze. To jest takie niedożywienie tutaj bardziej jakościowe niż ilościowe, no bo ilość mamy wystarczającą, powiedzmy, bardzo często też w nadmiarze, ale często mamy też niedobory no tutaj składników odżywczych, więc jak ten organizm jest niedożywiony, on dużo więcej też tych składników potrzebuje i być może u takiej osoby to też będzie konieczne, tak samo gdzieś tam przy niedowadze, tak samo u osób starszych. No ale dobrze by było jednak, żeby taką bazą i podstawą zawsze była dieta, a nie szukanie takiego rozwiązania, no, które no, też będzie obciążało nasz organizm.
0: Zatrzymując się przy osobach otyłych, które nie przyjmują posiłków jakościowych, tylko ilościowe bardzo często, to tam nie martwiłbym się o tę sól, o ten sód, o ten elektrolit.
2: Tak, tutaj zdecydowanie trzeba by było się martwić bardziej o magnez, potas. Natomiast chociażby, żeby dostarczyć takie dzienne zapotrzebowanie na potas, wystarczy tak naprawdę zjeść około 0,5 kg do 1 kg, w zależności od...
0: bananów?
2: No, ogólnie owoców i warzyw. Po prostu. Mieszanki owoców, melony, bardzo fajnym są źródłem, arbuzy, szpinak, ogórek.
0: Chcesz mi powiedzieć o 1,5 kg porcji?
2: Pół do kilograma, w zależności od tego, jaką mamy masę ciała, tak? I to w zupełności wystarczy, żeby pokryć zapotrzebowanie chociażby na potas.
0: Czy istnieje jakiś wzór, jakikolwiek kalkulator, skoro jesteśmy w stanie wyliczyć deficyty kaloryczne, nadwyżki i tak dalej, dotyczące przyjmowania elektrolitów? Czy to jest za trudne, bo każdy organizm inaczej i to jest kwestia zbyt indywidualna i nie da się tego ujednolicić?
2: Mamy na to normy. Po prostu mamy na to normy. Na potas norma to jest tam uprawnienie 3000 mg, tak?
0: Natomiast w takim razie magnez... od razu obrazowo. Potas 3000 mg. Z czym dostarczymy 3000 mg potasu na dobę?
2: To są na przykład 3 pomidory, 3-4 duże pomidory, 2 soki pomidorowe.
0: I mamy normę potasu.
2: Tak.
0: Magnez.
1: No magnez to pestki dyni chyba
2: pestki
1: najbardziej
2: dyni,
1: tutaj.
2: Kasza gryczana, płatki owsiane. No to tak naprawdę, jeżeli zjemy na śniadanie miseczkę płatków owsianych, rzucam 30-50 gramów z pestkami dyni. Jeszcze dorzucimy migdały, które też są źródłem magnezu. Owoce, potas, tak? No to wtedy też tak naprawdę w zasadzie no, z 30-50% zapotrzebowania na magnez mamy pokryte w jednym posiłku.
0: I tutaj mówimy o osobach nieuprawiających aktywności fizycznej.
2: Tak, to są normalne, zdrowe osoby.
0: Dobra, normalne, zdrowe osoby nieuprawiające aktywności fizycznej. Przeskakujemy do...
2: Zatrzymałabym się. Nie uprawiające aktywności fizycznej. Nieuprawiające aktywności fizycznej...
0: Ekstremalnej.
2: Tak, sportowym. Albo takiej, no powiedzmy, zawodniczo, takiej regularnej, bardzo intensywnej. Tak.
0: Czyli codzienny
2: taki
0: trening.
2: Przysłowiowy Kowalski, o może tak.
0: Przysłowiowy Kowalski 2 razy w tygodniu trenujący.
2: Tak.
0: Okej, bo ten profesjonalny, który będzie codziennie się przygotowywał, to zje te normy na śniadanie, ale już po pierwszym treningu...
2: No to już będzie musiał uzupełniać, tak.
0: Uzupełni je z powrotem z jedzeniem lub dodatkowo z elektrolitem w proszku?
2: Może, natomiast tak naprawdę, jeżeli by bardzo zadbał o jedzenie w dużych ilościach, te treningi nie byłyby, powiedzmy, dłuższe niż godzina, półtorej, piłby w czasie tego wodę, która jest nośnikiem elektrolitów typu wysoko zmineralizowana, a jest do tego przyzwyczajony, to też tak by mógł funkcjonować. Niekoniecznie musiałby sypać proszek, o tak to ujmę.
1: Tak. Ja bym też była przy tym, żeby niekoniecznie to tam wyliczać i szukać tych norm, żeby to też nie weszło w taką obsesję, jak liczenie i tych kalorii, i tego białka, i tutaj teraz elektrolitów, bo nie jesteśmy w stanie za bardzo tego tak przeliczyć, ale żeby jeść jak najbardziej różnorodnie i wtedy jesteśmy w stanie...
0: Dlatego cieszę się, że w naszej rozmowie pojawiły się takie proste przekazy, jak 2 pomidory, 2 soki pomidorowe. I to jest łatwiej, bo nie przeliczamy na konkretne cyferki, tylko bierzemy sok, pijemy i mamy odhaczony potas na cały dzień, o ile będziemy raczej żyli w umiarkowanym tempie.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Tu czwórka.
4: Tu czwórka.
3: Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.
4: Kolejne ciekawe rozmowy.

Robię to dla ziomów na krzyż. Każdy z nas tu się starał, każdy z nas tu chciał wiele. Racje giną w oparach, tak jak starzy przyjaciele. Twarze wokół są nieszczere, choć nie mogą mnie okłamać. Nie żywię do nich zaufania, nie żywię do nich zaufania. Twarze wokół są

0: runway. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie czwórki, audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z całego dnia. No i cóż, może to wydać się odrobinę nieskromne, ale korzystając z okazji, polecam wam swoją dzisiejszą audycję Popołudniowa.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: W Popołudniowie przenosimy się za ocean. Łączymy się z Tomkiem Włodarczykiem, który na co dzień mieszka w San Francisco. Halo, halo, dzień dobry Tomku, cześć.
4: Halo, dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Bardzo się cieszę, że możemy chwilę sobie porozmawiać, ponieważ Tomek jest osobą odpowiedzialną za polski repertuar na koncertach Metalliki. Odpowiadałeś za ostatnią piosenkę na ostatnim koncercie i na dwóch poprzednich występach. Jesteś też kolegą Roberta Trujillo, czyli basisty Metalliki. No i to, że na stadionach Rob śpiewał polskie piosenki, to jest twoja zasługa. Coś niesamowitego jako fan Metalliki, jako fan muzyki. Trudno mi jest sobie to w ogóle w głowie poukładać, ale zastanawiam się, no może jak w ogóle do czegoś takiego doszło? Jak ty się z nimi poznałeś? Jak ty poznałeś się z Robertem Trujillo i jak nawiązaliście współpracę? Bo to jest niesamowita historia.
4: No z Robertem poznałem się jeszcze właśnie za czasów jego gry z zespołem Ozziego Osborna podczas polskiego koncertu, chyba to było w Spodku 2002 albo 2001, jeśli mnie pamięć nie myli. No wówczas ja jako stary fan Suicidal Tendencies oraz Infectious Grooves, jego dwóch zespołów, w których on był wcześniej, no wraz z przyjaciółmi, którzy również, no wiadomo, na Black Sabbath i Ozzym się wychowywali, ale także byli fanami obu tych zespołów, o których właśnie wspomniałem, no wiedzieliśmy, że no jak chcemy zobaczyć Roberta na żywo, no to będzie to pewnie, była to pierwsza, ale wtedy myśleliśmy, że będzie to jedyna okazja, żeby go zobaczyć, jak gra na żywo, prawda? Także udaliśmy się na ten koncert, no i poznaliśmy się przed samym koncertem dosłownie. Byliśmy blisko barierek po stronie jego Roberta, gdzie on miał swoje paczki i zobaczyliśmy, jak on wchodzi na scenę i po prostu krzyknęliśmy, pomachaliśmy do niego. No i w intro już się zaczynało, no jeszcze znalazł chwilkę czasu, żeby do nas przybić piątkę. No i nam powiedział, żebyśmy byli w tym samym miejscu po koncercie. No i tak się stało i no i po tym koncercie właśnie no chwilę spędziliśmy razem. No i przewiniemy taśmę teraz o 4-5 lat.
2: No dobrze, ale czekaj. Jeszcze na chwilę się tutaj zatrzymajmy. Bo wiesz, to tak? Był to koncert, o którym mówisz, to był koncert w katowickim Spodku, na tak. Osfeście. I wiesz, no, ja na wielu koncertach byłem, na pewno część słuchaczy też. No rzadko się zdarza, żeby po koncercie basista światowej sławy podchodził i tam się zapoznawał z jakimiś ludźmi pod sceną. No ja rozumiem, rzucenie kostką, pałeczkami, zbicie piątki, a on z wami pogadał? To chyba jeszcze trochę inne czasy były, co? Czy wy się wcześniej jakoś znaliście?
4: Nie. On po prostu zobaczył, jak myśmy przed tym koncertem do niego tam pomachali, jak on się szykował po prostu do rozpoczęcia koncertu, jak się intro zaczynało. On zobaczył, że myśmy mieli koszulki Suicidal Tendencies na sobie, bandany i tak dalej, a to jest taka bardzo... No to jest taki bardzo rodzinny zespół, cały czas do tego dnia. Także powiedział nam panowie po koncercie w tym samym miejscu, no i tak też się stało, że do nas przyleciał, z garśćmi kostek oczywiście. No zrobiliśmy sobie po zdjęciu, chwilę pogadaliśmy, naprawdę był bardzo ucieszony. No myśmy też byli uradowani, że no poczuliśmy jego brzmienie, jego basu po prostu na żywo, no bo to wiadomo, że to jest też... odczucie, że tak powiem, metafizyczne, jak się jest na koncercie, bo to się całym ciałem odczuwa wszystko, całą muzykę. No i tak jak mówię, no, było to dosłownie, nie wiem, może ze 2-3 minuty. Wszyscy, no wiadomo, zawsze było troszkę gęściej, jeśli chodzi o ludzi po stronie Zacha Wilda, no bo to wiadomo, był, no, cały czas jest klasowy gitarzysta. Roberta wtedy też pewnie mało, niewiele ludzi kojarzyło naprawdę, także to nie była taka ikona

0: sceny, jaką jest teraz. No i to cały czas, powiem tak, że po latach on jest cały czas tym samym facetem, co był 20, 30, 40 lat temu. Także no, on się w ogóle nie zmienił jako osoba. To tyle mogę powiedzieć po prostu już po kilku latach dobrej znajomości z nim. Powiem tak, kilka lat później po tym koncercie, bo oczywiście no, no wysadziło nas w kosmos wszystkich nas trzech od nas tu z osiedla, co pojechaliśmy razem na ten koncert, że no po prostu taka fajna akcja się miała miejsce. I ja kilka lat później przeprowadziłem się do Stanów Zjednoczonych. Po prostu no, no tak się poukładało, że cię wygrałem zieloną kartę w loterii, także mogłem sobie wybrać miejsce, gdzie chciałem jechać, co i jak. Miałem trochę znajomych tu w San Francisco, miałem troszkę znajomych w LA, także pytałem się o porady, gdzie by było łatwiej wystartować. No i postanowiłem przeprowadzić się tu do San Francisco. I też z racji tego, że... No też muszę wspomnieć, bo bez tego nie da się wspomnieć, że dzisiejszy jubilat Chuck Billy z Testamentu, który kończy dzisiaj chyba 64 lata, on po prostu też mi pomógł na samym początku, jak tu byłem w Stanach, no jeszcze przed samym, po prostu
1: a jego skąd znałeś? A jego skąd znałeś?
0: No znałem go z koncertów w Polsce też wcześniej, myśmy się poznali, bo jeździliśmy też ze znajomymi na koncerty tu w Polsce na Testament, jak i no kilka, szczególnie trasa powrotna z Aleksem Skolnikiem w 2005, okay. To byliśmy chyba na trzech czy czterech koncertach w Niemczech, no i tam troszkę więcej czasu spędziliśmy z Testamentem i Chuck Billy wiedział, że jestem w miarę normalną, rozsądną, ogarniętą osobą i jak dotarło do nich, że mam okazję przeprowadzić się legalnie do Stanów, także Chuck wyciągnął rękę z żoną Stephanie i zaproponowali, że do czasu jak będę czekał na papiery, aż wszystko będę mógł pójść na swoje, to mogę u nich mieszkać. I te przez pierwsze dwa miesiące mieszkałem u nich. No i wtedy w Testamencie też, no wiadomo, blisko Testamentu zawsze był Steve DiGiorgio, on był zawsze, bo to też sąsiedzi byli. I ze Steve DiGiorgio też się znałem i wtedy Steve DiGiorgio też miał taki, od czasu do czasu grywał w zespole Sebastiana Bacha ze Skid Row. On miał swój solowy skład w pewnym czasie. Oni nawet chyba grali z Gunsami na Gwardii w tym samym roku. Chyba to było 2006 w latem. Tylko z Gunsami w tym składzie takim...
1: Z Bucketheadem jeszcze jest, co dokładnie. Sam Axl był tak, wtedy, tak. Co się grał na PlayStation i się spóźnili.
0: Na gitarze też grał.
1: Tak.
0: Michał Chlaściak grał na gitarze z nimi. Z Grodziska Mazowieckiego, wywodzący się, czyli ja jestem z Pruszkowa, także dwa miasta obok duże, także to też był ziomal, także tam złapaliśmy taką małą fazę właśnie jeszcze na Stadionie Gwardii w Warszawie. No i okazało się, że dwa miesiące później ja się z nimi zobaczyłem na koncercie właśnie Guns N' Roses i Sebastian Bach znowu otwierał, tylko wtedy mieli już Steve'a DiGiorgio w składzie na amerykańskiej, na tych koncertach w Ameryce. No i tam Steve DiGiorgio wciągnął mnie na listę gości. I jak byłem właśnie na backstage'u w sali The Warfield, gdzie wtedy ten koncert miał miejsce, no to wtedy mnie Robert Trujillo po prostu rozpoznał w tym tłumie wśród ludzi.
1: Ile lat?
0: Krzyknął do mnie, hey, am I in Poland?
1: Ile lat co było po tym Ozzfeście w spotku?
0: 4?
1: Okej.
0: Okay. 5?
1: No to musiałeś zapaść w pamięć.
0: No, no niestety, albo istety, prawda? Ale także no, złapaliśmy taką małą rozmowę wtedy, bo to było bardzo, bardzo dużo ludzi. I on mi powiedział, mówi, słuchaj, my już tu pracujemy nad płytą teraz z Metallicą, także ja już, bo on jest z Los Angeles, się wywodzi, ale mówi, że przeprowadzili się z rodziną wtedy już do tutaj w okolice San Francisco, żeby być bliżej studio. No i mówi, no pewnie będziesz mnie tu widywał na sztukach, jak czas pozwoli. Nie? No okay. I tak się stało, że tam przez kilka pierwszych lat tego widywałem normalnie na te koncerty, na które wszyscy chodzili, to i on sobie chodził po prostu.
1: Jako fan, jest... tak? Po prostu.
0: Tak.
1: Wiesz co, Tomek, to wszystko naprawdę powiedziałbym, tak jak to opowiadasz, American Dream. Naprawdę pełną gębą. Aż trudno w to uwierzyć. Taka niesamowita historia.
0: Jak już myśmy się poznali, no to widywaliśmy się na różnych sztukach tutaj właśnie lokalnie w San Francisco. On też czasami, gdy jak mu czas pozwalał, to też był obecny na koncertach swojego byłego zespołu, czyli Suicidal Tendencies. I tak samo później Infectious Groove się reaktywowało z nim i też wcześniej z kilka sztuk z Thundercatem. I z tego, co sobie przypominam, to Wehikuł Czasu był pierwszym polskim coverem, że tak się wyrażę, który oni zrobili. I ta piosenka została podrzucona im przez Michała Labochę z fanklubu Overkill.pl.

0: Musiałem to po prostu też wyjaśnić do końca, bo nie byłem pewien, ale no to już mam potwierdzone, że to był on bankowo. Pozdrawiam serdecznie Michała i małżonkę. I cały fan klub oczywiście. I no, jak to się zaczęło już właśnie w taki sposób, nie wiem, co Roberta skłoniło o to, żeby zapytać mnie o radę, ale też mieliśmy wspólnego znajomego, który właśnie on do mnie, ten wspólny nasz znajomy do mnie wpadł do pracy. Mówi, ty Robert, chcę twój numer telefonu, bo potrzeba zrobić numer Polski na przyszłą trasę w przyszłym roku, która tam jeszcze nie jest ogłoszona. I tak się złożyło, że no, ja miałem kilka piosenek w głowie, no ale też zapytałem się przed tym koncertem dokładnie, gdzie on będzie, bo też chciałem wiedzieć miasto, prawda, jeszcze zanim to zostało ogłoszone. To już wiedziałem, że będzie to na Stadionie Narodowym, także przyszło mi kilka takich polskich evergreenów do głowy. Wysłałem Robertowi 3 tytuły chyba, z tego co pamiętam.
1: I co to były linki do YouTube'a? Masz posłuchaj?
0: No ja z reguły tak to piszę, że no, nie tylko po prostu na sucho, tylko link. Piszę, z którego roku piosenka, jak ważny był artysta, jaki był odbiór w kraju wtedy, jaki jest odbiór w kraju również teraz, prawda? I no powiem szczerze, że jak wysłałem mu ten pierwszy SMS z 3 tytułami, Sen o Warszawie, Niepłaczewka i była trzecia piosenka, nie pamiętam teraz w tej chwili, musiałbym przejrzeć stare SMS-y, mogłem się przygotować troszkę lepiej do tego, ale...
1: No najważniejsze, że wiemy, że wtedy Sen o Warszawie został wykonany.
0: No i ja właśnie tak jak mówię, 10-15 minut później mu napisałem, mówię, nie Robert, słuchaj, Stadion Narodowy w Warszawie to musi być tylko Sen o Warszawie.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać?
3: Posłuchać.
2: Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.

strych. Byłam ostatnio w tym stanie, gdy stanął mi zegar w wymyślonym czasie. Na skraju jest przepaść i straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czerwiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie byłam w kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść taktycznie. Jak kiedyś spełał odrych tylko na lody, by trochę ochłodzić strumienie magiczne. Jak będę sama, to nic, mam tyle samo co nikt. Jestem na pewno tą jedną na tysiąc, zwolniłam, bo muszę.

0: TVB na remiksie. Aż się rymuje nawet.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wydanie audycji Najlepsze z Najlepszych już jutro po 22 w Czwórce. Do usłyszenia. Kamil Jasiński.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy!
1: Gramy!

0: Ваня, попу Ваня, попу Ваня.
1: Я ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało świże. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Yeah! Yeah! Yeah!

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No,
0: przyroda to fauna i flora. O, florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy.
0: To są zwierzaczki. Podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: słuchajcie to, do czego teraz tańczę. Bass.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
1: Gramy.
2: Teraz gramy.

Kupiłem słodycze i pnął na nich. Ale chwilę się spóźnię, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie. Zaraz będę.

wsiądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem.

gardę. Sprzedamy wszystko co mamy. Zelo pojdasz, a ty skasuj Instagramy. Jakie plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą na łby, nie ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Tu czwórka, Polskie Radio.

family. Let me see your hands.

0: za rogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Czwórka. Polskie Radio.
4: Gramy.
5: Gramy.

Czwórka. Radio i podcast.

0: so shut up.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio. Gramy!